Nie co dzień jest słoneczna niedziela. Dziś, proszę Państwa, Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej, który służy budowaniu naszej wiedzy, świadomości, ale także ma mobilizować. Mobilizować do działania, bo wielu czynników, jak się okazuje, wywołujących udar można uniknąć, a sprawa jest bardzo poważna. Rocznie w Polsce odnotowujemy około 90 tysięcy udarów mózgu. Dotykają niestety również młodych rodaków, 20-30-letnich. Jedna na 6 osób umiera z powodu udaru, a jedna na 4 dotknięty udarem wymaga stałej opieki po przeżyciu poważnego udaru. Udar to nagłe, gwałtowne zaburzenie funkcjonowania narządu w wyniku zatrzymania ograniczenia dopływu krwi. Przyczyny są oczywiście znane, choć skoro nic nie boli, najczęściej lekceważone, wzrost zachorowań w naszym kraju wiąże się z nadciśnieniem, otyłością, cukrzycą, no i brakiem ruchu, czyli tak zwanym siedzącym trybem życia. Liczę na telefony dziś od słuchaczy, którzy doświadczyli udaru, którzy udar przeżyli. 510-357-357. Pani Katarzyna czeka na Państwa telefony, a dziś pytanie, czy potrafię zadbać o swoje zdrowie i jak o to zdrowie Państwo dbają. 500

0: tych objawów nie można lekceważyć, nie możemy pozwolić sobie na lekceważenie tych objawów, dlatego że rozpoznawanie wczesne objawów udaru mózgu w łatwy sposób potrafi dać szansę pacjentowi na zwiększenie potencjalnego przeżycia jego.
1: Są osoby szczególnie narażone na udar, nałogami na przykład, czy sposobem życia powiększamy ryzyko wystąpienia udaru?
0: Niestety szereg czynników sprzyja jak gdyby zwiększeniu prawdopodobieństwa wystąpienia tego udaru mózgowego i tutaj musimy być świadomi co do tego, że ten styl życia w głównej mierze jest takim predyktorem dosyć istotnym, jeżeli chodzi o zwiększenie ryzyka tego udaru. Natomiast to, co ważne i to, o czym powinniśmy głośno mówić zawsze, to to, że większość tych czynników ryzyka, których jest niestety niemało, a wręcz bym powiedział, że sporo, to są czynniki modyfikowalne, czyli takie, na które my mamy realny wpływ i które możemy w sposób skuteczny eliminować.
1: A te czynniki ryzyka, jak pan to nazywa, te najbardziej popularne, że użyję takiego słowa, najczęściej występujące, to co?
0: No w tych kwestiach modyfikowalnych, bo o nich powinniśmy najgłośniej mówić, to przede wszystkim skuteczne leczenie chorób sercowych, skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego, skuteczne leczenie migotania przedsionków. Mamy na to dobre narzędzia w tej chwili i trzeba je realnie wdrażać. Przede wszystkim redukcja ilości potencjalnego stresu, dbanie o regularne, prawidłowe odżywianie się, to zaniechanie palenia papierosów, odstąpienie od spożywania alkoholu, bo to wszystko czynniki, które bardzo mocno zwiększają potencjalne ryzyko udaru.
1: Panie doktorze, by udar zapewne nie jedno ma imię, może być łagodny, albo wręcz odwrotnie, gwałtowny, silny. Wiadomo, od czego to zależy? Czy jest to, bywa to przede wszystkim przypadek?
0: Znaczy zdecydowanie jak gdyby skala konsekwencji po przebytym udarze, czyli ten obraz kliniczny pacjenta, z jakim my się potem spotykamy jako fizjoterapeuci w ramach pracy tej wczesnej przy chorym, zależy od wielu czynników. Zależy od lokalizacji tego uszkodzenia w obrębie krążenia mózgowego, od jego rozległości, od czasu, w którym przede wszystkim otrzymamy pierwszą pomoc, bo ono jest istotne. W tej chwili są narzędzia, lekarze mają skuteczne narzędzia do tego, żeby ten udar mózgowy leczyć. No i oczywiście im szybciej to leczenie jest wdrożone, tym skuteczność tego leczenia jest zdecydowanie korzystniejsza i dużo, dużo lepsza. No i rzeczywiście są pewne takie zależności, które mówią nam o tym, że to wczesne zastosowane leczenie jest wprost proporcjonalne do czasu, czyli im szybciej zastosujemy nowoczesne metody leczenia, tym, że tak powiem, objawy kliniczne w postaci niedowładów i nie tylko są zdecydowanie mniejsze.
1: A niekiedy słyszymy o wylewie, krwi do mózgu. Wylew to jest rodzaj udaru?
0: Tak, wylew to jest kwestia środowiskowa, dosyć mocno nam znana. Natomiast tych wylewów, czyli udarów, prawidłowo mówiąc, krwotocznych jest zdecydowanie mniej, bo to jest około 15% wszystkich udarów. Zdecydowana większość to udary niedokrwienne, czyli takie, gdzie podłożem tego udaru jest materiał zakrzepowo-zatorowy, czyli taki materiał, który po prostu powoduje, że w jakimś stopniu dochodzi do niedrożności w obrębie naczynienia mózgowego. No i można powiedzieć, że w tej chwili w przypadku tego leczenia udarów niedokrwiennych mamy sporo narzędzi, które nam pozwalają skutecznie leczyć tych pacjentów w tej fazie ostrej, no a później już zostaje tylko rehabilitacja. I aż właściwie rehabilitacja.
1: A no właśnie.
0: Jedno z najlepszych narzędzi.
1: O tym jeszcze porozmawiamy. Panie doktorze, udar można rozpoznać u siebie, u kogoś po występujących symptomach, po znakach, po zachowaniu, po sposobie na przykład mówienia?
0: Myślę, że ja nawet jestem przekonany, że żyjąc w XXI wieku, każdy powinien wiedzieć i znać podstawowe objawy udaru mózgu. My przez wiele lat stosowaliśmy jako stowarzyszenie taki akronim słowa UDAR i te objawy udarowe przypisywaliśmy do pierwszych liter tego słowa. U jak usta wykrzywione, D jak dłoń opadnięta, czyli niedowład stronny ciała, kończyny górnej, kończyny dolnej, A jak asymetria twarzy, czyli problemy w obrębie opadającego kącika ust, zmian w obrębie twarzy. I R jak rozmazane widzenie, czyli problemy z widzeniem. To widzenie może być podwójne, może być rozmazane, może być to forma niedowidzenia.

0: zdarzenia. I to, co ważne i wydaje mi się wręcz nadrzędne, nie powinniśmy w żaden sposób lekceważyć tych objawów udarowych, dlatego że wczesne ich rozpoznanie, tak jak już wcześniej powiedziałem, może uratować ludzkie życie.
1: Jeśli widzimy takie znaki, takie symptomy, co robić? Domyślam się, że natychmiast wzywać karetkę, prawda? Czas ma tutaj tak bardzo istotne znaczenie.
0: Międzynarodowy program FAST, czyli Face, Arm, Speech i Time, nie bez kozery na ostatniej literze skupia się jako na czasie, tak? Czyli time, czyli czas jest niezmiernie ważny, bo on się proporcjonalnie przekłada do skuteczności leczenia. My mamy okna terapeutyczne, w sensie kadra medyczna, lekarska ma okna terapeutyczne, w których może podać jak gdyby skutecznie lek, natomiast no, nam nie wolno oceniać, czy to jest za późno, czy to jest za szybko, to jest kwestia medyków. Natomiast powinniśmy mieć zawsze z tyłu głowy informację, że jeżeli mam chociaż mały procent wątpliwości, że może to być udar gdzieś tam na ulicy u przechodnia, nawet jeżeli się mylę i nawet jeżeli to może być ktoś, kto jest czasami pod wpływem alkoholu i te objawy są nieznacznie się różnią albo czasami są wręcz podobne, to nie powinniśmy lekceważyć. Powinniśmy skutecznie działać, dzwonić na karetkę pogotowia, na karetkę ratunkową i zgłaszać informację, że mamy podejrzenie, że właśnie u tej osoby jest udar mózgu.
1: Panie doktorze, spotkamy się na antenie, by raz jeszcze bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Przed godziną 13 doktor nauk medycznych Sebastian Szyper, współzałożyciel Stowarzyszenia Udarowcy, fizjoterapeuta. 9,5 minuty niebawem po południu. Dziś pytanie, czy potrafię zadbać o swoje zdrowie, a pytanie związane oczywiście, proszę państwa, z dzisiejszym dniem. Dziś Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej. 510-357-357, a w aplikacji Nasza Sonda czekamy na głosy. Pan Bartosz dla odmiany wyjątkowo pierwszy. Panie Bartoszu, witam, halo.
2: No dzień dobry, no właśnie przed chwilą przechodziłem koło radia na spacerze, nawet w taką pogodę, więc odpowiadam tak, no staram się jakoś dbać o to zdrowie właśnie uprawiając wszelkiego rodzaju sport, ale też no trochę też nawyki żywieniowe, nie potrafię jedynie z czego trochę z nerwami walczyć, a to też jest dość negatywnie wpływa, ale może to się zmieni, ale ja też dzwonię z osobistą sytuacją, ponieważ tak się składa, no, że sam sobie udaru nie miałem, ale miałem niestety przypadek w swojej własnej rodzinie. Moja babcia dokładnie 20 lat temu, w listopadzie, przeżyła udar i no właśnie też warto dopytać, czy te objawy to się pojawiają tak przed samym udarem, czy to jest jakiś dłuższy okres, o którym mówił specjalista, bo myśmy, nie było żadnych podejrzeń, że to się w końcu, że to się wydarzy. Na szczęście została udzielona szybko pomoc. I też przede wszystkim o czym tutaj państwo mówili, czyli rehabilitacja, ale nawet nie rehabilitacja ze strony lekarzy, tylko ze strony mojego ojca i jego siostry, czyli ciotki, którzy dzięki temu uratowali wtedy życie.
1: Tak, bo mnóstwo pracy można, nawet trzeba wykonać po prostu w domu, często prosząc o pomoc najbliższych, tak.
2: Tak, a chcę powiedzieć, że niestety był to udar, ten tak zwany z wylewem. Połowa ciała została niestety już do końca życia sparaliżowana, więc to była bardzo ciężka walka i taka walka rzeczywiście w każdej minucie, nie na jakichś zajęciach, tylko właśnie nauczenie takich podstawowych odzyskania ruchu, żeby móc przynajmniej w tych podstawowych kwestiach trochę sobie pomagać. No niestety babcia już do końca życia na wózku była, za dwa dni będzie nawet około 10 lat od jej śmierci, no ale te właśnie ta szybka pomoc i ta właśnie zaangażowanie rodziny przede wszystkim, no myślę, że przedłużyło jej życie. Dziękuję.
1: Pozdrawiam panie Bartoszu, dziękuję za telefon. Pani Małgorzata z nami. Pani Małgorzato, halo?
3: Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry pani.
3: Chciałabym poruszyć dwie sprawy przy tej okazji. Mój mąż jest 7 lat po udarze i pierwsza sprawa, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to na to, żeby uwrażliwić ludzi, ponieważ taki miał przypadek, że udaru dostał na ulicy, gdy był sam. No i oczywiście przez pierwsze 20 minut dużo ludzi go mijało z przeświadczeniem, że to jest pijany człowiek, który leży na ulicy. A tak nie było i dopiero jakaś para się zlitowała nad nim i pani okazała się empatyczna na tyle, że wezwała pogotowie. Także to jest pierwsza sprawa, na którą chciałam zwrócić uwagę. A druga sprawa jest taka, że po prostu lekarze też nie wszyscy łatwo diagnozują ten temat i mój mąż akurat już 7 lat jest po udarze i 7 lat się boryka z problemem pęcherza I w czasie pierwszego pobytu w szpitalu po prostu nikt właściwie nie zwrócił na to uwagi i nie przekazał mu odpowiednich praktyk, które powinny
1: wiedzy, tak.
3: Wiedzy, żeby sobie z tym problemem radzić i dopiero to po prostu poszukaliśmy w internecie i teraz mąż wykonuje już od 2 lat ćwiczenia, które mu troszkę pomagają w tym, że może się troszkę upublicznić, chodzić na spacery bardziej i być między ludźmi. Także no niestety lekarze powinni też zwracać na to uwagę.
1: Zdrowia dla męża, pani Małgorzato.
3: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję za telefon. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo.
4: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu, witam.
4: Wszystkim słuchaczom. Czy dobrze mnie słychać, bo rozmawiam z auta i nie wiem, czy jest dobry sygnał.
1: Tak, dobrze. Okay. Mm.
4: Ja dzwonię ze swoim przypadkiem takim nietypowym. W tej chwili mam 51 lat. 2 lata temu zaczynałem urlop z żoną we Włoszech i to się stało w pociągu pierwszego dnia urlopu, kiedy zacząłem mieć objawy takie, jakby mi ktoś wyciągnął wtyczkę i nie wiedziałem, jak się odezwać do mojej żony, jakby mi słów brakowało polskich. Ja, ponieważ na co dzień pracuję z lekarzami, więc podejrzewałem, że to może być udar. Żona na tyle jest komunikatywna w języku włoskim, że wezwano pogotowie w tym pociągu. Trafiłem do szpitala pod Mediolanem. Notabene nie stwierdzono tam, znaczy nie zrobiono mojej rezonansu, ja miałem tylko tam tomografię komputerową zrobioną. I co dziwne, pan, który był na izbie wtedy po wywiadzie, mnie wypuścił ze szpitala, co w Polsce by na pewno nie miało miejsca, bo ja bym miał całą przeglądówkę zrobioną i pewnie bym został na tydzień na obserwacji. Co ważne na przyszłość też dla kogoś, gdyby był w takiej sytuacji, bardzo ważny jest te kolejne dni po udarze, bo może wystąpić taki już poważny udar, jak tutaj państwo wspominali, z paraliżem ciała. Ja na szczęście miałem tylko zanik mowy i po kilku godzinach ta mowa wróciła.
1: Cofnęło się.
4: Słyszałem o takim przypadku, że ktoś się uczył mówić w podobnym wieku po takim udarze jak u mnie. U mnie stwierdzono tylko 6-milimetrową dziurę w mózgu po tym udarze i na szczęście wszystko jest. Ja nigdy jeszcze dodam, nie paliłem, mało, że tak powiem, piję alkoholu. Jestem osobą aktywną. Po prostu przepracowanie. Miałem bardzo intensywny tydzień przed tym urlopem. Wydawało mi się, że 5 godzin snu jest wystarczające i to się skumulowało. I też lekarze powiedzieli w Polsce, jak byłem na badaniach, że na lotach, na krótkich przelotach, czyli Włochy, Grecja, Turcja, są źle wyrównane ciśnienia w samolotach i bardzo ludzie nagminnie dostają TIAE, czyli taką prostszą wersję, że tak powiem, udaru albo udary. Także to też trzeba dobrze się nawadniać. Czasami jakiś zastrzyk, który rozrzedza krew przed lotem, bo w jednej pozycji ludzie siedzą, to też jest ważne. Także tak w ramach przestrogi chciałem zadzwonić do państwa.
1: Cieszę się, że u pana ze zdrowiem wszystko w porządku. Kłaniamy się, panie Marcinie. Pani Anna z nami. Halo, pani Anno, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Temat jest mi szczególnie bliski, dlatego że mój tata, mając 28 lat, doznał udaru.
1: To w bardzo młodym wieku.
5: Bardzo w młodym wieku. Trafił do szpitala, gdzie pracowała moja mama, bo jest pielęgniarką na neurologii. Tam się zresztą poznali. Dla niego udar wiązał się z tym i wiąże się, bo tata dziś ma 65 lat, z tym właśnie niedowładem lewej strony ciała. Natomiast no na świecie pojawiliśmy się my z moim bratem i ostatecznie po wielu badaniach tutaj tym powodem tego udaru były zaburzenia krzepnięcia. My z bratem bardzo jesteśmy wyczuleni pod tym kątem i myślę, że dla nas tutaj takim dosyć nerwowym czasem było, kiedy sami mieliśmy po te 28 lat, no bo całe życie jednak byliśmy wychowywani właśnie z tym tatą, który gdzieś tam potrzebował opieki. Natomiast no, kiedy my się pojawiliśmy na świecie, mama była w pracy, tata dawał radę. Także chciałabym, żeby ludzie, którzy nawet mimo takiego młodego wieku no, przechodzą taką tragedię, wiedzieli, że są w stanie dalej funkcjonować. Trochę inaczej, ale jest to wszystko do wyuczenia. Tata przed udarem był osobą bardzo aktywną, chodził po górach. W momencie, kiedy choroba mu to odebrała, no tutaj stan psychiczny był bardzo różny. Ale mimo wszystko dał radę, także nie jest to taki koniec świata. I mam nadzieję, że wielu osobom to pomoże, że można dalej żyć, mieć rodzinę i inne pasje.
1: Pozdrawiam Pani Anno, bardzo dziękuję. Czy potrafię zadbać o swoje zdrowie? Pytanie związane, jak powiedziałem, z dzisiejszym dniem. Dziś Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej. 510-357-357. Pani Kasia czeka na Państwa telefony. W aplikacji czeka na Państwa sonda. No i Pani Paulina na antenie. Pani Paulina, witam. Dzień dobry, halo.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, Pani Kowono. Ja pierwszy raz mi się udało mnie dodzwonić do Was. I chciałem powiedzieć, no ja jestem po czterech udarach. Trzy kwatoczne, jedynie dokrwienny. No mam lewostronny niedowład. No ale z rehabilitacją w naszym kraju, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, jest bardzo ciężko. Prawie w niektórych jest prawie nieosiągalna. Także kolejki są, no, kilkuletnie co najmniej nawet.
1: A nie wszystko, no, nie wszystko da się zrobić samemu, czy też korzystając z pomocy ciężko, rodziny w domu, prawda?
6: Tak, bardzo ciężko jest pod tym względem, a no samemu to jednak jest bardzo trudno się nawet zmobilizować, że tak powiem.
1: No ale mimo wszystko, jak słyszę, Pani się mobilizuje i podejrzewam, że efekty jednak są.
6: No, czy ja udało mi się tak, że pracuję zdalnie z domu i no, staram się w miarę funkcjonować.
1: Zdrowia Pani Paulino. Bardzo dziękuję za sygnał. Bardzo. Dziękuję za telefon. Pani Kamila. Pani Kamilo, dzień dobry, halo.
7: Dzień dobry, pierwszy raz się dodzwoniła, witam. No ja mam 43 lata i 3 miesiące temu przeszłam udar niedokrwienny. I co mogę powiedzieć, no przyczyną tego udaru, byłam osobą bardzo aktywną, wegetarianką, uprawiającą jogę regularnie, po prostu okaz zdrowia i po prostu znienacka. Przyszedł udar dzięki mojemu mężowi, który bardzo szybko wezwał pomoc. W ciągu godziny została mi udzielona pomoc. Dziękuję bardzo lekarzom ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, bo po prostu uratowali mi życie. Natomiast co się okazało przyczyną, i tutaj apel do wszystkich dziewczyn, które przyjmują tabletki hormonalne, antykoncepcyjne, dwuskładnikowe. Proszę, badajcie się, gdyż u mnie przyczyną okazała się zakrzepica, o której totalnie nie wiedziałam, w związku z przyjmowanymi tabletkami hormonalnymi. Miałam badane dedimery, natomiast jak się okazało, w dniu tego udaru, ten poziom dedimerów był bardzo wysoki, o czym jakby nie byłam... czego nie byłam świadoma, dlatego proszę Was, wszystkie dziewczyny, badajcie się, dziewczyny, które przyjmują tabletki antykoncepcyjne, tabletki hormonalne, badajcie poziom dedimerów, jest to super ważne. No i to taki apel ode mnie. Dziękuję bardzo.
1: To my dziękujemy. Pozdrowienia Pani Kamilo. Pan Michał. Panie Michale, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
8: W wieku 44 lat też doznałem udaru niedokrwiennego i to, co bym mógł na ten temat powiedzieć, ważne jest to, że osoba, która doznaje czegoś takiego, sama praktycznie nie jest w stanie o siebie zupełnie zadbać. Ważna jest też tutaj jak najlepsza ta diagnostyka na początku. Ja doznałem tego, będąc na rowerze, jeżdżąc po górach na rowerze razem z synem, i całe szczęście, że on ze mną był, bo po prostu to on sprowadził pogotowie do mnie, które no niestety zawiozło mnie do szpitala rejonowego, gdzie nie było odpowiednich lekarzy, którzy mogliby stwierdzić, co mi się stało. I ja tam po prostu u nich wegetowałem przez dobę. Zrobiono mi tomografię i tak dalej, ale nie zobaczył tego neurolog, tak? I następnego dnia problemem w tym szpitalu było, a czy przypadkiem ja czegoś nie piłem, a jeżeli tak, to co? W sytuacji takiej, kiedy ja miałem udar mózgu i udar mózgu wyglądał w ten sposób, że cały świat mi wirował. Ja nie byłem w stanie siedzieć, nie byłem w stanie leżeć, musiałem zamknąć oczy, bo wszystko mi przed oczami wirowało i to było nie do zniesienia. I dopiero po jakichś dłuższych negocjacjach, rozmowach wysłano mnie do innego szpitala specjalistycznego na konsultację neurologiczną, gdzie neurolog jedyne co zobaczył, że ja mam oczopląs i stwierdził, że nie, ja muszę tu zostać na oddziale, bo ze mną jest coś nie tak. Więc to pokazuje, że pomimo tego, że trafimy do karetki, trafimy do jakiegoś szpitala, to jeszcze nie jest wszystko, bo teraz ja wiem o tym, że jeżeli taka osoba z udarem trafi w odpowiednim czasie do odpowiedniego szpitala, to podając jej właściwe leki, możemy osiągnąć to, że te skutki udaru będą znikome, bądź w ogóle ich nie będzie. I ona tego, no tak jakby nie przeszła, to po prostu może to zatrzymać. A mój przykład pokazuje, że no wcale się tak nie musi zdarzyć.
1: 23 minuty po południu. Dziękuję za telefon, panie Michale. Pan Piotr, panie Piotrze?
9: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry, panu.
9: Właśnie w tej samej sprawie, jak przed chwilą rozmówca, opieka medyczna. Człowiek w tej chwili 50-letni, nie ja, mówię o sobie, o innej. 5 lat temu udar, przyjeżdża pogotowie człowieka jako osobę 4 godziny zmarnowane.
1: Panie Piotrze, bo coś nam przerywa.
9: Czy w tej chwili lepiej?
1: Tak, proszę przez chwilkę nie ruszać się, bardzo proszę.
9: Więc człowiek 50-letni obecnie, 5 lat temu udar, 4 godziny, załoga karetki traktowała go jako pijanego, a nie osobę po udarze. Kiedy się zorientowali, oczywiście akcja panika, śmigłowiec do szpitala specjalistycznego było pozamiatane. Ten człowiek w tej chwili jest leżący, sam nie potrafi się odżywić. 3/4 człowieka niesprawnego. Więc tu też jest ten problem. A 5 lat temu przecież już nasza służba medyczna była na całkiem niezłym poziomie. To nie lata 50. XX wieku. Także tu też jest ważny ten aspekt, żeby uczulić ratowników, osoby, które mówią, zresztą tu padło takie, trafiłem w dobie w ręce lekarza, który był właściwy. Dziękuję, panie Kubo.
1: To ja dziękuję. Czy potrafię zadbać o swoje zdrowie? Dziś Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej. 510-357-357 w aplikacji Sonda, a my czekamy na państwa telefony. A na antenie pan Paweł, panie Pawle, halo.
10: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
10: Ja na koncie, no, jeżeli zdrowie na pewno, mój przyjaciel właśnie dostał udaru, leżał przez kilka godzin w łóżku, no, założono, że był pijany. Jedyne, co zwróciło moją uwagę, chociaż nie jestem medykiem, to, że poprosiłem go, żeby się uśmiechnął, sztucznie po prostu, żeby wykonał kaprys uśmiechu i jakby jedna strona ust była zapadnięta. Czasami jest tak, że faktycznie ludzie po udarach czy z udarem zachowują się tak, jakby byli, no właśnie, pijani. To jest bardzo prosty test, oczywiście nie na wszystkie, bo jeżeli ktoś mówi na przykład o udarze muszczkowym, to nie zadziała, tak? No bo to działa na obydwie półkule jednocześnie. W przypadku, kiedy jest atak tego udaru na jedną z półkul, to zawsze ta druga strona staje się sparaliżowana i dzięki temu można wyłapać, czy ktoś jest po prostu właśnie, ktoś jest pijany, leży na ulicy, czy jest to jakiś na przykład właśnie udar, więc warto o takich rzeczach wiedzieć, warto się sobie doczytać, szczególnie jeżeli mamy w otoczeniu osoby, które mają gdzieś tam obszar ryzyka, tak, czyli albo to otyły, a to z cukrzycą, a to jakiekolwiek ryzyka zagęszczenia krwi, zawsze taka wiedza może się przydać. Zdrowia wszystkim, pozdrawiam.
1: Zdrowia, panie Pawle, dziękuję. Pan Marcin, panie Marcinie, halo?
11: Halo, o, dzień dobry, już ja? Już ja.
1: Tak.
11: Słychać mnie?
1: Słychać.
11: Panie Kubo, dzień dobry, widzę się, kłania.
1: Ale gdyby pan, panie Marcinie, gdyby pan, panie Marcinie, mógł zatrzymać się na chwilę, na przykład...
11: I przejdę, mogę przejść na telefon. Przechodzę
1: pewnie,
11: na telefon, już
1: pewnie
11: lepiej?
1: Połączenie byłoby lepsze.
11: Już lepiej?
1: Brzmi pan tak, jakby pan podróżował na dachu ciężarówki.
11: No bo jestem cały raz przy drodze i no i biegam właśnie, żeby trochę może o to zdrowie zadbać. Panie Kubo, znaczy ja powiem tak, tu jeżeli chodzi o ten temat, bo wyczytałem temat audycji, czy potrafię dbać o swoje zdrowie, mówię, zadzwonię, no ale jak słyszę tutaj kwestię udarową, no to tu raczej się nie wypowiem, bo nie mam ani żadnej, ja na szczęście, historii jeszcze udaru, nie mam historii udarowej w rodzinie. Jeżeli chodzi o dbanie o zdrowie, robię co mogę. Robię co mogę, żeby o to zdrowie zadbać, jakieś tam odżywianie, unikanie nałogów. Ale panie Kubo, powiem tak, czy tam człowiek może sobie unikać nałogów, unikać wszystkich tych czynników, które mogą być jakimś ryzykiem, tak, tłuszczów, używek i tak dalej, ale powiem tak, to tempo życia, jestem przekonany o tym, niestety taka moja smutna refleksja jest taka, że ja przy moim poziomie stresu, przy moim poziomie tego wszystkiego, to ja za długo tutaj chyba na tym łez-padole nie pociągnę. No i przed tym się nie da uciec. To jest najgorsze, to panie Kubo, że się przed tym nie da uciec, bo bo choćbym chciał, to nie ucieknę przed rachunkami, nie ucieknę przed rzeczami, które co i róż człowieka dociskają, co i róż dociskają różne okoliczności. Więc no nie wiem, być może mam nadzieję, że za jakiś czas nie usłyszymy się na zasadzie, że już człowieka nie ma.
1: A ja, panie Marcinie, jestem optymistą i podejrzewam, że jeszcze nie raz porozmawiamy na antenie.
11: Oby, dzięki, panie Kuba.
1: Kłaniam się panu, pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam, dzień dobry, halo.
12: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam, śmiało.
12: Dzień dobry, ja mam lat 58, a pomiędzy rokiem 40 życia a 50 przeżyłem 4 udary. Ale to nie o tym chciałem dzisiaj mówić, bo chciałem powiedzieć tylko o jednej istotnej rzeczy dla tych, którzy już zaliczyli epizod udarowy.
1: Panie Tomaszu, przepraszam, że przerywam, no? Ale 4 udary, a muszę przyznać, że brzmi pan znakomicie.
12: Tak. Jeden był bardzo mocny, a reszta były takie lekkie, ale właśnie do tego zmierzam, dlaczego tak sprawnie sobie poradziłem z tym. Mhm. Otóż świadomość tego, że jest człowiek narażony i miał już udar, i kiedy pojawia się mrowienie w twarzy, mrowienie w dłoni, natychmiast reaguje i pędzi do szpitala po prostu, a nie czeka, to powoduje, że te zjawiska mogą po prostu się, nie rozwiną się po prostu
1: ustąpić mocniej. Nawet, tak?
12: Tak, mogą nawet ustąpić, bo momentalnie zostaje człowiek poddany opiece lekarskiej, a najważniejsze jest to, żeby nie czekać, i jak już ktoś to miał i pojawia się potem takie podobne zdarzenie i podobne odczucia, to po prostu trzeba natychmiast pędzić do szpitala.
1: Bardzo panu dziękuję. To ważne, to już padło w rozmowie z panem doktorem Szyperem. Czas ma kluczowe znaczenie. Pan Cezary jeszcze. Panie Cezary, witam. Halo, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
13: Ja jestem takim przykładem zdrowego 55-latka, który przeszedł udar 9 lat temu. Myślę, że to było takie bardzo nieokreślone również potem w postępowaniu medycznym, ponieważ podejrzewano mnie jakieś zawroty głowy, odkręgosłupowe, tego typu rzeczy. Natomiast ja miałem arytmię przez bardzo długi okres czasu. Miałem migotanie przedsionków, strzepotanie przedsionków, taki dosyć ciekawą kombinację. I to skończyło się właśnie tym udarem. Więc ja bym chciał podkreślić, żeby zwracać uwagę przede wszystkim na te choroby serca, które można usunąć. Jest taki zabieg ablacji, który wydawał mi się nieprawdopodobnie krwistym, natomiast to jest absolutne błędne myślenie i to jest coś, co bardzo mnie odsuwało od tego zabiegu. Natomiast po usunięciu tej arytmii jestem całkowicie zdrowy. I miałem szczęście oczywiście, że plastyczność mojego mózgu pozwoliła mi na to, żeby ten udar przejść bardzo sprawnie, bo ja mam pół mózgu, czyli tak naprawdę mam możliwość bycia niepełnosprawnym, jeśli chodzi o równowagę. Natomiast świetnie sobie daję radę, uprawiam sporty, które w żaden sposób tej równowagi gdzieś tam nie, czy utraty tej możliwości równowagi nie uwzględniają, więc wszystko potoczyło się świetną drogą i było taką chyba nauczką, żeby dbać o siebie, zwracać uwagę na te przypadłości, które mogą kończyć się udarem, albo ich prawdopodobieństwo wzrasta, bo arytmia daje możliwość co najmniej chyba 70% podniesienia prawdopodobieństwa wystąpienia udaru. Także dbajmy o siebie i przede wszystkim nawadniajmy się, bo to też jest bardzo ważne, jeśli chodzi o to, w jaki sposób na co dzień dbamy o nasze zdrowie.
1: Bardzo panu dziękuję za telefon. 29 minut do 13:00 tu Radio 357. Audycja Co Państwo na to? Doktor nauk medycznych, pani Joanna Rybacka-Mossakowska jest moim gościem, zastępca ordynatora oddziału udarowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Witam pani doktor, pani ordynator, kłaniam się.
14: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Pani doktor, zazwyczaj słyszymy, że udar dotyka osoby starsze, z różnymi czynnikami ryzyka, z nieleczoną na przykład cukrzycą, z nadciśnieniem. No ale ze statystyk wynika, że coraz częściej w Polsce udarów doświadczają ludzie bardzo młodzi, teoretycznie całkowicie zdrowi. Dlaczego tak się dzieje?
14: Taka jest prawda nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Ten trend, że głównie osoby starsze chorują, trochę się zmienia, bo niestety już osoby poniżej 70 roku życia, to już jest tak naprawdę 63% chorych z udarem, czyli tak naprawdę więcej. Niestety są też takie statystyki Światowej Organizacji Udaru Mózgu, że 1 na 4 osoby w trakcie swojego życia dozna udaru mózgu. Także no niestety jest to dosyć zatrważające. Oczywiście zawsze każdy udar ma jakąś przyczynę. To oczywiście bywa tak, że pacjent w czasie pobytu w szpitalu, kiedy oczywiście wykonujemy wszystkie badania, tutaj jakby nie znajdujemy podczas hospitalizacji tej przyczyny. Natomiast to są takie naprawdę 30-40% udarów przy wypisie ze szpitala tej przyczyny znajdujemy. Natomiast później w poradniach staramy się tą przyczynę znaleźć, gdyż ta przyczyna zawsze gdzieś jest. Oczywiście większość to są oczywiście przyczyny sercowe. Tak jak pan przed chwilą mówił, tutaj też przesłuchiwałam, że tak naprawdę większość to są przyczyny układu też krążenia.
1: Arytmia prawda? Jest tak, taką arytmia, przypadłością.
14: Tak. Mhm. No niestety migotanie przedsionków związane jest również z wiekiem i także osoby starsze też niestety mają większe czynniki ryzyka wystąpienia tego migotania, więc tak jak pan mówił, trzeba się badać, trzeba reagować na uczucia nierównego bicia serca, zwłaszcza jak się jest osobą po 60 roku życia. Niestety też podwyższone BMI jest czynnikiem ryzyka i to zwłaszcza u osób poniżej 50 roku życia według Światowej Organizacji Udaru Mózgu. Też oczywiście, tak jak pan wspomniał, nieleczona bądź też nieprawidłowo leczona cukrzyca, palenie to jest nawet 18%.
1: Nieleczone tak? Ciśnienie czy też nadciśnienie, prawda?
14: Tak, to jest tak. To dokładnie zaliczamy tutaj do tych chorób układu sercowo-naczyniowego. To jest większość tak naprawdę.
1: Ale bardzo pouczające były, przejmujące często te telefony od słuchaczy dzisiaj. Wskazywali różne czynniki przypadłości. Na przykład, nie wiedziałem, zakrzepica może być przyczyną, prawda?
14: Może być, tak. Może być przyczyną. Czasem z zakrzepicą powiązane są różne zespoły, tak zwane szeroko pojęte trombofilie i kilka różnych czynników może mieć właśnie niestety może spowodować wystąpienie udaru mózgu. Natomiast to są te rzadsze przyczyny. Ale no też tak niestety może się zdarzyć.
1: Pani doktor,
14: natomiast większość tych przyczyn, jeszcze tylko dodam, na szczęście są to przyczyny tak zwane modyfikowalne. Aha. Tak naprawdę 80%. Czyli możemy dużo zdziałać, żeby
1: ograniczyć
14: udaru
1: ryzyko.
14: Tak, na szczęście.
1: No tak, lekarze często podkreślają aktywność fizyczna. Rozumiem, że to taka aktywność też z głową, bo nie chodzi o to, żeby zaczynać od pokonywania maratonów, prawda?
14: Tak, no, dokładnie tak. Natomiast aktywność fizyczna jest bardzo ważna i według naszych udarowych rekomendacji to w tygodniu człowiek powinien ćwiczyć 150 minut w ciągu tygodnia, z czego połowa najlepiej powinna być skupiać się na rozwoju masy mięśniowej. Tutaj oczywiście nie mówimy o tym, że pacjent ma od razu jakieś wielkie ciężary dźwigać, ale chodzi o to, żeby też nie doprowadzać do tego, żeby ta masa mięśniowa się zmniejszała, gdyż niestety z biegiem lat naszego życia to się dzieje. Więc tak naprawdę te 150 minut tygodniowo jest takim minimum. Oczywiście każdy dostosowuje dany wysiłek do swoich możliwości. I on musi być wysiłkiem, także pacjent musi się zmęczyć, ale co ważne, tak jak pan wspomniał, nie może się przemęczyć, no bo wtedy to jest już wysiłek dla nas patologiczny.
1: Pani doktor, pani pacjenci, to zapewne osoby z bardzo różnymi przypadkami, z różnym przebiegiem choroby. Są tacy, którzy szpital opuszczają bez żadnych pozostałości po udarze? Czy też udar zawsze coś niestety pozostawia?
14: Oczywiście, że tak. Mamy takich pacjentów, którzy w czasie zabiegu trombektomii, czyli usunięcia skrzepliny, która zablokowała przepływ krwi do mózgu, już na stole na sali operacyjnej zaczynają ruszać kończynami, którymi jeszcze przed kilkoma minutami w ogóle nie ruszali. Także oczywiście, że tak, mamy takich pacjentów. Oczywiście też mamy pacjentów, którzy mają jakieś deficyty i później neurologiczne i później są poddawani rehabilitacji, ale jak najbardziej może to być bardzo spektakularna poprawa. I oczywiście ważne jest też to, żeby szybko, tak jak pan też wspomniał wcześniej, żeby trafić jak najszybciej do szpitala, żeby to ognisko już tej martwicy było jak najmniejsze, żebyśmy jak najszybciej mogli temu choremu pomóc.
1: Czyli znalazła pani dzisiaj troszkę czasu i wcześniej słuchała naszej audycji.
14: Chwilkę słuchałam, tak.
1: Rehabilitacja. Z opowieści pani doktor, pani ordynator, wiem, że to jest często ogromne wyzwanie. bo rzeczywiście, żeby mieć efekty, to trzeba bardzo intensywnie i regularnie ćwiczyć, czy tak?
14: Tak, tak, to oczywiście tak. Na szczęście w naszym kraju mamy taką szybką ścieżkę rehabilitacji poudarowej i każdy pacjent w ciągu właściwie tygodnia, dwóch, nawet czasem od razu po wyjściu ze szpitala może być już przetransportowany do szpitala rehabilitacyjnego. Jest to bardzo ważna rzecz i włączamy u nas rehabilitację jak najszybciej, jak tylko pacjent jest w takim stanie, że tą rehabilitację może podjąć. Także jak najszybciej to jest możliwe, rehabilitacja jest włączana i ważne, żeby ona trwała długo. Bo tak jak też usłyszeliście Państwo na temat plastyczności mózgu, no ta plastyczność mózgu trwa cały czas. To nie ma jakiegoś takiego momentu, kiedy ona się kończy. Więc tak naprawdę ta rehabilitacja najlepsze, oczywiście efekty są przez pierwsze pół roku, ale później również. Więc należy tą rehabilitację cały czas kontynuować.
1: Choć rzeczywiście obserwując różne przypadki, wyobrażam sobie, że psychicznie to musi być bardzo trudne, bardzo, bardzo ciężkie. Pamiętam kolegę, świetnego narciarza, który właśnie po uderze, no, na takiej oślej łączce, jak to mówimy, uczył się w zasadzie poruszania się na tych nartach od początku, od podstaw.
14: Tak, niestety jest to możliwe i niestety, ale nawet do 40% depresji pojawia się po epizodzie udarowym, z czym też musimy walczyć i też zawsze informujemy rodziny, że jeżeli takie wystąpią objawy, to należy je po prostu leczyć, bo to niestety troszkę spowalnia rehabilitację również. Mhm.
1: Słyszę w Pani głosie, Pani doktor, przepraszam, pozwolę sobie jeszcze na taką uwagę, taki budujący człowieka optymizm, taką mimo wszystko radość, choć rozmawiamy o rzeczach przecież bardzo trudnych, czasami bardzo smutnych, ale tak sobie tłumaczę, nie wiem czy słusznie, że ta radość wynika z tego, że pani wie, że się da, że można z tego wyjść.
14: Tak, oczywiście bardzo głęboko w to wierzę i widzę to na szczęście na co dzień, że udaje nam się pomóc ludziom, że wracają do swoich zajęć sprzed udaru, do swojej pracy, więc to jest naprawdę bardzo budujące i tak, jestem optymistką w tym względzie.
1: Wrócimy na antenę raz jeszcze za 10 minut. Doktor nauk medycznych Joanna Rybacka-Mosakowska, zastępca ordynatora oddziału udarowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. 20 minut do 13. Czy potrafię zadbać o swoje zdrowie? Dziś Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej. 510-357-357. Pani Katarzyna czeka. My czekamy na sondę. Wyniki sondy, proszę Państwa, no już za pewnie 10-11 minut, a sonda w aplikacji. Panie Adamie, dzień dobry, halo.
15: Halo.
1: Dzień dobry, witam pana. Bywało lepiej, ale spróbujmy. Troszkę bliżej mikrofonu, zapraszam pana.
15: Dobrze.
1: Panie Adamie.
15: Teraz lepiej?
1: Tak, bardzo proszę.
15: Pierwszy raz dzwonię do pana, fajna audycja. Panie Kubo, ja dzwonię, bo mówię, ja mam brata, który w wieku 46 lat przeszedł udar. No i powiem tak, lewą stronę ma porażoną, no nie wyszedł już z tego po prostu tak bez szwanku, ale przy czym, mówię, do czego zmierzam, chcę powiedzieć tak, żeby ci ludzie, którzy ten udar dostają czasami z różnych przyczyn też, żeby się nie wstydzili po prostu, bo ja mam wrażenie, że mój brat się wstydził, bo udar miał tak naprawdę od piątku do niedzieli. I dopiero, bo mieszka sam, nie zadzwonił do nikogo, bo była zabawa, bo był alkohol, bo były różne rzeczy. I dopiero jakśmy się spotkali w niedzielę, gdy ja go zobaczyłem, mówię, wiesz co, bracie, mówię, to coś nie wygląda to mi dobrze, ta twoja twarz, mówię, mi się coś wydaje neurologicznie, że tutaj jest. No i nie, mówi, tylko mnie przewiało, mówi, wiesz, boli mnie, mówi, policzek, mówi, tutaj ręka mnie boli, bark, mówi, nie, przewiało mnie. Ja mówię, nie wiem, chciał wstać, przywrócił się, no i tak, żeśmy go zawieźli do szpitala. Ale do czego zmierzam? Mhm. Mój brat przez te 16 lat tak naprawdę się nie poddał, nie? Bo od razu, no, przeleżał tam, już nie pamiętam, chyba 4 tygodnie najpierw na tym udarowym dziale, później zaraz 2 turnusy rehabilitacji, bo on był praktycznie leżący. Później do sanatorium na 2 turnusy pojechał, jakoś tak wszystko mu jakoś układało się, że dostawał to wszystko. No i tak co roku było, że jechał na turnus jeden rehabilitacyjny, mówi, do szpitala, na jeden taki turnus sanatoryjny. Ale w tym czasie on cały czas ćwiczy do dzisiaj, pomimo to, że już jest 16 lat, ma linki popodwieszane, ćwiczy te wszystkie ćwiczenia spastyczne. jeździ na rowerze, uprawia działkę, gdzieś tam dojeżdża do tej działki z 4 kilometry na tym rowerze, ma cukrzycę i ciśnienie. Zaznaczam, że to była chyba główna przyczyna.
1: Ale pod kontrolą, mam nadzieję, prawda?
15: Pod taką kontrolą, że z insuliny szedł na lekarstwa, je 3 razy dziennie, ale je wszystko. Je słodkie, tak jak każdy ten, który nie ma cukrzycy. Ale jeździ po każdym posiłku 10 kilometrów na stacjonarnym rowerze. Czyli codziennie 30 kilometrów. I muszę powiedzieć, że w tej chwili objeżdża 4 razy kulę ziemską na rowerze.
1: No proszę.
15: 4 razy kulę ziemską. Nie żartuję, mówię, nie, tak cywilnie jest, mówię, zawzięty. Nawet mówię, z jakichś świąt wraca, mówi tam przykład o 20 go odwożę, a jeszcze muszę Adam pokręcić, mówi, nie? No i chciałem tylko powiedzieć, ładna, że da się...
1: Ładna opowieść właśnie, optymistyczna i pięknie tak. Panie Adamie, o bracie opowiada.
15: Tak, no i w tym wszystkim mówię, ma kupę zajęć. Działka rozlicza wspólnotę, za którą nie bierze pieniędzy. Ciekawe filmy, coś czyta, mówię, no tak,
1: zainteresowań. I żyje normalnie.
15: I sam żyje, tak.
1: Panie Adamie, bardzo panu dziękuję za tę opowieść. Pozdrawiam pana. Jeszcze pan Przemysław. Panie Przemku, halo.
16: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
16: W sprawie udaru, ja jestem lekarzem, lekarzem anestezjologiem dodatkowo i wydaje mi się, że tutaj należy jedną bardzo ważną kwestię poruszyć, bo dzwonili do pana słuchacze, którzy mówili, jednego słyszałem, który mówił, że przeżył 4 udary tak. I dobrze funkcjonuje. I tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz. Należy mu powiedzieć o czymś takim, co istnieje w medycynie, nazywa się przemijający atak niedokrwienny, zwany małym udarem zresztą. To jest w skrócie po angielsku TIA. To są przejściowe epizody niedokrwienia, które mijają samoistnie, na przykład po kilku minutach do godziny i dają identyczne objawy jak udar niedokrwienny, czyli bełkotliwa mowa, drętwienie połowy twarzy, podwójne widzenie. Natomiast ustępują samoistnie. Przyczyny są identyczne, bo miażdżyca, jakieś zakrzepy, zatory, ale ustępują. Natomiast 20% z tych pacjentów, którzy przeżyli TIA, w ciągu najbliższych 90 dni ma gigantyczną szansę na przebycie prawdziwego, pełnoobjawowego udaru.
1: Czyli, panie doktorze, no dobrze, czyli jeśli dotknie nas TIA, to co robić? No, rozumiem, że po prostu konieczna jest wizyta u lekarza, jeśli wszystko ustąpiło i bagatelizujemy sprawę, machamy ręką, stwierdzamy, że nic się nie stało. Otóż stało się, tak?
16: Stało się. Przyczyna jest identyczna jak udaru. Jest to zapowiedź, zresztą nazywa się to czasami przedsionkiem udaru, wystąpienie TIA. Pojedynczy taki epizod u każdego pacjenta natychmiast wymaga wizyty lekarskiej i badania, dlatego że tak jak mówię, 20% z tych pacjentów w ciągu najbliższych 90 dni dozna prawdziwego udaru. Jeszcze tylko na koniec jedna rzecz. Tak. Któryś ze słuchaczy wypowiadał się na temat trafiania pacjentów do małych ośrodków typu szpitale powiatowe. I jakby problemami z diagnostyką, wszystkim wdrożeniem leczenia. Kiedyś było gorzej, teraz jest znacznie lepiej, bo musimy wziąć pod uwagę jeden fakt. Istnienie lotniczego pogotowia ratunkowego, czyli udar sam w sobie jako wymagający pilnej interwencji ośrodka wyższego i istnienie LPR-u umożliwia nam to, że my bardzo szybko...
1: Skróciliśmy czas dostarczenia pacjenta do specjalistycznej placówki, prawda?
16: Absolutnie tak. I ta śmiertelność pacjentów z udarami dzięki temu też między innymi oczywiście poza nowoczesnymi metodami znacznie się zmniejszyła, bo oni są w stanie trafić szybciej do ośrodków wyższego rzędu i mieć szybko wdrożone specjalistyczne leczenie.
1: Panie doktorze, bardzo panu dziękuję za telefon, za rozmowę. Pozdrawiam pana. 510-357-357. I jeszcze pan Sebastian na antenie. Panie Sebastianie, halo?
17: Halo, dzień dobry panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
17: Panie Kubo, wczoraj udało się zadzwonić. Obiecał pan, że uściśniemy sobie rękę przy następnym jakimś evencie Radia 357. Chciałem
1: bardzo
17: powiedzieć,
1: proszę.
17: Trzymam za słowo.
1: Dobrze.
17: I teraz tak, ja oczywiście o zdrowie staram się dbać, jak chyba większość. Natomiast chciałem się podzielić własną...
1: To będzie pan zaraz zaskoczony, bo ja już mam wyniki naszej sondy i cieszę się, że... No ale człowiek sam siebie, jak ja to mawiam, nie oszuka, więc cieszę się, że aż tak wielu słuchaczy potrafi się po prostu przyznać, ale będzie pan zaskoczony skalą tych, którzy przyznają, że nie bardzo dbają o to swoje zdrowie, ale...
17: Chciałem podzielić się historią, mam nadzieję, że nie będzie ona zbyt długa, ale mam nadzieję też, że wnioski z tej historii pomogą przynajmniej kilku osobom, które nas słuchają. W ogóle pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Więc tak, ja 5 lat temu miałem ciężkie złamanie lewej nogi. Spadłem po prostu 3 metry w dół, złamała się pode mną klapa od piwnicy, wpadłem do tej piwnicy. Szczęście w nieszczęściu, że to się skończyło na nodze, a nie na kręgosłupie, ale idąc dalej. Zdołałem wrócić do domu, bo to było poza domem. W domu usiadłem na chwilę, zeszła adrenalina, okazało się, że już więcej się nie ruszę. Myślałem, że to jest skręcenie z początku. Wezwałem karetkę, karetka przyjechała, weszli dwaj panowie ratownicy, stwierdzili, że robię sobie taksówkę z karetki, mam wezwać taksówkę. Powiedziałem, że żadnej taksówki wzywać nie będę, bo nie jestem w stanie się ruszyć. Więc ci panowie stwierdzili, ok, zabiorą mnie na izbę przyjęć, ale mam sam dojść do karetki, czyli z drugiego piętra skakałem na jednej nodze, lewa noga była totalnie roztrzaskana, skakałem na prawej nodze do karetki. Na dole jeden z panów się ulitował, podstawił mi ramię, więc mogłem się na nim troszeczkę wesprzeć. Do dzisiaj prawa noga z tego tytułu jest niesprawna, bo ją przeciążyłem, mam cały czas problemy ze śródstopiem, boli mnie to śródstopie. Zawieziono mnie do izby przyjęć, tam oczywiście odczekałem swoje. Gdy złamaną nogę próbowałem położyć na krześle, nakrzyczano na mnie, że nóg na krzesło się nie kładzie, pomimo tego, że zdjąłem buta, byłem tylko w skarpetce. Więc no ogólnie potraktowano mnie jak wroga publicznego, pomimo tego, że płacę podatki i to był pierwszy raz, jak tak naprawdę karetkę wzywałem do siebie. I co ja sobie obiecałem, jedną rzecz sobie obiecałem od tamtego czasu, że nie dopuszczę więcej do takiego traktowania i co ja polecam, jeżeli pan albo państwo słuchacze będziecie w podobnej sytuacji. W pierwszej kolejności proszę zapytać o nazwisko osoby, która państwa tak traktuje i powiedzieć, że zostanie złożona oficjalna skarga do NFZ-u na piśmie. Jeżeli to nie pomoże... Następnym krokiem jest powiedzenie, że po wyjściu stąd i oczywiście po, nie wiem, bo można włączyć dyktafon, nagrać taką rozmowę z kimś, skierowanie się po prostu do lokalnej gazety. To zawsze działa.
1: No nie zawsze. Dobrze trafiamy, to prawda. Pozdrawiam pani Sebastianie. Jeszcze pani Małgorzata. Pani Małgorzato, bardzo proszę.
18: O, dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, tak.
18: Doczekałam się, dzień dobry, patronka Małgorzata. Ja przeszłam kiedyś mini udar, który zbagatelizowałam i szczęśliwie dopiero teraz pan doktor mi dwóch rozmówców temu uświadomił, czym to się mogło skończyć.
1: Pan doktor Przemysław, pamiętam rozmowę, tak.
18: Pan doktor anestezjolog, tak.
1: Tak.
18: Ponieważ było to w pracy, rozmawiałam przez telefon i nagle było tak, że nie mogłam wydusić z siebie słowa. Ręka druga mi opadła z takiej podpórki, ta, która jest tam przy fotelu. Odłożyłam słuchawkę, no bo ta jedna ręka była sprawna. I to przeszło w ciągu kilku minut. W ciągu kilku minut, za chwilę ten telefon zadzwonił, ja z powrotem mogłam już mówić. Więc no, apeluję, żeby skoro pan doktor mówił tak, że 20% takich wypadków kończy się później takim pełnoobjawowym udarem, to apeluję do słuchaczy, żeby nie lekceważyli takich objawów. U mnie, jak mówię, skończyło się wszystko dobrze. Ja wtedy byłam kobietą przed 60, natomiast może nie całkiem w temacie, ale... Też jeśli chodzi o problemy z mózgiem i też apeluję, żeby tego nie lekceważyć. 4 lata temu już chyba teraz, na nartach w kasku miałam przewrotkę. Uderzyłam bardzo mocno głową, nie było żadnych objawów. Przez jakieś 1,5 roku Półtora miesiąca, przepraszam.
1: Ale niestety podejrzewam, pani Małgorzato,
18: się udała druga podróż, po drugiej podróży już wiedziałam, że nie jest dobrze.
1: Że te symptomy się pojawiły. Jasne.
18: Że jest krwiak. I tu w szpitalu jedna pani doktor mnie potraktowała, i to jest w prywatnej, że tak powiem, służbie zdrowia.
1: Opowieść,
18: tak,
1: proszę państwa, ku przestrodze. Pani Małgorzato, kończę, bo już moi goście czekają. Niemniej dziękuję za telefon. 8 minut do godziny 13. Raz jeszcze z nami pani dr Joanna Rybacka-Mosakowska, zastępca ordynatora oddziału udarowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, i pan dr Sebastian Szyper, Stowarzyszenie Udarowcy, fizjoterapeuta. Słyszymy się?
14: Tak, tak, ja jestem.
1: Świetnie, mam sondę. Otóż na pytanie dziś, czy potrafię zadbać o swoje zdrowie, znaczy pytanie sformułowane dziś, bo dbamy nie tylko dziś, 66% internautów, słuchaczy odpowiada, że tak, ale aż 44% przyznaje, że no, albo nie dba, albo słabo, 34 przyznaję, że słabo albo w ogóle nie dba o swoje zdrowie. Pani doktor Joanna Rybacka-Mosakowska, pani doktor, czy świadomość, co to jest udar, jak chronić się, zmienia się wśród Polaków, czy też większość, no, bywa, jest zaskoczona i pyta, dlaczego mnie to spotkało, o co chodzi, co się ze mną dzieje?
14: No niestety ta świadomość jest niewielka. My też w szpitalu organizujemy takie akcje, też z różnymi fundacjami. Ja również organizuję takie akcje. Niestety to jest mała ta świadomość i walczymy o to, żeby była większa. Na pewno jest coraz lepiej, bo na spotkaniach też z seniorami widać, że jest lepiej. No, natomiast jeszcze jest naprawdę wiele do zrobienia i musimy to powtarzać i powtarzać. Objawy udaru, że szybko do szpitala, że naprawdę jest to bardzo, bardzo ważne.
1: Pan doktor Sebastian Szyper, wiemy, że jest pan, panie doktorze, również fizjoterapeutą. Sporo było tych opowieści dzisiaj, słuchaczy. Zresztą bardzo, bardzo państwu dziękuję za te telefony. Bardzo pouczające i bardzo przejmujące niektóre. Rzeczywiście ta droga po udarze do takiej, no może niepełnej zawsze sprawności, ale prawie sprawności bywa długa, bywa żmudna. Udar pozostawia ślady, także jak zwracali uwagę moi rozmówcy, pozostawia ślady na psychice, prawda?
8: Tak, tak. Znaczy, przede wszystkim trzeba powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Musimy działać prewencyjnie. Stowarzyszenie nasze od 2012 roku działa w tym zakresie i od samego początku. My powinniśmy zwracać bardzo szczególną uwagę na aktywność fizyczną. To jest kluczowy czynnik, który bardzo mocno zmniejsza ryzyko powstawania udarów mózgu. Natomiast niestety zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, o której mówiła pani doktor, w Polsce spełnia niespełna 50% osób dorosłych, a co najbardziej powinno nas zatrważać, to niecałe 17-19% dzieci i młodzieży. Więc jak gdyby już na tym poziomie powinniśmy działać dosyć mocno, intensywnie, żeby w ramach tej profilaktyki pierwotnej działać. Natomiast musimy też cały czas pamiętać, że w ramach tej prewencji pierwotnej, a potem też wtórnej, czyli poudarowej, cały czas możemy coś zmienić, bo ta neuroplastyczność mózgu cały czas, to co powiedziała pani doktor, ona jest pewnym procesem. U osób zdrowych dotyczy bardziej procesu właśnie takiego uczenia się osób zdrowych. Po udarze jest procesem takiej plastyczności, neuroplastyczności o podłożu kompensacyjnym. Natomiast my cały czas możemy coś zmieniać. Ja też na co dzień pracuję w zakładzie rehabilitacji Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii, które też posiada oddział rehabilitacji neurologicznej 35-łóżkowy. I muszę powiedzieć, że takich historii spektakularnych powrotów mamy nawet nie kilka, nie trochę, tylko bardzo, bardzo dużo. I to, co jest najbardziej istotne, to, żeby w ramach tej właśnie rehabilitacji, którą chcielibyśmy zabezpieczyć i naszym podopiecznym, żeby było wystarczająco dużo. Bo to, z czym my się borykamy, to pewna konfrontacja niestety poważnego uszkodzenia mózgu z bardzo małym nakładem czasu, które gdzieś tam potrzebujemy w ramach leczenia, jakim ruchem leczenia rehabilitacyjnego, kinezoterapeutycznego, jaki musimy zabezpieczyć tym osobom chorym.
1: Pan doktor Sebastian Szyper, Stowarzyszenie Udarowcy, pani doktor Joanna Rybacka-Mosakowska, zastępca ordynatora oddziału udarowego Szpitala Uniwersyteckiego, Klinicznego Szpitala w Poznaniu. Dziękuję Państwu za tę dzisiejszą rozmowę. Dziękuję za spotkanie.
14: Bardzo dziękuję.
1: Dobrego dnia. Do usłyszenia. 3 minuty, proszę Państwa, do 13:00. Tyle na dziś. Słyszymy się jak zwykle jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Plac na rozdrożu. Społeczeństwo.
2: No właśnie, plac na rozdrożu i społeczeństwo. Ciekawe, co społeczeństwo na dzisiejszy temat. Mam nadzieję, że usłyszymy o tym od Państwa bardzo dużo. Będziemy dzisiaj rozmawiać o czymś, co z pozoru wydaje się codzienne, banalne, nawet przerabiane wielokrotnie. Natomiast takie nie jest i mam nadzieję, że to udowodnimy. Państwa i moim gościem jest Patrycja Bonatowska, terapeutka, psycholożka i seksuolożka. Dzień dobry, dobry wieczór.
3: Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Ja nazywam się Marcin Klimkowski. Telefony przyjmuje Kasia Pasierbik, a za sterami jest Julia Nowaczyńska. A będziemy rozmawiać, no właśnie, o tym, co dla jednych jest bardzo, bardzo naturalne, a dla innych, no właśnie, kontrowersyjne. Dlaczego kontrowersyjne? Różnica wieku. Duża różnica wieku. Ja to jeszcze doprecyzuję, ale powiedz mi, Patrycja, dlaczego w 2026 roku w ogóle my o tym rozmawiamy?
3: O, ja myślę, że dokładnie to jest o tym. To jest temat, który w ogóle jest od dawien dawna, nie? Jakby to nie jest tylko i wyłącznie teraz, tylko myśmy o tym mówili naprawdę w wiekach już dużo wcześniejszych. Nie wiem, słyszymy i widzimy to w postaci różnych obrazów, jakiejś twórczości, życia różnych osób. I temat nieustająco się jakoś powraca i się dalej mieli. Bo jakoś sobie myślę, że po pierwsze my jako ludzie mamy tą tendencję do tego, żeby zwracać bardzo mocno uwagę na to, jak żyją inni ludzie. A druga kwestia jest też taka, że jakoś zaciekawia nas w ogóle ten element, co zrobić, żeby relacja była szczęśliwa. I sobie myślę, że to trochę też jest o tym. Czyli jeżeli ja na przykład tworzę jakąś relację, a ktoś inny pozwala sobie na coś innego, to pytanie, kto się myli, a kto ma rację? Czyli tu jest trochę ta tendencja, żeby udowodnić też, że moja relacja jest lepsza, jest i może być bardziej satysfakcjonująca i bardziej trwała, a relacja drugiej innej osoby, której być może też czegoś zazdroszczę, albo jak

0: 7. Kasia Pasierbik czeka. A moje pytanie jest, czy państwa w ogóle zajmuje to? Czy zajmuje to, że ludzie gdzieś tam z pierwszych stron gazet albo w rodzinie, albo znajomi mają różnicę wieku, nie wiem, 20-30 lat, że przyjaciółka się zakochuje w starszym facecie, albo że młody chłopak wiąże się z rozwódką na przykład. Na przykład. Zatem zapraszam jeszcze raz 510-357-357. Będziemy z państwem też rozmawiać, albo klimek@radio357.pl, jeśli ktoś chciałby się podzielić tym, co myśli, drogą mailową. No dobrze, dlaczego oburza? Dlaczego oburza, dlaczego budzi kontrowersje społeczne, dlaczego budzi hejt na przykład we wpisach w mediach społecznościowych? Dlaczego ktoś podejmuje w ogóle takie działanie, które kosztuje energię? Trzeba złożyć te zdania w głowie, trzeba to wszystko później opublikować, albo później jeszcze wejść w dyskusję. Trzeba wydatkować energię na strzępienie ozorem. Przepraszam za kolokwializm. O co chodzi, że patrzymy na innych i myślimy o tym, że są w dużej różnicy wieku?
1: W głównej mierze to naprawdę działa w ten sposób, że gdybyśmy jako społeczeństwo właśnie taki wzór i taki model rozwiązku i relacji mieli i miały, to te relacje z dużymi różnicami wieku byłyby prawdopodobnie zupełnie inaczej też postrzegane. Ale najczęstszym modelem w ogóle społecznym tego wchodzenia w relacje jest to, kiedy ta różnica wieku jest powiedzmy między 5 a 10 lat. Jeżeli różnica jest większa niż 10, to już jest zaczyna się, w zależności od tego, w jakim też wieku ludzie w ogóle wchodzą w relacje, ona też wtedy będzie bardziej widoczna, więc to też jakoś sobie myślę, że jest ważne, żeby to podkreślić, no bo zupełnie inne profity mogą mieć osoby, które powiedzmy są w relacji 20 i 30-letnia osoba, a zupełnie inaczej to może się układać na przykład, kiedy mamy 40 i 50-letnią osobę, nie? Mhm. Natomiast kiedy ta różnica robi się jeszcze większa, to nagle okazuje się, że my tam nie widzimy bardzo często miłości, nie widzimy uczucia, tylko widzimy bardzo duży potencjał do na przykład właśnie przekroczeń, do tego, że mamy taką fantazję, że na pewno ta młodsza osoba jest jakoś wykorzystywana przez tą starszą osobę, albo ta młodsza osoba wykorzystuje tą starszą, wykorzystuje jej status właśnie i na przykład finanse i możliwości. Mamy też taką fantazję, że przecież ci ludzie nie mogą się dogadywać. Mhm. Jak można się dogadać, kiedy ta różnica wieku na przykład jest tak duża? To, co też czasem na przykład zdarza mi się słyszeć, to to, że no właśnie, to są ludzie czasem, jeżeli ta różnica wieku jest tak duża, z zupełnie różnego pokolenia, z zupełnie różnej epoki. I jeżeli ja na przykład, nie wiem, przepraszam, ale oglądałam Muminki, a osoba, z którą wejdę w relacje, w ogóle nie zna Muminków, to wtedy zaczynają się zgrzyty, nie?
0: A teraz z drugiej strony, to może ja jako adwokat diabła, czyli adwokat tych wszystkich oburzonych, adwokat tych wszystkich, którzy zdobywają w sobie tę energię, żeby skomentować na przykład jakąś sytuację medialną, bo ja tutaj sobie wypisałem, tych sytuacji medialnych jest tak dużo i one się powtarzają. Ja mam wrażenie, że ta dyskusja się tak co 3 lata, tak? Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, albo no tutaj było naprawdę sporo, bo Emmanuel Macron, prezydent Francji, i Brigitte Macron, która jest starsza o 24 lata i to w ogóle jakaś historia też polityczna się zrobiła w pewnym momencie z zarzutami takimi dość obrzydliwymi ze strony pełniącego obowiązki prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale no cała masa, George Clooney, Harrison Ford, drugi obieg Roberta De Niro, czyli kolejne związki, 35 lat różnicy, ale też w Polsce, no nie wiem, ostatnio Magda Cielecka i Bartosz Gellner, 16 lat, ale w drugą stronę, tak, ja mówię w drugą stronę, bo stereotypowo starszy mężczyzna, młodsza kobieta, zresztą będziemy o tym mówić, czy no nie wiem, Michał Wiśniewski i Krzysztof Ibisz ze swoimi kolejnymi partnerami i wiele lat temu Jan Englert i Beata Ścibakówna, czy Marek Kondrat i Antonina Turnau, 38 lat różnicy. Te dyskusje były, później Zwierciadło, Pani, magazyn Gazety Wyborczej, Radio 357, zajmujemy się tym. Co tu się takiego dzieje, że społeczeństwo mówi, że to nie może wyjść? To może społeczeństwo ma rację.

0: Jak pokazuje praktyka, niekoniecznie, bo tak na dobrą sprawę rzeczywiście dużo związków w ogóle się rozpada, ale też sobie myślę, że to jest dosyć mocno o takim przyzwalaniu sobie i po pierwsze trochę pójściu też pod prąd, właśnie trochę w niezgodzie z tym, co jakoś jest w takim ogólnym rozumieniu też przyjęte przez społeczeństwo, ale też takim pozwalaniu sobie na sięganie po to, na co się ma ochotę. Ja wiem, że teraz to bardzo niefortunnie zabrzmi w kontekście tego, co mówisz, że ci mężczyźni sobie biorą te kobiety, ale bardziej chodzi o to, że te kobiety też mogą sobie wybierać tych starszych mężczyzn.
1: W ogóle o tym się nie mówi. To zazwyczaj jest pomijane, że też w drugą stronę to branie, taka ekonomia miłości.
0: Tak, bo to ona zawsze go wykorzystuje, on jest wykorzystany, on ma coś do zaoferowania, ona nie ma nic do zaoferowania, a jeżeli mamy starsze kobiety, no to wtedy ona kupuje sobie tą miłość, nie? Więc tak na dobrą sprawę tutaj bardzo mocno mamy ten patriarchalny model. Kobieta wtedy jest rzeczywiście z założenia w ogóle na dużo gorszej pozycji. I sobie myślę, że w ogóle to jest o jakimś takim, no właśnie, nieprzyzwalaniu na to, żeby ludzie mogli czasem też korzystać właśnie ze swoich zasobów. Że jakby, zobacz, to też jest bardzo mocno o tym, że my jednak tej miłości bardzo romantycznej i w ogóle takiej relacyjnej, my nadal ją bardzo mocno utożsamiamy z tym uczuciem, z tą miłością, że ona ma być takie czyste, takie nienaganne, ale w momencie, w którym jakoś spotykamy się i na przykład jest tak, że ty masz mi coś do zaoferowania, albo ja mam ci coś do zaoferowania i wchodzimy w relacje i generalnie przy okazji w ogóle to jest super ekstra i potrafimy to wszystko tak wyważyć i jakoś zbilansować, to dla innych ludzi to może być bardzo trudne, bo też muszą się skonfrontować, że też tak można.
1: A czy to też nie jest tak, że mamy wbudowany mechanizm obronny, większość tak ma, tak zwana kategoria normalności i w seksualności, i w relacji. Czyli jeżeli wszyscy jeżdżą szarymi samochodami, no to jak jeden kupi czerwony, no to on jest, no, wariat. Wiesz, o co mi chodzi? Oczywiście ja przerysowuję. Ale jeżeli wszyscy mniej więcej poznali się na studiach, w szkole, w pracy i są różnice 1, 2, 3 lata, no to, to jeżeli ktoś nagle przychodzi do tego towarzystwa z 17 lat starszym partnerem albo 22 lata młodszą partnerką, to wprowadza pewną nienormalność w tym towarzystwie. Mam na myśli nie nienormalność w ogóle, tylko nienormalność w tym towarzystwie zaburza.
0: Tak, jakoś sobie pomyślałam, że rzeczywiście to trochę tak jak, nie wiem, pójść na imprezę, gdzie, nie wiem, wszyscy jedzą winogrona i nagle znajduje się osoba, która tych winogron nie je. I jakby to trochę też jest tak, że no właśnie znowu mamy coś innego, coś odmiennego, więc to bardzo mocno ludzi jakoś tak pionizuje i porządkuje, nie? Przywołuje do porządku w ogóle.
1: No to mamy pierwszy telefon. Pan Tomek zadzwonił. Załóż proszę słuchawki, Patrycja, i będziemy słuchaj, co pan Tomek ma do powiedzenia. Czy pana, panie Tomku, oburza, jak pan widzi różnicę wieku w związkach?
2: Dobry wieczór. Mnie nie. Ja sobie pozwolę na taki truizm i to tak troszkę skromnie będzie brzmiało tutaj przy analizach ekspertów państwa, pani doktor i jak zwykle pana Klinka. Taka zasada, oczywiście, no, tak jak mówię, oczywista oczywistość. Żyj i pozwól żyć innym. Myślę, że warto to stosować i przypominać sobie. A w kontekście też takiej aktywności, na przykład teraz w mediach społecznościowych, to mi tam się gdzieś przypomniało i to zobaczmy już w czasach starożytnych. Filozofowie przygotowali takie rekomendacje znane jako trzy sita, tak? Zanim coś opublikujesz, no teraz zmieniło się tylko medium, ale kilka tysięcy lat temu to już też działało. Była wytyczna, czy to jest prawda. Druga, czy to jest użyteczne? I trzecia, czy robimy dobro, tak, tym naszą wiadomością, którą chcemy upowszechnić. Myślę, że
1: nie po to starsi, nie po to starożytni filozofowie są starożytnymi filozofami i wciąż pamiętamy, co napisali, żebyśmy
2: ale
1: sobie tego...
2: Ale wybaczmy, że pewnie też były podobne problemy społeczne, więc to nie jest nic nowego. No zmieniło się troszeczkę, zmieniły się narzędzia, tak? Tak jak ostatnio mi się wylosowała Ziemia Obiecana i, prawda, rewolucja parowa. Mhm. Jaki to był wstrząs gdzieś tam właśnie na naszych platformach filmowych. My teraz też myślimy, że to jest ogromna rewolucja, ale jest to kolejny etap po prostu, tak? A problemy społeczne wciąż te same. Także nie zajmuję już cennego czasu i słucham dalej.
1: Bardzo dziękuję, panie Tomku, za ten głos, a ja się odniosę i zapytam Patrycję, żyj i pozwól żyć innym. To nie jest dewiza, którą większość ludzi się kieruje. Raczej patrzy na to, jak żyją inni, żeby legitymizować swój własny związek albo swoje wybory takie większościowe. Jak to działa? No bo każdy by się podpisał, jakby miał w ankiecie, a później przychodzi, sprawdzam i jakoś nie wygląda na to, że pozwalamy żyć innym jak chcą.
0: Tutaj w ogóle pojawiają się takie kawałki też z, jakoś sobie myślę, w ogóle i z psychologii społecznej, też właśnie relacyjnej, więzi i tak dalej. To znaczy, jeżeli żyjemy sobie w jakimś społeczeństwie i to społeczeństwo znowu ma jakąś reprezentację czegoś, to my odbijamy się trochę w tym społeczeństwie i w tym, w jaki sposób żyją inni ludzie. Czyli ja trochę sobie zerkam na tych innych ludzi, dzięki temu wiem, w jaki sposób oni funkcjonują, a to sprawia, że ja czuję jakąś taką moralność i też czuję się fair i okej. I to daje mi takie bezpieczeństwo, że ja nadal mogę przynależeć do tej społeczności, do której przynależę. A w sytuacji, w której ja zaczynam robić coś innego i coś odmiennego, to albo muszę się liczyć z tym, że społeczeństwo może mnie wytykać palcami, albo też muszę znajdować swoje własne skrypty. I czasami to jest co najtrudniejsze. To znaczy, jeżeli na przykład robię coś, co... powiedzmy, mogłoby w jakimś stopniu właśnie być wytykane, nie? Czyli jestem jedyną osobą w swoim towarzystwie, w swojej małej społeczności, która ma taką relację z dużą różnicą wieku, to generalnie ja wystawiam się trochę i ci ludzie z automatu mogą obrać mnie i moją relację jako coś, w co można uderzać i można komentować. Bo to ja najbardziej się wystawiam, ja jestem najbardziej tym barwnym ptakiem i przecież dla mnie to w jakimś stopniu jest oczywiste, nie? Że skoro tak wybrałam, no to przecież można. I ludzie sobie wtedy właśnie na to pozwalają.
1: Ja rozumiem, co ty mówisz i rozumiem, że tak jest. Natomiast też przypominam sobie komentarze, które były i teraz chwycę się specjalnie polskich gwiazd, osób znanych i szanowanych. I przypominam sobie komentarze, zwłaszcza w przypadku tego, co wybrali Beata Ścibak-Główna i Jan Englert. No tam było ewidentnie, że sobie wziął, że to było takie bardzo posiadające, że sobie wziął młodszą. W ogóle nikt nie analizował tego, że może tam jakieś się pojawiło uczucie, może jakaś fascynacja. Ja nie znam, żałuję oczywiście, nie znam tych państwa i chętnie bym o tym porozmawiał, ale nie znam, w związku z czym nie czuję się władny, żeby coś takiego mówić. Kto tu kogo wziął, kto tu kogo wykorzystuje. Natomiast tego typu komentarze w przypadku wielkich nazwisk padają. Wziął, to się źle skończy, to przecież widać, kobieta wamp, mężczyzna zainteresowany młodszymi kobietami. Wiesz, to się wszystko pojawia i to jest coś, co mnie zawsze zastanawia, że bez danych mamy czelność, czy po prostu chęć ferować wyroki jakiekolwiek.
0: Tak, to co tutaj jakby prezentujesz, no to jest piękna postawa, no właśnie, żyj i daj i pozwól żyć innym. To znaczy, że ja w ogóle jakoś tak reflektuję nad tym, nie? Że jaki ja mam wpływ i moje słowa na to, że na przykład, nie wiem, ktoś jednak podejmie zupełnie inny wybór, albo czy to naprawdę jakoś jest, nie wiem, warte oceniania w kategoriach takiej moralności. To jest jedna kwestia, ale druga kwestia, która jakoś mi się tak tutaj pojawia, to właśnie taki aspekt tego, że my bardzo często zazdrościmy innym ludziom. Mhm. nie? I tutaj często też zazdrościmy tego, że ludzie naprawdę mogą sobie wybierać, powiedzmy, młodsze osoby, bo to będzie też wiązało się na przykład lub może się wiązać z jakimś, nie wiem, lepszym przeżywaniem życia, wiesz. Jednak mamy te wyobrażenia i te symbole na temat na przykład właśnie potencjalnie dojrzałości, dorosłości i tego, co się wiąże z młodością. I teraz jeżeli ta starsza osoba sobie bierze taką młodszą, to to nie tylko jest o tym, że na przykład ma zasoby finansowe, ale być może to jest o tym, wiesz, tak sobie od razu pomyślałam, idąc bardzo stereotypowo, ale jeżeli mężczyzna sobie bierze młodszą partnerkę, to to też będzie świadczyło o jego sprawności seksualnej. Mm-hmm. Potencjalnie.
1: On daje
0: duże pole sygnał. Tam jest, mm-hmm. nie? I jakby, więc to nie jest tylko i wyłącznie o tym, że my właśnie patrzymy i oceniamy tą różnicę wieku jako taką, tylko bardzo często oceniamy to, jakie też wyobrażenia i fantazje będą stać właśnie za tym, co się wiąże na przykład z tym, kiedy to będzie młodsza kobieta, kiedy to będzie starszy mężczyzna, kiedy to będzie odwrotnie. I każda z tych figur, powiedzmy, takiej osoby będzie miała dla nas właśnie jakąś reprezentację czegoś, czyli na przykład starszy mężczyzna z tymi finansami, to raczej będzie o bezpieczeństwie, nie?
1: Tak, ja tu sobie wypisałem. Co zyskuje młoda kobieta, wiążąc się ze starszym mężczyzną? I tak stereotypowo. Kobieta zyskuje bezpieczeństwo, przewodnika, mistrza. Mężczyzna zyskuje energię, seksualność plus no jednak piękność, pewno... Mm-hmm. Piękność młodego ciała, tak?
0: Mm-hmm.
1: No tak się mówi.
0: Dokładnie tak. Więc zobacz, a teraz patrząc właśnie na to z innej perspektywy, no to jest tak, że być może faktycznie ta młodsza osoba będzie chciała tego starszego człowieka, bo będzie sobie myślała, kurczę, mam już tyle doświadczeń z młodymi i wcale nie podoba mi się to, że oni chodzą ciągle na imprezy. Ja bym chciała kogoś, kto na przykład pójdzie ze mną do muzeum i będzie tak na spokojnie.
1: Będzie wiedział, co tam wisi na ścianach.
0: Dokładnie, dokładnie tak, nie? A z kolei, no na przykład, nie wiem, czasem może być tak, że właśnie ta starsza kobieta może sobie wziąć młodszego partnera, no bo też będzie chciała, żeby obok niej był na przykład przystojny gość, który wie, w jaki sposób na przykład, nie wiem, może się zaprezentować i może się podobać innym osobom. I ona też by takiego chciała, nie? I część na przykład kobiet może mówić wtedy, ja też chcę, żeby no właśnie to, co było wymagane ode mnie, czyli ci mężczyźni, którzy na przykład mi mówili, że powinnam jakoś wyglądać, ja teraz odwracam tą narrację i mówię, to ja też chcę tego mężczyznę, który będzie młodszy i będzie przy mnie też wyglądać i będzie się jakoś reprezentować, a nie chcę na przykład takiej osoby, która no już się jakoś tam zapuściła, nie? Więc zobacz, ile my w ogóle poruszamy stereotypów, a to wtedy bardzo mocno zaburza też to, w jaki sposób my postrzegamy świat, w jaki sposób ten świat dla nas jest skonstruowany i jeżeli teraz ja potrząsam tym, to potrząsam nie tylko wyobrażeniem na temat związków, ale tak naprawdę całym moim światem.
1: Mm-hmm. Czy czegoś się zawsze w takim jeszcze jedno pytanie, zanim chciałem jeszcze przypomnieć 510-357-357, czekamy na kolejne telefony. Czy to jest też tak, że w takim związku zawsze się czegoś szuka? Czy szukał i znalazł, wiesz, na tej zasadzie, że są jakieś deficyty, które starszy mężczyzna i młoda kobieta mają. No nie wiem, nie kocha, bo to też zahaczamy o te stereotypy, tak? Bez ojca, bez opieki, starszy mężczyzna niespełniony w związku z równolatką, w związku z czym poszukuje dalej i sobie tego życia ułożyć nie mógł, a tu nagle się okazuje, że układa. I odwrotnie, bardzo często mówi się o tym, że starsze kobiety wiążące się z młodymi mężczyznami szukają po prostu pewnej sprawności seksualnej, wydolności też mówiąc wprost. No a młodsi szukają, nie wiem, jakiegoś zaopiekowania i braku, nie wiem, trzpiotkości tych równolatek i takiej, nie wiem, dziecięcości.
0: Mhm. Tu z jednej strony, tak, bo myślę, że ważne jest...
1: Szuka, czyli to jest taki sklep z relacjami.
0: Mhm. Że to jest trochę tak, że w ogóle żyjemy w takich czasach, w których my relacje coraz mocniej traktujemy jako jakiegoś formatu i rodzaju też wymiany. To znaczy, to nie jest tylko i wyłącznie o tym, że mamy się po prostu kochać i koniec, kropka, tylko coraz bardziej ustalamy różne rzeczy, czyli mówimy, co to kochanie dla nas znaczy, na ile romantyzm jest dla nas ważny. Mówimy, okej, wszystko fajnie, możecie się kochać, ale ważne jest, żeby jakoś też porozmawiać o tym, na przykład, nie wiem, gdzie chcecie wyjeżdżać na wakacje, bo to będzie wiązało się na przykład z jakimiś finansami. Więc dzisiaj trochę inaczej w ogóle podchodzimy do tych związków. I teraz, jeżeli mamy osoby, które już tworzą relacje, powiedzmy od lat kilku czy kilkunastu, no to one jakoś czasem z innym w ogóle bagażem też i z inną wiedzą i innymi definicjami podejmują w ogóle to wchodzenie w te relacje, nie? I teraz, jeżeli my wchodzimy właśnie wyobrażając sobie te relacje w taki, a nie w inny sposób i nagle dowiadujemy się, że jednak można inaczej i że w sumie tam kiedyś to ja mogłam zupełnie inaczej na to spojrzeć, no to pytanie, czy teraz jestem w takim momencie swojego życia, że ja mogę je postawić i wywrócić trochę do góry nogami. Więc to jest a propos tego, wracając trochę też na, do tego pytania o to, dlaczego ludzie to robią. Ale też sobie myślę, że no właśnie, jakoś relacje w ogóle międzyludzkie trochę mają polegać na tym, że jeżeli jesteśmy przyjaciółmi, tak, no to też się wymieniamy jakimś dobrem. I tutaj jakoś nie, za bardzo nie kwestionujemy tego. A jeżeli chodzi o tą miłość romantyczną...
1: Dokładnie to. To znaczy, jeżeli jesteśmy równolatkami, parą równolatków, która poznała się na studiach, to jakoś nie przeszkadza nam mówienie o tym, że ja daję tobie coś, a od ciebie biorę coś. W ogóle to jest naturalne. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się ta różnica wieku, już ten umownie, ja teraz robię ten gest cudzysłowu, że to już nas oburza, to już robi... Jak to? To jest handel, to nie jest żadna miłość, to nie jest żaden związek. Czy to wynika z mitu miłości romantycznej, że się powinniśmy spotkać, dobrać dwie połówki i te wszystkie historie, czy to wynika z podwójnych standardów?
0: Myślę sobie, że z podwójnych standardów, bo jakoś pomyślałam też o no, tych osławionych bajkach Disneya, nie? To znaczy Piękna i Bestia. No Bestia była bogata. Kopciuszek, książę był bogaty, tak. Nie? Pocahontas, on chyba też tam był bogaty, nie?
1: No jakąś na pewno miał jakąś dobra. Władzę, tak.
0: Dokładnie.
1: Jakieś dobra.
0: Więc generalnie to jest to trochę też o tym, że jakby gdzieś, czy nie wiem, przeminęło z wiatrem, nie? No te wszystkie rzeczy. A z drugiej strony mamy tego Titanica, w którym no ta miłość trochę taka zakazana, czyli kiedy ona trochę była bogata, ale jednak nie była bogata. Ona miała zostać przy tym, który miał jej zapewnić to bezpieczeństwo. Więc znowu tutaj bardzo dużo jest o tym, w jaki sposób my też siebie jako w ogóle ludzi w relacji widzimy i mamy też taką nadzieję, że jednak jeżeli to jest decyzja, która jest podjęta z miłości, no to, że przeżyjemy i przetrwamy absolutnie wszystko. A niestety czasem jest zupełnie inaczej.
1: A nie mitologizujemy takich relacji równolatków? No wszystkie badania pokazują, że w tej chwili jesteśmy w takim czasie trudności relacji w ogóle. Połowa młodych ludzi nie ma nikogo, jest singlami. Młodych mam na myśli tam powiedzmy do 30 roku życia. W wielkich miastach rozwodzi się połowa par. I nagle ktoś tutaj sobie układa życie nawet z drugiego obiegu, bo zazwyczaj to jest tak zwanego drugiego obiegu, czyli po rozwodzie. I my nie potrafimy się tym cieszyć, nie potrafimy na przykład skomentować tego, no kurczę, przeżył swoje, pewnie mu było ciężko, ale nagle znalazł coś takiego. W ogóle nie potrafimy wydobyć z siebie takiej pozytywnej energii. Tylko właśnie równamy do wyimaginowanej relacji. Nieprawdziwej, czyli takiej, że aha, jak równolatkowie, to na pewno są szczęśliwi, na pewno wszystko jest okej. No nie, równolatkowie się raczej dzisiaj, i to statystyki pokazują, rozstają.
0: Tak, i też sobie myślę, że w ogóle jakoś, nie, sposób też wychowania, teraz już to się zmienia, natomiast, no nie wiem, te słynne badania, w których kiedyś pokazano, że przeciętnie do chłopców, małych chłopców mówi się i używa się mniej słów niż do dziewczynek, kiedy się kierujemy do dziewczynek. Więc one siłą rzeczy przez długi czas miały dużo bogatszy też język, bo nie używało się na przykład określenia kolor fajny, czy niefajny, tylko używało się całej palety i całej gamy tych barw. Więc ten język już jest dużo bogatszy. I tak samo jest, jeżeli chodzi o w ogóle opis emocji, tego, że dziewczynki są przecież bardziej emocjonalne, więc to znaczy, że one dużo więcej o tych emocjach też jakoś rozmawiają. A prawda jest taka, że my wtedy pozostawiamy trochę tych chłopców, później facetów, którzy, no właśnie, pytanie w oparciu o co mają budować ten świat. Jeżeli mają budować w oparciu o to, jakie dobra mają i kobieta czy partnerka jest ich dobrem, no to siłą rzeczy to będzie zwiększać prawdopodobieństwo właśnie tego, że jeżeli ktoś mi się nie spodoba, to wtedy sobie wezmę jako towar, powiedzmy, kogoś innego. A z drugiej strony może być też tak, że dopiero właśnie ta różnica wieku może przynieść tym osobom to, czego tak naprawdę potrzebują. Bo teraz, jeżeli mamy dziewczynę, czy kobietę już później, która rzeczywiście jakby ma duże zasoby, jeżeli chodzi o inteligencję emocjonalną, wie, jak nazywać emocje, potrafi jakby określać to, z czym jest, a obok siebie ma mężczyznę, który, przepraszam za stereotyp, nie wiem, chodzi sobie z kolegami do parku na ławeczkę, no to być może jej się to bardzo nie podoba i dla niej właśnie dużo fajniejszy byłby związek z, dajmy na to, starszym mężczyzną, który byłby w stanie jej wysłuchać. I wtedy nie chodzi o to, że ona będzie potrzebować opieki, tylko bardziej chodzi o to, żeby ona emocjonalnie też być może była właśnie w takim zabezpieczeniu też i w takiej możliwości, że będzie po prostu na równi z tą osobą.
1: Ja bardzo dużo rozmawiam z młodymi ludźmi, bardzo, bardzo wnikliwie ich słucham. To jest taka moja... Po prostu chcę to robić. I myślę sobie, że są też takie poziomy słów, czy zwrotów, czy tematów, które pokoleniowo są inaczej rozumiane. Czy na przykład, nie wiem, ludzie w moim wieku dorastali w czasach, kiedy mobbing albo taka przemoc w pracy to było coś absolutnie normalnego. Dla dzisiejszego młodego pokolenia jest to w ogóle niewykonalne. Pewne dowcipy, pewne słowa, pewne rzeczy pokoleniowo się zmieniają i czasami widać te różnice, kiedy rozmawiają babcie z wnuczkami albo rodzice z dziećmi, tak? Rodzice mówią, weź się do roboty, a dzieci mówią, no ty się wziąłeś do roboty, przez to przez 10 lat cię nie widziałem, tak? I teraz wyobrażam sobie, że związek rodziców z dzieckiem jest dość przymusowy, nierozerwalny, on po prostu jest. Natomiast związek dobrowolny jest takim związkiem, gdzie te różnice w postrzeganiu takich podstawowych rzeczy jak praca, słowa, tolerancja, otwartość, tego typu rzeczy mogą być wielkim, wielkim problemem. Czy dyskusja wszystko rozwiąże?
0: Myślę sobie, że tak. Ja wierzę w to, że tak. I też jakoś sobie pomyślałam o w ogóle takiej otwartości, w sensie takim, że rzeczywiście łatwiej będzie w sytuacji, w której ja jestem otwarta. Czyli na przykład jeżeli, powiedzmy, jestem kobietą, która wchodzi w relację, dajmy na to, z dużo młodszym mężczyzną, nie? I teraz ten mężczyzna używa takich zwrotów, których ja na przykład nie rozumiem, to w sytuacji, w której ja mam tą otwartość i potrafię też się śmiać z tej sytuacji i w ogóle możemy my stworzyć jakiś taki wewnętrzny język, coś, co będzie dla nas bardzo charakterystyczne, taką swoją własną legendę, właśnie żeby ta komunikacja była płynniejsza. Natomiast jeżeli ja biorę sobie kogoś, dajmy na to, z innego pokolenia i jakoś, no właśnie, chcę cały czas utrzymać swoje status quo swojego własnego pokolenia i nie dopuszczam takiej możliwości i mówię, bo za moich czasów było najlepiej, no to wtedy wiadomo, że dużo trudniej w ogóle taką relację też stworzyć. Więc ja sobie myślę, że tu ogólnie też jest o takiej otwartości na drugiego człowieka i faktycznie jakby tutaj może się gdzieś pojawiać ten element też jakoś zagrożeniowy, to znaczy, że ja mogę chcieć jednak na pewnym etapie na przykład kogoś trochę pouczać albo wręcz nauczać, nie? Ale to, co jest bardzo istotne, to żeby jakoś właśnie to wszystko gdzieś trzymać tak zwaną rękę na pulsie. Więc rzeczywiście, też jak powiedziałeś o tym, że ci młodzi ludzie, ja sobie myślę, że ci młodzi ludzie właśnie patrząc i doświadczając czegoś zupełnie innego, oni czasami naprawdę mogą dostarczyć tej starszej osobie, z którą potencjalnie mogą wejść w związek, coś naprawdę fantastycznego. Czyli wiedzę też jakoś właśnie, nie wiem, poza frywolnością, ale też jakoś właśnie inny punkt widzenia, inne spojrzenie. Więc my czasami nie tylko dążymy do tego, żeby na przykład właśnie było o tej młodości, czyli o jakimś wigorze, ale też było o tym, że ja bym chciała mieć do czynienia z innymi ludźmi, którzy mają inne podejście, inną perspektywę i trochę pokażą mi świat z innej bańki.
1: Mm-hmm. Ja tak sobie pomyślałem teraz, jak mówiłaś, że gdyby nie kontakt z młodymi ludźmi, byłbym gorszym człowiekiem. Sam bym się miał za gorszego człowieka. Po prostu bym nie wiedział pewnych rzeczy, które młodzi ludzie mówią, myślą i warto tak wiedzieć, co mówią i co myślą. No to taki optymistyczny akcent przed krótką przerwą, a po niej będziemy też mówić o tym, czy wszystko wszystkim wolno tak samo, i tutaj mam na myśli płcie, i czy okrucieństwo, które pojawia się wraz z tym ocenianiem, jest równomiernie na płcie rozłożone.

0: Druga część placu na rozdrożu. Patrycja Wonatowska odpowiada na pytania Marcina Klimkowskiego. Rozmawiamy o dużej różnicy wieku. I teraz we wpisie na radiowym na Facebooku jest komentarz: a 8 lat to duża różnica? Nie, to nie jest ta różnica, o której mówimy. Mówimy o takiej różnicy pokoleń, różnicy doświadczeń, różnicy...
1: dekada i więcej co najmniej.
0: Na pewno, to raz. I teraz pozwolę sobie przypomnieć jeszcze raz numer telefonu 510-357-357. Pytanie jest proste, czy państwa w ogóle to zajmuje? Zajmuje waszą emocjonalność? To jak widzicie, że jest jakaś para znanych ludzi z ogromną różnicą wieku? Ogromną mam na myśli, no właśnie, dwie dekady powiedzmy. Mm. Tak się umówmy. Ale pisze pani Aleksandra: cześć, mam prawie 48 lat. 4 lata temu poznałem chłopaka, który, jak się potem okazało, jest ode mnie młodszy o 18 lat. Ponad 3 lata jesteśmy razem, czasami mamy niepokoje, czasem on wydaje się starszy niż ja, czasem jest ciężko, ale przez większość czasu jest dobrze. Ciężko mówić, że jesteśmy non-stop szczęśliwi, bo nie da się być stale szczęśliwym. Chyba po prostu żyjemy dobrym życiem z jego wzlotami i upadkami. No jeszcze jest druga część, która się nadaje do 369, jak sama pani Aleksandra pisze. Natomiast taka pokora tutaj z mojej strony jest wyczytywana, nie wiem czy też z twojej, że to właściwie nie jest recepta, że ta różnica wieku i w pewnym momencie znalezienie dużo młodszej partnerki czy dużo młodszego partnera to rozwiązuje te wszystkie problemy. Może rozwiązuje część, albo może po prostu tak to jest, ale nie wiem czy to jest recepta.
1: Nie, to absolutnie nie jest recepta, bo też sobie myślę, że można mieć jakieś założenie, można sobie fantazjować, że będzie tak, a nie inaczej, a rzeczywistość, no właśnie, to tak naprawdę pokaże. Też jakoś sobie myślę, że sporo tutaj zależy od tego, na przykład w jakich okolicznościach tak naprawdę też jesteśmy, nie? Czy są ludzie, którzy nas wspierają, czy raczej ciągle słyszymy, że to jest źle i fatalnie i na przykład zaczynamy też w to wierzyć, nie? Więc tu naprawdę jeszcze sporo takich innych czynników, więc jakoś sobie myślę, że bardzo fajny komentarz i można by powiedzieć, życzymy jeszcze dużo lat szczęścia.
0: Oby było. A panie Konradzie, jest z nami pan Konrad i proszę o odpowiedź. Co pan sądzi?
2: Dobry wieczór. Ja generalnie uważam, że nie ma tutaj nic strasznego w takich relacjach z dużą różnicą wieku.
0: Też tak uważam. To dlaczego jest, jak nie ma?
2: Ja generalnie znam osobiście kilka takich przypadków. Mam bardzo dobrą koleżankę, której partner, w tej chwili chyba nawet narzeczony, jest od niej 15 lat starszy, a poznali się, kiedy ona miała lat chyba 20. I to nie było tak, że tutaj, jak wiele osób lubi takie sytuacje przedstawiać, że gdzieś tam on ją upolował, że ona jest tutaj jakąś ofiarą. Z tego, co ona mi opowiadała, to nawet większa część inicjatywy była po jej stronie i kiedy zapytałem się jej kiedyś, co o tym właściwie sądziła jej rodzina, no bo to jednak no, dosyć nietypowa sytuacja, to ona powiedziała, że w sumie nic jej to nie obchodzi i jej rodzice i tak wiedzą, że ona by zrobiła to, co uważa.
0: Bardzo dziękuję i tutaj od razu pytam ciebie, Patrycja, no mało jest jednak tak silnych osób, nie obchodzi mnie to, co ludzie uważają, raczej ludzi obchodzi to, co inni uważają. A ci ludzie bywają okrutni. Tutaj wracam do tego okrucieństwa. Czy okrutni, równie okrutni bywają mężczyźni i kobiety w ocenach takich sytuacji z różnicą wieku?
1: Myślę, że jednak zdecydowanie mężczyźni są bardziej okrutni, to znaczy, że jeżeli jest ta kobieta, no właśnie to albo ona chce wykorzystać, albo wykorzystuje, a generalnie ci mężczyźni chcą przed nią na przykład otworzyć i uchylić, nie, kolejny świat, nowy, wspaniały świat i ona na przykład, nie wiem, odchodzi do kogoś, to już w ogóle potwarz, nie? I też jakoś, no właśnie, zupełnie inaczej społecznie, często często postrzegane jest to, kiedy to zresztą tak jak pan Konrad, tak, mówił, że no właśnie, ktoś na kogoś poluje, że ci mężczyźni polują na te młode kobiety, a te starsze kobiety z kolei one nie polują. One generalnie no, mają pieniądze i sobie coś kupują. Więc jakby to, w jaki sposób my też o tym mówimy i jaki nadajemy temu rys, ma bardzo duże odzwierciedlenie właśnie, kto tutaj ma lepszą pozycję.
0: Wyobraźmy sobie, na potrzeby tej rozmowy, wyobraźmy sobie sytuację 25-latków po studiach, kumpli, którzy zaczynają pracę. Jeden z nich wiąże się z kobietą w wieku 40 lat, matką dwójki dzieci po rozwodzie. Co ci jego koledzy, z którymi byli na Mazurach, pod namiotem, podrywali dziewczyny, byli na festiwalach, mają grupę na Messengerze i wysyłają sobie memy. Co oni otwarcie mówią takiemu kolesiowi? Czy oni mówią, ej, kurczę, fajnie, że jesteś szczęśliwy? Czy oni mówią raczej, nie no, stary, za 10 lat po prostu to będzie jakieś, będziesz chował nie swoje dzieci?
1: Czyli tutaj pomyślałam, bo też poruszyłeś kilka ważnych czynników, to znaczy to, jeżeli są tam jeszcze dzieci, a to jest młody mężczyzna.
0: A to jest bardzo często.
1: Tak, no to tu będzie też trochę inna sytuacja, bo ci koledzy z większym prawdopodobieństwem jeszcze mogą do niego mówić, no w co ty się wplątujesz?
0: Jak jest to jest bardzo częsty argument rodzin. W co ty się wplątujesz?
1: Tak. Co odwracając, rzadziej się to słyszy. Nie? To znaczy, że te kobiety też jakby, jeżeli idą do starszego mężczyzny, który ma dziecko, generalnie też będą trochę, no jasne, ale jeszcze generalnie możesz mieć swoje własne, więc tutaj pojawiają się te wszystkie aspekty dookoła. Dużo sobie myślę, i to też od razu wpada mi do głowy, zależy od tego, na ile ta kobieta jest atrakcyjna. Nie? Czyli jeżeli im bardziej ona jest atrakcyjna, im na przykład ma, bo to niestety nadal tak działa, czyli ma powiedzmy, nie wiem, możliwości, zasoby, które pozwalają jej też dbać wizualnie o siebie, to, no to ci koledzy będą to z większym prawdopodobieństwem jakoś akceptować, nazwijmy to.
0: No, jeżeli jest milfem, no mówmy też otwarcie, tak? To znaczy kobiety, które są w średnim wieku i wyglądają bardzo atrakcyjnie, jeszcze są świadome swojej seksualności, atrakcyjności, pozycji społecznej na przykład, bo to też często jest podbite pozycją społeczną, tak?
1: Albo czasami też...
0: Seriale są o tym.
1: Dokładnie, nie? Więc też sobie myślę, ale jest jeszcze właśnie ta druga strona, tak jak powiedziałeś a propos milfek,
0: tak.
1: To sobie też myślę, że znowu tutaj pojawia się z kolei w drugą stronę też ta fantazja a propos też jakiejś atrakcyjności w ogóle seksualnej, dostępności, że na przykład to będą kobiety, które będą wiedziały dużo więcej i że ci faceci nie będą musieli na przykład przejmować też kontroli i odpowiedzialności i że to nie oni będą musieli inicjować. Więc to też będzie bardzo uwalniające wbrew pozorom. Więc tutaj już zaczyna się rzeczywiście taki element, że z jednej strony w co ty się wplątujesz, ale im więcej też ta kobieta będzie miała zasobów, tym zwiększa się prawdopodobieństwo, że raczej jego pozycja będzie lepsza niż gorsza i większość osób będzie mu jednak zazdrościła.
0: 510-357-357. Ja ponawiam pytanie, jakie emocje budzi w państwu taka sytuacja? Możecie też pisać klimek@radio357.pl. Jakie emocje budzi was taka sytuacja? Niekoniecznie osobiście, tylko jak się temu przyglądacie. Bo w ogóle was rusza. Na razie jeszcze nie dostałem takiej wiadomości, że nie rusza, że w ogóle wszystko jedno. I sądzę, że czegoś takiego nie ma. A propos tego, o czym powiedziałaś, tej oceny rodziny, w co ty się wplątałeś, będziesz macochą bo ten facet, ten twój nowy, to potrzebuje po prostu macochy dla tych swoich dzieciaków, żeby ktoś się nimi zajmował, takiej młodszej, fajnej i tego typu rzeczy. Czy to społeczeństwo, czy ci ludzie nie widzą dalej? No bo fajnie jest mówić o 20-latce i 40-latku, ale kiedy to się łączy, ale za 20 lat, nawet jeżeli tworzą udaną parę, udany związek, no to pojawiają się w pewnym momencie ograniczenia, które są typowe na przykład dla mężczyzny 60-70-letniego. On cały czas może żyć w takim zagrożeniu, może się bać tego, że ta jego 20-latka, która już będzie miała 40 lat, nagle będzie też w innym miejscu swojego życia. Czy to nie jest też taka rzecz, która należy do związku z różnicą wieku? Czyli ten upływ czasu i nowe rzeczy, które mogą triggerować.
1: Pierwsza rzecz, która od razu mi wpada do głowy, to to, że jakoś później dużo można negocjować i w ogóle jakoś pojawiają się kolejne obszary, które warto by było przegadywać i nad którymi się pochylać, ale to znowu wymaga też zasobów. Ale jeżeli...
0: Ale sprawności seksualnej tak nie do końca się da to negocjować.
1: No właśnie da, bo ja sobie tutaj pomyślałam o tym, że wtedy można zmienić formułę relacji, nie? Czyli jakby ja już patrzę szerzej, więc to jest to trochę też tak, że... No właśnie, czy my w ogóle przegadujemy wiele rzeczy, wchodząc w relacje, czy czasami te okoliczności, w których jesteśmy i ta relacja na przykład z dużą różnicą wieku, w której jesteśmy, jakoś tym bardziej nas z czymś konfrontuje. No bo jeżeli ta różnica jest na przykład 20 lat, to wiadomym jest, że któraś osoba szybciej umrze. Nie?
0: Więc... Ale Patrycja, nie raz byłaś gościnią 369 i nie raz mówiłaś, że niewiele rzeczy przegadujemy na początku.
1: Tak.
0: Wiesz, to jest problem. Dokładnie. I to nie jest relacji z różnicą wieku, tylko relacji w ogóle.
1: Dokładnie.
0: Że po prostu nie gadamy o rzeczach, które są trudne, bo wolimy albo iść do łóżka, albo patrzeć sobie w oczki i żyć to tym 2-3-letnim okresem motyli w brzuchu.
1: No... Więc tak, jakoś sobie myślę, że naprawdę jak rozmawiam też z osobami, nie wiem, 70 plus, nie? Jakby to są ludzie, którzy nadal mogą mieć całkiem sporą sprawność.
0: Oczywiście. I nikomu nie odbieram.
1: Dokładnie. I jakby, że to wcale nie jest tak, że coś gdzieś na jakimś etapie się kończy. Że znowu tutaj też mamy bardzo dużo jakichś takich wyobrażeń, też tych przekonań, które też nas jakoś konfrontują, nie? Z różnymi rzeczami. I że jakoś sobie myślę, i też wcześniej, tak jak powiedziałeś a propos tego wróżenia z fusów, to znaczy, że na pewno ta relacja będzie miała, nie wiem, właśnie jakieś trudy, nie? Będzie przechodzić właśnie coś takiego, że ci ludzie będą się zastanawiać, czy dobrze podjęli decyzję, wchodząc w taką relację. Ale mało jest ludzi, którzy mówią, słuchaj, jak będzie ci czasem ciężko, to ja tu jestem i jakby jak chcesz, to sobie po prostu pogadajmy.
0: Mhm.
1: Nie? Że my jednak założenie jest takie, że my dużo więcej mówimy właśnie tego, co na nie i wróżymy z fusów raczej te czarne scenariusze, aniżeli to, że jakoś no każdy związek przeżywa trudności.
0: Właśnie o tym mówiłem jakieś 20 minut temu, no. Czyli mitologizujemy relacje równolatków, że tam w ogóle nie ma problemów, że jak gramy w tenisa, to obydwoje na tym samym poziomie, nie ma między nami na przykład różnicy, wiesz, kondycji, tak? Albo jak lubimy te same muzea czy teatry, to lubimy te same muzea i teatry, czyli uznajemy w konfrontacji z takim związkiem z dużą różnicą wieku, że bez różnicy to w ogóle jest mlekiem i miodem płynąca relacja, która nie ma żadnych kłopotów, no nie?
1: Tak, jakoś wiesz, pomyślałam sobie też o tym, że znowu tutaj takie przekonanie, ta mitologizacja też romantycznej relacji, że jeżeli jest mała różnica wieku, to z większym prawdopodobieństwem my się możemy zmienić wzajemnie. Czyli ja będę wyszarpywać pewne rzeczy od mojej osoby partnerskiej, nie? Ale w sytuacji, kiedy ta różnica wieku jest duża, to ta osoba, która jest starsza, będzie już miała jakiś system wartości, swoje własne doświadczenia i będzie z dużo większym prawdopodobieństwem stawiać granice. A to oznacza, że nie da się jej przekonać.
0: I tak sobie teraz myślę, bo tutaj mam zapisane takie prozaiczne rzeczy, które mogą dzielić. No, może nie do końca prozaiczne, no bo dzieci, tak? Mówi się, że ten starszy mężczyzna na przykład już tych dzieci nie będzie chciał mieć, bo ma. A młoda kobieta. Jednak przyjdzie ten moment, że na pewno będzie chciała, tak? Mhm. Tak jakby ludzie, którzy nie mieli różnicy wieku, mieli od początku dogadane, że chcą mieć dwójkę, trójkę, nie wiem, jedno, albo w ogóle nie mieć. To też są tematy, albo nie wiem, chcą mieszkać w centrum miasta, albo poza miastem. Chcą bywać w klubach i restauracjach raz w tygodniu, czy raz na 3 miesiące. Mhm. Te rzeczy nie mają związku z wiekiem. One są negocjowane na bieżąco, jeśli w ogóle para ma ze sobą jakąkolwiek komunikację, a wszystko wskazuje na to, że bardzo często tej komunikacji braknie. I to nie są słowa Marcina Klimkowskiego, tylko to są statystyki rozwodów i rozstań.
1: Tak, zdecydowanie, więc jakoś tutaj no, brak tej rozmowy w ogóle na początku, nie, jakoś pokazuje, też sobie myślę, że w ogóle właśnie różnego rodzaju jakieś, nie wiem, programy, które możemy oglądać, reality show, też pokazują właśnie, że to nie jest tak, że no właśnie wyobrażamy sobie kogoś, wiesz, to nie jest ta randka w ciemno, że ja słyszę jakieś odpowiedzi, wyobrażam sobie osobę i generalnie, skoro ja ci mówię, że zależy mi na przykład, nie wiem, na fajnym, szczęśliwym związku i w ogóle będziemy mieć dzieci i będziemy żyć długo i szczęśliwie, a ta druga osoba mi powie, no tak, tak, ale seks też jest ważny. Ja mówię, tak, tak, ale powiedz mi tylko o tym, że generalnie ten dom, te dzieci, że to bezpieczeństwo. Więc zobacz, ile tutaj jest znowu takiego sklejania się różnych wyobrażeń. Czyli ja mam nadzieję, że ktoś mi to da, ktoś ma nadzieję, że ja mu coś dam, a później nagle się okazuje, że my kompletnie się nie dogadaliśmy.
0: Pani Iza napisała, że jej mama ma faceta młodszego od niej. No i są szczęśliwi, chociaż zdarzają się sytuacje, czyli znowu ta pokora. Zdarzają się sytuacje, no prawdopodobnie chodzi o jakieś nieporozumienia albo po prostu rzeczy, które zdarzają się w każdym związku. Z kolei pan Marcin pisze o tym, że według niego krytyka związków z dużą różnicą wieku bierze się z pewnego rodzaju frustracji tych osób, które tkwią w równych letnio związkach, ale one nie do końca są. Czy to może być jakiś trop?
1: Może być. Ja też tak uważam, że w ogóle jakoś sytuacja, w której widzę, że ktoś może być szczęśliwy, nie? Ktoś może przeżywać właśnie w różnym wieku jakąś czwartą, piątą czy dziesiątą młodość, tak zwaną, to jasne, że mogę zazdrościć. Bo też, wiesz, sobie też myślę, że znowu rozstania wbrew pozorom to nie jest tania sprawa. I że to też jest o tym, na ile znowu mamy te możliwości też finansowe.
0: Czy możemy to nie jest tak łatwo zmieniać domy, mieszkania. To na serialach łatwo.
1: Dokładnie.
0: Tak, oni nagle mają nowy dom, nowe mieszkanie, wszystko.
1: Dokładnie.
0: Jest nowe.
1: Ale też jakoś sobie myślę, że czy uczy nas się tego, że na przykład, nie wiem, ja sobie mogę myśleć, że ten mój sąsiad, czy ta moja sąsiadka ma na przykład lepsze auto, czy to jest tak, że ja wtedy to wezmę jako właśnie coś, co mnie będzie motywować, czy raczej zrobię wszystko, żeby uprzykrzyć tej osobie życie i pokazać, że wcale nie ma takiego fajnego auta.
0: Mam nadzieję, że zostawiamy Państwa z pytaniami, a nie tylko z odpowiedziami, bo czasami takie audycje, takie rozmowy jak ta, fajnie jest przetrawić. Ja osobiście myślę też, że im więcej dobra w naszej relacji, tym mniej zainteresowania plotkami, bo też plotki są najczęściej punktem wyjścia do takich rozmów jak ta, ale pogłębiła ten wątek Patrycja Wonatowska, psycholożka, seksuolożka, terapeutka. Ja pytania zadawał Marcin Klimkowski. Proszę jeszcze o maile klimek@radio357.pl. Zawsze zostaną dla mnie, chociażby do tej drugiej nocnej audycji. Realizowała Julia Nowaczyńska, a telefony odbierała Kasia Pasierbik. Plac na Rozdrożu. Dziękujemy, dobranoc.
1: Dzięki.

wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę nałogowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd.

być sobą. Próbuję być jak małe mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi, mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dół, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć

Radio 357.

0: Ale się chyba delikatnie z szóstą minęliśmy.
1: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
0: No ale tak ładnie śpiewał, że ciężko mu było przerwać i tak serca człowiek nie miał. A jeśli mieli państwo wstać o 6:00, mieli państwo, no to już tak minutkę jesteśmy po.

0: Nie, on jechał takim pociągiem podmiejskim. Tak było, nie? Co, nie Tomek? Jechał tak, jechał, patrzał przez okno. Jechał, jechał. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i pod koniec dnia miejscami to głównie na wschodzie kraju będą rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu oczywiście, po południu na zachodzie burze lokalnie, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. No i temperatura maksymalna, bo będziemy mieli maksymalną od 11 do 14. Miejscami nad morzem, a także w rejonach podgórskich około 9.
1: Radio 357.
0: No tak troszkę później zaczęliśmy, to i później jest, 7 po 6.

Jonaś i Daria Zawiałów. 11 po 6. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Paulina Kozion audycję przygotowała. Kasia Pasierbik oczywiście czeka na Państwa i przy głosóweczce, i przy telefonie. I oczywiście adres mailowy też zwarty i gotowy. ranek@radio357.pl. Tomek Madlingiewicz do 9 realizuje. Po 9 też. Bartek Wasilewski, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie na dzisiejszy poranek. 11,5 powiedzmy. 11,5 minuty po 6. Co nam się przytrafi na trasie, to kierowca opowie za chwilę.

0: Sting. Pozwoliliśmy sobie na Stinga tak po szóstej, żeby troszeczkę przestrzeni nabrać Stingowej, no bo po dziewiątej państwo wiedzą, Marta Kula się pojawi i coś mi podpowiada, że Sting też może być. A przepraszam, bo tu jeszcze pan z instrumentem dętym. A już widzę, tak spaceruje, już gdzieś tam troszeczkę sobie poszedł.
1: Radek 357.
0: Właśnie, bardzo dziękuję pani Doroto. A ja, że ten nie znosi próżni, przestrzeń nie znosi, to przyszedł nasz pan z instrumentem dętym i ogłosił, że ranek. Dobra, a co w tym ranku do dziewiątej? No oczywiście 8.15 i zapraszamy na rozmowę. Bartek Wasilewski dzisiaj państwa zaprasza. Będzie o wyborach do KRS, a gościem będzie radca prawny pan Dawid Kulpa i właśnie o tym będzie ta rozmowa. To 8.15. Poza tym będzie, nie wiem, czy państwo się kiedykolwiek zastanawiali nad zależnością między sytuacją w ciśnienie Ormus, a kolorem opakowań przekąsek. No, zależność jest.
2: Z Bliskiego Wschodu wypływają tworzywa sztuczne.
3: Ogromne znaczenie ma eksport siarki.
4: Jest to jeden właśnie z takich kryzysów, które dzieją się gdzieś daleko. Mówię to z punktu widzenia Polek i Polaków, a jednocześnie widzimy też, jak on odbija się na polskiej gospodarce.
0: Na różnych rzeczach się odbija ten kryzys, no i właśnie o tym opowie państwu Antek Pyzel o 7.50. Będzie jeszcze też oczywiście kilka słów wcześniej, przed 6.30 wprowadzająco, to zapraszamy serdecznie. Poza tym spotkamy się oczywiście z doktorem Tomaszem. Dzisiaj będzie taka wersja dzisiaj spokojniejsza po wczorajszych breweriach i przedwczorajszych zwłaszcza. Dzisiaj będzie o tym, czy można zarazić psa lub kota, albo świnkę morską. To proszę posłuchać. To 7.15, pytania z Księżyca. Będzie śniadanie biznesowe. Zapraszam w imieniu Jarosława Sroki. Będzie o takich mowach biznesowych, ale nie biznesowych. Na takich większych spotkaniach przyjeżdża ktoś ważny, wygłasza mowę, opowiada wszelkiego rodzaju. I to jest biznes. I o tym też państwu pan redaktor opowie. I to jest 7.28. Tak się umówiliśmy. Tatowanie będzie po 7.35. Krystian Hank i przegląd prasy młodzieżowej, lektury, różne inne rzeczy. Będzie o czytaniu, to zapraszam. 7.35. Będzie kulturalny skoczek Roma Leszczyńska. Zaprasza na 8.45. No i będzie maestro oczywiście, także Filip. Dzisiaj środa środowa, bo była środa poniedziałkowa w poniedziałek, a dzisiaj jest środa. Taka środa właściwa, więc przed dziewiątą maestro wszystko ładnie, elegancko opowie i zagra. 18 po szóstej.

0: 22 minuty po 6 ranek, małparadio357.pl. List taki przyszedł dokładnie równie tylko o 6, a brzmi tak. Tak się cieszyłem na poranek z wami. Ugryzłem kiełbasę i wypadła mi jedynka. No to będzie piękny dzień. Drogi słuchaczu, tak sobie przeczytałem ten mail i przyszło mi do głowy coś. Od razu jedno skojarzenie.
1: Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej.
0: Oczywiście pani Stanisława Celińska. Wczoraj bardzo, bardzo smutna wiadomość. Po południu się pojawiła o śmierci artystki.

0: Wielka Słota to Monik Staszczyk, ale także właśnie Stanisława Celińska. 27 minut po szóstej.
1: Poranek 357.
0: Od kilku miesięcy możemy obserwować kryzys wywołany blokadą cieśniny Ormus. Najczęściej mówi się o nim w kontekście wysokich cen ropy, ale przez cieśninę przepływa także wiele innych surowców. Dziennikarz Jakub Górnicki stworzył grę Bottleneck, w której możemy zobaczyć, jak głęboki jest ten kryzys, ale także spróbować własnoręcznie go rozwiązać.
2: Bottleneck to gra przeglądarkowa. To znaczy, że można nią grać po prostu w przeglądarce na komputerze, na swoim telefonie, a jej celem jest uświadomienie graczy odnośnie tego, jakie efekty globalne wywołuje obecnie trwający kryzys w cieśninie Ormus. Słyszymy bardzo dużo o tym, że jest blokada i potem jej nie ma, znowu jest, że dochodzi do zaminowania, że trwają różnego rodzaju rozmowy. Iran robi to, USA chcą tego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Brakowało mi takiego linku, który umożliwiłby lepsze zrozumienie, skąd to się bierze, dlaczego są takie, a nie inne efekty. W Bottleneck grasz jako koordynator morski i każdego dnia decydujesz, które statki możesz przepuścić. Masz do wyboru tylko 3 statki z potężnej listy. Każde przepuszczenie sprawia, że na przykład maleje gdzieś głód na świecie, albo ceny energii spadają, albo dochodzi do eskalacji konfliktu, zasoby wody rosną, tudzież maleją. Moją ideą było pokazanie też, że nie sposób wygrać w tę grę. Politycy często mówią, że geopolityka i polityka to gra. Zresztą bardzo często, jak ktoś wygoogla Iran Game, to nie trafi na informacje dotyczące gry, tylko właśnie na artykuły prasowe cytujące polityków mówiących, że gra geopolityczna cały czas trwa. Zobrazowanie tego konfliktu w cieśninie Ormus poprzez grę wydaje mi się jak najbardziej słuszne.
0: Słuszne, żeby zrozumieć, dlaczego i jak zmienia się gospodarka świata i jak konflikt na Bliskim Wschodzie wpływa chociażby, i teraz uwaga, na kolor opakowań przekąsek. Do tego wrócimy, do tego tematu około 7.50. Antek Pyzel Państwa zaprasza 9 po 6.00.

0: Możemy przechodzić. Do spraw pogodowych zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia miejscami, głównie na wschodzie, będą rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu po południu, na zachodzie także burze, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni, na to się nastawiamy. Choć miejscami nad morzem, a także w rejonach podgórskich będzie około 9.
1: 3, 5, 7.
0: A za kilka chwil kolorowo.

0: Przy okazji wizyty maestra Filipa przypominam Państwu, że dzisiaj jest środowa środa, a nie poniedziałek środowy. Choć z drugiej strony niektórzy mają środową, środę poniedziałkową dzisiaj. Już to trochę się pogubiłem. Ale to pani Anna, bo miała w poniedziałek i wtorek zwolnienie lekarskie i walczyła z zapaleniem oskrzeli, a dziś już musi iść do pracy, bo tam się dzieją ważne rzeczy. No to ja rozumiem, jest poniedziałek, więc tak, dla pani tak. Ale to tylko pani Joanna. Wszystko jest jasne.
1: Teraz mamy wykres. Przedstaw, który dzień dla kogo jest jakim dniem.
0: I taki jeszcze graf. Znajdź zbiór wspólny. Pamiętasz, to jest takie były.
1: I kiedy zacznie się weekend?
0: A, no to każdy we własnym sercu ma weekend. Trzeba nam może być w każdej chwili. Dzień dobry, Bartek Wasilewski. Różne kolorowe sprawy na pierwszych stronach. Jedna rzecz to Super Express zdążył wspomnieć wielką artystkę Stanisławę Celińską, która zmarła w wieku 79 lat. To wspomnienie na pierwszej stronie Super Expressu. Ale poza tym różne inne sprawy także.
1: Poza tym tak, cytując legendarny występ, legendarną rolę Stanisławy Celińskiej w serialu Alternatywy 4, patrząc na okładkę Faktu, tak, połączyłem wszystko. Można powiedzieć, że Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski mogli sobie nucić mam ochotę na chwileczkę zapomnienia.
0: Właśnie nie wiem, co tu się wydarzyło do końca na tym autobusie, bo oni są ewidentnie na pojeździe mechanicznym typu autobus z otwartym dachem, bo świętują mistrzostwo.
1: Świętują, oczywiście.
0: Jest napisane tak, tańce, piwo i dymek na dachu autobusu. I w pierwszej chwili też myślałem, że oni tam mają...
1: Papieroska.
0: Ale potem widziałem takie zdjęcie, że jedzą lody patyczkami.
1: Aha, i weszli po prostu na i wydaje mi się, że to dach jest autobusu. Słuchaj, mamy tutaj lody, dawaj, idziemy na górę, tam będziemy sobie. No, bo nam zjedzą tu na dole.
0: No właśnie, my na górę i ten. I tak mi się wydaje, że to nie jest papierosek, ale może jestem w mylnym błędzie.
1: Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny byli jednymi z głównych bohaterów mistrzowskiej fety FC Barcelona. Podczas przejazdu odkrytym autokarem ulicami stolicy Katalonii to właśnie Polacy najmocniej rozkręcali zabawę i szybko ponownie podbili serca kibiców Barcelony. Na zakończenie świętowania Lewy chyba, tak się mówi o Lewandowskim, jeszcze raz zadziwił, wrócił ponownie na dach autokaru i uwaga, zaczął tańczyć. Nagranie błyskawicznie stało się hitem internetu. Ja nie wiem, czy to prawda, bo ja już nie wierzę, nie wiem, co jest prawdą, a co fejkiem AI-owym, ale też jest taki filmik, w którym widać, jak Wojciech Szczęsny opowiada kawał Robertowi Lewandowskiemu o fanatyku Barcelony, który jest jednocześnie wdowcem.
0: To nie widziałem.
1: Nie? Tak, to ja może nie będę przytaczał.
0: To może zostawmy sprawę.
1: Ja już nie wiem, już naprawdę gubię się czasem. Ale to nie jedyne wieści ze świata piłki nożnej i nie jedyne wieści ze świata świętowania. Otóż inny, no Polak, tak, Lukas Podolski podjął ważną decyzję. Kończy piłkarską karierę. Lukas Podolski ma 40 lat i wygląda na to, że zbliża się do końca piłkarskiej kariery. Jak dowiedział się Fakt, Poldi planuje zakończyć grę po sezonie 2025-2026 i to właśnie tam, czyli w Górniku Zabrze. Też kolejna legenda, którą...
0: To prawda, mistrz świata.
1: Tak, mistrz świata oczywiście, który gra teraz w Górniku Zabrze. Jak to brzmi?
0: I chyba jest tam delikatnie współwłaścicielem.
1: Tak, no i zdobył puchar teraz. Puchar Polski. To takie informacje dzisiaj w kolorowej prasie, bo gdyby tak się przyjrzeć temu, o czym pisze...
0: Nie, no czekaj, jeszcze jedna rzecz. Tej rzeczy nie omówiliśmy, a ona się wydarzyła późnym wieczorem. Czyli pierwszy półfinał, proszę pana, Eurowizji.
1: No, i co?
0: Teraz.
1: No dobrze, słucham.
0: No i znaczy, chyba dobrze poszło, bo tak mi mignęło dzisiaj rano, się wyświetliło na
1: ekraniku.
0: Eurowizja. Ale że tutaj jest w gazecie, to w Super Expressie jest, że pani Chodakowska zrobiła jej formę. Tej pani naszej Alicji.
1: Alicja, już czytam sobie, jestem na portalu jednym plotkarskim. Występ Alicji Szempelińskiej na Eurowizji 2026 wywołał prawdziwą burzę w sieci. Choć nie brakowało zachwytów nad jej wokalem i emocjami, część widzów nie kryła rozczarowania. I cóż to za rozczarowanie? Szukam, tylko muszę czytać teraz cały artykuł, się przeklikiwać przez... więc robimy opcję Ctrl F, bo tutaj jest dużo reklam i pisze rozczarowanie. Ro. No i co, jeden raz użyliście tego słowa.
0: A potem już nie ma.
1: Nie, tam, dobra. To tutaj coś mówi, ja będę szukał, co to za rozczarowanie.
0: Nie, no, chodzi o to, że pani Alicja Szemplińska chyba dobrze wystąpiła, bo przeszła dalej i będzie w sobotę śpiewała też.
1: O, nie wszyscy jednak podzielili ten entuzjazm, czy tam na portalu plotek.pl. Wśród komentarzy pojawiło się sporo głosów, że mimo świetnych umiejętności wokalnych, sam utwór nie był wystarczająco chwytliwy, by wyróżnić się na tle konkurencji. Część widzów zwracała uwagę, że występ był zbyt spokojny i brakowało w nim momentu kulminacyjnego, który zrobiłby efekt wow i zapadł w pamięć szerszej publiczności. Myślę, że nie przejdzie dalej. Wokal super, ale piosenka fatalna, nie porwała mnie. Czytam w komentarzach cytowanych przez portal Plotek. No, dobrze, no.
0: Ja nie mogę się wypowiedzieć.
1: Ja się nie mogę jakoś zaangażować.
0: Jakby przyszedł do mnie teraz ankieter z jakiegokolwiek ośrodka badania, to bym powiedział, nie mam zdania.
1: Oto to.

0: To nie zostaliśmy wyprostowani obaj.
1: Tak.
0: Ale pan poczekaj, Łukasz,
1: tak.
0: Bo jest jedna rzecz. Rzeczywiście było zadymione na tym autokarze, ale to było cygaro. To podpowiada pani Grażyna, że gdzieś tam się
1: to przepraszam.
0: Dobrze, to nie, ale nie papierosek.
1: No tak. A pan Łukasz z Warszawy pisze w nawiązaniu do moich słów. Proszę pana, mam ochotę, zaśpiewała Zosia od profesora, a magister Ewa, tak. Bożena Lewicka śpiewała Kukułeczkę.
0: Tak było.
1: Tak było.
0: Bardzo panu profesorowi
1: bardzo
0: dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy, panie profesorze.
0: Co tam na pierwszych stronach?
1: Zaczynamy od Rzeczpospolitej. KNF powinna pilnować krypto. 85% ekspertów chce nadzoru KNF nad rynkiem kryptoaktywów. 38% jest zdania, że nie sposób było jej zapobiec na podstawie obecnych przepisów. 56% uważa, że afera Zonda Krypto to dowód słabości państwa. O tym czytamy w Rzeczpospolitej, w której artykuł obok to prawdziwa historia polskiego króla kryptowalut. Zanim założyciel giełdy BitBase Sylwester Suszek zniknął, został osaczony przez gangsterów i przestępców, czytamy w Rzeczpospolitej. W marcu 2022 roku Sylwester Suszek niespodziewanie znika. Po raz ostatni, cóż za pomyłka, widziany jest w bazie paliwowej Mariana W., którego prokuratura oskarża o uprowadzenie, a wraz z Suszkiem miał zniknąć także klucz do portfela kryptowalut wartego dziś około 330 milionów euro. Czy zaginiony założyciel giełdy BitBay, znanej obecnie jako Zonda Krypto, żyje? Jego rodzina jest przekonana, że nie. To również najmocniejsza hipoteza śledczych. Nie wszyscy są jednak tego zdania. Analiza jego zachowania z ostatnich 8 miesięcy przed zaginięciem wskazuje, że było to zniknięcie intencjonalne, świadome i zaplanowane, mówi Wojciech Koszczyński, prywatny detektyw wynajęty przez inwestorów kryptogiełdy. Sylwek był zdolny, ale naiwny. Mówiłem mu to wiele razy. Moim zdaniem od początku był rolowany przez innych, podkreśla z kolei Mariusz Patrowicz, biznesmen, który pożyczał BitBay pieniądze. Więcej o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Zajrzymy teraz do dziennika Gazety Prawnej. Czy Donald Trump łoży się z Chinami? Prezydent USA leci do Chin po kontrakty handlowe. Na Tajwanie z kolei rośnie strach, że wyspa stanie się kartą przetargową w rozgrywce potęg. Obie strony są nastawione głównie na łagodzenie napięć między dwiema największymi gospodarkami świata. Priorytetem rozmów jest przedłużenie obniżki ceł, które w szczytowym momencie konfliktu wynosiły 145% na import z Chin i 125% na towary z USA. W tym celu ma powstać Rada Handlu, która zajmie się bieżącym rozwiązywaniem sporów gospodarczych. USA będą zabiegać przede wszystkim o utrzymanie płynności dostaw metali ziem rzadkich, od których zależy cała nowoczesna gospodarka. Pekin chce ograniczyć amerykańskie kontrole eksportowe nakładane przez Waszyngton w celu zablokowania chińskiego rozwoju technologicznego. Trumpowi osłabionemu wojną w Iranie i rosnącą w USA inflacją zależy też na głośnych medialnie kontraktach zakupowych z Chinami, które pozwolą mu podreperować notowania przed jesiennymi wyborami połówkowymi do kongresu. W związku z tym na Tajwanie rośnie strach. Mieszkańcy wyspy boją się, że będą kartą przetargową, o czym więcej w dzisiejszym dzienniku, w którym także artykuł o tym, że rząd, tu cytuję, zwleka w sprawie podatku od zysków. W ciągu kilku tygodni kryzysu związanego z amerykańsko-izraelską operacją w Iranie oraz blokadą cieśniny Ormuz, nadzwyczajne zyski ze sprzedaży paliw osiągnęły poziomy zbliżone do wyników, na które w normalnych warunkach wiele koncernów musiałoby pracować przez cały rok. Tak wynika z monitoringu przepływów potężnych aktywów przeprowadzonego przez promującą zielony transport Federację Transport and Environment. Mimo systemu osłon klientów detalicznych, bajeczne zyski nie ominęły koncernów działających na rynku polskim. Te ostatnie zarobiły w ciągu ponad dwóch miesięcy około 1,8 miliarda euro ponad normę. W sprawie zapowiadanego przez rząd windfall tax, czyli podatku od nadmiarowych zysków, zapanowało jednak znak milczenie. No i co? Będzie taniej, będzie drożej? Nie wiadomo. Kolejne obniżki cen niebawem może będą zapowiedziane. Jeszcze na koniec Gazeta Wyborcza. Fabryka lewych dyplomów. Komputerowy system sprawdzania egzaminów kończących studia MBA na Kolegium Humanum. Każdemu wystawiał piątkę, niezależnie od tego, jak wypełniony został test. No to ciekawe rozwiązanie. Według prokuratury najważniejsi studenci nawet takiego egzaminu nie musieli zdawać. Czytamy dzisiaj w Gazecie Wyborczej, w której więcej na ten temat.
0: Bartek Wasilewski, bardzo dziękujemy. Zapraszam 15 minut po 8 na rozmowę. Teraz mamy 8 do 7.

sprawy serwisowe już przygotowane. Mamy 3 minuty do 7, czyli za 3 minuty serwis Michał Drantał przygotowany. O tak, macha Państwu przez szybę, a za chwilę się przywita. A w międzyczasie...

0: Tu Radio 357, jest środa, 13 maja. Minęła właśnie siódma. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Michał Trantał.
1: Wiemy, gdzie jest Zbigniew Ziobro i jaką sam sobie wyznaczył misję. Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Waszyngtonie. Jak sam mówi, chce wpływać na amerykańską Polonię i komentować politykę w mediach. Ziobro zapewnia, że nie uciekł z Polski. Jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura sprawdza teraz, czy ktoś pomógł mu w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Tymczasem marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zainteresował się nowym zajęciem polityka.
2: Pytanie jest takie, jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy zgodnie z prawem traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
1: Polskie MSZ wysłało też notę do ambasady USA z pytaniami o podstawy wjazdu byłego ministra do Stanów Zjednoczonych. Rosną obawy, że Andrii Jermak może próbować opuścić Ukrainę. Były szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma posiadać kilka paszportów, majątek za granicą i luksusowe nieruchomości. Ukraińskie media piszą też o drogich samochodach i kontraktach biznesowych oraz kontaktach biznesowych poza krajem. Jermak jest objęty śledztwem dotyczącym prania brudnych pieniędzy. Według śledczych chodzi o równowartość kilkudziesięciu milionów złotych. Sprawą zajmują się ukraińskie służby antykorupcyjne. Po ujawnieniu informacji pojawiły się spekulacje, że polityk może chcieć wyjechać z Ukrainy, zanim zapadną dalsze decyzje śledczych. Sam Andrii Jermak na razie publicznie nie komentuje sprawy. Takiej maszyny jeszcze w Polsce nie ma. Teraz w serwisie superkomputer Gaia. Ten za 300 milionów złotych powstanie w Krakowie. Wszystko w ramach projektu Gaia AI Factory.
3: Co prawda Gaia nie będzie służyć do testowania nowych gier, ale fabryka sztucznej inteligencji, ponieważ tak należy rozumieć projekt, to zaawansowane badania, rozwój talentów czy poprawa jakości usług publicznych.
4: My skupiamy się przede wszystkim na trzech obszarach, czyli na rozwoju modeli językowych, ale także na obszarze technologii kosmicznych i na obszarze technologii medycznych.
3: Mówi Marek Magreś z Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie rusza projekt. Gaia wpłynie na życie każdego z nas. Dodaje Maria Mrówczyńska z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
5: Jest to projekt, który będzie wspierał naukowców w prowadzeniu badań naukowych, ale również i administrację samorządową. Jest to też projekt, który ma za zadanie edukację i to też jest bardzo ważne.
3: Najszybszy komputer w kraju ma zacząć działać w drugiej połowie przyszłego roku. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadnik.
1: Gaia mocą obliczeniową wielokrotnie przewyższy możliwość najszybszego superkomputera w Polsce Heliosa. Na zakończenie kosmiczne wieści. Pentagon obiecuje, że w ciągu kilku dni odtajni kolejne dokumenty dotyczące UFO. Pierwszą transzę notatek, zdjęć i nagrań upubliczniono w ubiegły piątek. Pentagon podkreśla, że te 170 dokumentów to początek realizacji obietnicy prezydenta o pełnej transparentności jego administracji.
6: Prezydent Trump, komentując upublicznienie dokumentów, zaatakował swoich poprzedników. Jego zdaniem zatajali niepokojące zjawiska. Tymczasem Amerykanie nie interesują się UFO, a rosnącymi cenami i wojną w Iranie. Margaret Taylor Greene, republikanka, uznała, że to trik odwracający uwagę. Stephen King, autor kultowych horrorów, napisał, że dość z aktami UFO, czas na akta Epsteina. A prezydent Barack Obama wyśmiał próbę Białego Domu zrobienia afery wokół UFO. Dla wierzących, że małe zielone ludki są gdzieś w podziemnych bazach, lekcja z bycia prezydentem, rząd jest beznadziejny w dochowywaniu sekretów. Jego zdaniem, gdyby władze przetrzymywały kosmitów, już dawno ktoś zrobiłby sobie z nimi selfie. San Francisco, Magda Gacyk.
1: Większość zjawisk związanych z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi daje się łatwo wyjaśnić obecnością dronów, balonów atmosferycznych, prototypów samolotów szpiegowskich czy po prostu anomalii pogodowych. Choć to właśnie cytowany przed chwilą Barack Obama sam niedawno wywołał burzę, twierdząc, że kosmici istnieją.
0: Gry sportowe teraz będą i ziemskie, czyli Sebastian Kierzyk.
7: Wtorek w sporcie zaliczyć należy do tych nieco spokojniejszych. Dziś powinno być ciekawiej, bo na korcie zamelduje się m.in. Iga Świątek. Swój mecz w eliminacjach do Mistrzostw Świata rozegrają ponad

0: Ona jest trudną rywalką. Grałyśmy ze sobą ostatnio i był to trzysetowy pojedynek. Teraz także spodziewam się trudnej przeprawy. Gratuluję jej awansu i sama jestem szczęśliwa, że dotarłam do półfinału. Ten trzysetowy pojedynek, o którym mówiła Coco Gauff, miał miejsce ostatnio w Madrycie. Górą z tej potyczki wyszła ostatecznie Amerykanka. Wczoraj Coco Gauff też napracowała się w meczu z Mirą Andrejewą. Było 4-6, 6-2 i 6-4. Wciąż Italia, bo tak się składa, że właśnie tam dzieją się teraz najważniejsze rzeczy. Giro d'Italia konkretnie. Kolarze po trzech bułgarskich etapach wreszcie dotarli do Włoch. Wczorajszy czwarty etap z Catanzaro do Cosenzy, liczący 138 km, wygrał... No właśnie, posłuchajmy, kto wygrał. Głos mają komentatorzy Eurosportu.
1: Ciccone czy Narváez, czy Aurar Narváez, Jonathan Narváez, ten, jak samo sobie powiedział, sprinter z UAE, wygrywa dzisiejszy etap.
2: Brawo, powiedział, że jest sprinterem i to potwierdził. Brawo, Jonathan Narváez
0: z teamu Emirates wygrał, ale nie został liderem. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej objął przedstawiciel gospodarzy Włoch Giulio Ciccone z grupy Lidl Trek. Polacy w Giro nie startują, wyścig potrwa do 31 maja. Ale Polacy błyszczą gdzie indziej. Na kartach historii zapisał się Bartosz Ziemski. Polski ski alpinista zdobył czwarty najwyższy szczyt świata, Lhotse, i zjechał z tego szczytu na nartach. To jego ósmy ośmiotysięcznik w dorobku, na który wszedł bez wspomagania tlenem z butli i dokonał zjazdu. Wielkie brawa. Za godzinę w sporcie będzie trochę o piłce, nic nie było w tym serwisie, ale nadrobimy. Powiem też o kolejnym rozdziale walki w Polskim Komitecie Olimpijskim. Czy szykują się wybory nowego prezesa? O tym po 8.
3: Będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia miejscami, głównie na wschodzie, będą rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, po południu na zachodzie także burze, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Też będą opady. No a temperatura taka: Zakopane 9, Koszalin, Suwałki, Białystok 11, Gdańsk, Olsztyn, Łódź, Radom i Kielce 12 stopni, w Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowice, Opolu 13 stopni, a w Zielonej Górze i we Wrocławiu po 14.
4: Radio 3. 357.
3: Poranek 357, mamy 8 minut po 7.

0: Bardzo zgrabnie to brzmi. Editors, nowe nagranie. Mamy to w zestawie do głosowania. Wskoczyło oczywiście do notowania powyżej 35. miejsca, ale czy się usłyszymy w ten piątek? To zobaczymy. Proszę głosować. lista.radio357.pl.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A lista wyjazdowa, lista z Zakopanego i oczywiście piosenki dnia też tam są. Barbara Wrońska, to jest dzisiejsza piosenka dnia.

0: O, Barbara Wrońska, Tylko z Tobą, to była piosenka dnia.
1: Pytania z Księżyca.
0: Doktor Tomasz Szarożek, dzień dobry panie doktorze.
2: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Sprawa jest, panie doktorze, poważna. Taka, że wierni
2: słuchacze...
0: Boli pana
2: kolano.
0: Słucham?
2: Boli pana kolano?
0: Skąd pan wiedział?
2: No nie wiem, pan mówi, sprawa jest poważna, no to, to od razu, może być.
0: Od razu tak. W pewnym wieku to musi być kolano, to oczywiście.
2: Musi być kolano, ewentualnie łokieć może być. No.
0: Łokieć, tak, ale kolano bardziej, bardziej. Nie, sprawa jest taka, że wierni słuchacze, tata Michał, córka Róża, syn Staś, suma lat, uwaga, 3 do potęgi trzeciej.
2: Tak, młodzi.
0: No, młodziutcy, ale mają sprawę. No bo się chyba zdarzyło tak, że dzieci chorowały i to był wirus grypy i zastanawiali w trakcie tejże choroby, czy człowiek może zarazić, teraz do wyboru, psa, kota, świnkę morską.
2: Domyślam się, że ta menażeria siedzi pod jednym dachem.
0: Tak, i patrzy.
2: I jak patrzy tam na tą chorobę.
0: Tak.
2: Podczas takiej grypy sezonowej, takiej ludzkiej sezonowej, ryzyko zarażenia psa, kota czy świnki morskiej, akurat tych trzech zwierząt, jest bardzo niskie, praktycznie.
0: A chomika?
2: Zerowe. A chomik to jest w ogóle inna historia. To, albo fretka. To też jest inna historia. Ja mówię o takich typowych wirusach grupy A, B u ludzi, tak? Znaczy taka sezonowa grypa ludzka, czyli te wirusy, które krążą wśród ludzi, rzadko przenosi się na zwierzęta domowe. Te wirusy grypy są w dużej mierze dość specyficzne gatunkowo. Ludzkie szczepy słabo wiążą się z receptorami w komórkach psa czy kota, bo to jest jakby istota zarażenia. Tak? To, że jakiś wirus krąży w naszym organizmie, to jedno, a to, czy organizm go może nawet nie tyle widzi, ile czy go jest w stanie, czy on się w stanie jest podłączyć do naszych komórek, to jest sprawa zupełnie, zupełnie druga. Bardzo często, i teraz mówię bardzo szeroko, nie tylko o grypie, ale o różnych wirusach, my albo zwierzęta mogą być nosicielami jakiegoś wirusa i ten wirus może im nie robić absolutnie żadnej krzywdy. Tak jak gdyby one były ślepe na wirusa albo wirus był ślepy na nie. Natomiast gdy przeniosą go dalej, to może się okazać, że w końcu ten wirus natrafi na zwierzę, które ma tak komórki skonstruowane, czy tak receptory skonstruowane w tych komórkach, że wejdzie do środka. I wtedy, no i wtedy zaczyna się po prostu choroba. Więc ja nie mówię o sytuacji, w której my przenosimy coś i to robi krzywdę zwierzętom, albo nie mówię na razie o sytuacji, w której zwierzęta przenoszą coś i to powoduje chorobę u nas. Ja mówię o konkretnej sytuacji, w której grypa, która robi nam krzywdę, czyli ta ludzka grypa, przeniesiona na zwierzę, też robi zwierzęciu krzywdę. Otóż taka sytuacja jest bardzo, bardzo rzadka. Psy mają zresztą swoją własną grypę. Nie wiem, czy ona się tak w literaturze nazywa grypą psią. Natomiast to są konkretne szczepy o konkretnych nazwach, numerach. Zresztą ta grypa pochodzi od koni lub ptaków. Natomiast nie przenosi się z człowieka na psa i odwrotnie. Podobnie koty mogą też złapać grypę i też jest konkretna nazwa szczepu od psów, ale nie od człowieka z sezonową grypą. Także pupil nie złapie tego wirusa i nie stanie się takim jak gdyby wektorem dla ludzi. Jeśli chodzi o świnki morskie, czy świnki morskie nie łapią ludzkiej grypy ani przeziębienia w taki typowy sposób, to ich układ oddechowy, czy w zasadzie bardziej odpornościowy, jest inny i te wirusy nie replikują się tam dobrze. Natomiast w laboratoriach używa się świnek morskich jako modelu do badań nad grypą, bo można je zarazić eksperymentalnie, ale w warunkach domowych to ryzyko naturalnego zarażenia od chorego, na przykład dziecka, jest znikome. Także nie ma się co martwić, to czy twój pies, twój kot czy świnka morska raczej nie zachoruje na twoją grypę. Największe ryzyko dla tego typu zwierząt to ich własne choroby, na przykład koci katar czy psie jakieś choroby oddechowe, ale one się przenoszą przez kontakt z innymi zwierzętami. Może się zdarzyć, że pupil, nie wiem, kaszle, kicha, jest ospały, ma gorączkę. Natomiast na pewno to nie jest, czy to jest niezwykle mało prawdopodobne, że to się stanie w wyniku zarażenia od człowieka. Mhm. Takim najbardziej podatnym na ludzką grypę zwierzęciem, no, które teoretycznie możemy mieć w domu, choć ja osobiście nie znam nikogo, kto ma, jest fretka. Fretki łapią od nas sezonową grypę. Ludzkie wirusy oddechowe, czy w ogóle ludzkie wirusy. I zresztą fretki nawet podobno są używane w laboratoriach jako model do badań nad ludzką grypą, bo chorują podobnie jak my. Podobnie chomiki dość łatwo łapią niektóre wirusy oddechowe u ludzi. Także tutaj nie ma takiej jasnej zależności, tak, że jak człowiek choruje, to zwierzęta domowe też chorują. Albo jak zwierzęta domowe chorują, to i człowiek dokładnie na to samo zachoruje. Chorób, które są przenoszone pomiędzy gatunkowo, jest stosunkowo niewiele. I chociaż niektóre z nich są bardzo groźne, ale jest stosunkowo niewiele. I częściej problem polega na tym, w przypadku no, chociażby świńskiej grypy albo innych chorób, że człowiek może być takim nosicielem, a mimo tego, że ta grypa nie robi człowiekowi żadnej krzywdy. Stąd jak zdarza się na jakimś terenie jakaś choroba zwierząt, no to i trzeba na to zwracać uwagę, tak, bo nie wiem, bo jest bardzo dla nich groźna, to ludzie także dezynfekują na przykład obuwie, czy ręce, czy ubranie wtedy, kiedy wchodzą do miejsca, gdzie tych zwierząt jest bardzo dużo. Mam tutaj na myśli jakieś hodowle. No i tyle chyba.
0: No to mamy takie troszeczkę spokojniejsze podejście do sprawy. Mam nadzieję, tato Michale, Różo i Stasiu, że wszystko już jest jasne. Zdrowia tak czy inaczej życzymy, co nie?
2: Oczywiście, że tak.
0: Oczywiście, że tak. Panie doktorze, wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego. Proszę rozruszać to kolano jakoś.
0: No wie pan, trochę skrzypi to nie na antenie. Doktor Tomasz Rożek.
2: Nie o tym mówię.
0: Wszystkiego dobrego do jutra.
2: Wszystkiego dobrego.

0: W serwisie informacyjnym mówiliśmy o tym, że w Krakowie powstaje nowy superkomputer. Będzie miał na imię Gaja. No i pani Róża w sprawie Gai, bo napisała, że to super, że superkomputer będzie miał imię na cześć mojej córki Gai. Ona też ma mózg jak superkomputer, a dziś angielskim kończy egzamin ósmoklasisty. Tak jest, ósmoklasiści, dziś ostatni egzamin, ale maturzyści też walczą, więc wszystkiego dobrego jednym i drugim.
1: Śniadanie biznesowe.
0: Środowe śniadanie biznesowe to oczywiście Jarosław Sroka. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry państwu i kłaniam się panu.
0: Czy my odnajdujemy pana w okolicznościach konferencyjnych, takich dużych konferencji na przykład?
2: Tak, tak. Sporo podróżuję ostatnio. Dwa tygodnie temu był Europejski Kongres Gospodarczy, dzisiaj Poznański Impact, a za tydzień pewnie usłyszymy się z Gdańska, z InfoShare. Takie życie, proszę pana. Proszę.
0: I zwykle w takich okolicznościach pojawiają się mówcy. Zapraszamy specjalni goście, którzy przyjeżdżają i wygłaszają pewne rzeczy i o nich dzisiaj będzie.
2: Tak, tak. Zastanawiałem się właśnie, skąd oni się wszyscy biorą na tych konferencjach i okazuje się, że rynek tak zwanych keynote speakerów, czyli wielkich nazwisk występujących na kongresach gospodarczych czy takich zamkniętych też spotkaniach inwestorskich, jest jednym z najbardziej niezwykle rozwijających się rynków w ostatnich latach. Czy pan wie, panie redaktorze, że Barack Obama utrzymuje stawkę nawet 400 tysięcy dolarów za jedno wystąpienie?
0: 400 tysięcy to tak. To sobie wyobrażam, tak, że to jest przyswajalna kwota.
2: Ale to wszystko nic, proszę pana, bo Bill Clinton w rekordowych latach po prezydenturze inkasował nawet 750 tysięcy dolarów za właściwie godzinny wykład. George Clooney, znany amerykański aktor, potrafi kosztować nawet milion dolarów, a wszystko zależy od tego, kto siedzi na sali, czyli jaki jest poziom prywatności tego wydarzenia i dostępność jego terminu. W Poznaniu wystąpi jego małżonka z kolei, Amal Clooney, jedna z najbardziej wpływowych i znanych prawniczek świata, a że pojawia się niezwykle rzadko, dlatego jej stawki zaczynają się zazwyczaj od 100 tysięcy dolarów w górę. No właśnie, ale na czym polega fenomen tego typu podróżujących wykładowców, bo przecież nikt nie płaci za to, co powszechnie wiadomo, albo można zobaczyć na YouTubie. Chodzi o to, że Obama był u nas, Clooney był u nas, otarłem się, spojrzał mi w oczy i za to są gotowi płacić organizatorzy, żeby klienci miesiącami rozpamiętywali właśnie to spotkanie face to face. Zresztą muszę panu się pochwalić, że ja przeprowadziłem w ramach takiego spotkania kiedyś wywiad z Billem Clintonem. Bill Clinton pewnie zapomniał o tym spotkaniu, wychodząc z tej sali. Publiczność wspominała pewnie miesiąc, a ja o tym mówię od ponad 20 lat. I na tym polega pewnie fenomen tego właśnie wydarzenia.
0: Co ciekawe... Ja podałem rękę Billowi Clintonowi na Starówce w Warszawie jako tłum, ale mam to.
2: Ale on o tym wspominał właśnie, tylko prosił o telefon komórkowy do pana. Chciałem zapytać, czy można przekazać.
0: Można.
2: No właśnie, dotknął pan ważnego tematu, bo ci byli prezydenci przyjeżdżając są traktowani de facto jak cały czas aktualni, bo to prywatne samoloty, ochrona, pełna kontrola nagrań. Agencja, która organizuje tego typu spotkania inkasuje nawet do 30% takiego honorarium, więc różowo nie jest, bo potem jeszcze, proszę pana, przychodzi przecież fiskus. A płacą za to właśnie organizatorzy największych konferencji, banki inwestycyjne, consulting, big tech, po to, żeby zrobić swoim klientom i kontrahentom przyjemność. Podobny mechanizm mamy w Polsce, tylko oczywiście na mniejszą skalę. Zaskoczę pana, ale najwyższe stawki, ponad 100 tysięcy za wykład, biorą osoby szeroko publicznie znane, ale liczy się ich poziom eksperckości. Są po prostu znakomitymi specjalistami i z nimi warto pogadać w takich bardziej prywatnych okolicznościach. Co się w związku z tym nie zmienia? Nie zmienia się to od lat, że ludzie niezmiennie chcą stanąć blisko tych, którzy uznani zostali przez świat za ważnych i za to są gotowi zapłacić naprawdę wyjątkowe pieniądze, co jest takim pozytywnym, panie redaktorze, przesłaniem w czasach sztucznej inteligencji i zdalnych kontaktów ludzkich. Prawdaż?
0: Prawdaż. No i oczywiście oprócz tego, że byłem, widziałem to też zdjęcie, jak jeszcze by można było zrobić, no to przecież media społecznościowe nie odmówią, prawda?
2: Coś panu przywiozę w takim razie z tego Poznania.
0: Dobra. Jarosław Sroka, bardzo dziękuję, redaktorze. Spokojnego dnia I
2: dobrego dnia, kłaniam się, do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia za tydzień. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia miejscami, głównie na wschodzie kraju, rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu. Po południu na zachodzie będą lokalne burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni. Miejscami nad morzem, a także w rejonach podgórskich 9.
3: 3, 5, 7.
0: 9. A za chwilę tatowanie.

0: Chyba już możemy zaczynać, bo mamy 22 minuty do 8.
1: Tatowanie.
0: I całkiem pokaźną grupę rzeczy drukowanych, ale zanim przejdziesz... Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
0: Zanim przejdziesz, to jedną rzecz musimy teraz zrobić bardzo z wielką przyjemnością. Państwo widzą, że chwalimy się światu, jak jest nas więcej, a jest nas więcej, bo jest Kazik na świecie. Otóż Michał Foltek właśnie przysłał nam taką informację, że wczoraj wieczorem został tatą. Więc tatowanie bardzo na miejscu. Drogi Michale, Weroniko, wszystkiego dobrego. Gratulacje, tata Kazika.
2: Tata Kazika, zdecydowanie. No będzie jeszcze okazja, może troszkę więcej czasu poświęcić też takim maluchom, bo czasami wracam do tych tematów, bo także państwo wiele o to proszą, często o to proszą. Natomiast dziś, no dobrze, to zacznę od takiego magazynu, bo przejrzymy sobie prasę dziecięcą i młodzieżową tak szybciutko, który jest dla najmłodszych. No co prawda takich, no już, które to dzieciaki potrafią czytać, albo zaczynają się uczyć, czyli magazyn Kumpel. Bądź gotowy na przygody. No i oczywiście taki wiosenny, przygodowy numer, ale na co chcę zwrócić swoją uwagę, bardzo ciekawy artykuł, właściwie artykuł, no tu jest więcej rysunków być może, ale bardzo ważnych, na temat skóry i receptorów w skórze i różnego rodzaju receptorów, które odbierają różnego rodzaju bodźce. Rzecz to ciekawa, ale oprócz tego oczywiście mnóstwo zadań, kolorowanek i różnych łamigłówek. Ja chyba jestem niewyspany, bo przeczytałem wytęż wzrok półgłówku, a tu jest wytęż wzrok i pogłówku.
0: Ale formy są dopuszczalne.
2: Tak, zdecydowanie. I co ciekawe, na ostatniej stronie, czyli na jakby tylnej okładce i tej przedostatniej stronie, do wycięcia są takie dwa czerwone i zielone kwadraty, z których jest oczywiście instrukcja. Można według sztuki origami złożyć takiego pięknego papierowego kwiatka i dać mamie, no bo przecież niebawem Dzień Matki. Kumpel poleca magazyn Wiktor Junior, tutaj mnóstwo jak zwykle ciekawych rzeczy. Inaczej nie znaczy gorzej, czyli rzecz o różnorodności, także kulturowej. Ważny temat, no bo przecież nasze miasta i nasz kraj się zmienia. Jest tej kulturowej mieszanki, tak można powiedzieć, mnóstwo, więc młodych trzeba także do tego odpowiednio przygotować na różnego rodzaju osobliwości, no i na taką ciekawość, żeby nie objawiło się to czymś, co jest tej ciekawości przeciwnością. Dobrze wiemy, o czym mowa. Podstawą zrozumienia jest poznanie. Jak zwykle magazyn Wiktor Junior bardzo to fajnie i bardzo to rzeczowo rozprowadza i też pokazując różnego rodzaju czy scenki, czy przykłady, jak to można zrobić, opowiada o tym, jak warto to tych przybyszów poznawać, z nimi się zaprzyjaźniać i poznawać te inne kultury. No ale też bardzo, bardzo ciekawy tekst, kilka stron dalej, To nie magia, czyli co potrafią dziś roboty, no takie humanoidalne, ale też takie po prostu sztuczno-inteligentne, tak można to powiedzieć, czyli co dzięki takim robotom i takim wynalazkom jesteśmy w stanie wysupłać z jakichś dawnych zakamarków, no to jest niesamowite, bardzo ciekawa rzecz, no wkręciłem się bardzo w ten tekst, bo te maszyny i tego rodzaju urządzenia potrafią nawet odtwarzać rzeczy, o których się nie śniło filozofom z dawnych, dawnych dziejów Ziemi. No i możemy poznać bliżej to, co działo się, albo jak wyglądało życie na Ziemi, pewne jego aspekty. Nie powiem jakie, żeby też nie spoilować. Bardzo ciekawa rzecz. To magazyn Wiktor Junior, a w Wiktorze Być sobą jest spoko. Taki tytuł na okładce. Być sobą jest spoko, choć, no właśnie, nie ma nic prostszego niż bycie sobą, tak by się wydawało, a jednak w praktyce to często najtrudniejsza rzecz na świecie, pisze do swoich czytelników, a to już są czytelnicy 7 i 8 klasa magazyn Wiktor i znów mnóstwo przykładów, mnóstwo takich historii, a także poleceń oraz porad specjalistów. Tego nigdy nie brakuje w tego typu tekstach. Być sobą. Co to znaczy i jak być sobą? A poza tym bardzo ciekawi bohaterowie, którzy opowiadają o swojej pasji. Lubię pisać o mrożących krew w żyłach tajemnicach. I to jest bardzo fajne, że generalnie młodzi ludzie także potrafią zająć się albo mieć zajawki na te tego typu zajęcia. Ale jest też inny ważny tekst zatytułowany Wstydzę się. Czym jest wstyd? Jak go pokonać? To jest ten wiek, 7-8 klasa. Rzeczy dotyczące także cielesności ciała, fizyczności. To są takie rzeczy, które wpływają na to, że młodzi ludzie zaczynają się wstydzić mocniej. I temu też kilka stron poświęca magazyn Wiktor. No a ponieważ 7-8 klasa, no to wiadomo, musiał się pojawić ten tekst. Rekrutacja, to trzeba wiedzieć. Wszystkie najważniejsze rzeczy na temat rekrutacji do szkół średnich podsumowane w tym wydaniu magazynu Wiktor. Wreszcie na koniec Cogito, to już dla licealistów, uczniów techników, innych szkół zawodowych, mnóstwo ciekawości, ale także odkrywamy tajemnice sprzed lat. To trochę o tych robotach opowiadałem, a tutaj dwóch fantastycznych uczniów zespołu szkół ponadpodstawowych z Łęczycy, którzy po lekcjach zamieniają się w lokalnych detektywów. Odkrywamy tajemnice sprzed lat. I co jest ważne, bo to także apel do rodziców. Ważne jest wsparcie dla takich młodych ludzi, dla ich pasji, jeśli to jest naprawdę tak niesamowita i pożyteczna pasja. Opowiadają o tym, co robią, jak działają, jak w tej naszej przeszłości sobie buszują i co z tego dobrego wynika. To w magazynie Cogito. Teraz są jeszcze egzaminy ósmoklasisty, więc kilka dni wolnego. Jakby ktoś chciał nadrobić fantastyczne książki z klasyki literatury, to nie wiem, czy ja opowiadałem kiedyś w tatuowaniu, ale ta moja kolekcja się powiększa z każdym, no nie wiem, miesiącem, bo co jakiś czas ta nowy tom się pojawia. To jest taka seria wydawnictwa Egmont, która w komiksie opowiada o klasyce takiej literatury światowej. Czyli te takie lektury, których nie udało mi się jeszcze przeczytać w dzieciństwie, w młodości, a przecież to jest klasyka. Książki Juliusza Verne, Aleksandra Dima, Daniela Defoe, no akurat Robinsona Crusoe to musieliśmy przerobić i tak samo z Tomkiem Sawyerem było. Ale tu są baśnie Tysiąca Jednej Nocy, jest również Pani Bowery, jest Wyspa Skarbów, Don Kiszot, Podróż do Wnętrza Ziemi, czy Biały Kieł. Wiemy o nich, o tych książkach często sporo, ale zdarza się, że mamy takie białe plamy. Nie przeczytaliśmy ich. To można sięgnąć po takie wydanie komiksowe, bardzo pięknie narysowane i opisane przez najczęściej francuskich autorów. Ta seria Egmontu to jest taka moja troszeczkę, jak to powiedzieć, no, osobista kolekcja, którą darzę szczególną atencją.
0: Wygląda bardzo dobrze.
2: Tak, piękne rysunki i no, ja wiem, że to jest streszczenie. Dobra, no, umówmy się. Ale jakie ładne.
0: I się elegancko prezentuje. Za 15 minut będzie 8. Krystian Hanke. Spotkamy się też po 8.35, gdyż środa jest.

Takie proszę, ładne poranne nagranie Blossoms. Za 11 minut będzie 8, za kilka chwil opowiemy Państwu o tym, jaka jest relacja między blokadą cieśniny Ormus a kolorem opakowań przekąsek. Naprawdę.

0: Harry Styles. Za 8 minut będzie 8. Kryzys w ciśnieniu Ormus trwa już od ponad 2 miesięcy. Oczywiście wszyscy odczuwamy jego skutki, głównie przez wzrost cen paliw, ale efekty tej blokady można wymieniać bez końca. Antek Pyzel sprawdzał m.in. co wspólnego z sytuacją na Bliskim Wschodzie ma japoński rynek przekąsek. Konsome, konsome, konsome panci,
1: panci rynki, konsome panci. To fragment reklamy kultowych japońskich chipsów Kalbi. Konsumenci w kraju kwitnącej wiśni będą musieli przyzwyczaić się do nowego, niecodziennego widoku. Część przekąsek produkowanych przez Kalbi będzie od teraz sprzedawana w czarno-białych opakowaniach.
2: Te chipsy są mega popularne w Japonii, są w zasadzie w każdym supermarkecie. Japońskie opakowania są w większości bardzo wyraziste, jest wiele czcionek, kolorów i grafik. Jestem ciekaw, jak to będzie realnie wyglądało na półkach i czy inne firmy pójdą ich śladem.
1: Mówi nam mieszkający na co dzień w Japonii Józef. Skąd ta zmiana? Otóż blokada ciśniny Ormus spowodowała przerwy w dostawach nafty, czyli istotnego składnika przy produkcji tuszu drukarskiego. To tylko wierzchołek góry lodowej, tłumaczy Daniel Czyżewski z Fundacji Polska z Natury, analityk do spraw energii.
3: Z Bliskiego Wschodu wypływają tworzywa sztuczne, na przykład polietylen i polipropylen, tak zwani królowie tworzyw. W branży medycznej potrzebne są do produkcji strzykawek, worków na krew, cewników lub opakowań na leki. W branży spożywczej produkuje się z nich folie barierowe, które przedłużają trwałość jedzenia. Bardzo duże znaczenie ma także glikol etylenowy, który jest produkowany na Bliskim Wschodzie. Właśnie ta substancja potrzebna jest do tworzenia poliestru, czyli cała branża tekstyliów na niej polega.
1: Akurat ten niedobór może wyjść planecie na dobre, bo potencjalnie spowolni machinę fast fashion, produkującą dużo więcej ubrań niż potrzebujemy. Natomiast kolejne problemy w rolnictwie zdecydowanie nie są nam potrzebne, ale są możliwe.
4: Ogromne znaczenie ma eksport siarki przez kraje Zatoki Perskiej, która jest wykorzystywana przez branżę produkującą nawozy, zajmującą się przetwórstwem metali.
1: Mówi Urszula Cieślak, analityczka z biura maklerskiego Reflex.
4: Obie te branże zużywają 70% kwasu siarkowego, który jest produkowany na świecie, więc ograniczenie dostępności do siarki z regionu Zatoki Perskiej będzie powodowało wzrosty na tych rynkach.
1: Do wymienionych sektorów można dorzucić jeszcze choćby branżę budowlaną, motoryzacyjną czy elektroniczną. To dość duże zamieszanie, jak na takie małe miejsce na mapie.
5: Jest to jeden właśnie z takich kryzysów, które dzieją się gdzieś daleko. Mówię to z punktu widzenia Polek i Polaków, a jednocześnie widzimy też, jak on odbija się na polskiej gospodarce.
1: Dziennikarz Jakub Górnicki na bazie kryzysu w ciśninie Ormus stworzył darmową grę komputerową Bottleneck. Wcielamy się w niej w koordynatora morskiego, który decyduje o tym, które statki przepłyną, a które będą musiały jeszcze poczekać. Każdego dnia możemy wybrać zaledwie 3, a każda nasza decyzja ma swoje konsekwencje dla świata.
5: Ta gra nie obwinia żadnej ze stron. Pokazuje złożoność tego kryzysu, tego, że on jest w pewnym sensie nierozwiązywalny, inaczej niż w drodze pokojowej, że nie sposób go wygrać, ponieważ zawsze są jakieś ofiary. Ormus jest takim symbolem geopolitycznego i globalnego zagmatwania i problemów, które generuje trwająca tam wojna.
1: Problemów sięgających od rosnących cen paliw do wyglądu japońskich opakowań na chipsy.
0: Co państwu opowiadał Antek Pyzel? 4 minuty, 4 minuty do 8.

0: Tu Radio 357, jest środa, 13 maja. Minęła właśnie 8. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Michał Trantał.
1: Nietypowy alarm na lotnisku w Wilnie. W nocy ograniczono tam ruch lotniczy po wykryciu obiektów, które mogły być balonami z kontrabandą przesyłaną z Białorusi. Służby zauważyły problem po drugiej w nocy. Ruch na lotnisku wstrzymano na kilkadziesiąt minut. Jeden samolot przekierowano do Kopenhagi, drugi lot odwołano. Problemy dotknęły ponad 100 pasażerów. Litewskie władze podkreślają, że podobne balony pojawiają się regularnie od jesieni. Wilno leży zaledwie 30 kilometrów od granicy z Białorusią. Zdaniem władz to element działań hybrydowych prowadzonych przez reżim w Mińsku. 4 ustawy o kryptowalutach skierowano do dalszych prac. Projekty przygotowali rząd, Kancelaria Prezydenta, Polska 2050 i Konfederacja. Wszystkie propozycje mają dostosować polskie przepisy do unijnego rozporządzenia. Nadzór nad rynkiem miałby sprawować KNF. Spór dotyczy m.in. wysokości kar i uprawnień KNF do blokowania rachunków oraz transakcji. Najbardziej radykalny jest projekt rządowy. Rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Z punktu widzenia rządu optymalnym rozwiązaniem jest to, żeby to projekt rządowy został uchwalony i to on wyszedł z Sejmu do Senatu i dalej został uchwalony przez Senat.
1: Najbardziej liberalny projekt to ten przygotowany przez Konfederację.
3: Bitcoin powstał w roku 2009. Pierwszy raz stał się popularny w Polsce w roku 2013, czyli 13 lat temu. Przez te 13 lat rządy ani PiSu, ani Platformy, jeszcze wcześniejsze rządy Platformy, nie interesowały się bezpieczeństwem klientów giełd kryptowalut. Nie poświęciliście minuty na zastanowienie się, czy przypadkiem nie wypada uregulować tego rynku. Mieliście na to 13 lat. A teraz od paru miesięcy słyszę, jak wam to na sercu leży bezpieczeństwo klientów giełd kryptowalut.
1: Mówił z sejmowej mównicy Sławomir Mentzen. To już trzecia próba uregulowania rynku kryptowalut w Polsce. Dwie wcześniejsze ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki. Tak wygląda komunizm, mówi europoseł Dominik Tarczyński po tym, jak brytyjskie władze odmówiły mu wjazdu do Wielkiej Brytanii. Europoseł PiS miał wziąć udział w londyńskim marszu Unite the Kingdom i wygłosić tam przemówienie. Jak przekazał polityk, anulowano mu zgodę na podróż do Wielkiej Brytanii. Brytyjska administracja uznała, że jego obecność, tu cytat, nie byłaby korzystna dla dobra publicznego. Tarczyński zapowiedział pozwanie premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. W mediach społecznościowych napisał, że spotka się z nim w sądzie. Może nie zdążyć, bo po przegranych wyborach lokalnych nad brytyjskim premierem wisi topór. Ponad 80 parlamentarzystów jego partii żąda odejścia szefa rządu. Na koniec wracamy do Polski. Bydgoszcz udowadnia, że mieszkańcy tego miasta mają poczucie rytmu. Potwierdza to Międzynarodowy Festiwal Rytmu i Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion. Wydarzenie wystartuje 22 maja. Więcej o nim nasz reporter.
4: Koncerty w klubach muzycznych, plenerze oraz salach, gdzie muzyki doskonale się słucha, bo są ku temu perfekcyjnie przystosowane. Takie rytmy rozbrzmiewać będą w wielu punktach miasta. Swoje umiejętności gry na perkusji i licznych innych instrumentach perkusyjnych zaprezentują absolutni wirtuozi tej sztuki. 12 najwybitniejszych polskich perkusistów w ramach koncertu Polirytmia wykona największe polskie muzyczne szlagiery w kompletnie nowych aranżacjach. Atrakcja festiwalu, występy jeżdżącej na dużym rowerze i jednocześnie muzykującej kilkuosobowej orkiestry Big Bike Orchestra. Na deser uhonorowanie nagrodą ikony polskiego jazzu Urszuli Dudziak, która wystąpi w sali koncertowej Miejskiego Centrum Kultury. Bydgoszcz, Rafał Frydrych, Radio 357.
1: A więc stopa, werbel, bas, hi-hat, a następny serwis o 9.
0: Teraz sport, Sebastian Kierzek.
5: Na początek garść piłkarskich informacji, bo po siódmej były inne tematy. Najważniejsza informacja ze świata piłki jest taka, że zaległości nadrobi dziś Ekstraklasa. O 18:00 Arka zagra z Górnikiem, a o 20:30 Raków Częstochowa powalczy z Jagiellonią Białystok. I te mecze mają, nie ma co ukrywać, ogromny wpływ na układ w czołówce tabeli. Dziś wieczorem także finał Pucharu Włoch, a w nim Piotr Zieliński. O 21:00 na Stadio Olimpico w Rzymie miejscowe Lazio zmierzy się z Interem. Tymczasem Hansi Flick Flick poinformował, że zamierza przedłużyć kontrakt z Barceloną. Umowa wygasa w czerwcu 2027 roku i ma zostać przedłużona o kolejny rok. Nową umowę już podpisał z kolei Dick Advocaat. Ponownie objął on reprezentację Curaçao. Przypomnę, że ta ekipa niebawem zadebiutuje w Mistrzostwach Świata. 78-letni holenderski szkoleniowiec zostanie tym samym najstarszym trenerem w historii mundialu. A czy szykują nam się wcześniejsze wybory w Polskim Komitecie Olimpijskim? Jest kolejny rozdział w tej historii.
6: Wzywamy prezesa Radosława Piesiewicza do niezwłocznego złożenia dymisji z pełnionej funkcji.
7: Wszyscy chyba jesteśmy zmęczeni tym niszczeniem wizerunku naszego komitetu, o który walczyliśmy, wielu z nas walczyło jako zawodnicy, teraz walczymy jako prezesi polskich związków.
5: Mówili niedawno mistrzowie olimpijscy Robert Korzeniowski i Adam Korol. Wczoraj wysłane zostało pismo do 106 członków PKOL o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, którego jedynym punktem ma być odwołanie prezesa Radosława Piesiewicza. Pytanie tylko, czy ten wniosek zyska poparcie. Aby tak się stało, musi zostać podpisany przez co najmniej

0: Jannik Sinner w meczu 1/8 pokonał wczoraj swojego rodaka Andrea Pellegrino 6-2 i 6-3. Włoski tenisista wyrównał tym samym rekord Serba Nowaka Dziokowicza, odnosząc 31. z rzędu zwycięstwo w imprezie rangi Masters 1000. I jeszcze dobre wieści napawające optymizmem na przyszłość. Polskie juniorki Maja Gawenda i Dominika Skarupska zostały mistrzynią i wicemistrzynią Europy w strzelectwie sportowym. Dodatkowo Maja Gawenda poprawiła także juniorski rekord świata. Piękna sprawa, gratulujemy. I do usłyszenia po 9:00.
1: W dzień zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami pod koniec dnia. Miejscami głównie na wschodzie kraju będą rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, po południu na zachodzie lokalnie też burze, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura 9 stopni to Zakopane, Koszalin, Suwałki, Białystok 11, Gdańsk, Olsztyn, Łódź, Radom, Kielce 12 stopni, w Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruń, Warszawie, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowice, Opolu 13, żartowałem, Zielona Góra i Wrocław 14.
2: Radio 357.
1: 8 po 8.

0: Alison Goldfrapp. Mamy 11 minut po 8.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Ja się delikatnie zawiesiłem, bo muszę sprawdzić dokładnie, żeby państwo nie oszukać. A, dobrze, mam. Dziewiąte. Tak zadebiutowali, Stąsi zadebiutowali na liście w miniony piątek. Jak będzie tym razem? No to proszę decydować. Lista.radio357.pl. A brzmi to tak.

0: Można głosować na Stansów na liście. 15 minut po 8.
1: Gość Radia 357.
0: I Bartek Wasilewski.
2: A naszym gościem jest Dawid Kulpa, radca prawny Kancelaria Kulpa, Kozak, adwokaci i radcowie prawni. Kłaniam się.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Sejm ustalił nazwiska 15 kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Wcześniej Trybunał Konstytucyjny pozytywnie rozpatrzył wniosek posłów PiS i wydał zabezpieczenie, na mocy którego posłowie nie mają prawa zajmować się wyłanianiem sędziowskich kandydatów do nowej KRS. Gdyby miał pan taką możliwość, a ma pan, rozmawiając z nami, gdybyśmy chcieli wytłumaczyć tę sprawę w kilku prostych zdaniach, tak żeby słuchacze mogli zrozumieć, o co chodzi w tym najnowszym sporze wokół KRS. To co by pan powiedział?
3: Panie redaktorze, jest to niewątpliwie wyjątkowo karkołomne zadanie, bowiem procedura nie jest prosta, ale faktycznie spróbujmy. W najbardziej lapidarny sposób ująłbym to w taki kształt, mianowicie 11 maja tego roku upłynęła kadencja tej części sędziowskiej, o którą tak naprawdę rozbija się spór, nazwijmy go sporem ustrojowo-politycznym aktualnie w Polsce, w związku z czym obowiązkiem Sejmu, w ogóle obowiązkiem władz publicznych, jest zapewnienie ciągłości działania organu konstytucyjnego, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa. Teraz, jeżeli idzie o rolę Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał Konstytucyjny w tego rodzaju procedurze w ogóle nie bierze udziału.
2: No to co oznacza to zabezpieczenie wydane przez TK?
3: To jest oczywiście pewne atrapowe rozwiązanie, które już miało miejsce kilkakrotnie w naszej historii. Z tego, co pamiętam, nigdy nie odniosło ono swojego skutku. Wyjaśnię może, dlaczego tak jest. Mianowicie sam wniosek o to, żeby zbadać pewne rozwiązania, które wprowadziła ustawa, ta, która nowelizowała ostatnią ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, dotyczy tak zwanej kontroli abstrakcyjnej, czyli kontroli przepisów. Wyłącznie kontroli tego, co prawo mówi, a czego nie mówi. Trybunał Konstytucyjny natomiast zastosował rozwiązanie, które dotyczy sporu konkretnego, sporu, który miałby dotyczyć faktu. A w tym zakresie faktów zasadniczo nie badamy i Trybunał Konstytucyjny nie ma takiej kompetencji do tego, żeby zakazać posłom wykonywania ich mandatu publicznego i tak naprawdę wypełniania tej roli, do której zostali powołani. W związku z czym najprawdopodobniej to zabezpieczenie nie będzie respektowane. W ogóle sama dopuszczalność stosowania tego rodzaju postanowień, które wynikają z kodeksu postępowania cywilnego, była przedmiotem krytyki jeszcze w czasie Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem pana profesora Rzeplińskiego. Nie spotkało się to wówczas z aprobatą, nie spotyka się i współcześnie, no ale jak widać, skoro już jedna strona kiedyś rozpoczęła podążanie taką ścieżką, to i druga próbuje, żeby utrzymać taką zasadę pewnego rodzaju symetryzmu.
2: Czyli Sejm może zignorować decyzję TK? To pytanie brzmi absurdalnie.
3: Co zapewne zignoruje. To niewątpliwie tak właśnie
2: no
3: będzie.
2: No bo też posłowie musieli przewidywać taką decyzję.
3: Tak, no ale jak rozumiem, bardziej idzie o to, żeby mieć pewne paliwo do narracji o charakterze, nazwijmy to bardziej wyborczo-politycznym niż ściśle prawnym.
2: No tak, ale właśnie kadencja dotychczasowego składu KRS minęła, o czym pan wspomniał,
3: tak
2: i Sejm zgodnie z ustawą musi wybrać nowy skład. Ustawę
3: tak
2: o
3: jest.
2: Wyborze przyjął jeszcze Sejm w 2017 roku za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości i głównym wówczas założeniem było to, że sędziowski skład KRS wskazywał Sejm, a nie, jak poprzednio, sami sędziowie. Obecna władza musiała skorzystać z tej właśnie ustawy.
3: To To prawda, to może doprecyzujmy, że sama ustawa pochodzi jeszcze wcześniej, z 2011 roku. W 2017 roku mieliśmy ten słynny kryzys konstytucyjny i serię nowelizacji i aktualne brzmienie rzeczywiście wynika z tej nowelizacji poprzedniej. W pewnym sensie oczywiście część komentatorów zauważa, że mamy do czynienia z pewnym dylematem, nazwijmy to takiej natury bardziej etycznej niż ściśle prawnej, ponieważ mamy skażoną legislację w świetle tej narracji. W związku z tym, że ta narracja jest skażona, jednocześnie prezydent zawetował tę próbę, którą aktualna większość parlamentarna próbowała przeforsować, no to stanięto przed dylematem, tak? Mamy pewnego rodzaju konflikt wartości. Czy możemy zapewnić kontynuację funkcjonowania władzy publicznej, akurat w tym zakresie Krajowej Rady Sądownictwa, w ten sposób, że oprzemy się na tych rozwiązaniach wynikających z tejże właśnie skażonej ustawy? Zdecydowano się na takie rozwiązanie hybrydowe, mianowicie uznano, że to rozwiązanie, które jest wprowadzone, będzie dalej instrumentem, którym można się posłużyć. Jednakowoż zachęcono samorządy sędziowskie i bezpośrednio środowisko sędziowskie do tego, żeby skorzystało z tej kompetencji, którą również ta znowelizowana ustawa przyznała środowisku sędziowskiemu. Środowisko sędziowskie wobec tego przeprowadziło prawybory. I w wyniku tychże prawyborów ustalono tę listę, która dzisiaj będzie najprawdopodobniej przedmiotem obrad i przedmiotem głosowania.
2: No dobrze, no i jakie konsekwencje może mieć przyjęcie kandydatów do KRS mimo zabezpieczenia TK? Już wyobrażam sobie, że w przypadku zmiany władzy po kolejnych wyborach może dojść do kwestionowania i dodawania kolejnego przedrostka neo albo paleo albo coś jeszcze.
3: Niewątpliwie tak może być zawsze. To tutaj musimy mieć z tyłu głowy jedynie tą myśl, że narracja, nazwijmy to publicystyczna, czy w ogóle to, jak debata publiczna wygląda, daje bardzo szerokie możliwości. Natomiast ściśle prawnie byłbym chyba jednak większym optymistą, ponieważ zauważmy, że w pewnym sensie następuje sankcjonowanie tego rozwiązania, które było krytykowane. Mamy do czynienia w tym momencie, jeżeli szukałbym analogii, to doszukiwałbym się do analogii do kolegium elektorskiego w federalnych wyborach prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zauważmy, że tam również mamy wybory, które są powszechne, ale ściśle prawnie ten wybór się sankcjonuje dopiero na etapie kolegium elektorskiego. Dokonano wobec tego teraz podobnego zabiegu, czyli zapewniono, że to właśnie ta grupa, która miała wybierać 15 członków, swojego wyboru dokonała, a Sejm niejako sankcjonuje tę wolę, która w tym zakresie jest najistotniejsza. Zatem byłbym optymistą o tyle, że proszę zauważyć, że oparto się na tejże kwestionowanej nowelizacji, czyli środowisko, które tę nowelizację wtedy przeforsowało, chyba nie powinno być krytyczne, bowiem w jakimś sensie ją.
2: Bo samo dało narzędzia. Dało narzędzia do tej sytuacji. No ale są także kandydatury, które budzą największe emocje. Wśród tych kandydatów jest były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.
3: Tak, natomiast sytuacje, w których były wiceminister.
2: Wskazane przez Prawo i Sprawiedliwość, dodajmy.
3: Tak, wskazany przez jeden z klubów poselskich. Mamy również drugiego kandydata. Tak czy inaczej są to sędziowie. Są to sędziowie, którzy również swój urząd objęli jeszcze przed całym tym zamieszaniem, czyli niewątpliwie byliby w tej nomenklaturze paleo sędziami. Zatem tutaj również nie widziałbym chyba aż takiego daleko idącego ryzyka. No i koniec końców jednak byliby w mniejszości.
2: Co to oznacza dla zwykłego obywatela, który ma sprawę w sądzie, jedną, drugą czy trzecią, sprawę niepolityczną. Każdy musi się zmagać z jakimiś sprawami, spadki i tak dalej. No i boryka się z tym, że sprawa jest prowadzona przez sędziego, którego nagle status jest kwestionowany i Bogu ducha winien obywatel nagle musi czekać długo, aż sędzia zostanie zweryfikowany ponownie. Czy tu może być i podobna sytuacja?
3: No, panie redaktorze, to jest dziedzictwo, z którym żyliśmy przez ostatnią już niemalże dekadę. Szczęśliwie ten spór na poziomie zwykłego obywatela zostaje mocno osłabiony. Osłabiony również ostatnim głosem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który potwierdził, że nawet jeżeli doszło do nominacji nowego sędziego, który miałby orzekać właśnie w takiej, nazwijmy to, sprawie powszechnej, sam fakt powołania przez, nazwijmy to, Krajową Radę Sądownictwa w składzie, który byłby niezgodny ze standardem konstytucyjnym, ten fakt nie jest wystarczający do tego, żeby takie orzeczenie wyeliminować z obrotu, czyli je uchylić. Innymi słowy, na szczęście gdzieś w tym bardzo emocjonalnym sporze zaczynamy się przesuwać w stronę zdrowego rozsądku.
2: Dawid Kulpa, radca prawny, Kancelaria Kulpa, Kozak Adwokaci i Radcowie Prawni, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia.
0: Dobrego dnia. Bardzo dziękujemy. Bartek Wasilewski rozmawiał z naszym gościem. Mamy 25 minut po 8:00.

0: Niech się wytupta do końca. 8:30. Proszę się przygotować na zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, ale duże. Pod koniec dnia miejscami, głównie na wschodzie, będą rozpogodzenia, ale generalnie duże. Przelotne opady deszczu będą po południu, na zachodzie lokalnie burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna 11-14. Taki przedziałek. Miejscami nad morzem, a także w rejonach podgórskich będzie 9.
1: 3, 5, 7.
0: Za 29 minut 9. Wiem, że Misia Furtak podoba się Państwu bardzo ładne to nagranie, nowe ono jest.

0: Misia Furtak czuje, polecam Państwu. Proszę też życzliwym okiem, uchem rzucić na ten utwór przy głosowaniu na listę. Za 26, 9, gotowy?
1: Tak, ale musi pójść sygnał.
0: Bo jeszcze masz do wykonania?
1: 3 szybkie ruchy. Opuścić fotel, poprawić mikrofon i to wszystko w 3 sekundy.
0: No to próbujmy. Jeszcze przyczesać się zdążył.
1: Kawy się napiłem.
0: Kawy się napił Krystian Hanke.
1: Do tygodników, które podążają za wypowiedzią prezydenta w sprawie zmiany konstytucji, dołącza Tygodnik Powszechny, gdzie piórem Marcina Matczaka, profesora Marcina Matczaka.
0: Profesora.
1: Znajomego, zdaje się, kolegi. Czytamy w tekście Konstytucja pod siebie. Potrzebujemy debaty o ustawie zasadniczej, tyle że nie o tym, jak zrobić z Karolana Wrockiego polskiego Trumpa, ale o tym, jak odpolitycznić prokuraturę, zabezpieczyć sądy i uporządkować relacje z Unią. To ważny tekst, natomiast w tygodniku Polityka mniej o Konstytucji, a bardziej o samym prezydencie. Zresztą już na okładce dziś prezydent w klepsydrze. Piasek sypie mu się na głowę, bo prezydent w tej dolnej części już po kolana zasypane. I Nawrocki utknął. Taki jest tytuł. Niefortunne weta, chybione pomysły, konflikty w pałacu. Czytamy dzisiaj w tygodniku Polityka w tekście Pierwsze liczenie. No ale jak ktoś związki z boksem miał, musi się potem liczyć z takimi tytułami nawiązującymi do: nowa konstytucja, referendum, własna ustawa o kryptowalutach. Prezydent Karol Nawrocki podkręcił tempo, próbując wydostać się z politycznego narożnika. Zdaje się jednak nie rozumieć, że znalazł się tam na własne życzenie, co czyni ostatnie wysiłki dosyć jałowymi, pisze Rafał Kalukin w najnowszym numerze Polityki. No i jest tego sporo. Przemawia przez politykę też taka nadzieja za pokoleniową zmianą w polityce, bo oprócz tekstu o siwiejących liderach partii, także tekst oni już wybrali. Czy Polska czeka rewolucja młodych w wyborach w 2027 roku? Rekordowa zbiórka pieniędzy zorganizowana przez Łatwo Ganga może być sygnałem wielkiej zmiany, czytamy w Polityce. A jeśli chodzi o pokoleniową zmianę, no to sporo się dzieje także w zwyczajach. Czytamy o tym w tekście Pokolenie Nolo. Młode Polki i Polacy mówią, że alkohol jest im niepotrzebny. Dla nich produkuje się piwo 0%, bezalkoholowe wino, jest nawet wódka 0%. No i skąd ta zmiana, opowiadają bohaterowie, przedstawiciele młodego pokolenia. Trochę spoglądając na nasze pokolenie, na te starsze pokolenia i wsłuchując się w te opowieści ciotek i wujków, jak to się piło do piątej, a potem się szło do pracy. Młodzi tego nie rozumieją i bardzo dobrze, że tego nie rozumieją. Jak oni mogli funkcjonować potem przez cały dzień na kacu, pyta jedna z bohaterek wywiadowanych na potrzeby tego tekstu. Wódka 0%, tak, nie przesłyszeli się Państwo, to szkocki wynalazek. Jak smakuje? No też można przeczytać. Mogę powiedzieć, że nie jestem fanem wódki, ale to jest w smaku jeszcze gorsze. Natomiast, jeśli wódka, ktoś powie, no to jeszcze fajki, bardzo proszę. Gaszenie e-papierosów. Jednorazowe e-papierosy mają zostać zakazane, czytamy dalej w Polityce, ale już teraz prawie zniknęły z rynku legalnego, bo w internecie i, no niestety, szkołach sprzedaż niebezpiecznych chińskich produktów kwitnie, pisze tygodnik Polityka. Sporo takich społecznych tematów, choćby po historii ze statku mamy pewne wnioski, że pechowy rejs nie ściągnął na świat kolejnej pandemii, zwraca jednak uwagę na ponury aspekt masowej turystyki. Wzrost liczby zgonów na statkach. No i to także do poczytania. Wrócę do tygodnika powszechnego, tam na okładce jak biblioteki odzyskały ludzi. W ubiegły piątek obchodziliśmy Dzień Bibliotekarza, Bibliotekarki. Udało mi się nawet złożyć życzenia jednej pani bibliotekarce.
0: Sąsiadce?
1: Nie, z jeszcze mojej dawnej dziecięcej biblioteki z lat młodości. Natomiast bardzo ciekawy tekst w tygodniku powszechnym. Tu się żyje, tworzy wspólnoty i wymyśla przyszłość. I podpisuję się pod tym, bo biblioteki, choć powoli, powoli, ale przeszły tę zmianę, no jakby nie tylko pokoleniową, ale społeczną. Biblioteki dawno przestały być miejscami, do których przychodzi się po prostu po książki. Tu się rozmawia i gra, tworzy wspólnoty, wymyśla przyszłość. Bibliotekom udało się z powodzeniem przejść okres transformacji, cyfryzacji i rozwoju nowych technologii. Więcej, w czasie gwałtownych prac nad AI mają się one lepiej niż kiedykolwiek. Coraz częściej będziemy poszukiwać niekomercyjnych przestrzeni debaty publicznej, wspieranych technologią niezależną od logiki platform społecznościowych. I biblioteki są takim miejscem, pisze Monika Ochendowska, piszą Monika Ochendowska i Sonia Brożek w Tygodniku Powszechnym. Bardzo zachęcam zawsze i będę w tatowaniu też zachęcał ciągle do zapisywania dzieci do biblioteki i odwiedzania tych miejsc, nawet organizowania sobie czasu wolnego właśnie tam. No ale Tygodnik pisze także w innym tekście o tym, że wysychamy, niewielkie opady i niski stan wód w rzekach wyglądają jak nowa norma, a susza przestała być wydarzeniem. Stała się tłem dla procesów ekologicznych i naszego funkcjonowania. No niestety tak to wygląda. W Tygodniku Powszechnym także o tym, że będzie spadać liczba przedszkolaków i to znów będzie wymagało przebudowy całego systemu opieki i edukacji najmłodszych, co jest bardzo smutnym wnioskiem, bo z kolei przy kolejnym, w co mamy oczywiście wiarę i na co mamy nadzieję, boomie, będzie to jakiś możliwy argument do tego, żeby niczego nie zmieniać, bo przecież za chwilę znów dzieci będzie brakować, zamiast budować nowe przedszkola i nowe placówki. No ale to już jest zamartwianie się rzeczami, które się jeszcze nie zdarzyły. Na razie mamy proces odwrotny. No a także w Tygodniku Powszechnym o tym, ile mamy broni. Obrona konieczna. Marek Rabi przygląda się nam w kontekście tego, ile sztuk broni palnej jest w polskich domach, a jest już 1 000 000. To tak, żeby państwo znali skalę. A w Gazecie Polskiej wschodnia strona mecenasa, czyli Roman Giertych i jego, no jak to powiedzieć, znajoma. Kremlowskie powiązania Rosjan od Giertycha, kim jest naprawdę Wiktoria Beninger, czyli Wiktoria Olegowna Kryjarzewa, tajemnicza Rosjanka z francuskim paszportem, której nazwisko pojawia się w głośnej sprawie przelewów z rajów podatkowych do kancelarii Romana Giertycha. No i tutaj śledztwo Gazety Polskiej ujawnia, że wokół jej szwajcarskich biznesów krąży sieć wpływowych postaci głęboko powiązanych z rosyjskim sektorem finansowym, państwowym sektorem zbrojeniowym i kremlowskimi oligarchami. Szczegóły w najnowszym tygodniowym wydaniu Gazety Polskiej. Ale o wojnie w PiSie też jest, tutaj zaznaczam, bo zwykle wojna i pokój w PiS, elektorat domaga się jedności, pisze Gazeta Polska, analizując stan gry, bo to można chyba tak powiedzieć, jest oczywiście Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki, ale tacy przyjaźni, uśmiechnięci na zdjęciu.
0: No,
1: zgoda buduje.
0: Oczywiście, oczywiście. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo panu proszę.
0: Wszystkiego dobrego za 19.

0: była Olivia Rodrigo.
1: Kulturalny skoczek.
0: A to będzie Roma Leszczyńska. Dzień dobry.
2: Wiedziałam, że tak powiesz.
0: Skąd wiedziałam? To oczywiste.
2: Intuicja kobiet. Na początek gorące nazwiska. Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Zalia, Grzegorz Turnał, Ralf Kamiński, Jakub Józef Orliński, Krzysztof Zalewski. Właśnie podano skład artystów na czerwcowy plenerowy koncert otwarcia Za Miłość na Malta Festiwalu w Poznaniu. Natalii Kukulskiej, dyrektorce artystycznej koncertu, zależało na tym, żeby znane utwory zabrzmiały inaczej, nie jako osobne historie, które opowiadają różne historie, ale jako część większej narracji. Chodziło też o nawiązanie do teatralnych tradycji Malta Festiwalu.
3: Ponieważ Malta Festiwal ma teatralną tradycję, postanowiłam również do niej nawiązać. Koncert Za Miłość podzieliłam na trzy akty. Pierwszy akt nosi tytuł Zakochani, Za Miłość, co się zaczyna. Drugi SOS, Za Miłość, co boli. A trzeci Wiwat, słodka miłość, Za Miłość, co zwycięża. Wyobraźcie sobie ten ciepły czerwcowy wieczór nad Jeziorem Maltańskim. Wspaniałe piosenki o miłości, orkiestrę, wszystkie emocje, które będą, no i przede wszystkim hasło, które króluje, Za Miłość.
2: Wstęp na koncert, który odbędzie się 21 czerwca, pierwszego dnia lata, jest bezpłatny. A o innych szczegółach Malta Festiwalu z pewnością jeszcze w czerwcu informować Państwa będzie Paulina Kozioł w swojej audycji Kurtyna w górę. Swego rodzaju symbolem tej wystawy w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu jest postać dwumetrowej, przysadzistej wiejskiej kobiety zrobionej z lnianych pakuł, szeptem tkana. Bo Ala Sewaszewicz od kilku lat bada w swojej twórczości temat pracy kobiet. Wrocławianka, pochodząca z białoruskiej wsi artystka, została wychowana w kulcie ciężkiej pracy. Dziś artystycznie pracuje z tymi samymi materiałami, z którymi jej przodkinie pracowały na polu.
4: Te materiały, z którymi dzisiaj pracuję, to są nieprzypadkowe materiały. To są materiały, z którymi kiedyś miałam do czynienia w dzieciństwie. To są też wspomnienia. Moi babcie pracowali z lnem, a ja dzisiaj wykorzystuję to w swoich pracach. Nie powiem, że mniej pracy wkładam w moje instalacje. Po prostu to są prace, które dzisiaj lubię, które wykonuję, a z kolei moi babcie musieli pracować, żeby zarobić sobie po prostu na życie.
2: Na wystawie Ala Sewaszewicz Twoje ciało to pole pracy. Stworzone przez nią obiekty spotykają się z zabytkami kultury ludowej z kolekcji Wrocławskiego Muzeum Etnograficznego. Wspólnie tworzą wielowątkową opowieść o pracy kobiet. Wernisaż wystawy 16 maja. Japanese Design Today w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie to nie jest kolejna wystawa o designie. To 100 obiektów wybranych przez japońskich kuratorów i projektantów, którzy uznali je za najbardziej reprezentatywne dla współczesnego designu w Japonii. Jest więc na przykład ryżowar, bo ryż to nie dodatek, tylko fundament posiłku w Japonii, buteleczka sosu sojowego Kikkoman, która była testowana przez lata, by osiągnąć efekt idealnego nalewania bez jednej zbędnej kropli i od lat 60. nie wymaga żadnych zmian. Jest też kultowy stołek motyl zaprojektowany przez Sorianagi, który powstał w 1954 roku i do dziś zachwyca swoją formą oraz lekkością. Jak to się dzieje, że prawie wszystko co japońskie jest perfekcyjne, wyjaśnia aranżerka krakowskiej wystawy Anna Zabdyrska.
5: W Japonii występuje taki model produkcji w mniejszych manufakturach i to pozwala też na pracę m.in. ręczną, na różne ręczne kształtowanie produktów. Natomiast nie należy zapominać również o tym, że Japonia jest krajem, który kojarzy się z dobrej jakości elektroniką czy samochodami i to już jest produkcja masowa, natomiast nadal na bardzo wysokim poziomie jakości, ponieważ to też jest częścią filozofii przemysłowej Japonii, aby dbać o jakość produktu.
2: Wystawa, która pokazuje różnice między myśleniem o designie w Japonii i w Europie, do oglądania w Krakowie w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga od 15 maja do 30 sierpnia. A proszę jeszcze pamiętać, że w najbliższy weekend Noc Muzeów, wiele nawet nieoczywistych placówek, otwiera się dla publiczności w nocy z 16 na 17 maja.
0: Tak jest i zapraszamy i polecamy i też w Zakopanem będziemy o tym mówili. Słucham.
2: My u nas też w nocy, w czwartek?
0: Nie do końca, ale trzeba słuchać.
2: Szyfr znamy.
0: Jeśli chodzi o Noc Muzeów, to będzie audycja specjalna w sobotę z Zakopanego. Mateusza zapraszają Kuźniewski i Fusiarz. Roma Leszczyńska.
2: Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Wspomniałaś o tym, że kurtyna w górę to dzisiaj, bo środa przecież.
2: Oczywiście.
0: Tak, ale Paulina już teraz ma do Państwa słówko.
6: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
0: I możemy opowiadać Państwu o różnych rzeczach, między innymi kulturalnych. Kulturalnych. Za 10:09.

0: A jak tam się pan czuje po krakowskich występach? Bo tu słuchaczka
1: doskonale.
0: Doskonale, wszystko, tak. Nic nie boli? Bo to jakieś ekwilibrystyczne rzeczy się działy.
1: Oj, tam ekwilibrystyczne, z krzesła spadłem. No naprawdę.
0: Ale
1: pokazać panu jak?
0: Chcący czy nie chcący?
1: Nie mogę powiedzieć. To jest tajemnica zakładu.
0: Dobrze, to ja nie wiem.
1: Ale pani słuchaczka coś się troszczy się?
0: Że śmiechom i popiskiwaniom nie było końca, no że szczęśliwa, ale martwi się
1: Bo jak kogoś coś boli, to inni się śmieją i to na tym bazujemy ostatnio.
0: To jest bardzo słuszna koncepcja.
2: Latka
0: lecą. Maestro Filip Jaślar.
1: Nie jest Zofia temu winna, że się zbliża Zośka zimna. Dzień dobry, 13 maja. Zapewne państwo zauważyli ochłodzenie, które towarzyszy nam od kilku dni. To przez nasz kraj maszerują zimni ogrodnicy. Panowie ogrodnicy są na tyle regularni, że Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego wykazało cykliczne ochłodzenie powtarzające się w maju od 1881 roku. A że ktoś musiał być winny, padło na ogrodników. Choć moim zdaniem zimni hutnicy byliby lepszymi patronami. I tu cała na biało, bo czasem przy gruncie lekko oszroniona, wkracza zimna Zośka, która tradycyjnie skończy ten marsz chłodu już w najbliższy piątek. Oby. Chciałbym też z tego miejsca przeprosić wszystkie Zofie za tak niesprawiedliwe oskarżanie o roztaczanie chłodu. Panie na pewno są gorącymi dziewczynami. Skąd wiem? Bo Zofie są aha, aha, gorące, aha, aha, bo Zofie są hej, ho! Powoli rozpoczyna się sezon koncertów plenerowych, a wraz z nim rusza ranking najgorętszych i najdroższych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Czy wiedzą państwo, kto z wykonawców winszuje sobie najwięcej za występ? Maryla Rodowicz? Nie. Konstanty Andrzej Kulka? Nie. Najdroższym wykonawcą 2026 roku jest Skolim. Tak. Też nie znam człowieka i nie jestem w stanie zanucić żadnego z jego przebojów, ale takie są fakty. Super Ekspres, Pudelek i Kozaczek. Jeden występ z Kolima kosztuje 75 tysięcy złotych, a w tym roku nasz król Latino zagra 503 koncerty. Czas, w którym będą państwo mnożyć 503 razy 75 tysięcy, umile chwilą muzyki. Ile państwu wyszło? Urząd Skarbowy się ucieszy. A skoro jesteśmy przy wielkich postaciach świata muzyki, 13 maja 1950 roku urodził się zdobywca 22 nagród Grammy, którego płyty rozeszły się w nakładzie ponad 100 milionów egzemplarzy. Pan Stevie Wonder. Stevie Wonder wylansował niezliczoną ilość przebojów, współpracował z największymi gwiazdami muzyki od Michaela Jacksona po Paula McCartneya. Ale 503 koncertów rocznie nigdy nie zagrał i współpracy z Justyną Steczkowską też nie nawiązał. Mimo to, a może właśnie dlatego, życzymy Stevie Wonderowi sukcesów. Kiedyś muszą nadejść. Dziękuję.
0: My dziękujemy, panie redaktorze, maestrze. Bardzo dziękujemy.
1: Idzie sukces, widzi pan?
0: A ile panu wyszło razy 75 tysięcy?
1: 35 milionów.
0: To mi tak samo. Filip Jaślar, dziękuję.
1: To nie jest śmieszne.
0: Do usłyszenia. Ale kto zabroni? Kto zabroni?

0: Tu Radio 357, jest środa, 13 maja. Dziewiąta minęła, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Państwu Michał Trantał.
1: Pod koniec miesiąca do Polski przylecą pierwsze myśliwce F-35 Husarz. Maszyny trafią do bazy w Łasku pod Łodzią i po raz pierwszy rozpoczną służbę w polskich siłach powietrznych. Wojsko podkreśla, że baza jest gotowa na przyjęcie samolotów piątej generacji. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny. Mają znacząco zwiększyć możliwości armii i współpracę w ramach NATO. Pierwsze maszyny do tej pory stacjonowały w Stanach Zjednoczonych, gdzie szkolili się polscy piloci i technicy. To będzie pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w Chinach od 2017 roku. Donald Trump leci do Pekinu na spotkanie z przewodniczącym Xi Jinpingiem. Przed wylotem Trump podkreślał, że ma z Xi, cytat, świetne relacje i zapowiedział, że chiński przywódca jeszcze w tym roku odwiedzi Stany Zjednoczone. Głównymi tematami rozmów mają być handel, inwestycje i przyszłość relacji gospodarczych obu mocarstw. W delegacji Trumpa znaleźli się też szefowie największych amerykańskich firm, m.in. Apple'a, Boeing, Mety i przedstawiciele Wall Street. Ważnym tematem rozmów będą również relacje z Tajwanem i amerykańska sprzedaż broni dla wyspy. Prezydent i rząd to ich Polacy najczęściej wskazują jako winnych afery Zonda Krypto. Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Prezydenta wskazało 16% badanych, a rząd 15%. Jednocześnie aż co trzeci respondent nie ma zdania w tej sprawie. Tymczasem w cieniu politycznego obrzucania się winą trwa śledztwo w tej sprawie. Tradycyjne akta i tysiące danych elektronicznych liczone w terabajtach. Tak wygląda dochodzenie. Sprawę prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach.
2: Śledztwo to oczywiście przesłuchanie już kilkuset osób i ponad 2000 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ale głównie zbieranie dowodów przez policję w cyfrowym świecie. Prokurator Michał Binkiewicz z katowickiej prokuratury.
3: Funkcjonariusze śledzą także przepływy blockchain celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy Zonda Krypto a innymi giełdami kryptowalut. Analizowane są także portfele założone przez Zonda Krypto.
2: Śledczy korzystają też z bardziej klasycznych źródeł informacji.
3: Zabezpieczono 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz ponad 13 terabajtów plików.
2: Sprawa Zonda Krypto to także zbieranie danych z ponad 100 największych na świecie giełd kryptowalut. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
1: Prokuratorzy planują także zwrócić się o pomoc prawną m.in. do Włoch i Szwajcarii. Zonda Krypto była jedną z największych platform kryptowalut w Polsce. Burza wokół ściany płaczu w Jerozolimie. Izraelski parlament ma zająć się projektem ustawy, który może zakazać nieortodoksyjnym Żydom modlitwy w tym miejscu. Projekt przygotowany przez skrajną prawicę przewiduje nawet do 7 lat więzienia za organizowanie tam praktyk religijnych uznanych za profanację. Chodzi o strefę, gdzie kobiety i mężczyźni mogą modlić się razem. Przeciwko zmianom protestuje żydowska diaspora i środowiska liberalne. Premier Benjamin Netanyahu miał wcześniej próbować zablokować projekt, obawiając się międzynarodowych reakcji. Na razie ustawa jest na etapie prac w komisji, ale w przyszłym tygodniu może trafić pod obrady parlamentu. Kolejny serwis o 16.
0: Wiadomości sportowe, Sebastian Kierzak.
4: Jakieś 4 godziny pozostały nam do rozpoczęcia meczu Igi Świątek w Rzymie. Dziś Iga powalczy z Jessicą Pegulą o awans do półfinału tego tysięcznika. I co ważne, ostatnie występy napawają optymizmem. W niedzielę szybkie 6-1, 6-0 z Elizabetą Kociarę. To w poniedziałek także szybkie 6-2, 6-1 z Naomi Osaką. Komentator Kanal Plus chwali.
5: Najwyższa światowa półka. Świetny mecz Igi Świątek. Powiem szczerze, dawno Igi na takim poziomie nie widziałem.
4: Takie słowa padły po gładkim pokonaniu Japonki. Dziś liczymy na równie dobrą formę, choć rywalka mocna, Jessica Pegula. Początek meczu na korcie centralnym kompleksu Foro Italico o godzinie 13. W tym samym kompleksie, na stadionie położonym w odległości, ja wiem, może ze 100 metrów od kortu, dziś wieczorem o Puchar Włoch powalczy Piotr Zieliński. Jego Inter wieczorem zagra z Lazio. Grande finale na Stadio Olimpico rozpocznie się o 21. Grać będzie także piłkarska ekstraklasa. I to ważne mecze nas czekają, bo mające wpływ na układ czołówki. Zacięta walka trwa za plecami Lecha Poznań. Jagiellonia, Raków i Górnik mają po 49 punktów, dokładnie tyle samo. O 20:30 dojdzie do bezpośredniego starcia Rakowa z Jagiellonią. Górnik z kolei jedzie do Gdyni na mecz z Arką, to wcześniej, bo o 18:00. Teraz meldunek koszykarski. San Antonio Spurs o krok od awansu do finału konferencji zachodniej NBA. Kilka godzin temu koszykarze San Antonio pewnie ograli Minnesota Timberwolves, a błyszczał zwłaszcza pewien zawodnik z numerem pierwszym na koszulce. Tym zawodnikiem jest oczywiście Victor Wembanyama. Dziś zdobył 27 punktów, dokładając do tego także 17 zbiórek, 5 asyst i 3 bloki. Wynik meczu 126-97. Ekipa San Antonio Spurs potrzebuje już tylko jednej wygranej, aby awansować. Awans to słowo klucz także dla polskich szczypiornistów. Oni dziś rozpoczną decydujący bój o Mistrzostwa Świata, wzmocnieni wracającym do kadry Szymonem Sićko.
6: Przyjechałem tu z zamiarem, żeby pomóc drużynie i wiem, że mogę i oczywiście to jest sport zespołowy i wszyscy musimy razem współpracować, żeby osiągnąć nasz cel główny, jakim jest awans na mistrzostwa.
4: Polska może to zrobić po raz 19 w historii. Mistrzostwa Świata odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech. Aby pojechać na turniej, trzeba wygrać dwumecz z Austriakami. Pierwszy pojedynek dziś na wyjeździe. Rewanż za kilka dni w hali Urania w Olsztynie. To wszystko w porannym sporcie. Wracam do Państwa po południu z najświeższą porcją doniesień. Obym po 16:00 mógł powiedzieć o pięknym, wygranym meczu Igi Świątek.

0: będzie. Za to będzie Natalia Mujanga, świetna debiutantka, fantastyczna wokalistka. Poznamy ją lepiej po godzinie 10, także zapraszam Państwa do zostania z audycją Kieruj się na południe.
1: Natalia, też przypomnę Państwu, gdyby Państwo głosowało na listę, że mamy jeden utwór i śmiało proszę korzystać.
0: Warto.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.
3: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet, l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera

10 minut po godzinie 9. Witamy się z Państwem w środowym duecie Tomasz Matlingiewicz i Marta Kula, a właściwie w trio, no bo jeszcze Serge Gainsbourg, jak zawsze na początek naszego spotkania. Kula, kafe. No i co ja mam powiedzieć na początek? No muszę powiedzieć, że się stęskniłam.

Miss You i The Rolling Stones. Jeśli mają Państwo ochotę ze mną porozmawiać, to podaję adres do kontaktu marta.kula@radio357.pl. Dziś w audycji, jak już padło, gość po godzinie 10.15 w studiu pojawi się Natalia Mujanga, bardzo zdolna wokalistka, artystka, z którą porozmawiam o jej planach, bo zdaje się, że są bardzo ambitne. Za parę chwil po godzinie 9 opowieści o teatrze i Paulina Kozion w studiu cykl Kurtyna w górę, a po 11 opowieści o książkach. Big Book Cafe, Julia Rzemek i Bartosz Kamiński przyniosą dwa ciekawe tytuły. Proszę zostać z nami, jesteśmy z Państwem do południa.

Zawsze trochę ubolewałam nad tym, że zespół Jefferson Airplane przemienił się w Jefferson Starship i zachodziłam w głowę, jak niemal ci sami muzycy mogli tworzyć tak różną muzykę. No ale z czasem patrzę łagodniejszym okiem na twórczość zespołu Starship i jeden z przykładów za nami, Wild Again, przed momentem. Pytają mnie państwo w wiadomościach mailowych, gdzie byłam, kiedy mnie nie było. Otóż byłam na Azorach i nie ukrywam, że te cudowne wyspy na środku Oceanu Atlantyckiego trochę zainspirowały temat dzisiejszej audycji.

Kultura kocha tematykę rajskich wysp, bo oferują ucieczkę od codzienności. I o takim eskapizmie jest właśnie piosenka Escape, the Pina Colada Song Ruperta Holmesa. Przyznam Państwu, że to jedna z moich ulubionych piosenek. Pina Colada, uśmiecham się na samą myśl, bo Azory, na które ja uciekłam, słyną z plantacji ananasów i smak tych owoców tam jest nie do porównania. Fenomenalne miejsce, które, tak jak powiedziałam, zainspirowało temat naszego dzisiejszego spotkania, bo takich wątków, nazwijmy to wyspiarskich, pojawi się trochę.

Kenny Rogers i Dolly Parton, Islands in the Stream. Napisał do mnie pan Łukasz, że też kiedyś był na Azorach z miasteczka studenckiego AGH. Można w 15 minut się dostać, linia 173 prosto na Azory. No pamiętam, panie Łukaszu, bo wiedzą państwo, że z Krakowem mam trochę wspólnego. Pozdrawiam wszystkich z królewskiego miasta. Pan Radosław natomiast już na poważnie otworzył maila słowami bom dia. Bom dia, panie Radosławie. Dodaje pan, że Azory są na liście marzeń, bo w zeszłym roku pan Radosław był na Maderze i było wyjątkowo do tego stopnia, że Madera stała się planem na emeryturę. Trzymam kciuki, panie Radosławie. 9:30 na zegarze, czas teraz na piosenkę dnia. Tylko z tobą, Barbara Wrońska, i proszę bardzo, jak nam się wpisze w temat audycji.

czekałam na nową muzykę Barbary Wrońskiej i się doczekałam. Tylko z tobą to nasza piosenka dnia. marta.kula@radio357.pl to jest droga do kontaktu, ale można również się meldować na profilu facebookowym moim i Radia 357, do czego bardzo serdecznie zachęcam.

Put the Lime in the Coconut, The Hit Crew. Przyznam, że ta piosenka już zawsze będzie mi się kojarzyć z serialem Dr. House. Piszą Państwo do mnie, pan Adam zapytał, czy pojawią się kąciki, bo o nich jeszcze nie wspominałam. No oczywiście, przypomnę, że w środowe przedpołudnia mamy dwa kąciki, kącik czeski, ale to trochę później, i kącik Disneya. Ale dziś zamiast Disneya proponuję coś takiego.

Island Girl i Elton John, a wcześniej Akademia Pana Kleksa i Na Wyspach Bergamutach, które to wyspy bardzo ucieszyły młodego słuchacza Radia 357, pana Stasia, którego serdecznie pozdrawiamy. Oczywiście pozdrawiamy nie tylko Stasia, ale także i rodziców Huberta i Paulinę z Torunia. Bardzo dziękuję za wiadomość. A propos wiadomości, ja tak dzisiaj opowiadam o tych wyspach, a właściwie nie zadałam państwu pytania, które mnie nurtuje, ponieważ mamy już 13 maja, więc nie uwierzę, że nie planują jeszcze państwo letnich wakacji i zastanawiam się, czy to są właśnie takie bardziej tropikalne kierunki. Plaża, palma to państwa styl, czy coś zupełnie innego? Jakieś wyprawy, trekkingi, bardziej chłodne rejony? Proszę dawać mi znać. marta.kula@radio357.pl. A już za parę chwil w studiu Paulina Kozion i opowieści o teatrze.

0: Kurtyna w górę.
1: 9:48 na zegarze. Przed momentem pytałam naszych słuchaczy, czy planując wakacje wybierają kierunki tropikalne, czy raczej chłodniejsze, a ty, Paulina, zdaje się, że dopiero co wróciłaś z tej chłodniejszej północy. No to jak było w Tallinie?
2: No muszę powiedzieć, że akurat byłam tam w ubiegłym tygodniu, kiedy we Warszawie było 28 stopni, a ja poleciałam do Tallina, gdzie było stopni 13, więc i wiał dosyć silny i chłodny wiatr, więc Był trochę szok, ale Tallin jest przepiękny i była przepiękna, słoneczna pogoda, także nawet 13 stopni nie przeszkadzało.
1: Potwierdzam, przepiękny Tallin. Paulina Kozion w studiu. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
1: I, o czym dzisiaj?
2: I właśnie w Tallinie byłam nieprzypadkowo, bo właśnie tam byłam na premierze Upiora w operze. Phantom of the Opera, musical Upiór w operze, rozpoczął swoje tournée właśnie w miniony wtorek w krajach bałtyckich i zawędruje również do Polski. I muszę Państwu przyznać, że premiera, na której byłam, i ten piękny Tallin i Unibet Arena, to nie wszystko, bo ja poczułam się podczas tego spektaklu jak na West Endzie czy na Broadwayu. Przede wszystkim ogromne wrażenie zrobiła na mnie monumentalna scenografia, która rzeczywiście przenosi nas do miejsca akcji tego musicalu, czyli opery paryskiej. Obrotowa scena, piękna czerwona kurtyna, ręcznie malowane płótna, ogromny żerandol. Wręcz nie można było oderwać wzroku od tego, co się dzieje na tej scenie. Podkreślam, zbudowanej specjalnie dla pokazów musicalu, co robi jeszcze większe wrażenie. Ale też przed premierą udało mi się porozmawiać z reżyserem Upiora, Stevenem Barlowem, który jest przede wszystkim reżyserem operowym i wystawia swoje sztuki od Metropolitan Opera w Nowym Jorku po Operę Królewską w Londynie. Jak mówił, jego Upiór w operze czerpie z tradycji Andrew Lloyd Webbera, ale idzie swoją drogą.
3: Nasza produkcja jest unowocześniona, zupełnie inna wizualnie. To odmienna interpretacja tego utworu. Nadal jednak pozostaje wierna zarówno samemu dziełu, jak i oryginalnej produkcji. Od początku zależało mi na tym, aby stworzyć coś wyraźnie odrębnego od pierwowzoru. Traktowaliśmy to jako szansę, by opowiedzieć tę historię w nowy sposób, zarówno pod względem wizualnym, jak i emocjonalnym, jednocześnie oddając szacunek oryginałowi.
2: Dla przypomnienia, musical Upiór w operze opowiada o fascynacji i nieszczęśliwej miłości tytułowego upiora do młodej sopranistki Christine, ale najważniejsze w musicalu są jego korzenie operowe, co podkreśla Steven Barlow.
3: Upiór w operze jest przede wszystkim musicalem. Jego korzenie tkwią w teatrze muzycznym, ale jednocześnie jest to musical, który pod wieloma względami stanowi hołd dla opery i muzyki klasycznej. Ojciec Andrew Lloyd Webber był profesorem muzyki w Royal Academy of Music, a także kompozytorem muzyki klasycznej. Andrew Lloyd Webber dorastał więc w bardzo muzycznym domu, w atmosferze miłości do muzyki klasycznej. Jego brat Julian Lloyd Webber był bardzo znanym wiolonczelistą, dlatego muzyka, szczególnie klasyczna, ma to ogromne znaczenie. Zawsze myślę o tym musicalu jako o liście miłosnym do teatru muzycznego, ale także do muzyki klasycznej i opery.
2: Jednak premiera, na której byłam, Phantom of the Opera, Upiór w operze, który będzie można zobaczyć również w Polsce, w Gliwicach i Trójmieście, to spektakl arenowy, dla którego, jak już mówiłam, specjalnie budowana jest scena w arenach dla tysiąca ludzi. Jest też różnica w reżyserowaniu spektaklu w teatrze czy operze, i w arenie, co też podkreślał Steven Barlow.
3: Jest wiele różnic. W operze soliści nie używają mikrofonów i śpiewają akustycznie. Zawsze muszą być zwróceni przodem do widowni i znajdować się blisko sceny. Dla mnie jako reżysera to ograniczenie w kwestii inscenizacji. W musicalu natomiast, ponieważ każdy ma własny mikrofon, wykonawcy mogą znajdować się w dowolnym miejscu. Mogą stać z tyłu, odwróceni plecami do publiczności, a nawet za kulisami. I wciąż ich słychać, ponieważ dźwięk jest miksowany przy konsolecie z tyłu teatru. Daje mi to znacznie większą elastyczność w opowiadaniu historii w sensie fizycznym oraz dużo większą swobodę.
4: physically a lot more freedom.
2: I te wszystkie sztuczki reżyserskie można będzie zobaczyć już w czerwcu w gliwickiej Prizero Arenie oraz w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. No zdecydowanie warto, bo muzyka, kostiumy, scenografia, spektakl w języku oryginału, czyli po angielsku, ale podkreślę z napisami po polsku, tak jak w operze, to wszystko sprawia, że naprawdę nie muszą Państwo kupować biletu lotniczego do Nowego Jorku czy Londynu, ale u nas w Polsce zobaczyć musical światowej klasy. I jeszcze powiem, że właśnie ta muzyka, którą Państwo słyszą, zostaje na bardzo długo. Przyznam się, że zarówno po premierze, jak i wczoraj, odsłuchując jeszcze nagrania, cały czas nucę te utwory, te piosenki i jest to niesamowite wrażenie i aż sama się po sobie nie spodziewałam, że aż tak zostanie to w głowie.
1: Słyszę zachwyt w Twoim głosie, ale zupełnie się nie dziwię, bo ja też teraz unoszę się nad ziemią z zachwytu, słysząc te dźwięki w tle. Uwielbiam muzykę z Upiora w operze.
2: Dokładnie to, co Państwo słyszą, usłyszą Państwo również w Polsce.
1: Chyba namówiłaś. Wybiorę się, myślę, do Gdańska, co i Państwu bardzo polecam, lub do Gliwic. Tam również Upiór w operze w tej wspaniałej inscenizacji, o której opowiadała Paulina Kozion. Bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję również.

Island i Alice Merton. A czy słyszeli już Państwo pierwszy solowy utwór Kasi Sienkiewicz? Przyznam Państwu, że liczyłam, że będzie on się trochę bardziej różnił od tego, co Kasia robiła w duecie ze swoim bratem w Kwiecie Jabłoni, ale mimo wszystko myślę, że były momenty, bo taki jest tytuł tego utworu, na plus, chociaż jestem ciekawa Państwa opinii.

5 minut po godzinie 10. Tomasz Matlingiewicz i Marta Kula, kłaniamy się ponownie. Piszą Państwo do mnie a propos wakacyjnych planów. Pani Patrycja napisała, że jej plany nie są skierowane na razie ani na południe, ani na północ, a na koncertujących artystów. I pani Patrycja odlicza do koncertu Harry'ego Stylesa, na którego wybiera się z córką, a także na Céline Dion w Paryżu jesienią. No to pani Patrycja, tam się spotkamy, bo ja koniecznie muszę na tym koncercie być. Wielki powrót Céline Dion. Rozmawialiśmy o tym w jednej z audycji Kieruj się na południe. marta.kula@radio357.pl. Już za parę chwil w studiu gość Natalia Mujanga około 10:15, a póki co Neutral Milk Hotel.

Indie Aeroplane Over the Sea Neutral Milk Hotel. Piszą państwo do mnie a propos wakacji. Pan Michał wybiera się na Sycylię, pani Kinga natomiast na początku roku odwiedziła Kostarykę. Natomiast tutaj warto przypomnieć, że Kostaryka oczywiście nie jest wyspą. Chociaż dziś o wyspach mówimy w audycji Kieruj się na południe. marta.kula@radio357.pl. Czy wybierają państwo tropiki, czy raczej chłodniejsze rejony na swoje wakacje? Proszę dawać mi znać. Future Islands teraz.

0: Future Islands i Peach. No to może teraz coś po polsku?
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody. Ciągle masz nadzieję na rycerza z bajki,

0: Dwie wieże ze świetnej zeszłorocznej płyty Michała Wiraszko. Tak młodo się nie spotkamy. Przypomnę, płyty roku Radia 357. No a przed nami duet Michała Wiraszko z Natalią Mujangą, bo już za parę chwil Natalia w studiu Radia 357. Proszę zostać z nami.
1: Weź głęboko.

0: Najprościej. Wiraszko i Natalia Mujanga. Ten piękny głos, który przed momentem Państwo słyszeli, należy do naszej dzisiejszej gościni, bo Natalia Mujanga już w studiu Radia 357. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Cześć.
0: Mówimy o Tobie debiutantka, bo prezentujesz się teraz szerokiej publiczności ze swoją muzyką, no ale na scenie jesteś już bardzo długo. Pamiętam taki moment, bo my się już kiedyś spotkałyśmy przed egzaminami wstępnymi na Akademię Muzyczną w Gdańsku. Bardzo miło wspominam to spotkanie z tobą wówczas i zastanawiam się, co Natalia Mujanga wtedy, jako młodziutka dziewczyna, która z głową pełną marzeń idzie na egzamin wstępny na wokalistykę jazzową, jaki miałaś wtedy sufit? O czym wtedy marzyłaś?
1: Na tamten moment to marzyłam, żeby się dostać w ogóle na tę akademię, bo przez to, że nie byłam wcześniej w żadnej szkole muzycznej, no to porwałam się, tak, że tak mówiąc, na głęboką wodę, idąc tam. No i się w końcu udało, za tym drugim razem, dostać na Akademię Muzyczną na wokalistykę jazzową. Nie było tak prosto. Wtedy jeszcze nie pisałam swoich utworów. Dopiero na ostatnim roku Akademii Muzycznej, kiedy był taki koncert, gdzie każda wokalistka, studentka, każdy student miał pokazać swoje autorskie utwory, przedstawić się z nimi. I tak mówię, kurczę, jeszcze nie mam takiego utworu, który na pewno by mi tak w pełni leżał i którym chciałabym się pożegnać z tą Akademią Muzyczną. No i napisałam wtedy takie utwory Wolę Jedno, właśnie takie te moje pierwsze za jakiś czas. Tak, te utwory też są już dostępne na YouTubie, na Spotify, więc zapraszam do posłuchania. I stwierdziłam, że to jest właśnie chyba taki początek mój, gdzie przekonałam się, że jestem w stanie napisać jakąś piosenkę i taka, która gdzieś mi w sercu i w duszy gra.
0: O tym, w jaką stronę w pisaniu piosenek będziesz podążać, jeszcze dziś porozmawiamy, ale zastanawiam się, bo jakiś czas temu na twoim miejscu siedział Ralf Kamiński, który przecież kończył tę samą uczelnię co ty. I zastanawiam się, co takiego jest w tej edukacji jazzowej, no bo taką skończyliście. Co wam daje w kontekście warsztatu, w kontekście czucia się na scenie? Czy masz wrażenie, że te studia bardzo ci pomogły?
1: Wiesz, na pewno rozwinęły mnie pod kątem takiej świadomości teorii, której po prostu teorii nie miałam wcześniej. Bez nut da się śpiewać, oczywiście, że tak, ale fajnie było też zobaczyć to z tej perspektywy bardziej głębokiej, to znaczy harmonii. O co chodzi w improwizacji dosłownie, bo improwizacji też się trzeba nauczyć, żeby umieć improwizować. Bardziej też samego jazzu, ale też różnorodności tego, na jakie gatunki inne się powszechnie, to znaczy blues, soul. I mogłam tak mniej więcej na tych studiach również sprecyzować siebie, w jakim nurcie chciałabym się poruszać. No a przede wszystkim też ucząc się od najlepszych improwizacji instrumentalnych, ale także poznając takie głosy jak Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Billie Holiday. To wszystkie takie klasyki, które ukształtowały mnie jako wokalistkę i dały mi jakiś kierunek, który też bym chciała w swojej muzyce przekazać.
0: Jazzowo radzisz sobie świetnie. Powiedzmy o tej twojej równoległej karierze i sukcesie chociażby na Ladies Jazz Festivalu, gdzie zgarnęłaś Grand Prix tego festiwalu. Fenomenalnie wykonujesz także standardy jazzowe. No ale jako Natalia Mujanga idziesz raczej w inną stronę. No i tu pytanie, w jaką? No bo mam wrażenie, że tych kierunków jest sporo, czyli chyba jeszcze szukasz się muzycznie. Czy to będzie soul, czy to będzie pop? Co cię interesuje?
1: Ja lubię eksperymentować i do tej mojej takiej duszy popowo, trochę soulowej, popowo-soulowej, tak bym to nazwała, że to jest taką podstawą. Lubię dodawać jakieś różne inne smaczki. Raz mi się zachciało na bardziej rockową stronę i zaśpiewałam taki utwór jak Wabank, gdzie tam jest trochę ostrzejsza gitara i trochę mój ostrzejszy głos. Ostatnio wydałam singiel, który nazywa się Ile snów nam zostało i tam już byłam w trochę innej odsłonie, są smyczki, jest bardziej filmowo, ale zarazem wydaje mi się, że czuć tą moją trochę soulowość, więc lubię eksperymentować, sprawdzać też, co się Państwu podoba, żeby wiedzieć też dokładnie, w jakim kierunku chciałabym na pewno iść i w czym ja się przede wszystkim też dobrze czuję. I robię takie eksperymenty również na moich social mediach, na Instagramie. Jakiś czas temu wstawiłam taki filmik z fragmentu, z występu, gdzie śpiewam utwór Beznamiętnie i zapytałam ludzi jeszcze przed wydaniem, osób, które obserwują mnie, jak się okazało, dotarło to też szczerzej, że czy jest jeszcze miejsce w Polsce na taką muzykę? Co wy na to? Czy powinnam wydać ten utwór? I w ten sposób sprawdziłam, czy są ludzie, do których serce to dociera. Okazało się, że ktoś tego będzie słuchał i ktoś tego słucha, bo już ten utwór wydałam, więc super, ten eksperyment też poszedł i testuję siebie, testuję, co się podoba. Ale we wszystkim się dobrze czuję po prostu i to też chyba jest mój problem, że po prostu lubię śpiewać różne rzeczy.
0: No i też masz możliwości wokalne, które ci na to pozwalają, ale to jest wielki atut. Dziękuję. To teraz proponuję, żebyśmy zadały to pytanie słuchaczom Radia 357. Czy jest miejsce w Polsce i u państwa na taką muzykę?

0: Beznamiętnie i Natalia Mujanga, która gości dziś w Radiu 357. Trzymam kciuki za ten utwór, bo jest naprawdę przepiękny. Trzymam kciuki za twoją karierę, która teraz rozwija się w niezwykłym tempie.
1: Serdecznie dziękuję.
0: Ale jak już padło, na estradzie jesteś długo, bo to ponad 10 lat, jak policzyłam. I tych przygód muzycznych było dużo różnych, także talent shows, różne kierunki. Zastanawiam się, czy był jakiś taki moment, kiedy poczułaś, że to się uda, że to się wydarzy, że uda się, wiesz, pobiec w stronę tego wymarzonego szczytu.
1: No 10 lat w ogóle temu zaczęłam w ogóle jakby śpiewanie traktować tak na poważnie. To znaczy, tak naprawdę zaczęłam śpiewać po prostu te 10 lat temu. I to wszystko, każde kolejne doświadczenie mnie po prostu kształtuje. A także stwierdziłam, wow, jest dla kogo robić to muzę. Może to było przy Beznamiętnie właśnie, po tym utworze. Tak stwierdziłam, jak dotarło to szerzej, do szerszego grona słuchaczy. Zaczęła się pojawiać ta piosenka również na antenie radia. Także dziękuję dzisiaj też za taką możliwość. No to mnie tak chyba jakoś utwierdziło w tym, że jest dla kogo pisać tę muzę i dla kogo śpiewać. I każdy taki moment, kiedy nawet no, ktoś mi napisze, że w jakiś sposób utożsamia się z moją piosenką albo chociażby interpretuje ją jakoś na własne może przeżycia, no to jest dla mnie budujące. I czy koncerty, na które również no, przychodzą ludzie, mówią, że się cieszą, że tam są i ja się cieszę, że oni są, więc no to jest coś, co uwielbiam po prostu. Spotykać się przede wszystkim też na żywo. Na koncertach również gramy utwory, które jeszcze nie są wydane. W ten sposób też testujemy. Sprawdzamy je. I każdy taki moment spotkania z ludźmi na żywo, czy jakiś odbiór w internecie, to wszystko mnie pcha do przodu po prostu.
0: To od razu muszę cię pociągnąć za język. Czy te utwory niewydane składają się w jakąś całość, której możemy się spodziewać?
1: Tak jest, składają się w całość. W ostatnim tygodniu mój zespół skończył pracę w studiu nad jednym utworem właśnie, a ja wchodzę nagrywać niedługo wokale do niego. Także kolejny utwór będzie, no nie wiem, czy kolejny w kolejności, który wydam, ale kolejny, na którym pracuję. Jest taki w klimacie trochę Beznamiętnie, nazywa się Pokochaj mnie ponownie. Mogę wam zdradzić, bo śpiewałam go na koncertach i gdzieś tam jakieś zajawki są już na Instagramie tego. Tak, więc będzie o miłości, o tym chyba się najlepiej mi pisze.
0: A to też od razu pytanie, czy łatwiej pisze ci się muzykę, czy teksty? Bo to zazwyczaj teksty, szczególnie po polsku, są dużym wyzwaniem, prawda? Dla wokalisty piszącego.
1: Chyba jednak melodie przychodzą mi zdecydowanie szybciej. Lubię sobie improwizować, jeżdżąc samochodem po mieście, włączam sobie jakieś podkłady, czy jak, nawet coś śpiewuję, słuchając w radiu jakichś piosenek. I w ten sposób włączam sobie jeszcze dyktafon i nagrywam różne swoje pomysły, więc melodie przychodzą mi szybko, a gdzieś tam za nimi kryją się jakieś sylaby, które potem formują się w jakiś tekst. A czasami przychodzi ten tekst tak, a czasami trochę dłużej nad nim posiedzę. Szczególnie w nocy mi się dobrze pisze.
0: Czas Beny. Żyjemy teraz w takim czasie renesansu soulu, bo śledzimy z wypiekami na twarzy karierę czy Ray, czy Olivia Dean. To są artystki, na które spoglądasz z jakąś taką inspiracją?
1: To są artystki, które często, i to jest, czuję się zaszczycona, gdzieś tam w wywiadach padają. Więc bardzo mi miło w ogóle, że tak że przytaczasz te nazwiska. Uwielbiam je. Gdzieś tam nawet serce mi bliżej do Ray i lubię jej bardzo słuchać. Jestem pod wrażeniem tego, jak faktycznie ta orkiestra, z którą też nagrywa utwory, jej bardzo sprawny band i przede wszystkim jej głos. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego. Miałam okazję być na jej koncercie nawet i poznać ją na żywo na backstage'u, więc to było duże przeżycie i super to wspominam. Ale no, na pewno są to jakieś inspiracje dla mnie, a przede wszystkim też taka uciecha, że po prostu takiej muzyki się teraz słucha i jest to na czasie i lecą takie utwory w radiu, czy Olivia Dean, że chyba jest taka po prostu teraz moda z powrotem na muzykę organiczną, żywą, na żywe instrumenty, żywe brzmienie gitary, kontrabasu, czyli coś, co ja po prostu uwielbiam i też coś, co pasuje do mojego zespołu, bo mam bardzo duży zespół, znaczy bardzo duży, no septet, więc jest spory. Mam instrumenty dęte w zespole, saksofon, trąbkę, no więc jest po prostu to coś, co kocham, taki skład i muzyka organiczna. Więc
0: I myślę, że to jest świetna puenta naszej rozmowy. Tego ci życzę, żeby udało ci się wspiąć na sam szczyt właśnie z żywą muzyką, z żywym zespołem, z organicznymi dźwiękami. Trzymam za to kciuki. Mam nadzieję, że jest w Polsce na to miejsce. Mam nadzieję, że słuchacze Radia 357 zrobią robotę, jak to się mówi. Natalia Mujanga, proszę państwa, proszę zapamiętać to nazwisko. Bardzo ci dziękuję za wizytę w Radiu 357.
1: Bardzo mi miło. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia.

0: Wolę jedno i Natalia Mujanga. Czekamy na więcej od Natalii. 10:37 na zegarze.
1: Radio 357.
0: A ja dziś pytam w audycji Państwa o plany wakacyjne, bo tych już bardzo potrzebujemy, szczególnie w maju, który no, na razie słońcem nie grzeszy.

tym słońcem na Azorach to bywało różnie. Nie są to tropiki zdecydowanie, ale jeżeli szukają Państwo miejsca na bardzo piękne, przyjemne trekkingi i obcowanie z przyrodą w takim pełnym wymiarze, to na Azory bardzo polecam się wybrać. Piszą Państwo do mnie wiadomości, przypominając o tym, że na Natalię Mujangę można głosować w liście piosenek 357. To ja również przypominam i do tego bardzo serdecznie zachęcam. Ostatnio przypomniałam sobie pewien sketch Saturday Night Live i bardzo szeroko uśmiecham się na widok nazwy tego zespołu, którego właśnie posłuchamy. Jestem ciekawa, czy będą Państwo wiedzieli, o który sketch mi chodzi.

Myślę, że fanów muzyki, niekoniecznie fanów muzyki zespołu Weezer, ale fanów muzyki w ogóle, sketch Saturday Night Live z 2018 roku, zatytułowany po prostu Weezer, rozbawi do łez. Czasami brakuje mi takich dyskusji o muzyce, jak właśnie w tym sketchu. Bardzo Państwu polecam. No to teraz coś z Polski, ale nie po polsku. Już zaklinamy te letnie brzmienia, wakacyjne festiwale i słońce.

Jamin i Wonky One. A ja pytam Państwa o plany na wakacje i a propos One'ów i a propos Wonky, pan Przemek napisał, że z racji tego, że mieszka w Wielkiej Brytanii od ponad dekady, to jego wymarzone wakacje to polska wieś. Cisza, spokój, zieleń i słońce przerywane warkotem traktorów i kombajnów. No tak, no bo skoro lato, no to przecież żniwa.

Sprawdziłam w tym roku ciągnik Blendersów na 105. miejscu polskiego topu radia 357. Jestem ciekawa, na jakim miejscu uplasuje się za rok. Bardzo żałuję, że w tym roku na początku maja się nie usłyszeliśmy, ale za rok nadrobimy. Mam nadzieję, że wszystko tak się poukłada, że będzie taka możliwość.

0: Wcześniej Yellow House, a teraz Japanese Breakfast. Ach, Japonia, to dopiero wyspy, na które bym wróciła z wielką przyjemnością. 11:01 na zegarze.
1: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.

Genesis i Congo. 5, a właściwie już 6 minut po godzinie 11. Tomasz Matlingiewicz i Marta Kula. Witamy się i kłaniamy po raz trzeci w audycji Kieruj się na południe. Jesteśmy z Państwem jeszcze do 12. Teraz przyszedł moment na płytę tygodnia, a jest nią nowy album Midge Ura, A Man of Two Worlds.

Shouting to the Moon, Midge Ure z jego najnowszej płyty A Man of Two Worlds. 11:11 na zegarze, za parę chwil opowieści o książkach, a póki co The Who.

0: Sprawdzone w czytaniu.
1: 15 minut po godzinie 11 to najwyższa pora w audycji Kieruj się na południe, by przywitać w studiu Julię Rzemek i Bartka Kamińskiego z Big Book Cafe. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I by posłuchać pasjonujących opowieści o książkach, co dziś przynieśliście.
2: Ja zacznę. Przyszłam z książką nową, Mony Chollet, Nie dać się poczuciu winy. Mona Chollet jest dobrze znana polskim czytelnikom, a zwłaszcza czytelniczkom, dlatego że jej książki czytają przede wszystkim kobiety. Urodzona w Genewie w 1973 roku, dziennikarka i publicystka, której takim największym hitem wydawniczym była książka Czarownice, Niezwyciężona siła kobiet. I potem druga dosyć popularna książka, Wymyślić miłość na nowo, w której ona analizowała współczesne związki. Mona Chollet pisze o dzisiejszym świecie i przede wszystkim o miejscu kobiet w tym świecie. I tak jest też w tej książce, Nie dać się poczuciu winy, bo jest to jednak książka, która bardziej dotyczy sytuacji, w której często same stawiają się kobiety. Mona Chollet pisze o tym, że często jesteśmy swoimi największymi wrogami. Zadręczamy się bezsensownymi wyrzutami sumienia i nie potrafimy się cieszyć z tego, co mamy. Brzmi to może nieco trywialnie, natomiast Mona Chollet przywołuje tutaj swój konkretny przykład. Ona dzięki sukcesowi pisarskiemu wreszcie znalazła się w takim momencie życia, że może żyć z pisania, bo zrezygnowała z takiej pełnoetatowej redakcyjnej pracy na rzecz właśnie poświęcenia się tworzeniu nowych książek i mówi, że ma z tym duży problem, dlatego że no właśnie, jak siedzi przy komputerze, to myśli, że nie jest dostatecznie oczytana i że powinna czytać wtedy. Jak czyta, to z kolei właśnie uważa, że ktoś mógłby pomyśleć, że co ona tak po prostu godzinami się zapada i tylko w książkach. I Mona Chollet pisze o tym, że to jest generalnie domena kobiet, właśnie taki wewnętrzny głos, który cały czas jest takim naszym wewnętrznym krytykiem. Ona szuka źródeł tego głosu i tego takiego podejścia. Szuka go zarówno w normach społecznych, w kulturze, w patriarchacie, w religii i na stronach tej książki analizuje różne przykłady tego, jak kobiety właśnie uwewnętrzniają różnego rodzaju nakazy i ramy, w które wkładają społeczeństwo, ale też pisze o tym, że w zasadzie od dziecka często jesteśmy też już w zasadzie stawiani w takiej pozycji, że musimy na coś zasłużyć, żeby móc czuć się wartościowym i godnym czegoś. Mona Chollet pisze bardzo błyskotliwie. To jest książka, z którą nie trzeba się zgadzać, ale bardzo jest to ona fajnym punktem po prostu do własnych refleksji, a przy tym Mona Chollet ma świetne poczucie humoru, więc ta książka jest miejscami naprawdę bardzo, bardzo zabawna. Myślę, że głównie dla kobiet, chociaż dla panów też może być no, ciekawą perspektywą. Mona Chollet, Nie dać się poczuciu winy, o tym, co nam przeszkadza w życiu.
1: Bardzo polecamy tę książkę, no a teraz piosenka adekwatna.

0: Jolene, ale w wersji nieprzepraszającej Beyoncé. A o drugiej książce opowie Bartosz Kamiński z Big Book Cafe. Co przyniosłeś?
1: Ja mam przed sobą powieść autora, który pochodzi ze Szwajcarii. Nazywa się Nelio Biedermann, a powieść, którą napisał, ma tytuł Lazar. Lazar to jest rodowe imię wspaniałej rodziny z południa Węgier, arystokratycznej. Ta książka, ta powieść powstała z inspiracji rodzinną historią samego autora. Jego ojciec właśnie wywodzi się z węgierskiej szlachty i Nelio Biedermann w tej książce przetworzył bardzo wiele faktów, zdarzeń, sytuacji z rodzinnej, własnej rodzinnej historii, opowiadanej mu jeszcze przez babkę. To jest książka, która ma 300 stron, a wydaje się, że ma 1300. To znaczy jest tak gęsta, jest tak pełna faktów, jest napisana z takim rozmachem, no i też jest tak rozciągnięta w czasie. W tej książce Nelio Biedermann opowiada o losach w domyśle swojej rodziny w pierwszej połowie XX wieku, od czasu, kiedy monarchia Habsburgów chyli się ku upadkowi, już widać pierwsze pęknięcia na tym wspaniałym monarchistycznym obrazie, przez pierwszą wojnę światową, która oczywiście bardzo wiele zmienia w Europie. Potem nastają szalone lata 20 i 30, a potem druga wojna, Holokaust. I w końcu na Węgrzech w 1956 roku rewolucja węgierska. We wszystkich tych wydarzeniach ta rodzina bądź bierze udział, członkowie tej rodziny bądź biorą udział, bądź te wydarzenia mocno na nich wpływają. Jest to opowieść generalnie o zmierzchu pewnego świata, tej Mitteleuropy, i o upadku rodziny. Wszystko kończy się to właśnie rozproszeniem po świecie, ucieczką z komunistycznych Węgier. Część rodziny trafia właśnie do Szwajcarii, część do Ameryki. W centrum tej opowieści stoi Lajos von Lazar, który rodzi się na początku tej książki i w zasadzie jego życie obejmuje ta opowieść, ale mamy to również patriarchę rodu Salomona, jak i dzieci Lajosza, więc wiele wspaniałych postaci, wspaniałych historii, zarówno właśnie w takim historycznym ujęciu, jak i indywidualnym. No i co? Jest to powieść porównywana do Buddenbrocków Thomasa Manna ze względu na rozmach, ze względu na tematykę i przede wszystkim ze względu na to, że autor Nelio Biedermann napisał ją mając 21 lat. Dzisiaj ma 23. Jest w tej chwili jedną z największych gwiazd tej młodej europejskiej literatury. Wszedł jakby na te najwyższe kręgi literackie bardzo szczególną opowieścią, napisaną w takim staromodnym języku, która łączy tę historyczną warstwę z taką aurą gotyckiej opowieści, bo mamy tutaj takie niemalże oniryczne sceny. Wiele tutaj jest symboli. To wszystko rozgrywa się w majątku, który stoi w środku takiego potężnego lasu, jakby wyjętego trochę z baśni braci Grimm. Mistrzowsko Nelio Biedermann łączy te wszystkie rejestry, opowiada o tej historii, więc sukces tej książki, a naprawdę odniosła ona ogromny sukces, świadczy, że potrzebujemy dzisiaj nadal takich wielkich, epickich opowieści, zwłaszcza jeżeli są tak wspaniale napisane.
0: Brzmi coś, co mnie bardzo... jak coś, co mnie bardzo zainteresuje, więc z przyjemnością po tę książkę sięgnę. Dziękuję ci, Bartku, za to polecenie. Jak zawsze książki polecali Julia Żanek i Bartosz Kamiński. Jeżeli uciekły państwu tytuły, to ja z przyjemnością je mailowo przypomnę. marta.kulamaupa.radio357.pl. Bardzo wam dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.

Horses i Brodka. Koresponduje ten tytuł z okładką książki, którą polecał Bartosz Kamiński. Lazar to jest jej tytuł. Nelio Biederman, pisarz mający zaledwie 23 lata, a tak jak wspominał Bartek, robiący ogromną karierę za sprawą właśnie tej świetnej książki, o którą państwo dopytują w mailach, więc jeszcze raz przypomnę tytuł Lazar. Proszę wypatrywać w księgarniach pięknego białego konia na czerwonym tle. To okładka tego polskiego wydania. Drugą książką, którą polecała Julia Rzenek, jest książka Nie dać się poczuciu winy. Mona Szole. Ale jeżeli chcą państwo otrzymać ode mnie maila z tymi tytułami, to oczywiście z przyjemnością podpowiem i pomogę. Marta.Kula@radio357.pl

Islands on the Coast i Band of Horses. Zawsze miło wrócić do ich muzyki. A propos wyspiarskich tematów, takich jaki pojawiły się w tej piosence, dziś pytam Państwa, zainspirowana moimi wakacjami na Azorach, jakie Państwo wakacyjne kierunki wybierają? Czy to jest urlop pod palmą, plaża i upał, czy raczej chłodniejsze rejony, być może jakieś trekkingi, aktywny wypoczynek? Jak to jest u Państwa? Proszę dawać mi znać. marta.kula@radio357.pl. Gdzieś przewijały mi się Wyspy Owcze, a przyznam, że teraz mamy na nie oko, ale to tropiki nie są. Kiedyś na jakieś Hawaje trzeba było się wybrać.

Kokomo i The Beach Boys. Przyznam Państwu, że nigdy jeszcze nie widziałam filmu Cocktail, z którego to soundtracku do filmu ten utwór się pojawia. No a to jakaś taka kultowa sprawa, choć nie wiem, czy za tą kultowością idzie jakość. Mogą mi Państwo podpowiedzieć, kto widział Cocktail. No ale a propos tej różnicy między byciem kultowym a byciem jakościowym. Teraz jestem ciekawa, jakie Państwo mają zdanie a propos piosenki, która przed nami. Ja uważam, że ona jest zarówno kultowa, jak i jakościowa, ale coś czuję, że sporo słuchaczy może się ze mną nie zgodzić. Nie ma już z nami Mai Piskadło, ale to ona zawsze zachęcała Państwa do głosowania na ten utwór w polskim topie Radia 357. Przyznam, że nie sprawdzałam, na jakim miejscu w tym roku się uplasował, no ale podtrzymam tradycję już w kontekście przyszłego roku.

Ale mi się dostało, ale bynajmniej nie za bananowy song zespołu Vox, a za Cocktail. Pan Paweł pyta, jak można nie obejrzeć filmu Cocktail? Panie Pawle, no można, ale nadrobię w takim razie, tym bardziej, że pan Tomek pisze, że Cocktail to pozycja obowiązkowa. Bardzo przyjemne oglądanie, warto zobaczyć fruwające drinki w wykonaniu Toma. Czekam na więcej opinii. marta.kulamauparadio357.pl. A tymczasem w końcu przyszedł moment na kącik czeski. Ponoć to jest jedna z najbardziej wakacyjnych czeskich piosenek, choć taka solidna, rockowa. Jestem ciekawa, czy słuchający nas z południa potwierdzą te słowa.

Zespół nazywa się Kabat, a utwór Pochoda. A propos kącika czeskiego, to narodził się on właśnie na wakacjach w Czechach. Szukam kogoś z południa na naszej liście obecności na moim profilu facebookowym, ale póki co widzę tylko Cieszyn i panią Ewelinę stamtąd. Pozdrowienia serdeczne. Jeśli ktoś słucha nas z Czech, to proszę się zameldować. Jest jeszcze na to 13 minut.

Pogodno i uśmiech się. Czechy się zameldowały, stały słuchacz pan Tomasz z Ostrawy, ale także słuchacz, którego imienia, a nie widzę, pan Tadeusz, prosto z Pragi potwierdza, że Kabaci to absolutnie kultowa kapela, a stosunek do niej taki jak w Polsce do perfektu. No to powiedziałabym, panie Tadeuszu, że sprawa jest poważna. Kabat i Pochoda w naszym kąciku czeskim, a potem oczywiście Pogodno przed momentem. I powoli już kończymy nasze wycieczki w audycji Kieruj się na południe. Za parę chwil pan Kuba Strzyczkowski, który również do nas zajrzy i zaprosi państwa na audycję. Ale jeszcze dodam tak w kontekście utworu, który przed nami, że napisała do mnie pani Anna a propos ukochanych kierunków wakacyjnych, że w jej przypadku to właśnie są Hawaje, na których była już 4 razy i planuje kolejną wycieczkę. Pozazdrościć pani Anno. Marzenie, ale póki co pozostaje nam słuchać hawajskich dźwięków od Elvisa Presleya w audycji Kieruj się na południe.

0: Kultowy album Elvisa Presleya z 1961 roku, Blue Hawaii, a na nim m.in. Hawaiian Sunset, ale także Can't Help Falling in Love, wielki przebój Elvisa. To za nami, a w studiu już pan Kuba, który śpiewającym krokiem do nas dołączył. Dzień dobry, panie Kuba.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Tak się rozglądam i tak kombinuję, jaką by tu wprowadzić innowację energetyczną w
0: no
1: naszym
0: właśnie.
1: Cudu. Na pewno mamy za dużo światła.
0: Tak, bo
1: ja zaraz
0: tutaj
1: to wygaszę.
0: Nas rozświetlił, właśnie, włączył pan dużo świateł
1: ja
0: i teraz
1: nie.
0: Będzie.
1: Te neony już były.
0: Tak, bo ja lubię wszedłem. Takie przegaszone.
1: Aha, ja rozpaliłem górę.
0: Tak.
1: A tak, bo, ale wydaje mi się, że ta góra będzie oszczędniejsza.
0: Bo dzisiaj o prądzie, prawda?
1: Dzisiaj... Słyszała pani, że coś takiego występuje w przyrodzie, prawda? Prąd.
0: Coś było.
1: A o rachunkach za prąd pani słyszała?
0: To niestety bardziej.
1: A tak?
0: Mm-hmm.
1: A, czyli ma pani świadomość, że, mm-hmm. że rośnie i że trzeba płacić, tak? Mm-hmm. No to już duża świadomość.
0: Ja już aż zamilkłam.
1: Ja mam znajomych, którzy wiedzą tylko tyle, że występuje w kontakcie. A skąd się tam bierze? Mm-hmm. Ile kosztuje, to już wiedza tajemna. Ale to też jest metoda na życie, bo mam innego znajomego, który na przykład twierdzi, że ma świetne badania lekarskie zawsze, bo ich nie robi po prostu. Więc jak tam badania? Świetnie, bo nie robiłem. No i
0: ale to rozumiem, że,
1: tak
0: że przy
1: można
0: świecach
1: żyć.
0: Żyje?
1: Proszę?
0: Przy świetle świec funkcjonuje? Czy
1: ten
0: jak
1: znajomy?
0: Mhm.
1: A tego to ja już nie wiem, bo to tylko rozmawiałem z nim akurat z tym o badaniach, a nie o prądzie. Ale dzisiaj rzeczywiście o cenach energii, które są w Polsce coraz wyższe. Zwłaszcza teraz, od początku roku, odczuwamy to boleśnie, ponieważ skończył się taki czas mrożenia cen energii dla gospodarstw domowych. No i już nie ma tego systemu. Jeszcze w ubiegłym roku funkcjonował. W związku z tym na pewno poczuliśmy ciosy. Poczułyby firmy także, bo na przykład w ich przypadku opłata tak zwana mocowa urosła znacznie o 50, nawet 55%. Dzisiaj zapytam państwa, czy potrafimy oszczędzać prąd, czy mamy taki nawyk. Ja pamiętam z dzieciństwa, dziadek mnie często upominał. Chociaż w tamtych czasach w ogóle nikt nie myślał i nie dyskutował o czymś takim jak ceny prądu. Po prostu jak woda, prawda? No się odkręca, leci. A czy się zużyje tyle, czy więcej, to właściwie nie miało znaczenia. Niemniej, pamiętam, dziadek mi upominał, proszę gasić światło. Wychodzisz z pokoju, zgaś światło.
0: My też tego bardzo pilnujemy.
1: Zostało do dzisiaj, to prawda.
0: Panie Kubo, nie będę panu zabierać czasu audycji, więc powoli udam się już
1: ze
0: studia na wypoczynek poaudycyjny, ale wychodząc, zgasza światło, dobrze?
1: Dobra.

0: Tu Radio 357, 12.
1: Co państwo na to?
0: 13 maja, mamy środę. Szymon Kulisz, Bartek Wasilewski, Kuba Strzyczkowski, witamy. Od początku tego roku nie mamy już systemu mrożenia cen prądu, którym cieszyliśmy się w ubiegłym roku. Dla wielu odbiorców, zatem odbiorców energii, oznacza to, że ceny za zużyty prąd będą wyższe. Jak tłumaczy Marcin Izdebski z Centrum Strategii Rozwoju, koszt produkcji energii to dziś tylko połowa rachunku. Reszta to dystrybucja, opłaty i podatki. No i jeszcze pewien mały drobiazg, mianowicie ETS, unijny system pozwoleń na emisję, które trzeba kupić, jeśli chce się wyprodukować prąd z surowców kopalnych. No i tak jak u nas, z węgla. W ubiegłym roku udział węgla kamiennego i brunatnego w produkcji energii elektrycznej spadł w Polsce, spada od kilku lat, ale nadal to 52-53%. Pocieszające jest to, że zyskują odnawialne źródła energii, stanowią już 31% całej produkcji energii w Polsce. Tyle, że OZE, jak wiadomo, no nie działają na maksimum wydajności cały rok. Nie ma słońca, nie ma wiatru, jest po prostu słabiej. Tak było w styczniu tego roku, kiedy to udział węgla w całej produkcji nagle skoczył, przekroczył 60%. Czy prąd będzie jeszcze droższy? Zapewne tak, chociażby z powodu rosnących kosztów uprawnień do emisji CO2. Elektrownia jądrowa w Choczewie to na razie odległa przyszłość. Za 2 lata ma rozpocząć się budowa, a uruchomienie planowane jest na 2036 rok. Co nam zatem pozostaje, robaczkom? Oszczędzać? Czy potrafię oszczędzać prąd? O to chciałbym państwa dzisiaj zapytać. Pan Bartek czeka przy telefonie 510-357-357. 510-357-357. Czy potrafię oszczędzać prąd? 2,5 minuty po południu pani Justyna Piszczatowska z portalu greennews.pl jest moim gościem. Witam panią redaktor, kłaniam się.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Przypomnijmy, że Green News to jest taki portal informacyjny o energetyce, o OZE, o transformacji energetycznej. Polska energetyka zmienia się w szybkim tempie, co widać chociażby po rozwoju odnawialnych źródeł energii. Dlaczego zatem ceny za prąd dla obywateli, ale również dla firm, należą do najwyższych w Europie? Zestawienie pokazuje ostatnie takie badania Eurostatu, no że jesteśmy w ścisłej niestety czołówce.
2: A to jest bardzo skomplikowany problem. Wskazałabym na 2 takie główne wyzwania. Po pierwsze, jednocześnie staramy się budować te odnawialne źródła energii, o których pan powiedział, a jednocześnie nie odżegnujemy się od węgla, więc mamy de facto 2 równoległe systemy. Jak to się mówi? Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. To jest jedna rzecz, a druga jest taka, że no za te wszystkie nowe źródła energii po prostu trzeba zapłacić, trzeba zainwestować, więc w tej fazie przejściowej rzeczywiście opłacimy za zapóźnienia, które odnotowaliśmy na przestrzeni no, wcześniejszych dekad, tak? Dlatego, że mamy ten zrąb naszego systemu energetycznego z czasów PRL-u.
0: Otwieramy farmy wiatrowe. Green News pisze o farmie Baltica 2, pod którą właśnie rozpoczęła się instalacja fundamentów. Ruszy w przyszłym roku. Czy prąd produkowany przez wiatraki jest tańszy, bo nie trzeba płacić za emisję, czy niekoniecznie, bo najpierw trzeba zainwestować, a potem inwestycje wycofać, o czym pani wspomniała?
2: To zależy od cen uprawnień do emisji CO2, bo jeżeli musimy zapłacić po 100 euro za emisję no, jednej tony tego dwutlenku węgla, to rzeczywiście wtedy farmy wiatrowe na morzu są już tańsze. Jeżeli uprawnienia tanieją, to rzeczywiście wtedy górą jest węgiel na dłuższą metę. Problem polega na tym, że tego węgla po prostu nie możemy używać, nie mamy jak go spalić w tych starych elektrowniach, które mają często już ponad 50 lat, więc one nawet jeżeli na krótką metę mogą dostarczyć tańszy prąd, to w dłuższym horyzoncie po prostu będą coraz bardziej awaryjne.
0: A można mieć nadzieję, że kiedy w końcu uruchomimy elektrownię jądrową, by podano taki termin 2036 rok, choć przypomnę, że w Europie chyba nie było inwestycji tego typu, która nie miałaby opóźnień, więc no, należy zakładać, że i nasza by pewnie ostatecznie wystartuje by później. Czy ceny prądu z elektrowni jądrowej, czy elektrownia jądrowa spowoduje, że ceny prądu po prostu spadną, że to zachwieje tak pozytywnie rynkiem?
2: No myślę, nie lubię wychodzić na takiego marudera, ale porzuciłabym nadzieję wszelkie na to, że z tego atomu będzie taniej. Między innymi z tego powodu, że długość trwania tej inwestycji, liczba lat, które już teraz poświęciliśmy na przygotowania, to wszystko sprawia, że zobowiązania finansowe, które trzeba zaciągnąć, potem są spłacane przez cały szereg lat i to oprocentowanie, to nawet połowa dodatkowego kosztu, tak jak w przypadku kredytu hipotecznego. Więc no, w praktyce będziemy musieli zarówno zapłacić za samą energię, jak i za finansowanie tego całego projektu. I aha, obawiam się, że im dłużej to wszystko trwa, tym drożej tak naprawdę w przyszłości to będzie nas kosztować.
0: No to rzeczywiście pani nie pocieszyła. Zatem gdzie się nie obrócisz, wiatr w oczy? Polityka klimatyczna Unii Europejskiej wywołuje napięcia w wielu państwach, no u nas szczególnie jest takim tematem politycznym. Co dalej z koncepcją ETS-2? Sprawę odłożono ad acta?
2: Nie odłożono. Ta piłka cały czas jest w grze, ale rzeczywiście no, widać, że w okresie między innymi tego kryzysu globalnego na rynku ropy i gazu, jaki wynika z tego konfliktu zbrojnego w cieśninie Ormus, presja na koszty wszystkich surowców jest tak gigantyczna, że rzeczywiście nawet w Brukseli już zauważono, że dokładanie sobie kolejnych obciążeń to nie jest może takie najpilniejsze działanie. Aczkolwiek no, cały czas trzeba pamiętać o tym, że z tą polityką klimatyczną wiele państw Unii Europejskiej i tak naprawdę większość z nich po prostu się identyfikuje. Oni chcą tego i Polska no, jest trochę tutaj w takiej opozycji i to bardzo małej.

0: wynoszą w Polsce 98 euro, a we Francji 47 euro, a na przykład w Norwegii i Szwecji w granicach 32, maksimum do 39 euro. Jeśli pani pozwoli, wrócimy na antenę przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Justyna Piszczatowska, greennews.pl, 510-357-357. Panie Marcinie, witam, dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Tutaj w kwestii globalnej to już zostało parę rzeczy wyjaśnionych, że jesteśmy, mamy duże zapóźnienia, jeżeli chodzi o energetykę. To ile produkujemy CO2 i jak to wygląda na tle reszty świata, to można w internecie każdy sprawdzić na stronie Electricity Map. Polecam, jesteśmy taką brunatną plamą. A co do samego oszczędzania, to tak naprawdę tutaj nowoczesne technologie, banki energii i można w gospodarstwie domowym troszkę zaoszczędzić na rachunkach, nawet przy małych instalacjach. Ja mieszkam w bloku i właśnie instaluję na balkonie panele słoneczne, które dwie sztuki, które będą w jakiejś tam części pokrywały
0: potrzeby. A jak planuje pan, panie Bartoszu, by wydatki, ile ta pana inwestycja pochłonie?
2: Marcinie.
0: Marcinie, przepraszam. Spojrzałem na imię, które mam zanotowane następnego słuchacza. Panie Marcinie, oczywiście.
2: Dwa panele po 300 zł, inwerter 500 i do tego mały magazyn energii za 2,5 tysiąca. Także do 4000, myślę, że w kilka lat mi się zwróci.
0: A no właśnie chciałem zapytać, że pewnie pan już to by z grubsza by policzył, kiedy się zwróci, kiedy będzie opłacalne.
2: Podejrzewam, że w ciągu 4 lat powinno mi się ta inwestycja zwrócić.
0: Pozdrawiam pana i bardzo dziękuję. 11 minut, panie Marcinie. 11 minut po południu, czy potrafię oszczędzać prąd? W aplikacji oczywiście nasza sonda, na moim profilu na Facebooku również komentarze. Zaraz zajrzę, pan Bartek na antenie. Panie Bartku, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Witam.
3: Witam. Ja chciałem powiedzieć tak, no ja to mam, można powiedzieć, od dziecka, ale w takich drobnych sprawach, ale chciałem też na nie wypupić, bo często osoby o tym zapominają. Przede wszystkim gaszenia światła, jak się wychodzi, i przede wszystkim też wyciągania ładowarek z kontaktu, bo nie wiedzą, to też jest marnowanie energii. Może małe, ale tak grosz do grosza i wyjdzie kokosza. Pamiętam też, że bardzo moją ulubioną zabawką była latarka zasilana na dynamo. Więc to też pewnego rodzaju zabezpieczenie. Ale tak wracając jeszcze do takiego głównego tematu.
0: Przerywa coś, panie Bartku, przerywa coś. Znów pan biega pewnie.
3: A teraz stoję.
0: Teraz jest świetnie.
3: Ale to muszę się podzielić z taką uwagą a propos tej zwalczanej tutaj przez głównie z prawą strony tej fotowoltaiki. Tego właśnie, którego uważam za diabelstwo. Proszę sobie wyobrazić, że ostatnio wybrałem się w niedzielę do Stalowej Woli i wracając przejeżdżałem przez pewną wioskę i proszę sobie, pan co zauważyłem, że przy kościele na parafii ksiądz zamontował sobie fotowoltaikę. Więc jakby to powiedzieć, proszę, dla tych osób, które argumentują, że to jest jakaś lewacka unia, nam tutaj oczywiście po raz kolejny coś narzuca, to proszę powiedzieć, że nawet księża katolicy, raczej, którzy są raczej z tą prawą stroną związani, też biorą czynny w tym udział, znaczy biorą z tego korzyści, więc i może nie jest to taki diabeł straszny, jak go malują.
0: 13 minut po południu, czy potrafię oszczędzać prąd? Pan Paweł komentuje, potrafię oszczędzać prąd też, ale najważniejszą sprawą jest natychmiastowe odejście od urojeń klimatystów i tego całego oszustwa. Pan Jacek, panie Jacku, witam, dzień dobry, halo.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
4: Proszę pana, przepraszam za może nieskładną dyskusję, ale ja jestem, to jest mój debiut na antenie, także chciałbym tylko taką przypomnieć.
0: Ale idzie i pójdzie, panie Jacku, znakomicie, jestem przekonany.
4: Dziękuję za wsparcie. Ja mam taką ciekawostkę dla pana i dla słuchaczy. Ja za oszczędzanie, co prawda nie prądu, ale gazu, zostałem ukarany przez polską spółkę gazowniczą, także powoli zaczynam powątpiewać, czy warto oszczędzać. A mianowicie w 2018 roku podpisałem z polską spółką gazowniczą umowę na inwestycje, na przyłącze gazowe, a później na korzystanie z tego przyłącza. No i w ramach tej umowy było określone zużycie. No ale z uwagi na to, że troszeczkę przez i pandemię, i przez mój troszeczkę pogarszający się stan zdrowia, no niestety inwestycja się zaczęła przeciągać. Owszem, korzystałem z tego gazu, ale w minimalnym stopniu. Co się okazało? Po

0: Tak, dostałem pismo z Polskiej Spółki Gazowniczej, że nie wywiązałem się ze zużycia gazu. Aha. I zostałem ukarany kwotą ponad 30 tysięcy, dokładnie 32 tysiące.
1: Doszli do wniosku, że nie zużył pan tyle, ile pan powinien, tak?
0: Tak, ja się oczywiście od tego odwołałem.
1: Za mało pan zużył, tak?
0: Za mało zużyłem. Aha. Ja odwołałem się od tej decyzji, próbowałem im wytłumaczyć, że inwestycja jest nieskończona i po prostu zużywałem gazu tyle, ile potrzebowałem na tą chwilę, ale no, mam zamiar w przyszłości korzystać więcej. A oni uznali, że ich to nie interesuje, że umowa była na dane zużycie i muszę ponieść karę w kwocie 32 tysięcy.
1: Ciekawa historia, panie Jacku. Bardzo panu dziękuję. Dziś pytanie, czy potrafię oszczędzać prąd. 510-357-357. Panie Michale, dzień dobry. Halo?
2: Dzień dobry panu. Ja przyznam, że dopiero kiedy pan dziś poruszył ten temat, to zwróciłem uwagę, że rzeczywiście od kilku miesięcy te rachunki są wyższe. To nie jest jakaś duża różnica, bo 100-metrowy dom z monitoringiem i tak dalej, to co gdzieś tam ten prąd ciągnie cały czas, powiedzmy z 350 zł za dwa miesiące zrobił się 400, no, to mi nie spędza snu człowiek zdecydowanie. Uh-huh. Ale rozumiem, że dla wielu ludzi to może być problem i zauważalna w budżecie domowym luka. Uh-huh. Natomiast proszę mi powiedzieć, proszę mi poprawić, czy to nie nasz polski wieszcz powiedział oze sroze, a pan dzisiaj, że z tego jest już ponad 30% energii? Czy ja się dobrze usłyszałem to, co pan słowem wstępu?
1: No oze tak. 30%? 31 nawet, panie Michale.
2: 31. No to tak. Jeśli tak, to ja uważam, że wieszcz jest idealny na premiera i to tak oczywiście pół żartem i z tym zostawiam jakby słuchaczy i wyborców do kontemplacji.
1: Pozdrawiam pana. Bardzo dziękuję. 16 minut po południu. Czy potrafię oszczędzać prąd? 510-357-357. Aplikacja tam sonda. Proszę zagłosować. Panie Kubo, halo?
3: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Spodobało mi się nazwanie oficjalnego kandydata wieszczem. Gratuluję słuchaczowi. Jak pan zaczął audycję, to nabrałem takie przemyślenia, jaki jest miks energetyczny w krajach, na których ceny hurtowe powołują się krytycy odnawialnych źródeł energii. I pan to w końcu rozmowy z panią ekspert przytoczył. Francję i bodajże Norwegię, Szwecję.
1: Tak, mówimy o cenach prądu po prostu.
3: Tak, o cenach prądu. I czy pan mógłby rozszerzyć te informacje na to, jaki jest miks energetyczny w tych krajach? Bo wydaje mi się, że one nie opierają swojego bezpieczeństwa energetycznego na węglu. Takie mam przeświadczenie.
1: Zapewne nie, to wie pan, nie jest. Nie, no nie myli się pan, to nie jest wiedza tajemna. Francja to oczywiście spory udział zapewne prądu z elektrowni jądrowych, bo mają ich kilka, a na północy farmy wiatrowe i odnawialne źródła energii.
3: Może to jest jakiś dowód nie wprost na to, w co należy inwestować, żeby prąd był wymarzony tani i żeby pan wieszcz mógł zdjąć swoje panele z dachu, któremu tak są dla niego solą w oku. A jeśli chodzi o oszczędzanie, to ja uważam, że my jako ludzkość już tyle energii zużyliśmy, że nieoszczędzanie jest rozrzutnością. I to jest nasza tak jakby konieczność w całości cywilizacji, żeby energię oszczędzać. Nieoszczędzanie jest rozrzutnością i nie oszczędzamy dla oszczędności, tylko oszczędzamy dla niepopadania w rozrzutność. A jest też taka prawidłowość, że razem z poziomem życia zużycie energii rośnie. Więc nawet oszczędzając, ja to widzę po swoim gospodarstwie domowym, oszczędzając prąd, zużywam go coraz więcej. Idąc tym tropem jako kraj, czy jako, nie wiem, Unia Europejska, i tak będziemy tej energii zużywali coraz więcej, więc polecam oszczędzanie i dla oszczędności, i dla idei.
1: Swoją drogą, wracając do wieszcza, no troszkę z gęby cholewa, bo ja zainwestowałem w popcorn, liczyłem na transmisję w telewizji ze zdejmowania, a tu nici. 19 minut po południu. Panie Michale, dzień dobry, halo?
4: Dzień dobry, panie Kubo, witam po raz kolejny. Ja już do pana parę razy dzwoniłem, jak były takie różne dyskusje względem tam... Jestem posiadaczem samochodu elektrycznego i elektrowni jądrowej, elektrowni słonecznej
1: to na dachu. Pan, ja słyszałem, że ktoś w Polsce ma elektrownię jądrową. Nie, no. Cieszę się, że to na pana trafiło.
4: no nie elektrownia jądrowa, tylko PV już od lat 9 i właśnie jadę samochodem do Warszawy elektrycznym, który mam naładowany w domu z moich paneli, które mam już lat 9, więc ja jeszcze zaczynałem.
1: Pamiętam tę rozmowę. To zdaje się nie jest jedyny samochód w domu, prawda?
4: Nie, jeszcze są dwa. Jeszcze są dwa samochody, jeden spalinowy, a drugi jest to camper, który jest mocno spalinowy, Euro Zero, więc powiedzmy no, ten bilans mam pełny.
1: Ale wracając
4: do pytania nawiązując do pytania, jeżeli chodzi o oszczędzanie energii, to tak, oszczędzam energię na ile mogę, ale tu niestety mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że czym więcej oszczędzamy, tym bardziej rośnie cena energii, bo jakby firma energetyczna musi mieć konstans albo najlepiej plus. Taki mechanizm jakby jest, prawda? Jak mamy firmę, to chcemy mieć zysk, a żeby mieć zysk, to musimy mieć więcej, a jeżeli ludzie mniej zużywają, to musimy podnosić cenę. Ale tu jest jeszcze jedna rzecz. To, co pan wcześniej powiedział, słuchacz, na temat zwiększonego zużycia. Tak, rośnie ogromnie zużycie energii w domach i na świecie. Chociażby przez zaangażowanie sztucznej inteligencji do tego wszystkiego, z czego dzisiaj korzystamy jednak, tu są potrzebne ogromne ilości energii do zasilania tych systemów. I tak jeszcze nadmienię, pan wcześniej tam rozmawiał z panem, który montuje fotowoltanikę na balkonie.
1: Tak.
4: Ja mam fotowoltanikę, którą mam już 9 lat. Ostatnio z uwagi, że kupiłem starszej generacji samochód elektryczny, zainwestowałem w powiększenie instalacji. Mam w tej chwili około 9 kW, z tym, że na starych zasadach. Mhm. Jestem jeszcze prosumentem na starych zasadach, czyli dla mnie magazynem energii jest sieć. To działa na zasadzie, jak ja oddaję 100 kW, to mogę odebrać 80 przez rok. Czyli 20% sieć mi zabiera jakby tego mojego prądu.
1: Urocze.
4: Tak to działa. Ale to jest najlepszy system, który został stworzony. Nie ma lepszego systemu, jeżeli chodzi o fotowoltaikę.
1: Bardzo
4: bo magazyny
1: panu
4: energii nie dają takiego zysku.
1: A bardzo panu dziękuję. 21 minut po południu. Słuchacz mnie zainspirował i zajrzałem, proszę państwa, zresztą każdy może. Miks energetyczny Szwecji. Bardzo ciekawy przykład. To jest jedno z najczystszych w Europie rozwiązań. Opiera się 98% na źródłach bezemisyjnych, czyli hydroenergetyce, energetyce jądrowej oraz wietrznej. Dominują elektrownie wodne, no i reaktory atomowe, 6 reaktorów. Szwecja planuje rozbudowę atomu, tak by za kilka lat, mamy 2026, czyli za 4-5 lat, w zasadzie uzyskać 100% zasilania z OZE i elektrowni jądrowych. 22 minuty po południu, czy potrafię oszczędzać prąd? Pan Paweł, panie Pawle, halo?
5: Witam serdecznie,
1: dzień
5: panie
1: dobry.
5: Kubo, Paweł z tej strony się kłania.
1: O,
5: panie Kubo, odpowiedź na pytanie jest akurat w moim przypadku prosta. Tak, potrafię oszczędzać nie tylko prąd, ale i wodę, inne nośniki energii, czy w ogóle optymalizuję zużycie wszelkiego rodzaju dóbr i usług. Natomiast to, co jeden z przedmówców powiedział, jeżeli bardziej oszczędzamy, tym jednostkowy koszt, na przykład kilowata energii rośnie, czy jednego metra sześciennego wody. Tak to bywa. Natomiast problem leży zupełnie gdzie indziej. Chodzi o to, że ten cały ETS, zwłaszcza dla Polski, która ma takie położenie geograficzne, jest totalnym nieporozumieniem. Już pomijam kwestię tego, że ETS jest jednym wielkim oszustwem i to jest wyciskanie powietrza, złota z powietrza. To jest po prostu jakieś chore urojenie tak zwanych klimatystów i od tego najszybciej, jak to możliwe, Polska powinna
1: odejść. Przytoczyłem, panie Pawle, pana wypowiedź na moim Facebooku.
5: Tak mi się też właśnie wydało, tylko nie do końca ją pan doczytał, panie Kubo. Natomiast co jest jeszcze istotne, my skoro mamy coś takiego jak czarne złoto, bo tak się zawsze przynajmniej za mojego dzieciństwa przedstawiało węgiel. I my mieliśmy tego węgla w kopalni, w jednej z kopalni, teraz nie pamiętam, jak ona się nazywa, 700 milionów ton gotowych do wydobycia, co dawało Polsce niezależność energetyczną na 10 lat. Ta kopalnia to była kopalnia Krupiński, teraz sobie przypomniałem. Mhm. I my, tak jak powiedziałem, jeżeli mamy takie położenie geograficzne, nie możemy się porównywać z taką Hiszpanią. A dla tych ludzi, którzy inwestują
1: w... Panie Pawle, ale galopujemy. To czarne złoto, owszem, tylko pan wie lepiej ode mnie, że to są często pokłady trudno dostępne, wymagające ogromnych nakładów, droższe w wydobyciu, to raz. A dwa, że mamy w kopalniach, jak pan wie, w każdej kopalni pewnie po kilkanaście najgrzeczniej działających związków zawodowych, które z natury, i to jest akurat naturalne, dbają o swoich członków, o górników. Stąd to wydobycie mamy bardzo drogie. W efekcie często dużo tańszy jest import nawet z odległych miejsc na świecie do Polski węgla, aniżeli własne wydobycie. No a pan mi mówi czarne złoto.
5: Ale panie Kubo, w sytuacji, gdybyśmy dbali o polski interes narodowy, to by zupełnie było inne podejście. Redukcja tych wszystkich związków zawodowych, optymalizacja, nie traktowanie tego jako jakieś synekury polityczne, tylko jako mechanizm dobra dla Polski i Polaków, ale to można było zupełnie inaczej funkcjonować.
1: Ja to szanuję, to określenie interes narodowy, a nie ma pan wrażenia, że czasem funkcjonuje to jako takie tajemnicze zaklęcie? Przepraszam bardzo, no proszę wytłumaczyć komuś, kto kupuje w składzie importowany węgiel, płacąc taniej, że źle robi, bo ważny jest interes narodowy.
5: Panie Kubo, ma pan poniekąd rację, natomiast rachunek ekonomiczny, tak jak wspomniałem o kopalni Krupiński, dlaczego my nie możemy wydobyć tego węgla, było 700 milionów ton, jak wspomniałem, dlaczego w ramach planu długofalowego nie możemy rzeczywiście zastanowić się, w jaki sposób przejść na tą zieloną energię, tylko proszę pamiętać, bo tu jeden z krajów skandynawskich był porównany, tam można stawiać elektrownie wodne, ponieważ są różne przewyższenia i można z tego korzystać. A my jesteśmy w takim położeniu, w jakim jesteśmy, i tak jak wspomniałem, porównanie do Hiszpanii, w jaki sposób ten człowiek, który ma magazyny energii, on chce na jesień, zimę czy wczesną wiosnę zapewnić sobie tyle energii zebranej w lecie, żeby mógł funkcjonować przez ten okres zimny.
1: Panie Pawle, rozmowa z panem jak zwykle należała do bardzo przyjemnych, bardzo panu dziękuję, pozdrawiam, pan Jacek z nami. Panie Jacku, dzień dobry, halo.
6: Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję, że się połączyłem. Ja mam w takiej drobniejszej sprawie. W ubiegłym roku zidentyfikowałem w mieszkaniu po wakacjach złodzieja energii elektrycznej i jak się okazało po kupieniu próbnika, to była lodówka po prostu.
1: Nomen omen, chciałem powiedzieć, że złodziej siedział za lodówką i prawie trafiłem.
6: Tak, i jak to sprawdziłem, teoretycznie miała zużywać rocznie 300 kWh, zużywała w ciągu miesiąca, nie wiem, koło 70, jak ją od razu wymieniłem.
1: No to trochę dużo, bo z tego, co pamiętam, to tak 1 kW na dobę to jest...
6: Zużywała więcej niż pisało. Nie była stara, miała 7 lat. Zmieniłem na inną, wcale nie... A miała też A z jakimiś plusikami. Nikt nam tego nie mówi dokładnie. Mówią, ile zużywa samochód benzyny, prądu, czego gazu. Natomiast o tym nie była cisza. Okazało się, że miesięcznie ja zużywam po wymianie tylko tej lodówki 40 kWh mniej, czyli to jest
1: warto,
6: prawie tyle.
1: Tak, warto zwrócić uwagę na lodówki, na pewno na piekarniki elektryczne, a zwłaszcza te, które długo pracują, myślę o panelach pod garnkami, bo często już nie funkcjonują należycie. No i co jeszcze? No i można zrezygnować, bo to jest bardzo prądożerne, z takich wynalazków współczesnych, jak na przykład suszarka do ubrań, prawda?
6: Tak, także wie pan, z górnictwem miałem coś wspólnego, wiem, ma pan rację, ten pan, który dzwonił, częściowo marzę, to tak pięknie by było, ale praktycznie to jest niemożliwe, te pokłady były trudne, są już trudno dostępne. Nie to, że mamy zażynać górnictwo, ale... To nie działa, związki zawodowe nie ustąpią z kopalń nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
1: Pozdrawiam, bardzo panu dziękuję za komentarz. 28 minut po południu. Czy potrafię oszczędzać prąd? 510-357-357. Dzień dobry, panie Marcinie, halo?
7: Dzień dobry, panie Kubo, to ja?
1: Tak. To pan. Jest pan w Nidzicy?
7: Właśnie nie, jestem pod Nidzicą, bo przejeżdżam z zajęcia.
1: To może nie pan, bo ja czekam na telefon Marcina z Nidzicy.
7: Nie, to ja.
1: A to pan jednak, tak.
7: W moim pięknym regionie. Panie Kubo, czy potrafię oszczędzać? Tak, potrafię oszczędzać. Wydaje mi się, że potrafię oszczędzać, tak. nie zażynam tej matki ziemi, znaczy jak to się mówi, nie zajeżdżam jej jak łysej kobyły, bodajże tak się mówi, więc robię co mogę, żeby jak najmniejszy po sobie ten ślad ekologiczny zostawić, tylko czasami sobie zdaję z tego sprawę i czasami mnie to tak uderza, właśnie, że te nasze jednostkowe wysiłki nic nie dadzą w momencie, kiedy my będziemy, tu nawet dzisiaj to się z panem Pawłem zgadzam, z którym czasami mamy jakieś różnice zdań i się pozdrawiamy, zresztą pana Pawła pozdrawiam, zresztą panią Martynę też pozdrawiam, bośmy wymienili dzisiaj uprzejmości u pana na stronie. Mhm. Panie Kubo, no i tak właśnie, my możemy sobie maluczcy oszczędzać, tak? Ale dopóki nie będzie jakiejś bardziej globalnej zmiany w tym, tak, to jest po raz kolejny uderzający mój idealizm. Ja z tego nie zrezygnuję. Mam 37 lat, a jestem głupim idealistą, tak, który wierzy, że może coś się kiedyś w tym świecie zmieni. Jak ograniczymy ten konsumpcjonizm, o którym też wspominam już nie wiem ile razy, no to wtedy się może coś zmieni, tak? Bo inaczej to my naprawdę pędzimy, my nawet nie idziemy, tylko pędzimy ku jakiejś zagładzie ekologicznej.
1: To jestem spokojny, że to są marzenia, wie pan, proszę wybaczyć, ale przesadnie wydumane. Pozdrawiam pana, bo jeszcze pan Karol. Panie Karolu, bardzo proszę, halo?
8: Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu.
8: Poprzedni słuchacz trochę poruszył to jedną z rzeczy, które ja chciałem powiedzieć, czyli to, że co my, szaraczki, byśmy nie zrobili, to i tak są przemysł, są centra danych, są przeróżne miejsca, gdzie energii używa się tyle, że to moje zgaszenie światła na cały dzień znaczy tyle, co nic. Więc naprawdę to nie my powinniśmy czuć presję na sobie, żeby jeszcze bardziej oszczędzać, tak uważam. Mhm. A jeżeli chodzi o same ceny energii w naszym kraju, no to myślę, że przy ETS-ie też na niewiele się zda nasze, nie wiem, nie włączanie światła, czy nie gotowanie sobie wody na herbatę wieczorem, żeby przeoszczędzić, bo jak ten ETS wejdzie, będzie drogo.
1: Czyli tylko usiąść i zapłakać. Panie Karolu, jedno zdanie, bo już gość czeka. Bardzo proszę.
8: Tak, chciałem tylko dorzucić do tej kwestii tego, że w innych krajach mamy inny miks, żeby się na nim wzorować. Pamiętajmy, że ceny w innych krajach też wynikają z ETS-u, więc my płacimy dużo, bo spalamy węgiel. To nie jest tak, że węgiel jest sam sobie drogi, drogie są też opłaty na nim. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiam pana, o tym już mówiliśmy. 29 minut do 13. Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego, także podcast Energy Drink. Witam pana, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
1: No to od tego zacznijmy, bo od tego wątku, który podniósł pan Karol. Pieniądze, no bo wszyscy narzekamy na ETS, pieniądze z tych pozwoleń za emisję w ramach ETS-u trafiają gdzie? Do naszego budżetu, prawda?
9: Część do budżetu, część do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który finansował różne formy wsparcia transformacji energetycznej. Na przykład Mój Prąd, ten najbardziej znany program, właśnie temu służył. Mieliśmy boom fotowoltaiki, teraz pewna czkawka się pojawiła. Mhm. Ze względu na ograniczenie wsparcia w Polsce cały czas mamy realizację polityki klimatycznej z użyciem tych środków, ale też niestety ich część trafia też do budżetu i tam się rozpływa. To są środki nieoznaczone. Dlatego też te środki nie zawsze są wydatkowane na cele związane z transformacją energetyczną. No i tutaj mamy problem polegający na tym, że nieefektywnie inwestujemy w te zmiany. Natomiast ten apel, który usłyszeliśmy od jednego ze słuchaczy na temat tego, by zająć się też zmianą pewnych przyzwyczajeń, jest moim zdaniem zasadny, ponieważ on zmierza do tego, żebyśmy ograniczyli wrażliwość na wzrost cen, na to, co dzieje się na rynku globalnym, na przykład w związku z wojną w Iranie. I z tego względu musimy też swoje działania podjąć, między innymi po to, by zwiększyć swoje bezpieczeństwo, czy dostawy energii, czy ekonomiczne, żebyśmy nie płacili tyle i w tych trudnych czasach nasze przyzwyczajenia będą się zmieniać, bo są to czasy trudne.
1: Rozumiem, że nie ma sposobu, by zmusić rząd do celowego wydawania pieniędzy w ramach tego, co dostają w ramach ETS-u. No, poza tym, że mamy wybory co jakiś czas, prawda?
9: Do pewnego stopnia można to zmienić, bo przecież reforma ETS-u europejska zmierza do tego, żeby te środki się przeniosły do budżetu unijnego. Tylko że tego się boją państwa narodowe, w tym Polska, no bo ważny element budżetu krajowego, nagle się przeniesie gdzieś do Unii. Gdyby on tam został przeniesiony, to faktycznie te pieniądze byłyby znaczone i byłyby prawdopodobnie wydatkowane zgodnie z regulacjami europejskimi o ochronie klimatu. Nasze rządy w Europie, nasze firmy energetyczne mówią, że zrobią to lepiej. One zmierzają do tego, żeby te środki na przykład nie trafiały w ogóle do systemu ETS, tylko były rozliczane z inwestycji, które firmy robią w transformację energetyczną. To jest wielka dyskusja o tym, co zrobić teraz z polityką klimatyczną, by nie podnosić dalej cen energii, bo właśnie czasy są trudne i musimy dać oddech gospodarce, która zmaga się z kryzysem militarnym, zmaga się z konkurencją z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie nie wylać dziecka z kąpielą, bo polityka klimatyczna nadal ma sens. To znaczy jej ostateczny cel polega na tym, że mamy być niezależni od paliw kopalnych. Nie tylko tych z Rosji, które już prawie wyeksmitowaliśmy, ale w ogóle. I to jest ważne.
1: Ale tu chyba nie ma różnicy zdań, no poza ortodoksami. Natomiast no, czy to się musi odbywać w taki sposób, że patrząc ślepo na cel, wykańczamy na przykład w Europie, o czym pan pośrednio wspomniał, całą branżę motoryzacyjną?
9: To się nie będzie w ten sposób odgrywać ani dziać, z tego względu, że jeżeli Komisja Europejska nie pójdzie na koncesje wobec państw narodowych czy wobec sektorów takich jak właśnie energetyczny, ciepłowniczy, transportowy, no to te państwa czy te sektory sobie same ustalą zasady gry i najwyżej będą rozliczane z niewdrażania przepisów europejskich i to jest najgorsza recepta, bo to jest takie stopniowe gnicie naszej wspólnej polityki energetyczno-klimatycznej przez to, że ktoś nie chce słuchać. Mhm. Musimy się spotkać po środku. Są argumenty merytoryczne za tym, żeby skorygować politykę klimatyczną, nie wyrzucić jej do kosza, tylko prowadzić ją tak, żeby przejść przez kryzys militarny i ekonomiczny.
1: Elektrociepłownie spalają węgiel, jak wiadomo, produkując prąd, za to są opodatkowane w ramach ETS-u. Czy elektrownie jądrowe wolne są od takich opłat?
9: Elektrownie jądrowe nie emitują dwutlenku węgla prawie w ogóle na etapie wytwarzania paliwa, na etapie wytwarzania energii. Nie, bo nie spalamy paliwa
1: Ja to wiem, ale tak się zastanawiam, czy tak będzie zawsze, bo może w przyszłości Unia wprowadzi na przykład podatek, uważam, że do obrony od odpadów na przykład. No i prąd z elektrowni jądrowych przestanie być tak zwany tani.
9: W tym momencie kalkulacje polityczne w Unii Europejskiej sugerują coś całkiem innego, renesans jądrowy. Dzisiaj większość krajów europejskich, w tym Niemcy, mówią o tym, że atom jest częścią rozwiązania, więc jeżeli ten trend nie ulegnie zaraz zmianie, co oczywiście jest gdzieś tam w przyszłości możliwe, no to będzie raczej więcej, a nie mniej reaktorów i więcej możliwości rozwoju energetyki jądrowej, a nie mniej. Dzisiaj ci najbardziej zieloni politycy w Europie dodają energetykę jądrową do tych wypowiedzi o bezpieczeństwie, o polityce klimatycznej, bo przecież atom sprawia, że Francja czy Szwecja, mając energetykę jądrową i źródła odnawialne, mają jednocześnie najniższe emisje CO2 w Unii Europejskiej.
1: To prawda i o połowę albo i lepiej nawet w przypadku Szwecji niższe ceny prądu w porównaniu do nas. Za 2 lata rozpoczynamy budowę elektrowni jądrowej. Skończymy za 10-11 lat, choć to są inwestycje, które zazwyczaj się opóźniają. Mimo upływu czasu, ta inwestycja w 2036, 37, 8 będzie miała sens, uzasadnienie?
9: Oczywiście, to musi być fundament naszej transformacji energetycznej, naszego bezpieczeństwa dostaw, bo atom ma odpowiadać docelowo za około 1/5 produkcji energii w naszym kraju, ale będzie podawał tę energię bez względu na pogodę, bez względu na sytuację doraźną, w sposób bezpieczny, tak, żeby stabilizować system elektroenergetyczny, a do tego będzie pozwalał rozwijać się bezpiecznie źródłom odnawialnym, które niestety wciąż są zależne od pogody, które niestety wciąż nie mają tej możliwości, że będziemy długoterminowo składować ich energię, więc możemy przez kilka godzin ją odłożyć, ale sezonowo już nie i w naszych warunkach geograficznych to wciąż jest problem. Dlatego atom będzie bezpiecznikiem systemu w porównaniu z tymi wielkimi mocami odnawialnymi, których ma być naprawdę bardzo dużo. On nie będzie tak dużej mocy miał, będzie mały, ale wariat, jak to mówią młodzi ludzie, w tym sensie, że będzie dawał ten efekt, którego potrzebujemy. Mm-hmm. Dokładnie.
1: Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego, podcast Energy Drink. Spotkamy się na antenie za 12-13 minut, zatem do usłyszenia, dziękuję.
9: Do usłyszenia.
1: Radio 357, audycja Co Państwo na to, czy potrafię oszczędzać prąd. 510-357-357. Panie Mateuszu, witam pana, dzień dobry, halo.
10: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Witam pana.
10: Odpowiadając na pytanie, tak, potrafię, pan...
1: Panie Mateuszu, kłopot z zasięgiem, kłopot z łącznością.
10: O, przepraszam, teraz jest lepiej?
1: Może, spróbujmy.
10: Spróbujmy. Tak, lubię przede wszystkim oszczędzać, sprawia mi to frajdę, a przede wszystkim też potrafię, bo zerknięcie na rachunek czy na fakturę za prąd i tego zużycia jest coraz mniej, tylko tym lepiej. Apel do słuchaczy, którzy mówią, że jednostkowo to nie ma sensu. No właśnie ma jednostkowo sens, bo im więcej tych jednostek, tym większa masa. I pytanie mam takie chyba trochę retoryczne do pana Pawła, który tak bardzo tego ETS-u nie lubi i się go boi, tej całej zielonej zmiany. Co jest w polskim interesie narodowym, żebyśmy palili tym węglem, no smrodzili, mówiąc, przepraszam, kolokwialnie, i mieli nadmiarowych zgonów rocznie z powodu smogu idące w grubych tysiącach. Interes narodowy bardzo tutaj
1: jest. Dobre pytanie, zwłaszcza że ciągle badania, monitoring wykazuje, że pośród 10 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, większość w tym rankingu miast to są miasta polskie. 20 minut do 13. 510-357-357. Panie Kubo, dzień dobry, halo.
11: Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry panu.
11: Panie Kubo, trzy takie szybkie pytania, gdyby mógł pan dopytać naszych ekspertów. Po pierwsze, ile prądu zużywane w Polsce jest zużywane przez gospodarstwa domowe, a ile przez przemysł? Jakie są mniej więcej proporcje? Bo tutaj jest clue odnośnie tego naszego indywidualnego oszczędzania energii. Czy to rzeczywiście ma takie duże znaczenie?
1: Ale nawet jak ten udział gospodarstw domowych, powiedzmy, jest na poziomie, strzelam, 30%, to co? Co to zmienia? Nie warto oszczędzać?
11: Nie, oczywiście, że warto, tylko tak, żebyśmy mieli świadomość też, ile od nas zależy, prawda?
1: No, to jak najbardziej jaki mamy wpływ,
11: uważam, że
1: jasne.
11: Warto, tak. Druga sprawa, zainteresował mnie tutaj temat tych hydroelektrowni, ponieważ myślę, że to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, tym bardziej, że takie hydroelektrownie mogą też służyć jako magazyny energii, czyli wtedy, kiedy tej energii w sieci jest zbyt wiele, uruchamia się takie pompy w hydroelektrowni, one pompują do tych wyższych zbiorników tą wodę i później wtedy, kiedy potrzeba, to ta woda jest spuszczana, napędza turbiny i energia jest wytwarzana. Taką energię mamy tutaj w Żarnowcu, to jest pozostałość po niedoszłej budowie elektrowni jądrowej w latach 80. ubiegłego wieku. I pytanie, czy właśnie tutaj jakby ogranicza nas, jeżeli chodzi o budowę tych elektrowni, nie wiem, ukształtowanie terenu, czy na czym polega ten problem? Ponieważ z tego, co tutaj też pan już mówił o Szwecji na przykład, tam dosyć duży udział jest tych hydroelektrowni w ogólnym miksie energetycznym. Myślę, że chciałbym, żeby pan dopytał ekspertów, ponieważ interesuje mnie ten temat. I ostatnia sprawa, tutaj trochę zszokowała mnie informacja od pani pierwszej ekspert, że ten prąd po tym, jak już uruchomimy tą elektrownię atomową,
1: wcale
11: nie będzie tańszy, tak. Jaki więc ma sens budowa tej elektrowni, oprócz oczywiście tego, że nie będziemy
1: bezpieczeństwo,
11: tego tłumaku węgla.
1: Bezpieczeństwo, ekologia tylko... po pierwsze, chociaż oczywiście zaraz podniosą się głosy, no i słusznie, a odpady, natomiast bezpieczeństwo, no pewność, że prądu nam nie zabraknie.
11: Tak, tylko że no teraz to bezpieczeństwo dają nam elektrownie węglowe, więc być może tutaj warto byłoby przemyśleć, żeby postawić na jakąś ich modernizację, zmianę struktur organizacyjnych również w kontekście związków zawodowych i tego typu patologii, które tam istnieją.
1: Tego się chyba po prostu wobec ETS-u nie da zrobić, już nie rozwijając głębiej tematu. Pozdrawiam pana, rzeczywiście wątków sporo, nie wiem czy zdążę dziś. Ale odnotowałem pana Andrzej na antenie. Panie Andrzeju, halo, dzień dobry.
12: Witam, dzień dobry panie Kubo.
1: Dzień dobry panu. Proszę.
12: Panie Kubo, ja, jeżeli pan pozwoli, chciałem opowiedzieć swoją historię. Otóż wybudowałem nowy dom. Po jakimś czasie
1: będzie to
12: przyniosł...
1: historia życia w skrócie, tak?
12: To znaczy bardziej energetyczna historia w skrócie.
1: Aha, rozumiem.
12: Odbierając budynek, dowiedziałem się, że będzie kładziony gazociąg, więc przy samym płocie mam położony gazociąg. Proszę sobie wyobrazić, że dwukrotnie występowałem do zakładu energetycznego z prośbą o przyłączenie mnie do tej nitki gazociągu, bo gaz potrafi sobie bardzo fajnie wysterować. Dwa razy dostałem odpowiedź odmowną.
1: A dlaczego?
12: Gazociąg, Nie wiem. To było w 24 roku. Powiedziano mi, że być może zostanę przyłączony w 26 roku do sieci gazociągowej. No więc chcąc, nie chcąc musiałem postawić na ogrzewanie elektryczne.
1: Podejrzewam, że droższe, prawda?
12: No dużo droższe niestety, jak się okazuje też w użytkowaniu. Zakupiłem pompę ciepła, wydaje mi się, że niezłej firmy. I teraz położyłem fotowoltaikę na dachu. I to, co jest najciekawsze, napięcie u nas w sieci, i to nie tylko u mnie, ale u sąsiadów również, waha się od 170 do 270 V. To jest hit. Powinno wynosić 230 V. No niestety tak się nie dzieje. Zrobiłem sobie zabezpieczenie pompy, gdzie pompa jest wyłączona przy napięciu poniżej 190 V i powyżej 255 V. To jest grubo powyżej normy. Proszę sobie wyobrazić, że w Wigilię 24 grudnia brakło nam ciepłej wody. Pompa po prostu była cały czas wyłączona z powodu zbyt niskiego napięcia, więc ja mam pytanie, jak można oszczędzać prąd w ten sposób, inwestując w odnawialne źródła energii? Może ktoś ze słuchaczy ma na to sposób, jak to obejść, co z tym zrobić, bo ja już rozkładam ręce i nie tylko ja. Zakład Energetyczny od nas odbija wszystkich sąsiadów.
1: No nie wiem, czy jeszcze dzisiaj zdążymy z podpowiedzią, ale wie pan, w tym programie czasem cuda się zdarzają. Pozdrawiam pana. Pan Łukasz jeszcze. Panie Łukaszu, halo?
13: Tak, dzień dobry. Ja zacząłem słuchać dosłownie 3 minuty temu i udało mi się za pierwszym razem dodzwonić. Panie Kubo, pytanie brzmi, czy potrafię oszczędzać? No tak, potrafię oszczędzać, tylko chciałbym poprosić, żeby ktoś potwierdził ten sens mojego oszczędzania. Mam 7 urządzeń, które podłączone są do listwy z pstryczkiem włączania, wyłączania. Telewizor, router, modem, sandbar i tak dalej.
1: Domyślam się, że po to, żeby za jednym zamachem szybko i skutecznie wyłączyć wszystko, tak?
13: Tak. I powiem panu szczerze, że to było też wskazanym powodem uszkodzenia routera, który wyłączany na noc po jakimś czasie się zepsuł. Chciałbym, aby któryś ze słuchaczy mądrzejszych niż ja w tym zakresie podpowiedział, czy daje to relatywnie dużą oszczędność na przestrzeni miesiąca w rachunku. Czy takich 7 urządzeń,
1: mówi pan o samym routerze, czy o wszystkich urządzeniach?
13: O wszystkich 7 urządzeniach wyłączanych na noc. No bo nie korzystam ani z internetu, ani z telewizji, ani z sandbara, kiedy śpię. Widziałem w tym sens, bo moim zdaniem odbijało się to na rachunkach. Czy urządzenie w trybie czuwania, które nie będzie wyłączone, będzie powodowało na tyle minimalną...
1: Że warto się pochylić, czy też machnąć ręką, tak?
13: Dokładnie tak. Tak brzmi pytanie. Dziękuję. Pozdrawiam.
1: Bardzo
13: wszystkich.
1: Panu dziękuję. Pozdrawiam. Pan Bogdan jeszcze. Panie Bogdanie, halo?
14: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy.
14: Panie Kubo?
1: Tak.
14: Więc odnośnie oszczędzania energii, tutaj słuchacze mówią, że co mi daje wyłączanie, jeżeli tam przemysł i tak dalej. Popatrzmy na czystą matematykę. Zapotrzebowanie w styczniu na energię w Polsce wynosiło 29 gigawatów, zapotrzebowanie na moc w lutym 27 gigawatów. No i teraz mamy na przykład zaokrąg dla 1 000 000 gospodarstw i każde gospodarstwo zaoszczędzi tylko 1 wat, czyli coś wyłączy, no na przykład ładowarka albo coś mniejszego, nie mówiąc o żarówce 5-watowej. Proszę przemnożyć 1 wat razy 1 000 000, to jest 1 gigawat mocy zaoszczędzonej. To jest przecież olbrzymia rzecz, robiona przez nas na minimalnym kosztem.
1: Tak.
14: To jest jedna sprawa. To takie niezrozumienie.
1: A propos odpowiedzi na pytanie, czy warto. Tak. A druga sprawa?
14: Druga sprawa to jest nieznajomość pomp ciepła, a w moim przypadku to jest klimatyzator. Klimatyzator, który i chłodzi, i grzeje, ale przeze mnie jest wykorzystywany do oszczędzania energii, ponieważ klimatyzator grzejąc pobiera prądu 5 razy mniej niż oddaje energii cieplnej. 4 do 5. Ma w teorii 5, ale tak 4 do 5.
1: Czytałem o takim eksperymencie właśnie. Obywatela, który ogrzewał klimatyzacją i przekonywał, że świetnie na tym wyszedł finansowo.
15: To znaczy ja ogrzewam głównie gazem, ale resztkę z fotowoltaiki na
1: wspomaga się pana.
15: Przepalam tym i mogę po prostu porównać, ile gazu oszczędzam w kilowatogodzinach, prawda? Przez to dostąd wiem, że taka tego. Jest to zupełnie nienagłaśniane. Ludzie sobie nie zdają sprawy, nieraz dopalają grzejnikami takimi zwykłymi, powiedzmy, które 1 kilowatogodzinę to daje 1 kilowatogodzinę lub troszeczkę mniej, bo tam minimalnie sprawdzę.
1: Warto chyba rzeczywiście pochylić się i dokonać eksperymentów.
15: Dwie rzeczy odnośnie
1: bardzo dziękuję.
15: Także dziękuję bardzo.
1: To ja dziękuję. Panie Bogdanie, halo? Panie Bogdanie? A może pan Andrzej? Pan Andrzej jeszcze. Panie Andrzeju, halo?
16: Dzień dobry,
1: witam.
16: Chciałem tylko powiedzieć, że w obecnych czasach każdy może skorzystać na przykład z Home Assistanta, z prostym urządzeniem do monitorowania zużycia energii całą dobę w swoim domu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to przypomnienie, że za niską emisję zanieczyszczenie powietrza nie odpowiada energetyka węglowa, tak jak to dzisiaj słyszałem, także dobrze było to sprostować. Dziękuję bardzo.
1: 10 minut pozostało do 13. Ponownie z nami Justyna Piszczatowska, portal greennews.pl, ponownie Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego. Mam wrażenie i nadzieję, że słyszymy się. Dzień dobry raz jeszcze.
17: Tak jest.
1: Pan Wojciech Jakubik obecny? Nieobecny. No to może za chwilę. Na pytanie, czy potrafię oszczędzać prąd, 80% naszych słuchaczy, internautów biorących udział w sondzie odpowiada, że tak. 20% przyznaje, że niestety nie. Wojciech Jakubik na antenie, słyszymy się?
18: Słyszymy się dobrze.
1: Znakomicie. Czy możemy powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni w tej chwili energetycznie, zabezpieczeni i pewni, że na przykład blackoutów nie będzie?
18: Jesteśmy dobrze przygotowani, natomiast nie wiemy, jakie zagrożenia nas jeszcze czekają, więc odpowiedzialnie należy powiedzieć, że wiele się nauczyliśmy, że mamy narzędzia do radzenia sobie z kryzysami, ale nie można wykluczyć różnych zdarzeń, które nas zaskoczą, łącznie z tym, że na przykład właśnie teraz Rosjanie zatrzymali dostawy ropy do Niemiec, do rafinerii, która zapewnia dostawy paliwa lotniczego wytwarzanego z ropy i w czasie, kiedy przez kryzys w irański mamy problem z dostępnością przede wszystkim paliwa lotniczego na rynku europejskim, może się pojawić jakiś problem w te wakacje, które już widać w Lufthansie niemieckiej, która kasuje loty, także te, które odbywają się do Polski. Więc wiele się jeszcze może zdarzyć. Jesteśmy coraz lepiej przygotowani na ataki fizyczne na infrastrukturę, które mogą się zdarzyć, bo mamy przykłady potwierdzone sabotażu czy przyglądania się właśnie tej infrastrukturze ze wschodu. Jesteśmy przygotowani na zarządzanie elektroenergetyką, gdyby coś się stało z jedną czy kilkoma elektrowniami. Mamy dostawy gazu i ropy spoza Rosji przez morze. Natomiast znowu, może się coś wydarzyć w cyberprzestrzeni. Może się zdarzyć coś nieprzewidzianego, jak podczas blackoutu iberyjskiego. Może dojść do jakiegoś incydentu w cieśninach duńskich, które wywołają problemy. To tylko pokazuje, że praca na rzecz bezpieczeństwa energetycznego jest nigdy nieskończona. Ona cały czas trwa. I wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski, przynajmniej tutaj w Polsce, z kryzysu energetycznego w 2022 roku. Wchodzimy lepiej przygotowani w ten kryzys paliwowy energetyczny w 2026 roku, ale nie wiemy, co stanie się jutro w sytuacji, kiedy zastanawiamy się, czy dojdzie do problemu z dostępnością paliwa, czy nie będzie jakichś działań hybrydowych w krajach bałtyckich tego lata. Takie mamy czasy, że możemy się przygotowywać na różne scenariusze, i tak historia znowu zapuka do drzwi i nas zaskoczy.
1: Justyna Piszczatowska, prezydent Karol Nawrocki proponuje referendum, które ma dotyczyć polityki klimatycznej Unii. Mam wrażenie, że pytanie jest lekko tendencyjnie, mówiąc delikatnie, bo brzmi, czy jest pani, pan za realizacją polityki, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej, a także rolniczej. No i co? I co z tego w zasadzie będzie wynikało, że większość, jeśli w ogóle do takiego referendum dojdzie, w co wątpię, odpowie, że tak, jest drożej.
19: Wie pan co, rzeczywiście prawdopodobieństwo zorganizowania tego referendum jest bardzo małe, ale to jest pytanie z takiej kategorii, jakbyśmy dzisiaj się zastanawiali, czy zamierzamy dalej płacić składki na NFZ, czy uznajemy, że tegoroczny budżet to rzeczywiście ustawa, którą stosujemy. Jakby to są przepisy, które funkcjonują również na mocy decyzji, w których Polska aktywnie uczestniczyła. I no, trzeba jasno powiedzieć, że ten postulat zorganizowania referendum, on nie ma wymiaru takiego gospodarczo naprawdę klimatycznego, tylko dotyczy mobilizacji politycznej w perspektywie przyszłorocznych wyborów. Także,
1: też mi się marzy, przyznam, referendum. Ja natomiast wymyśliłem takie pytanie, czy chciałbyś być młody, piękny i bogaty?
19: Tak, to jest ta kategoria. Bardzo dobre pytanie swoją drogą.
1: Pani redaktor, rekapitulując, prąd będzie nam drożał coraz bardziej?
19: Musi być drożej, zanim będzie taniej. Tu były bardzo dobre pytania, przyznam, słuchałam z dużym zaciekawieniem tego, co mówili słuchacze. Jeżeli chodzi o ten atom, rzeczywiście on jest nam potrzebny, niezależnie od kosztów, ale musimy zainwestować. I jeżeli tych projektów nie zrealizujemy, to możemy zagrozić własnemu bezpieczeństwu, w związku z czym... No, to kosztuje, bezpieczeństwo kosztuje.
1: Wojciech Jakubik, raz jeszcze na koniec, zwróciła moją uwagę opłata mocowa. To jest obok opłaty dystrybucyjnej element rachunków za prąd, także naszych rachunków, czy rachunków, które przychodzą do firm. Obie zresztą poszły w górę w tym roku. Dlaczego opłata mocowa tak mocno podskoczyła? Dla firm to jest skok o 55%. A zwróciłem uwagę na to, no bo wiadomo, że jeżeli oni będą mieli drożej, to ja to będę musiał zapłacić w usłudze albo w towarze.
18: To jest koszt utrzymywania elektrowni, które są niezbędne do tego, żeby nie zabrakło nam prądu w gniazdku, kiedy nie ma dobrej pogody, ale są całkowicie nierentowne, bo przegrywają z rosnącą ilością źródeł odnawialnych. Więc to jest też konsekwencja naszej polityki, gdzie wspieramy jedno źródło i potem, żeby nam nie zabrakło tego drugiego, brudnego, ale wciąż potrzebnego, dopłacamy do niego. No i te koszty rosną razem z kosztami utrzymania tychże elektrowni właśnie przez przyspieszoną politykę klimatyczną. No i tak jak mówiłem w poprzedniej wypowiedzi, tu też będziemy musieli spotkać pośrodku jakoś, bo jeżeli nie chcemy wylać dziecka z kąpielą i na przykład mieć komisarzy wywożonych na taczkach gdzieś w Brukseli przez siły, które są całkowicie przeciwne polityce klimatycznej, które dostają napędu teraz, no to musimy słuchać społeczeństwa i wejść w jakiś dialog i znaleźć rozwiązanie, które da ulgę jednak gospodarce i naszym portfelom, ocalając samą ideę polityki klimatycznej, która już po wyborach we Francji czy w Niemczech będzie bardzo mocno kwestionowana przez rosnące siły, które przy okazji są bliskie, a warto wspomnieć, że jednym z głównych przeciwników transformacji energetycznej jest Rosja, która na niej bardzo dużo już traci.
1: Wojciech Jakubik, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego, Justyna Piszczetowska, portal greennews.pl. Dobrego dnia i dziękuję Państwu za spotkanie.
19: Dziękujemy.
1: Do usłyszenia. 3 minuty, proszę Państwa, do 13. Słyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.

Dzień dobry w naszą kolejną wspólną środę. Przed nami audycja Mam Grać. Mamy 13 dzień maja i jesteśmy dziś w składzie Szymon Kulis za sterami, Justyna Goc przed mikrofonem. I tak do godziny 16 wspólnie. Powiedziałam 13?

Jestem bardzo ciekawa, jak tam u Państwa z 13. Pechowe, szczęśliwe, a może neutralne? Proszę dać znać. justyna.goc@radio357.pl. I tak dzisiaj będziemy w tym programie sobie trwać z muzyką i mam nadzieję spokojem. Dwa kąciki muzyczne, jak to zwykle w środę w Mam Graciu. W drugiej godzinie będzie zakurzonej MP3, czyli piosenki z naszych odtwarzaczy MP3, Discmanów, Walkmanów. Jedna ze słuchaczek poetycko nazwała ten kącik nasze muzyczne wspomnienia zapisane w piosenkach. I dzisiaj te wspomnienia będą od Państwa. Dwie propozycje w drugiej godzinie. W trzeciej godzinie utwór włoski, ponieważ Ciao Cover to są wielkie przeboje, które znamy i lubimy, ale właśnie w wersji włoskiej. Zapraszamy i proszę dać znać, co z tym 13.

grupie chodzą do lata Bajm. Wyczekujemy tego lata, wyczekujemy szczególnie, kiedy taka pogoda za oknem bardzo deszczowa i nieco pochmurna. Tymczasem wracamy do tego 13. Właściwie nie wracamy, bo my dzisiaj jesteśmy. Jest 13 dzień maja i pani Magdalena pisze o tym, że 13 maja jest urodzona, 13 broniła magistra, 13 w urodziny zdawała egzamin na prawko, samochód o numerze 13 i zdane za pierwszym razem i 13 też broniłam doktoratu. Dla mnie jest to szczęśliwy dzień, szczęśliwa liczba, pisze pani Magda. I jeszcze potem drugi mail też od pani Magdy, że w sumie 13 też brałam ślub. Prawie o tym zapomniałam. Zatem może być szczęśliwy, jest szczęśliwy, jak jest u państwa. Justyna.goc, tak, @radio357.pl. No proszę, daj znać. Mam nadzieję, że szczęśliwy, bo po co tam sobie wmawiać tego pecha.

Cass Elliot, It's Getting Better. I to jest piosenka, kiedy artystka chciała zerwać z wizerunkiem dotychczas tej zabawnej z Mamas and Papas i chciała wejść w taką bardziej dojrzałą wokalistkę, dojrzałą artystkę, bardziej subtelną niż hipsterską ikonę. I właśnie tą piosenką It's Getting Better to jest właśnie część przemiany tej artystki. Czy się udało? To zostawiamy oczywiście zawsze Państwa ocenie.

Na spokojnie. To właściwie mogłoby być dzisiaj hasło naszej audycji Mam grać. Tymczasem 20 minut po godzinie 13. Czy to jest dobry moment na piosenkę dnia? Moim zdaniem to jest najlepszy moment na piosenkę dnia.

Barbara Wrońska i Tylko z Tobą. To jest piosenka, która jest naszą piosenką dnia dzisiaj, cały dzień, a piosenka ta zawsze jest wybierana przez naszą redakcję muzyczną. Polecamy jak najbardziej i zerkamy do wiadomości. Trzynastka, mnóstwo trzynastek w tytułach Państwa wiadomości. Pan Marek pisze, że 13 to moja ulubiona liczba. 13 stycznia się urodziłem, 13 maja 1983 roku jako nastolatek dowiedziałem się, że udam się w pierwszą podróż zagraniczną do państwa, które od dawna już nie istnieje, NRD. I też jest wiadomość od pana Borysa, który mówi, że ten 13 jest taki raczej neutralny, raz chmury, raz słońce, ale skoro napisałam dzień dobry, bo tak napisał pan Borys, tak się przywitał, to ten dzień chyba musi być dobry, prawda? Wydaje mi się, że taka logika podpowiadałaby, że tak, zatem takiego dnia panu życzymy.

Jeżeli Quincy Jones nie porwał Państwa do tańca albo nie sprawił, że poruszali Państwo chociaż trochę ramionami, to muszę przyznać, że moja diagnoza jest nie najlepsza. Chyba że jest po prostu tak, że nie są Państwo dziś w nastroju do tańczenia, tak też może być. I na takie momenty również mamy piosenkę.

Il cielo in una stanza, czyli niebo w pokoju, tutaj w wykonaniu Mike'a Patone, ale jest to piosenka, która należy do Gino Paoliego, który odszedł niecałe 2 miesiące temu, ale rozsławiła tę piosenkę Mina, wielka włoska artystka, i to było tak, że kiedy Gino Paoli ją śpiewał, jeszcze nie był jakoś super sławny, to absolutnie ta piosenka nie mogła się przebić do żadnych list przebojów, ani w ogóle do piosenek znanych, ale kiedy zaśpiewała ją Mina, no to się wydarzyło. Jedna z najpiękniejszych, uchodząca za jedną z najbardziej romantycznych piosenek we Włoszech. Tekst rzeczywiście mówi o takiej nieskończoności świata, nie tylko tego pokoju, kiedy jest obok nas ten czy ta, którą kochamy, ale ciekawostka jest taka, nie wszyscy o tym wiedzą, że utwór ten Gino Paoli stworzył po inspiracji, będąc w domu publicznym, zakochał się w dziewczynie, w kobiecie, którą tam spotkał, i to dla niej była ta piosenka.

Jim kroczy w Radiu 357 i przy tym mały wątek włoski, ponieważ kroczy to po włosku krzyż i rzeczywiście tak jest, że to pochodzenie włoskie artysta posiadał. Mama była Sycylijką, tata był Abruzyjczykiem. A podczas utworu chyba nie tego, a wcześniejszego, bardzo romantycznego Il cielo in una stanza, redaktor Tubilawicz napisał do mnie wiadomość, jak będzie po włosku panie proszą panów. Ja powiedziałabym, że le signore chiedono ai signori di ballare. Panie proszą panów do tańca.

i od razu człowiek inaczej patrzy na tą dzisiejszą kropelkę deszczu za oknem. Świat wczoraj stracił jedną z najbardziej cenionych i szanowanych aktorek, wokalistek polskiej sceny rozrywkowej. Odeszła od nas pani Stanisława Celińska w wieku 79 lat. Polecam nasze media społecznościowe, czy też podcasty, gdzie pan Marek wspomina w popołudniówce i opowiada o pani Stasi, jak to pięknie o niej mówi.

Za 18 minut, godzina 14, słuchają Państwo audycji Mam Grać w Radiu 357. Powracamy do wątku trzynastki, trzynastego, bo dzisiaj taki dzień. Pani Joanna napisała, że 13 to szczęśliwa dla mnie liczba, cytuję, bo właśnie 13 maja urodziłam się, a bardzo, bardzo lubię swoje życie. No, cieszą takie wiadomości, cieszą. I jeszcze ciekawostka od pani, już gdzie to jest, pani Juliana, przepiękne imię. Czy wie pani, jak nazywa się lęk przed liczbą 13? Teraz uwaga, całkiem niezły łamaniec językowy. Triskaidekafobia. Pozdrowienia z Gdańska. Czy państwo wiedzieli? I proszę powtórzyć. Proszę się, zanim się państwo roześmieją, to proszę powtórzyć.

gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

Katarzyna Sobczyk i Czerwono-Czarni. Po raz drugi dzisiaj w audycji Teraz nie bądź taki szybki, Bill. I my drugi raz mówimy także dzień dobry, bo to druga godzina audycji Mam grać. Szymon Kulis za sterami, Justyna Got przed mikrofonem. To się nie zmienia i to się chyba nie zmieni do godziny 16. Także tak, czy państwo się trzymają? No to dobrze.

Ozzy Osbourne i Crazy Train. I bez przesady, ja już nie wiem, skąd to takie ogromne zdziwienie w mailach, że gramy taki utwór. Przecież nie samą włoską muzyką człowiek żyje, prawda?

17 minut po godzinie 14 słuchają Państwo wciąż Radia 357 i audycji Mam Grać. I wciąż piszą Państwo do nas wiadomości justyna.gocmałpa.radio357.pl, za które bardzo, bardzo dziękujemy. Do 13 jeszcze sobie wrócimy, więc proszę śmiało pisać, jaki Państwo mają stosunek do tej liczby i do takich dni, kiedy jest 13, czy to coś w ogóle zmienia, czy nie zauważają Państwo tego zupełnie. Ale to, co mnie zaciekawiło, to jest liczba wiadomości dotycząca Eurowizji. Pan Artur pyta, czy już w dzisiejszej audycji został poruszony wątek wczorajszej Eurowizji. No to jest ciekawe, że Państwo mnie łączą z tą imprezą, ponieważ szczerze mówiąc nie oglądałam wczoraj. Pani Beata napisała, że lubi pani Sanremo, więc prawdopodobnie Eurowizję też. No i pani Magda pisze, że dzisiaj będzie niespodzianka i usłyszymy nasz sanremeński eurowizyjny hit Sal da Vinci Per Sempre Si. Jakiś czas temu nie wierzyłam w Państwa, uznałam, że wyłączył raczej Państwu radio, kiedy to zaprezentujemy, ale kto nie ryzykuje?

Nie był to mój faworyt, jak się Państwo domyślają, ale wygrał tegoroczne Sanremo, a w Sanremo jest tak, że kto wygrywa, ten później reprezentuje kraj, czyli Italię, podczas Eurowizji. Zatem tak, to jest właśnie Sal da Vinci z utworem Per Sempre Si. To jest Duma Neapolu, drodzy Państwo, dzisiaj. Salvatore Michele Sorrentino urodził się w Nowym Jorku, ale wychował właśnie w Neapolu i pochodzi, co ciekawe, z artystycznej rodziny, bo jego ojciec był słynnym śpiewakiem i aktorem Mario da Vinci. Zatem muzyka płynie w jego krwi od najmłodszych lat. No i pewnie tak też będzie. Czy to jest utwór weselny? Tak, to jest utwór weselny. Czy to będzie utwór weselny? Myślę, że tak, że te wesela włoskie, jeżeli ktoś z Państwa w ogóle miał okazję być ostatnio na weselu włoskim, to proszę dać znać, proszę potwierdzić. Jestem przekonana, że ten utwór właśnie tam był.

Neapolitańskie brzmienia po raz drugi, chociaż nieco inne, muszą Państwo przyznać, niż te w piosence przed chwilą u Sala Da Vinci'ego. Neapolitańska grupa Nuova Genea to jest grupa, która jest bardzo na topie i nie tylko we Włoszech. Mam wrażenie, że też świat instagramowy bardzo przejął te piosenki, zatem gdzieś w rolkach może się Państwu przewijać, może nawet bez tej świadomości, że to włoskie, że to właśnie neapolitańskie. Włochy powrócą po godzinie 15 w naszym kąciku Ciao Cover, a teraz Polska i będąc bardziej precyzyjną, to Warszawa.

PESEL ci wciąż znany, ha? Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

Wani. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

Ja się urywam i... Deszcz na betonie w wersji radiowej, czyli tej cenzurowanej. I tak o Hemingway, rzecz jasna. Przed nami teraz płyta tygodnia. Niestety nie mamy tej płyty do rozdania, ale mamy do posłuchania i to będzie The Black Keys, album Peaches, a utwór It's a Dream.

Jestem bardzo ciekawa, czy przypadnie Państwu do gustu ten najnowszy album. I jeszcze chyba zdania nie mam, ale powoli się klaruje. The Black Keys i nasza płyta tygodnia, Peaches. Polecamy, aby nasłuchiwać, a ja też polecam, aby nie odchodzić od radioodbiorników, ponieważ już niedługo będzie kącik muzyczny zakurzonej MP3. Ale zanim to, no to.

Fleetwood Mac i Say You Will, a przed nami kącik z zakurzonej MP3. Muszę Państwu powiedzieć, że trwają na razie w mojej głowie, chociaż już nawet wypowiedziałam te pomysły koleżance realizatorce Julii, żeby stworzyć jakiś dżingiel do tego kącika, bo już powoli chyba staje się godny tego, taką mam nadzieję. Teraz będzie propozycja od pani Kasi, która dwa tygodnie temu, bo tydzień temu mnie nie było, dwa tygodnie temu, kiedy zaprezentowałam utwór Amy Diamond, napisała, że to był taki moment, który poruszył jej strunę, która od dawna w niej nie grała. Połączenie sentymentu, trochę wstydu, bo to przecież jednak dziecięcy, prosty pop, miało się przecież 13 lat. I też jakiegoś takiego smutku, o ile wszystko było wtedy prostsze. I wtedy po tym utworze zaproponowała utwór od siebie, więc od niego dzisiaj zaczynamy.

Czy powróciły jakieś wspomnienia? One Tea i Cool Tea, The Magic Key. To propozycja od pani Kasi, 2003 rok. Zatem mogło być to już na MP3, bo przypomnijmy, cykl zakurzonej MP3 to takie piosenki, które były na naszych odtwarzaczach, MP3, Discmanach, Walkmanach. I jak dzisiaj wspominałam, jedna z słuchaczek powiedziała, że to są takie muzyczne wspomnienia zapisane w piosenkach. Proszę się nie wstydzić, proszę podsyłać justyna.goc@radio357.pl swoje propozycje, tak jak nadesłała swoją propozycję pani Katarzyna. Ja, żeby państwa trochę ośmielić, jak bardzo to mogą być różne, szalone i no właśnie takie niewstydliwe, bo no, taka była nasza przeszłość, tego się słuchało, chciałabym zaproponować taki utwór, no właśnie już się w takim razie zdradziłam, że to utwór ode mnie, ale ufam państwu, że będzie bez oceny, tylko po prostu przyjmujemy. Tak było.

Tatu i Jasza Slasuma, chyba tak to wypowiadamy. Od razu, zanim ktoś z Państwa skomentuje, bo się włączył na przykład dopiero teraz, to ja przypomnę, to jest kącik zakurzonej MP3, gdzie nie oceniamy naszych gustów muzycznych z przeszłości albo tego, co po prostu kręciło się wokół nas i każdy znał i na tych właśnie MP3-kach, Discmanach i Walkmanach odtwarzał zapętlone, tylko po prostu wracamy sobie i coś tam czujemy bądź nie. Spodobał mi się bardzo komentarz pana Michała. Podczas utworu wysłał taki mail z jednym słowem. O, wow. No i właściwie można by to było tak spuentować. justyna.gocmałpa.radio357.pl to mój mail, na który można kierować swoje polecajki do zakurzonej MP3. Polecamy, zapraszamy i niecierpliwie czekamy.

Yellow House w Radiu 357, a pan Kamil napisał wiadomość bardzo ciekawą, jeszcze dotyczącą zespołu Tattoo. Jako ciekawostkę podaje, cytuję, że jedna pani z tego duetu została posłanką. I oczywiście szybciutko to sprawdziłam. Julia Wołkowa i uwaga, uwaga, nagłówek z 2021 roku, tutaj akurat jako pierwszy wyskoczył na temat. Julia z zespołu Tattoo startuje w wyborach z partii Putina. Żeby powiedzieć, że zbłądziła, to chyba za mało.

Katarzyna Sobczyk i Czerwono-Czarni po raz trzeci. Witamy Państwa, tych, którzy dołączyli, tych, którzy są z nami od początku. Tym dziękujemy najpiękniej. I informujemy, że to jest trzecia, ostatnia godzina naszej wspólnej audycji Mam Grać. Szymon Kulis za sterami, Justyna Goc przed mikrofonem i wciąż mail do Państwa dyspozycji justyna.goc@radio357.pl.

Piotr Zioła i Safari. 10 minut po godzinie 15 słuchają Państwo wciąż audycji Mam Grać i piszą Państwo o tej trzynastce. Dzisiaj 13 dzień maja i trzynastka no niby uchodzi za pechową, ale w Państwa wiadomościach chyba nie. To znaczy na pewno nie. Wydaje mi się, że nie ma żadnej wiadomości.

0: Billy Joel i Wiena. Jedna z najpiękniejszych jego piosenek, prawda?
1: Oj, zdecydowanie, tak. Rozmawialiśmy długo na temat głębi tego utworu i tego, jak dobrze go znam.
0: Cieszę się, że to nas łączy. Krzysztof Zimoch, jak państwo poznają w studiu, a to dlatego, że dzisiaj po 21 przejmujesz plac na rozdrożu.
1: Tak.
0: No i o czym będziemy rozmawiać?
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie, który mam wrażenie w ogóle się nie klika, a dotyczy w zasadzie każdego z nas. Takie mam wrażenie, że jak przychodzi rozmowa o edukacji, no to dotyczy to każdego. Każdy ma dziecko, siostrzeńca, wnuczka, który chodzi do szkoły. A jakoś ten temat się mocniej chyba w mediach nie przebija. Będziemy rozmawiać o tym, że według wielu badań coraz częściej rodzice zdecydowaliby się posłać dziecko do szkoły prywatnej. Zresztą w ogóle tych prywatnych placówek jest coraz więcej. Nawet nie tylko prywatnych, ale jest też więcej alternatywnych metod nauczania, nie związanych z tradycyjną edukacją.
0: A wiemy z jakiego powodu?
1: No właśnie. Po pierwsze z tego, że chyba tracimy zaufanie do takiego edukacji, do tradycyjnego modelu edukacji. Po drugie, no nie pomaga też sytuacja polityczna, bo tutaj też niektórzy zwracają na to uwagę, że nie mają pewności, co dziecko przyniesie, jeśli zaprowadzimy je do publicznej szkoły. Ale z drugiej strony, no też nie wszyscy mają przekonanie do szkół niepublicznych, bo one z kolei mają duży potencjał dla prywatnych firm, które trudniej jest kontrolować. I niektórzy zwracają na to uwagę, że nie powinno być tak, że szkoły publiczne, niepubliczne działają na swoich warunkach, ale są finansowane z budżetu państwa. Zresztą w lutym partia Razem postulowała, żeby skończyć z dofinansowaniem szkół niepublicznych. Więc jestem też ciekawy państwa głosów, bo dziś wieczorem w Placu na Rozdrożu oprócz gości będzie też możliwość, żeby państwo zabrali głos i bardzo na to liczę.
0: Czyli telefon uruchomiony będzie.
1: Tak, jak to u państwa wygląda, a moimi gośćmi będą Łukasz Wolański, doktor nauk chemicznych, a także członek zespołu do spraw praw i obowiązków ucznia przy Ministerstwie Edukacji Narodowej i Robert Górniak, wicedyrektor i nauczyciel w firmie Zespół Szkół Prywatnych Twoja Przyszłość w Sosnowcu.
0: To już nie dopytuję o więcej.
1: A ty byłaś w szkole prywatnej czy publicznej?
0: Publicznej. Pozdrawiam publicznej. Moją szkołę w Giżycku. Oczywiście. Nie, naprawdę bardzo dobrze to wspominam. Może gimnazjum było takim dziwnym czasem?
1: No właśnie.
0: Ty też byłeś w gimnazjum?
1: Tak. Też jestem tak dojrzały w latach.
0: Tak, dojrzały w latach. Biorę to jako komplement.
1: Że pamiętam. Że pamiętam w gimnazjum. O Jezu, Justyna teraz tak na mnie spojrzała, że ja już nic mądrego chyba nie powiem.
0: I to jest bardzo dobry moment w takim razie, aby zaprosić państwa na tę 21. Jeżeli ktoś z państwa chce, jeżeli nie, żartuję. Zapraszamy. Ważny temat.
1: Ale pamiętaj, że ja mam siwe włosy, więc
0: to prawda,
1: zawsze można powiedzieć.
0: O czym uprzejmie poinformował ostatnio
1: starsi
0: pan
1: koledzy,
0: Marek Niedźwiecki. Pozdrawiamy.
1: Przypominają mi o tym w radiu każdego dnia.
0: Ale słuchaj, wyglądasz pięknie, my cię akceptujemy takim, jaki jesteś.
1: Jestem wzruszony, bardzo dziękuję.

29 minut po godzinie 15, a w tak zwanym międzyczasie napisał do mnie pan Dominik, że również ma rejestrację z numerem 357. Pani w urzędzie pozwoliła wybrać numer od 300 do 400 i pan Dominik tak uczynił. To musimy chyba kiedyś zrobić jakiś zlot samochodów z numerem 357 w rejestracji, albo przynajmniej z trójką, piątką, siódem. Nie, no to już będzie za dużo. Ale 357 możemy zrobić. Najwyżej, panie Dominiku, będziemy sami na tym zlocie.

0: Ej, kolego, ale nie śpimy na biurku.
1: Śniło mi się, że w radiu był konkurs na limeryk kawowy i wygraną było poprowadzenie poranka.
2: No i co?
1: No i miałem takie: kawaler Łukawski w kawalerce w Skawie zaciekawił kawkę pukawką w rękawie. Ta zaś kawalkadą Kawasaki z czkawką na kawki ekspresowo ciśnie już z sikawką i...
2: I co?
1: No nie wiedziałem co dalej.
2: No to proste. Czy ta kawendetta sparzy ją łaskawie może być?
1: Dobre!
2: No to śpij pan tam do końca, może wygrasz.
1: No nie mogę, już się kawy napiłem.
3: Kawa poleca się do pracy, na antenie i nie tylko. Kawę Radia 357 znajdziesz oczywiście na kawa.radio357.pl.
4: A do kawki najlepiej podobno smakuje włoska muzyka. Chociaż jakie podobno? To potwierdzone informacje, drodzy państwo. I się świetnie składa, ponieważ przed nami kącik muzyczny włoski. Ciao cover, czyli utwory znane. Raczej takie na cały świat. No państwo na pewno będą znać ten utwór, ale w wersji włoskiej i dopiero później w tej wersji oryginalnej. Nie sądzę, żeby rozpoznali państwo ten utwór po pierwszej nutce, ale tak po piątej już, może dziesiątej. No nie, państwo są zdolni, po piątej. Myślę, że po piątej. Sprawdźmy.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Mam nadzieję, że u Państwa, tak jak i u nas na warszawskim Żoliborzu, wyszło słońce i to takie naprawdę piękne, zachęcające do wyjścia do parku. Ale wróćmy jeszcze do tych utworów, które przed chwilą. To nie jest moment, kiedy pytam, którą wersję Państwo wolą, czy włoską, czy tę oryginalną. Nie, nie, nie. Zwrócę tylko uwagę na tytuł tej pierwszej piosenki, czyli włoskiej, Paolo Belli, Sorridi e va avanti, czyli trochę inny właściwie niż w tym oryginale. A znaczy to tyle, co uśmiechnij się i idź dalej. Zatem inny, nie inny, ale tego Państwu życzymy. Sorridi e va avanti.

Metro i nic nie płonie, to przed chwilą. A jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję, to mam takie wrażenie, że przejęły dzisiaj audycję liczby, bo najpierw trzynastki, a później 357, co jest właściwie bardzo miłe, bo pani Aneta napisała, że jacy sami na zlot, nie ma mowy, też mam auto z rejestracją 357, a historia tegoż numeru jest następująca. Tuż przed odbiorem mąż powiedział dealerowi, że żona, czyli ja, nie zgodzi się na odbiór auta, jeśli rejestracja nie będzie 357. Jak nie będzie w rejestracji 357, o tak. A na pytanie, czy może być inna sekwencja, na przykład 753, 573, odparł, że wykluczone i tym oto sposobem także mamy rejestrację z 357. Pozdrawiamy panią Anetę i jeszcze pan Krzysztof, który pisze, że ma również taką rejestrację, jest z tego dumny i że pani w Katowicach w Wydziale Komunikacji była tak uprzejma, że poszukała mi tablicy z rejestracyjnej do mojego busa. Jestem więc chętny na taki zlot, jako że mój bus ma 9 miejsc, chętnie zabiorę innych uczestników. No ładnie, państwu tylko coś rzucić i już, ekipa jest gotowa, zatem potrzebujemy chyba tylko organizatora, prawda?

R.E.M. w Radiu 357 to przedostatnia piosenka tej audycji mam grać, bo przed nami popołudniówka już o 16. Widzę, że za ścianą, a właściwie za szybką macha, ale jest, ale jak on to robi? Michał Trantał macha tak, że zaraz odleci, chyba już jest gotowy, zniecierpliwiony, z nim oczywiście popołudniówkowa ekipa Radia 357, zatem prosimy o pozostanie z nami, będzie to na pewno i naprawdę dobry czas. My dziękujemy za dzisiaj, Szymon Kuliś za sterami, Justyna Goc, to byłam ja, mówiłam do Państwa przez te 3 godziny. Przepraszam i dziękuję jednocześnie. Do usłyszenia w niedzielę.

0: Minęła 16, czas na popołudniówkę Radia 357. Tradycyjnie zaczynamy od serwisu. Najważniejsze informacje już teraz. Ola Żaczek.
1: Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce. Te działania mają charakter prewencyjny. Chodzi o zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, brzmi komunikat dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Co najmniej 3 osoby zginęły, 4 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku na obwód Rówieński na północnym zachodzie Ukrainy. Obwód znajduje się około 70 km od granicy z Polską. O długotrwałym rosyjskim ataku powietrznym na infrastrukturę krytyczną Ukrainy tamtejszy wywiad poinformował tuż po południu. Armia rosyjska najpierw używa dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie planuje uderzenia pociskami balistycznymi. Alarm powietrzny ogłoszono między innymi w 3 obwodach sąsiadujących z Polską: wołyńskim, lwowskim i zakarpackim. Donald Trump już w Chinach. Samolot Air Force One z amerykańskim prezydentem i towarzyszącą mu delegacją wylądował w Pekinie mniej więcej 2 godziny temu. Na lotnisku był czerwony dywan i huczne powitanie. Witamy, witamy, gorąco witamy, wykrzykiwały dzieci w niebiesko-białych kostiumach, powiewając chińskimi i amerykańskimi flagami. Donalda Trumpa przywitał wiceprzewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Han Zheng, co amerykańscy dziennikarze oceniają jako podkreślenie wagi wizyty. To pierwsza taka wizyta od 2017 roku. Z Xi Jinpingiem Donald Trump ma rozmawiać m.in. na temat napiętych relacji handlowych, wojny z Iranem czy Tajwanu. Wracamy do kraju. Pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja. Tak przekazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Co później? Zobaczymy. CPN to, przypomnijmy, obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego. Te jutro będą trochę wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39 zł, benzyny 98 6,98, a oleju napędowego 6,92. Tak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Ósmoklasiści mogą już odetchnąć za nimi wszystkie 3 egzaminy na koniec szkoły podstawowej. Dziś z języka obcego. Dla większości był to angielski i dla większości był to najłatwiejszy z 3 egzaminów.
2: To nie było ani łatwe, ani trudne. Trudno stwierdzić.
3: To najprostsze było ogólnie.
4: Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadania z tekstem, że trzeba było dopasować różne słówka i zrobić ten spójny, logiczny tekst. Był e-mail do jakiegoś kolegi z Anglii.
5: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne i chyba łatwiejsze niż tamtego roku, tak szczerze.
1: Mówili uczniowie z Warszawy. Wyniki będą znane 3 lipca. Jest odpowiedź Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie na coraz częstsze pojawianie się niedźwiedzi w pobliżu zabudowań. Niedźwiedzi, które szukają łatwego pokarmu. 18 zwierząt ma zostać odłowionych i objętych monitoringiem. Wszystko w ramach projektu ochrony niedźwiedzia poprzez eliminowanie sytuacji konfliktowych.
6: Takiego ostrzeżenia raczej nie słychać, gdy niedźwiedź żeruje. Częstuje się w ciszy. Odławianiem problematycznych osobników ma zająć się grupa interwencyjna. Jak podkreśla rzecznik rzeszowskiej dyrekcji Łukasz Lis, problem nie zniknie natychmiast.
7: Nie wyłapiemy ich wszystkich naraz, ale to jest ważne, żeby odłowić przynajmniej te najbardziej problemowe.
6: Jak będzie to technicznie wyglądać?
7: Taki osobnik jest unieruchomiany, usypiany. Pobierzemy materiał genetyczny, damy mu obrożę telemetryczną i wypuścimy.
6: Broń gładkolufowa i amunicja gumowa ma skutecznie odstraszyć zwierzę od zabudowań, aby złych nawyków nie przekazywało.
7: Samica, która widzi, że zabudowa ludzka to jest łatwy dostęp pokarmu, uczy tego samego swoich młodych.
6: Rzeszów, Maria Kornaga, Radio 357.
1: Szacuje się, że około 20-30 niedźwiedzi, które straciły naturalny dystans, regularnie podchodzi do zabudowań, jest rozproszonych w południowej części Podkarpacia. W serwisie o 16 to wszystko. Do usłyszenia za niecałą godzinę.
0: Były niedźwiedzie, będzie teraz sport. Sebastian Kierzek.
8: To była Iga Świątek w najlepszym wydaniu. Taką Igę chcemy oglądać. Bardzo szybko zakończył się dzisiejszy ćwierćfinał w Rzymie, w którym Iga rywalizowała z Jessicą Pegulą. Cóż powiedzieć, klasa, dominacja i zero wątpliwości, kto jest lepszy.
9: Godzina 7 minut. Krótszy mecz niż z Naomi Osaką i Iga Świątek po raz pierwszy od turnieju w Seulu. Minęło ponad pół roku. Melduje się w półfinale imprezy WTA.
8: zauważył komentator Canal Plus. Wynik chyba najwięcej mówi o przebiegu meczu. 6-1, 6-2. Kolejny mecz, w którym Iga Świątek absolutnie dominuje. Tak było z Elizabetą Cocciaretto, tak było z Naomi Osaką i tak było dziś z Jessicą Pegulą. Bardzo pomogły mi ostatnie treningi, ostatnie tygodnie z moim sztabem. Zyskałam pewność uderzeń i czuję się dobrze na korcie. Zagrałam solidny mecz. Postawiłam Jessicę pod presją i to było widać. Było widać, oj tak. Znamy już zatem trzy półfinalistki turnieju w Rzymie. Wczoraj awans wywalczyły Sorana Kirstea i Coco Gauff. Dziś o 19:00 ostatni ćwierćfinał Elina Svitolina i Jelena Rybakina. To właśnie z którąś z tych tenisistek w półfinale zagra Iga. Dobre wieści dla polskich kibiców płyną zatem z kompleksu Foro Italico. Tak może być również dziś wieczorem. Z kortu centralnego na Stadio Olimpico, kilka kroków, na Stadio Olimpico wieczorem zagra Piotr Zieliński. Jego Inter w finale Pucharu Włoch zmierzy się z Lazio. Jeżeli ktoś jest akurat w Rzymie, no to ma dzień pełen wrażeń. W ogóle to bardzo ciekawy dzień w sporcie, nie tylko w Wiecznym Mieście. Szersze omówienie wydarzeń oczywiście w rozszerzonym serwisie o 17:30. Teraz powiem tylko, że zaległości nadrabia piłkarska Ekstraklasa. Czekają nas mecze Arki z Górnikiem oraz Rakowa z Jagiellonią. Polscy szczypiorniści rozpoczną także decydujący dwumecz o awans na Mistrzostwa Świata. Przeciwnikiem reprezentacja Austrii. Wracam za półtorej godziny. We wspomnianym rozszerzonym serwisie usłyszą Państwo m.in. Bartosza Ziemskiego, który połączył się dziś z nami po swoim wielkim wyczynie, jakim był zjazd na nartach ze szczytu Lhotse w Himalajach.
0: Czekamy na Sebastiana w rozszerzonym sporcie, a Państwo zapewne czekają na prognozę pogody. Sprawdźmy, co po południu i wieczorem. Dużo chmur, ale pojawią się też większe przejaśnienia. Pod koniec dnia miejscami głównie na wschodzie i południu kraju. Możliwe również rozpogodzenia. Przelotnie będzie padać deszcz, na zachodzie i północy lokalnie mogą pojawić się burze. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalnie od 11 do 14 stopni. Nad morzem i w rejonach podgórskich około 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. Wysoko w Studetach porywy do 80 km na godzinę.
3: Radio 357.
0: 13 maja, 8 minut prawie po godzinie 16, czas na popołudniówkę. Kłaniam się nisko, Michał Trantał, dzień dobry, witam w imieniu całej naszej załogi. Andrzeja Rutkę, który dzisiejszą audycję wydaje, oraz Szymona Kulisia, który zrealizuje dzisiejsze spotkanie z Państwem. 510-357-357, tego numeru telefonu chyba nie muszę powtarzać, ale jeżeli Państwo mają ochotę, już teraz mogą Państwo do nas zadzwonić. Oczywiście popołudniówka małparadio357.pl i bezpośrednio do mnie trantał@radio357.pl albo na moim Instagramie również można wysłać bezpośrednio do mnie wiadomość na wszystkie tematy, które dziś dla Państwa przygotowaliśmy. A już za chwilę zaczniemy od polityki i będzie o jednym z polityków, który ostatnio lubi podróżować.

0: I w szczegółach. Jedni mówią o kompromitacji samego Ziobry i broniącego Ziobry Prawa i Sprawiedliwości. Drudzy o nieudolności rządu, który głośno mówi o konieczności rozliczeń. Ale gdzieś w tle są też przecież relacje polsko-amerykańskie. Poza tym, czy my w ogóle wiemy, gdzie jest Zbigniew Ziobro?
1: Otóż tak do końca to w ogóle nie wiadomo, gdzie przebywa polityk. Dziękuję, to był raport 357. No dobrze, Zbigniew Ziobro oświadczył wczoraj, że przebywa w stolicy Stanów Zjednoczonych, w Waszyngtonie. Dodał, że jednym z głównych celów jego zaangażowania politycznego tam jest oddziaływanie na Polonię. Oświadczył, że nie uciekł z Polski, pozostaje częstym zdalnym gościem w telewizji Republika.
2: Witamy bardzo serdecznie, dobry wieczór, a w zasadzie to dzień dobry. Bo
3: dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. U nas dzień dobry, ale u państwa no dobry wieczór, więc...
2: Więc witamy bardzo jest serdecznie.
1: Ziobro ma zostać złośliwy. Powiedzą, że już oficjalnie komentatorem politycznym tej stacji.
3: Telewizja Republika ma ogromny tutaj odbiór i zainteresowanie, siłę oddziaływania na Polonię amerykańską, a to jest jeden z głównych moich celów zaangażowania politycznego na terenie Stanów Zjednoczonych. Więc uznałem, że łączenie tych dwóch ról jest zasadne i czy to jest zbrodnia? No być może dla Tuska, dla Żurka, dla tej całej ferajny ludzi, którzy nie wiedzieli nawet, że istnieje paszport według konwencji genewskiej, to jest zbrodnia.
1: Były minister sprawiedliwości ma posługiwać się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. MSZ skierowało za pośrednictwem polskiej placówki w Budapeszcie notę do strony węgierskiej z prośbą o wskazanie, czy faktycznie posiadał węgierski dokument podróży, który umożliwiłby mu opuszczenie Węgier i wjazd do Stanów, a jeśli tak, to jakiego typu. Wskazania podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Ziobry na teren USA resort domaga się też od Waszyngtonu. Z krótkiego oświadczenia Departamentu Stanu USA dowiedzieliśmy się, że ten nie ujawni szczegółów spraw wizowych w kontekście pobytu Ziobry ze względu na poufność danych. Podkreślono przy okazji bliskie więzi łączące Warszawę i Waszyngton. Ziobro przebywa poza Polską co najmniej od listopada i tu pojawia się owa nieudolność i kompromitacja, o której grzmią publicyści Gazety Wyborczej i z której śmieją się komentatorzy w telewizji Republika.
4: Uprzedzaliśmy. Wyborcza donosi, że przed ucieczką Ziobry polskie MSZ wysłało stronie amerykańskiej specjalną notę. To pozwolił temu Ziobrze uciec. Hołownia mówi, że jest rozczarowany, że przecież miały być więzienia pełne pisowców i nic z tego.
1: Większość polityków PiS o wyjeździe Ziobry do USA dowiedziała się z mediów, sugeruje polska agencja prasowa. Największym problemem ucieczka Ziobry jest właśnie dla Prawa i Sprawiedliwości, przekonuje Robert Mazurek z kanału Zero, wskazując m.in. na sondaże. Respondenci w większości domagają się rozliczenia polityka.
5: Obrona Ziobry sprowadza PiS do takiej roli samochodu, który ugrzęzł w błocie. Oczywiście można dodawać czarnkiem gazu. Można dodawać gazu i te koła będą się kręciły jeszcze szybciej, ale tylko błoto będzie się rozbryzgiwało coraz dalej i nic z tego nie będzie.
1: Rozliczanie PiSu nie przynosi na razie spektakularnych efektów, mówi pytany przez Rzeczpospolitą profesor Antoni Dudek.
6: Natomiast to nie jest wydarzenie, które by zaciążyło jakoś istotnie na notowaniach Koalicji Obywatelskiej. Znaczy zdziwiłbym się, gdyby nagle Koalicja Obywatelska zaczęła słabnąć w sondażach z powodu tego, że Ziobrze się udało z Węgier uciec do Stanów Zjednoczonych. Także ja bym nie przeceniał w ogóle znaczenia tej sprawy dla polskiej polityki.
1: Profesor Dudek, który nie kryje, że w sprawie Ziobry bezstronny nie jest, przekonuje, że sprawa polityka nie zmieni nic w relacjach polsko-amerykańskich, że skończy się na szorstkiej wymianie not dyplomatycznych.
6: Natomiast oczywiście, jeżeli rząd Tuska popełni błędy i będzie teraz stale wracał do tej sprawy, pogorszy to relacje polsko-amerykańskie, bo Trump nie odda oczywiście Ziobry, skoro podjął osobiście decyzję, żeby go wpuścić i my nic na tym nie skorzystamy.
1: Radosław Sikorski zapowiedział kilkadziesiąt minut temu jednak składanie dokumentów zgodnie z procedurą ekstradycyjną, której twórcą był Zbigniew Ziobro. Jak to wszystko wpływa na tę szerszą współpracę? Czas płynie, a kolejne kontrakty, umowy i strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi lub, jak kto woli, nasza zależność od USA pogłębiają się na przykład. Do końca maja w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku pojawią się myśliwce F-35. Baza jest gotowa. Jak mówi jej dowódca, będzie to generacyjna zmiana. Tę umowę podpisaliśmy 6 lat temu. Daliśmy zarobić koncernowi Lockheed Martin. Kontrakt przekracza 4,5 miliarda dolarów. Dotyczy 32 maszyn. I była to druga co do wielkości transakcja zbrojeniowa w historii kraju. Naszego oczywiście. Ale zwróćmy uwagę na wczorajszą konferencję wiceszefa MON-u z przedstawicielami strony amerykańskiej.
7: Dla nas sojusz ze Stanami Zjednoczonymi ma fundamentalne znaczenie. I niezależnie od tego, jak wygląda czasami polityka. Sojusz jest czymś najważniejszym.
1: Cezary Tomczyk spotkał się z podsekretarzem stanu do spraw kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz ambasadorem USA w Polsce, co stanowi pewną różnicę po krytykowanej ze strony różnych środowisk dysproporcji, jaką raczyliśmy amerykańskich było

0: bo nie było partnerów, wystawiając na spotkania z wszelkiej maści podsekretarzami czy ambasadorami, ministrów czy premierów. Wróćmy na koniec do Zbigniewa Ziobry, ale czy na pewno do Stanów Zjednoczonych?
1: Służby, a szczególnie też i wydziały pościgowe w Komendzie Policji Głównej i w Komendzie Stołecznej nie mają potwierdzenia, że rzeczywiście Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Nie ma.
2: Chociaż jego adwokat, pan mecenas Bartłomiej Lewandowski, podkreśla, że jest w Stanach Zjednoczonych. Też słyszałam, że służby cały czas próbują potwierdzać te informacje.
0: Przyznają Dominika Długosz z Newsweeka i Mariusz Gierszewski z Radia Z, małżeństwo dziennikarzy śledczych, w swoim podcaście W związku ze śledztwem. Na byłym ministrze sprawiedliwości, przypomnijmy, ciąży 26 zarzutów, m.in. przekraczanie uprawnień oraz ustawienie państwowych konkursów w celu wyprowadzania dotacji dla nieuprawnionych podmiotów.
3: To był raport 357 i Krzysztof Tubilewicz. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Raport 357 oczywiście do odsłuchania w naszych podcastach. Może państwo wiedzą, gdzie jest Zbigniew Ziobro? 510-357-357 albo mail popołudniówka@radio357.pl. Skoro Zbigniew Ziobro został komentatorem politycznym i wciela się w rolę dziennikarza, to mam przygotowaną tutaj taką...
0: Myślałem, że będzie w dalekim zasięgu dzisiaj.
3: Nie, nie, ale spokojnie, bo Sienkiewicz, Słowacki, Norwid i Mickiewicz, oni w różnych... Na różnych etapach swojego pisarskiego życia pisali o tęsknocie za ojczyzną. Ja nic nie podsuwam, ja nic nie sugeruję.

0: Zabierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
2: 22 minuty po godzinie 16 w popołudniówce. Fisze, Made, Mateusz Krausdwurst i duchy.
3: Popołudniówka 357.
2: W tematach wszelakich mogą Państwo się z nami kontaktować telefonicznie, głosówkowo, mailowo, również na moim Instagramie. Dziś zainteresujemy Państwa jednym z tematów, bo temat, który odwlekali politycy, sam do nich przyszedł.
4: Nadal nie mamy równości małżeńskiej w Polsce. Po pierwsze, nie każdego stać, żeby pojechać za granicę i wziąć ślub za granicą. A po drugie, te małżeństwa zagraniczne nadal nie są równoważne tym, które są po prostu zawierane w Polsce przez parę różnej płci.
5: Ma ogromne znaczenie, dlatego że pokazuje, że we własnym kraju jesteśmy małżeństwem.
2: To już wkrótce, a teraz nasza piosenka dnia. Barbara Wrońska. Tylko z tobą.

0: To była nasza piosenka dnia, a teraz rozmowa popołudniówki. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji szykuje rewolucję w przyznawaniu polskiego obywatelstwa. Zgodnie z najnowszymi założeniami ma być dużo trudniej. I tak w planach jest między innymi test wiedzy obywatelskiej, wymóg udokumentowania znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2, obowiązek wykazania polskiej rezydencji podatkowej, a nawet, uwaga, konieczność podpisania specjalnego aktu lojalności wobec Rzeczpospolitej. Do tego ma dojść wymóg przebywania w Polsce przez co najmniej 8 lat. MSWiA tłumaczy, że paszport to przywilej, a nie certyfikat formalny. Czy to krok w stronę bezpieczeństwa, czy zamykanie drzwi przed ludźmi, którzy chcą budować wspólnie Polskę? O tym porozmawiam z moją gościnią, dr Hanna Machińska, prawniczka, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, działaczka społeczna, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
0: Pani doktor, skoro jest pomysł, aby zaostrzyć przepisy związane z nadawaniem polskiego obywatelstwa, to oznacza, że my mamy jakiś problem z nadliczbowymi nowymi obywatelami?
1: Nie. Myślę, że przede wszystkim tego typu, pan powiedział, rewolucja. Wolałabym, żeby to nie była rewolucja, tylko ewolucja. I myślę, że musi być jakaś spójność systemu. Musimy się zastanowić nad tym, czy w sytuacji demograficznej, w jakiej znajduje się Polska, czy w tej chwili chcemy odrzucać tych, którzy chcieliby zostać obywatelami polskimi. A to wygląda właśnie w taki oto sposób, że podwyższamy progi i muszę powiedzieć, że to jest bardzo niebezpieczne. Oczywiście 8 lat, jak popatrzymy na regulacje prawne, na przykład w Szwecji, Norwegii, to jest właśnie Szwecja podwyższa do 8 lat. Norwegowie mają 8 lat, Luksemburg obniża progi, ma 5 lat. I myślę, że to jest bardzo niedobre. Jeżeli chcemy zaostrzyć, to znaczy odrzucić tych, którzy chcieliby zostać obywatelami polskimi. Ale przede wszystkim trzeba zastanowić się nad infrastrukturą, bo ja nie mam nic przeciwko temu, żeby te osoby zdawały egzamin z języka. Czy rodzaj, to na przykład w Wielkiej Brytanii jest wszędzie, życie w danym kraju, czyli taka wiedza generalna o historii, o kulturze danego, to jest wszystko w porządku, ale wszędzie tam przygotowuje się te osoby, wszędzie tam są kursy językowe. My wiemy, że do tej pory zorganizowanie kursów, powszechnych kursów językowych jest niezwykle, niezwykle trudne. I muszę powiedzieć, że zostawiamy tych ludzi, którzy chcą tu być, samych sobie.
0: Ale może to jest taka zachęta, aby bardziej się starali, aby zostać polskimi obywatelami, bo spoglądam na dane. Pani doktor, w 2018 roku przyznano ponad 5,5 tysiąca polskich obywatelstw, a w 2024 to jest rekord, prawie 17 tysięcy i nowi obywatele w 50% to Ukraińcy i Białorusini.
1: Fantastycznie. Witamy, jak to się mówi, na pokładzie. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, że ci ludzie chcą zostać w Polsce, chcą zostać obywatelami polskimi. Wielu z nich ma korzenie polskie, więc znakomicie. Tylko ja mam kontakt zarówno z grupami ukraińskimi, jak i białoruskimi. I zorganizowana nauka języka polskiego jest ogromnie trudnym przedsięwzięciem. Co więcej, nawet w szkołach te dzieci mają ogromny problem. Więc zacznijmy od czegoś innego. Możemy podwyższać progi, ale potem to musi być jakieś uzasadnienie. Czy my chcemy wprowadzać bariery, takie trochę mało logiczne bariery?
0: No ale czy same zwiększenie liczby obywatelstw to nie jest powód, żeby zastanowić się nad tym, czy potrzeba zwiększenia tych obostrzeń?
1: A my nie chcemy większej liczby obywateli. Ja myślę, że my chcemy, żeby w Polsce, ponieważ mamy ogromne załamanie demograficzne, to chyba naszym celem jest to, żeby otworzyć się również na tych, którzy chcą zostać obywatelami polskimi. No ja nie rozumiem. Dla mnie logika tego przedsięwzięcia jest wątpliwa, dlatego że ja rozumiem, że wprowadza się zasady języka polskiego. Absolutnie tak. Organizujmy kursy takie, które pozwolą tym ludziom nauczyć się języka polskiego. Ja rozumiem, że takie kompetencje dotyczące znajomości danego kraju. Tak, bo to są i kompetencje kulturowe, jak najbardziej. Tylko zastanówmy się, czy w świetle właśnie tych wydarzeń takich właśnie demograficznych, wydarzeń związanych z tym, że bardzo wielu Polaków wyjeżdża. Bardzo wielu, proszę zobaczyć, ilu Polaków wyjechało do Hiszpanii, ilu do Polaków do krajów skandynawskich wyjechało. My naprawdę musimy, nie możemy prowadzić restrykcyjnej takiej polityki. Ja nie widzę uzasadnienia, widzę uzasadnienie w tym, że państwo inwestuje w tych nowych przyszłych obywateli. I państwo mówi, na przykład w Szwecji mają zorganizowane kursy na temat wiedzy, na temat Szwecji. I to powinno mieć miejsce również w Polsce. To zacznijmy od tego. Ci, którzy ubiegają się o obywatelstwo, muszą przejść takie kursy, które będą zorganizowane przez państwo. Ci, którzy muszą nauczyć się języka polskiego, owszem, tak. No, przypomnijmy sobie, sportowcy nie mówili w języku polskim i dostawali szybko obywatelstwo, bo
0: zależało. I niektórzy do dziś nie mówią, tak.
1: I tak jest. I wyjechali i to było... To ja jestem przeciwko takiemu instrumentalnemu traktowaniu obywatelstwa. Obywatelstwo na chwilę. Ja myślę, że i Ukraińcy, i Białorusini myślą o tym, żeby związać się z naszym krajem. I kulturowo jesteśmy bardzo blisko. A co będzie wobec tego, jak my będziemy traktowali tych, którzy zostali w Polsce, innych pochodzą z innych kontynentów, z krajów afrykańskich. Ja sobie wyobrażam, że przy tej fali, powiedzmy, delikatnie mówiąc, niechęci wobec właśnie przybyszów z krajów afrykańskich, to dla nich będą to po prostu niebotyczne góry do pokonania, żeby zdobyć w przyszłości to obywatelstwo. Ale trzeba ich do tego, ci, którzy chcą zostać, trzeba ich do tego przygotować. W związku z tym to 8 lat pojawia się w różnych państwach. Ale ciekawe, co powiedział Luksemburg, który bardzo się otwiera na nowych obywateli.
0: Ale pani doktor, też mi się wydaje, że Luksemburg potrzebuje nowych obywateli, a Szwecja i Norwegia, kraje skandynawskie są pod presją tego, aby nowych obywateli nie przyjmować, no bo tam jest ten problem migracyjny.
1: Jest jeszcze jeden element. Luksemburg mówi tak, że to nowe obywatelstwo związane jest również z rozwojem demokracji. Chcemy, żeby ci ludzie, którzy... I to dotyczy Polski. Przyjeżdżają do Polski, ponieważ są na terenie Polski. Jeżeli będą Polakami, będą brali udział w wyborach, jeżeli będą rezydentami, mogą głosować i brać udział w wyborach lokalnych. Prawda? Jeżeli... I mówimy o tych państwach Unii Europejskiej, a państwa, które o obywatelstwo polskie będą ubiegały się osoby spoza Unii Europejskiej. Oczywiście spoza Unii Europejskiej. I dla nich to jest budowanie nowego życia, a dla nas jest to korzyść. Mnie na przykład nie podoba się to składanie jakiejś lojalności. W ogóle to brzmi źle.
0: Bo właśnie chciałbym chwilę o tym porozmawiać. Akt lojalności ma być w tych przepisach. I brzmi to dość dziwnie, bo możemy się spierać, czy 3, czy 8, czy 10 lat, czy znajomość na poziomie B1, czy B2, na pewno różne głosy był, ale akt, który kandydat, w którym ma zadeklarować lojalność wobec polskiego państwa, także poświadczyć, że rozumie, akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać fundamentów oraz wartości konstytucyjnych Rzeczpospolitej, a także Unii Europejskiej, to obietnica szacunku dla polskiego prawa, kultury i tradycji. Nie brzmi dobrze.
1: Akt lojalności to jest w ogóle brzmi bardzo, bardzo niedobrze. Nie wolno tego typu. Oczywiście my chcemy, ci, którzy to przyjeżdżają, no muszą przestrzegać porządku prawnego w Polsce. To nie ulega wątpliwości.
0: Bo my tak naprawdę, pani doktor, mamy organy od ścigania i Polaków, i obcokrajowców, którzy są w naszym kraju.
1: Oczywiście. Ja uważam, że składanie aktów lojalności naprawdę jest bardzo źle wygląda. Po prostu nawet sama nazwa bardzo źle wygląda. Więc ja uważam tak, że powinno być, jeżeli chcemy podwyższyć te progi, możemy podwyższyć te progi, oczywiście. Możemy powiedzieć, że średnia w Unii Europejskiej, w państwach członkowskich to jest właśnie to 8 lat. Tylko zastanówmy się, co za tym idzie. Czy my zależy nam na tym, żeby przyjmować nowych obywateli, żebyśmy państwo, żeby w świetle, jeszcze raz powiadam, załamania demograficznego, czy nam zależy na nowych osobach, które przyjadą do Polski, będą życie budowały w Polsce, będą się rozwijały, powstaną rodziny, czy my ich wypychamy i my ich nie chcemy.
0: Dobrze, pani doktor, ale jeszcze jedna ważna kwestia, bo co by powiedziała pani tym osobom, które widzą obrazki z przedmieść Paryża, te namioty pełne uchodźców, no bo wiadomo, że przyjeżdżają uchodźcy do danego kraju. No jeżeli jest łatwiejsza możliwość dostania obywatelstwa, to być może oni chętniej rozpoczną tutaj tą ścieżkę. No i przyjeżdżają różni ludzie, część z nich no, koczuje w takich miejscach i my jesteśmy zalewani takimi obrazkami z różnych miast. I co by pani powiedziała takim osobom, bo jestem przekonany, że za chwilę słuchacze będą do nas dzwonili i właśnie krytykowali panią za to, co pani mówi i będą przytaczali te obrazki właśnie z Paryża czy z innych miejsc.
1: Ale ja bym chciała, żeby przytaczali obrazki z Polski, a nie obrazki z Paryża. My wiemy, że wiele państw Unii Europejskiej popełniło bardzo istotne błędy w polityce migracyjnej. Również Szwecja, która stworzyła no, takie wydzielone kwartały, nazywane niestety gettami dla tych uchodźców i tak dalej. Nie, ja uważam, że działania Polski powinny zmierzać do tego, że osoby, które podlegają procedurze związanej z żądają azylu. Tu by został zawieszony niezgodnie z prawem międzynarodowym. Ale są osoby, które potrzebują ochrony międzynarodowej, bo są to osoby wrażliwe. Ostatnio mieliśmy problem dziewczyny Somalijki, która należała do grupy wrażliwej, którą wyrzucono na teren Białorusi. Nie. Państwo musi przestrzegać prawa międzynarodowego i polskiej konstytucji. I państwo jest zobowiązane do tego, żeby każdą osobę poddać indywidualnie procedurze. Tego wymaga Europejski Trybunał Praw Człowieka. Tego wymagają polskie sądy. W związku z tym nie budźmy upiorów w postawach ludzkich, że we Francji strzelają, a we Francji są obrazki takie, a ludzie są bezdomni, wszędzie są bezdomni. To jest też odpowiedzialność państwa, żeby poradzić sobie z bezdomnością. Ci, którzy występują o obywatelstwo, nie są ludzie bezdomni. To są ludzie, którzy mieszkają od dłuższego czasu w Polsce i w związku z tym mają prawo do tego, mają większość z nich pracuje, ale proszę zwrócić uwagę na tą skandaliczną ustawę o wygaszaniu pomocy dla Ukraińców, bo tam są osoby ciężko chore. Być może, że byłyby tam też takie osoby, które ubiegałyby się o obywatelstwo Polski. I ja bym powiedziała, że Polska musi pokazać inną twarz i społeczeństwo musi pokazać inną twarz. Nie jestem przeciwko oczywiście zmianom w ustawie obywatelskiej, ale musi być, jeszcze raz mówię, pewna logika, czy jeżeli chcemy budować kolejne przechody, to ja jestem ciekawa, jeżeli się mówi, że 2050 rok Polska będzie liczyła 14 milionów ludzi. 14 milionów. To są takie estymacje. To, przepraszam bardzo, to do czego my dzisiaj musimy zbudować absolutnie absolutnie inne, odmienne podejście do tego, żeby ci, którzy chcą pracować w Polsce albo z jakichś powodów nie mogą pracować, ale chcą mieszkać w Polsce, powinni być poddani procedurze, powinni znaleźć swoje miejsce, a zwłaszcza tam, gdzie są wojny. To jest nasz naprawdę wielki obowiązek europejski.
0: Pani doktor, i w tym miejscu postawimy kropkę. Doktor Hanna Machińska, prawniczka, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, działaczka społeczna, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję
0: do usłyszenia.
1: Bardzo. Dziękuję, kłaniam się.
0: Drodzy Państwo, myślę, że mogliśmy zachęcić Państwa do dyskusji tą właśnie rozmową. 510-357-357 to telefon do naszego studia. Studia również głosówki w tej sprawie jak najbardziej wskazane. Bardzo proszę. 18 minut pozostało do godziny 17:00.

0: Popołudniówka Radia 357. Państwo zabierają głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i od razu państwo nam tutaj jakieś wyliczenia robią.
1: No, drugi albo trzeci dzień już rozmawiamy na temat wylotu pana Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Jego prywatna sprawa w sumie. To, gdzie robotę znalazł, chyba też. Wydaje mi się, że ciekawsze byłoby porozmawianie o nieudolności polskiego państwa, które od 2,5 roku mówi, jak to ściga tego strasznego przestępcę.
0: Jest też komentarz w sprawie ewentualnej działalności poetycko-pisarskiej byłego ministra sprawiedliwości.
2: Skoro nasi najwięksi poeci tworzyli ze względu na warunki polityczne w ojczyźnie, tworzyli poezję na obczyźnie we Francji głównie, no to ja czekam na jakąś inwokację od pana Ziobry.
0: Może. Ciekawa propozycja. Dostałem również maila, że żenada się robi z naszego radia. Miało być apolityczne, a robi się nieapolityczne. Więc chciałbym powiedzieć, że dlatego państwa uwielbiam i dlatego uwielbiam to radio, bo możemy tutaj mówić o wszystkim. Dziś czytamy taki mail, a kiedy w poniedziałek redaktor Prusinowski z Kanału Zero w rozmowie ze mną powiedział, że zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry są polityczne, idente, to państwo również podobnymi mailami i głosówkami zasypali Krzyśka Bilawicza. I dlatego Radio 357 jest zawsze apolityczne.

0: 11 minut do godziny 17, popołudniówka Radia 357, Państwo w sprawie migracji. Dzień dobry, mam na imię Michał.
1: Witam, Michał z tej strony. Ja mieszkam w Holandii od 16 lat. Jeszcze nie słyszałem Holendra, który jest zadowolony z tego, że mają tyle uchodźców. Wszyscy są źli na to i cieszą się, że Polska jest taka, jaka jest.
0: To komentarz z Holandii, a my od razu przenosimy się do Wielkiej Brytanii, a dokładnie do Brighton, gdzie jest pan Marcin. Dzień dobry, panie Marcinie.
2: Dzień dobry, jestem też państwa patronem. Tak się składa, że jestem obywatelem Polski z urodzenia, na to nie miałem wpływu, a z własnego wyboru i, że tak powiem, zgody państwa po spełnieniu pewnych wymogów jestem obywatelem brytyjskim ponad 5 lat. I to, co słyszę, tą propozycję, jak my mamy przyjmować ludzi, których potrzebujemy, to oczywiście jest to narracja, że się mylą nielegalni uchodźcy z osobami, którzy mają wkład w miejscu, w którym mieszkają. Na moim przykładzie powiem tak. W Anglii, żeby zostać w Anglii, Wielkiej Brytanii, żeby zostać obywatelem, człowiek zaczyna od tego, że sobie kupuje książeczkę, która się nazywa Life in UK Test. Ona, ta książeczka jest co roku aktualizowana. Są pytania. I załóżmy, jeżeli książka ma 30 stron, pytania są tylko z tych 30 stron. One dotyczą historii, życia, systemu prawnego, podatkowego. Tego się można nauczyć. Ludzie z krajów bardziej odległych od Europy no się tego uczą na pamięć. Zdają ten test czasami po 6-7 razy. Europejczycy z reguły zdają ten egzamin za pierwszym razem. Po prostu jest tam bardzo dużo rzeczy wspólnych z naszą edukacją. Jeżeli chodzi o język, test był na poziomie pubowym, czy takim no po prostu prostej komunikacji. Bo wychodzą z założenia, że jeżeli ktoś żyje w tym kraju, to mówi w tym języku i oczywiście się tego języka nauczy.
0: A na zakończenie, gdyby pan powiedział jeszcze, ile zajęło panu otrzymanie obywatelstwa od początku do końca?
2: Musiałem tutaj mieszkać minimum 6 lat, ale oczywiście czym więcej, tym lepiej. Musiałem udowodnić, że biorę udział w wyborach lokalnych, że płacę podatki. Przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak jakieś że podpisanie lojalki. Po prostu się składa przysięgę przed urzędnikiem, który reprezentuje króla i premiera.
0: Jasne. Dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia i dobrej pogody życzę na Wyspach Brytyjskich, bo z tą pogodą to tam, drodzy państwo, bywa różnie. U nas na Żoliborzu dzisiaj słonecznie, ale chłodno, ale podobno od jutra w końcu będzie cieplej. Podobno. Słyszymy to w prognozie codziennie.

0: To był Skubas. 5 minut do godziny 17 pozostało, a my chcemy zainteresować Państwa jeszcze jednym ważnym tematem. Warszawski Ratusz otwiera urzędowe drzwi dla tysięcy par jednopłciowych, które zawarły związki w Europie. Polska zaczyna uznawać zagraniczne akty małżeństwa, co ma otwierać drogę m.in. do renty wdowiej i wspólnych ubezpieczeń. Czy jednak polski dokument wystarczy, by sprawnie załatwić sprawę w ZUS-ie czy skarbówce? I co w tej sprawie mają jeszcze do powiedzenia rządzący?
1: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu.
2: Te słowa padły wczoraj z ust Donalda Tuska. Do tej pory polskie pary, które pobrały się na przykład w Niemczech czy w Hiszpanii, wracały do kraju jako osoby obce. Transkrypcja, czyli wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego, ma to zmienić. A w praktyce co daje takim parom ta transkrypcja?
3: Możemy cieszyć się dokładnie z tych samych praw i obowiązków.
2: Anna Linczowska, kampania przeciwko homofobii.
3: Które polski ustawodawca przewidział dla wszystkich małżeństw.
4: ZUS będzie respektował akty małżeństwa.
2: Hubert Sobiecki, prawnik z organizacji Miłość Nie Wyklucza.
4: Był też sygnał ze strony NFZ-u, że tutaj będzie jakaś forma rozpoznania. Natomiast znowu, to wszystko wyjdzie w praktyce, kiedy po prostu pary będą chciały te skutki prawne tak zwane, czyli po prostu ochronę uzyskać.
1: To nie jest w żaden sposób droga do możliwości adopcji.
2: Zmiany dzieją się już teraz na poziomie poszczególnych ministerstw. Resorty mogą instruować podległe im instytucje, jak traktować małżonków z transkrypcją.
4: Nadal nie mamy równości małżeńskiej w Polsce. Po pierwsze, nie każdego stać, żeby pojechać za granicę i wziąć ślub za granicą. A po drugie, te małżeństwa zagraniczne nadal nie są równoważne tym, które są po prostu zawierane w Polsce przez parę różnej płci.
2: Na pełną równość małżeńską wymagającą nowej ustawy i podpisu prezydenta, pary raczej przy obecnym układzie politycznym nie mają co liczyć.
4: Równość małżeńską jako taką, można w Polsce wprowadzić w jeden sposób. Parlament musi przegłosować ustawę i tą ustawę musi podpisać prezydent. I dopóki tego nie ma, a woli politycznej na to nie będzie przez przynajmniej najbliższe 5 lat, dopóki mamy tego prezydenta, którego mamy, to nie ma w Polsce małżeństw.
2: Jak w takim razie będzie wyglądała strategia organizacji społecznych, które walczą o prawa LGBTQ+?
4: Strategia w ogóle organizacji społecznych w tym momencie powinna być skupiona na tym, że pary są gotowe na to, żeby się o te prawa sądzić. I to jest oczywiście smutne, żeby prawdopodobnie będą mieć przed sobą kolejne kilka lat litygacji, ale z drugiej strony też no to jest o wiele więcej niż mieliśmy do tej pory, ponieważ te transkrypcje otworzą nam rzeczywiście drogę do kolejnych zwycięstw w sądach. I prędzej czy później te zwycięstwa będą, to jest tylko kwestia czasu.
2: Rafał Trzaskowski wczoraj ogłosił, że Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego rozpoczął transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Pierwsze z nich mogą powstać już dziś. Na ten dokument czeka m.in. Miłosz Przepiórkowski.
5: Ma ogromne znaczenie, dlatego że pokazuje, że we własnym kraju jesteśmy małżeństwem. To jest bardzo długi proces, to jest proces, który kosztuje bardzo dużo nerwów. Też człowiek do końca, dopóki nie usłyszy tego, co powie sąd, to nie wie, jak ta sytuacja się zakończy.
2: Choć ZUS czy NFZ zaczynają dostrzegać te pary, pełna równość pozostaje odległym celem politycznym.
0: A tematem zajęła się Ola Dobieszewska.
6: Radio 357.
0: Zadzwonił do nas w nawiązaniu do rozmowy z dr Hanną Machińską pan Maciej Duszczyk, były wiceszef MSWiA, który zajmował się migracją, z dwoma sprostowaniami. Po pierwsze, powiedział, że Polaków w 2050 roku będzie 34 miliony, nie 14. Oraz również zaznaczył, że ten test lojalności, o którym dziś media informują, tyczyć się ma tylko i wyłącznie temu, żeby eliminować z polskiego społeczeństwa później szpiegów.

0: 17:10 po południówka Radia 357. Czas na najważniejsze informacje. Serwis informacyjny przygotowała i przedstawi Ola Żaczek.
1: Formalności stało się zadość. Pakiet CPN będzie obowiązywał do końca maja. W Dzienniku Ustaw opublikowano stosowne rozporządzenia, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Ceny paliwa niżej to, przypomnijmy, obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego, a te jutro będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 39 groszy, oleju napędowego 6,92. Uwaga, rodzice niemowląt. Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące partii herbatki dla dzieci Fix na brzuszek ziołowo-owocowej po pierwszym miesiącu życia, wyprodukowanej przez Herbapol. Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej stwierdziła przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu substancji, które mogą powodować ostre i przewlekłe uszkodzenia wątroby. Potencjalnie mogą mieć działanie rakotwórcze. Kilka tysięcy przedsiębiorców z branży odzieżowej zablokowało dziś centrum Warszawy. To handlujący odzieżą i obuwiem na targowiskach. Protestowali przeciwko objęciu ich działalności SENT-em, czyli systemem elektronicznego nadzoru transportu. Apelują, żeby wyłączyć ich branżę z przepisów, które regulują masę i zasady przewozu towarów.
2: Każą nam teraz ważyć towar codziennie, logować się. To już mogą nam pozakładać opaski, takie jak się zakłada skazańcom z lokalizacją. Nie wolno nam się zatrzymać własnym autem, który nam służy do handlu. Nigdzie indziej mam mieć trasę dom-praca, 50 km od domu, nie dalej.
3: Po prostu się dąży do zlikwidowania bazarów.
1: Resort Finansów zapewnia, że od dziś obowiązują łagodniejsze przepisy, na przykład nie trzeba już zgłaszać przewozu towarów, których masa nie przekracza 500 kg lub 350 par butów. A dokładnie za tydzień do Warszawy przyjadą protestować rolnicy, którzy chcą zwrócić uwagę rządzących na dramatyczną sytuację polskich gospodarstw spowodowaną suszą i przymrozkami. Pracownikom Urzędu Morskiego w Gdyni udało się usunąć z plaży szczątki wieloryba, które morze wyrzuciło na brzeg na terenie rezerwatu Mewia Łacha. Ciało ssaka zostanie zutylizowane. Kilka dni temu pobrano próbki do badań DNA, które mają pomóc w jednoznacznym ustaleniu gatunku zwierzęcia. Waleń został zauważony w weekend, miał długość około 5 metrów. Prawdopodobnie jego ciało, zanim zostało wyrzucone na brzeg, mogło dryfować w Bałtyku od kilku tygodni. W serwisie koleją przez Europę na jednym bilecie. Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów, które upraszczają rezerwacje podróży, zwłaszcza między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Wprowadzają jeden bilet na podróże kolejowe realizowane przez różnych przewoźników. Zgodnie z propozycją Brukseli, pasażerowie będą mogli kupić za pośrednictwem jednej platformy lub strony jednego przewoźnika kolejowego jeden bilet, który obejmuje całą trasę podróży, nawet jeśli ta realizowana jest przez różne przedsiębiorstwa, na przykład PKP i Deutsche Bahn. Komisja Europejska przekonuje, że na nowych regulacjach skorzystają nie tylko pasażerowie, ale i przewoźnicy, bo wzrośnie liczba chętnych do podróżowania koleją. Ale zanim będziemy mogli skorzystać z tego rozwiązania, minie trochę czasu. Komisja przedstawi teraz propozycję Radzie Unii Europejskiej, czyli państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu do rozpatrzenia. Prywatne lotniska dla bogatych myśliwych w pobliżu parków przyrodniczych. Takie rzeczy w hiszpańskiej prowincji Ciudad Real. Jak grzyby po deszczu, powstają tam kolejne pasy startowe, dzięki którym zamożni klienci będą mogli dolecieć odrzutowcem niemal przed same bramy ekskluzywnych terenów łowieckich. Relacja Agnieszki Zielińskiej.
4: W prowincji Ciudad Real jest już 5 prywatnych lotnisk. Niektóre dzieli tylko 30 km. Najnowszy projekt zakłada budowę pasa startowego o długości prawie 2 km, hangaru i terminalu dla VIP-ów. Rocznie ma tam odbywać się około 100 operacji lotniczych. Ekologowie alarmują jednak, że choć lotnisko formalnie nie wchodzi na teren Parku Narodowego, to starty i lądowania będą odbywać się nad obszarami chronionymi sieci Natura 2000. Branża łowiecka odpowiada, że ich działalność to fundamentalna gospodarki wielu wyludniających się miejscowości. Według sektora myślistwo przynosi regionowi ponad 1 000 000 000 euro rocznie i daje pracę tysiącom ludzi. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: Ta relacja kończy serwis o 17. Do usłyszenia za niecałą godzinę.
0: Ola, jak to było? Ciudad Real? Powtórz.
1: Ciudad Real.
0: O, teraz lepiej. Dobrze, prognoza pogody. W nocy na wschodzie i południu kraju będzie pogodnie, w pozostałych regionach więcej chmur. Na zachodzie oraz miejscami w centrum i na północy przelotny deszcz. Lokalnie możliwe słabnące burze. Temperatura w nocy od 3 do 7 stopni, chłodniej na południowym wschodzie około 1 stopnia, przy gruncie możliwy lekki mróz. W dolinach karpackich temperatura miejscami spadnie do minus 1 stopnia, a przy gruncie do około minus 3. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie z południa, w Beskidzie Śląskim nad ranem chwilami porywisty. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 90 km na godzinę.
5: Radio 357.
0: 6 minut po godzinie 17. Popołudniówka. Ola, możesz się odegrać na mnie teraz.
1: Ciudad Real, Ciudad Real, Ciudad Real.
0: Okej, dziękuję bardzo. Michał Trantał, Andrzej Rutke, Szymon Kuliś. Zaczynamy drugą godzinę popołudniówki.

0: Po południówce Mysłowic, 9 minut po godzinie 17. Co jeszcze w drugiej godzinie naszego programu? A może wakacyjny kierunek? Kierunek RODOS.
1: Popyt na działki wzrósł tak znacząco, że w tej chwili w rodzinnych ogrodach działkowych, zwłaszcza w największych miastach, praktycznie rzecz biorąc nie ma wolnych działek.
0: Byliśmy specjalistami od skoków narciarskich, byliśmy specjalistami od piłki nożnej, byliśmy specjalistami od wojny. Teraz mamy nowy powód do tego, aby być specjalistami.
2: Sztuczna inteligencja staje się realnym narzędziem stosowanym przez wojska nieprzyjaciela.
3: Walczymy o to, żeby ta technologia powstawała tutaj w Polsce, no żebyśmy w niektórych aspektach tej technologii byli suwerenni.
4: Bez młodych talentów, bez doskonałości naukowej wśród młodych naukowców nigdy nie będziemy liczącym się graczem na mapie Europy.
0: Te dwa tematy jeszcze w drugiej godzinie popołudniówki, ale powoli, spokojnie, wszystko po kolei, bo już wkrótce daleki zasięg. Jeszcze chwila. Jeszcze momencik, dokładnie po tym utworze.

0: 13 minut po godzinie 17 popołudniówka Radia 357. Czas na politykę zagraniczną. Widziałem dziś na Instagramie rolkę z afrykańskiego szczytu, na którym był prezydent Francji Emmanuel Macron. I on ze sceny uspokajał tam wszystkich i mówił im, że są niekulturalni, kiedy ludzie przemawiają. Ale chyba to nie był najważniejszy temat tego szczytu, bo o tym, co najważniejsze, opowie państwu teraz Adrian Bąk.
1: Daleki zasięg.
2: A dziś, pośrednio oczywiście w dalekim zasięgu, obieramy kurs na Afrykę. W Nairobi w Kenii zakończył się szczyt Africa Forward Summit, który miał być próbą zawarcia nowego partnerstwa i relacji nie tylko między krajami Afryki i współgospodarzem Francją, ale i całą Europą. Czy to się udało i w jaką stronę zmierzają te relacje? O tym właśnie dziś porozmawiam w magazynie z doktorem Jędrzejem Czerepem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: W takim odbiorze medialnym to największym echem odbił się chyba moment, gdy prezydent Francji Emmanuel Macron wkroczył na scenę jednego z paneli i uciszał publiczność. Zacznijmy w ogóle od tego, dlaczego Francja odegrała tak dużą rolę na tym szczycie, była jego współorganizatorem, bo przecież Kenia to nie jest kraj frankofoński.
3: Tak, oczywiście, to jest rewolucja, czy to jest może inaczej kolejny etap, kolejna odsłona eksperymentowania przez Francję po to, żeby ten swój wizerunek trochę odmienić, po to, żeby trochę wymyśleć się na nowo w Afryce, żeby odciąć się od tych skojarzeń, które są niedobre, które działały w ostatnich latach bardzo na niekorzyść Francji. Francja została przecież wyrzucona z hukiem z kilku swoich byłych kolonii. Nastroje antyfrancuskie są bardzo łatwe do rozpalania, są takim populistycznym złotem politycznym. Właściwie jeśli ktoś chciałby się pobawić w afrykańskiego populistę, to wystarczy obwiniać wszystko Francję i punkty poparcia same podskoczą. Więc Francja już od dawna była trochę zmęczona i tą sytuacją, w której obrywała niezależnie od tego, co robiła, pomijając wszystkie historyczne zaszłości, wszystkie grzechy, które Francji oczywiście należy wypominać, to jednak ten poziom takiego propagandowego obwinienia o wszystko Francji był bardzo rozkręcony i trudno było cokolwiek z tym zrobić. Ja pamiętam jeszcze poprzedni szczyt francusko-afrykański we francuskim Montpellier w 2021 roku, kiedy to Francuzi wtedy nie zaprosili żadnych przywódców państw afrykańskich, tylko młodych twórców, przedstawicieli startupów, artystów, krótko mówiąc, to następne pokolenie, niezwiązane jeszcze profesjonalnie z polityką czy z instytucjami. I pamiętam rozmowy wtedy z francuskimi dyplomatami, którzy mówili, że kurczę, no znowu się nie udało, no bo cokolwiek nie wymyślimy, to zawsze i tak nam po prostu nas tutaj obwinią o wszystko, co złe i wszystko to będzie odrzucone. Więc to jest kolejna próba zrobienia czegoś zupełnie inaczej. No tutaj tą rewolucją jest przejście do krajów anglojęzycznych.
2: Zanim w takim razie o Kenii i o krajach anglojęzycznych, bo to jest też ciekawe same w sobie. Ty mówisz, że Francja cokolwiek by zrobiła, czy dobrze, czy źle, to i tak trudno jej zmienić ten imidż, czy postrzeganie tego kraju, szczególnie w Afryce Zachodniej. Z czego tak naprawdę wynika ten kryzys tych francuskich wpływów w tej części Afryki? No bo tutaj mówimy o Mali, Nigrze, Burkinie Faso, Senegalu i pewnie by tak można jeszcze dłużej.
3: No może dłużej, bo nawet szereg krajów afrykańskich, takich jak Czad, Wybrzeże Kości Słoniowej i Senegal właśnie, z tych krajów francuskie wojska wycofały się nie pod presją, która już była, tylko uprzedzająco, po to, żeby już nie prowokować i żeby nie rzucać się w oczy i jakby nie dawać tego argumentu do ręki, więc to naprawdę szło szeroko. To jest ciekawe pytanie, bo tak naprawdę mówi się dużo i pisze się dużo o kryzysie demokracji w Afryce, o kryzysie zaufania w rządy, nową ciągotę do rządów silnej ręki, ale ja się zgadzam z takimi autorami, którzy mówią, że to jest raczej, to nie jest kryzys demokracji w Afryce, tylko to jest raczej kryzys, czy wyczerpanie się formuły francuskiej.

0: jej obecności w Afryce, bo to w większości, ogromnej większości dotyczy krajów francuskojęzycznych. I rzeczywiście ten w odróżnieniu od Wielkiej Brytanii czy innych krajów, nie wiem, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, które miały też swoje kolonie w Afryce, ta więź z Francją nigdy nie została, ta niepodległość uzyskana przez te kraje była trochę umowna. Francuzi zachowali tam dominujący wpływ w gospodarce i tutaj jeśli popatrzymy sobie, no nie wiem, codziennie na jakieś, prawda, gospodarcze doniesienia o jakichś nowych kontraktach, o zamówieniach rządowych, to ilość firm francuskich, która obsługuje wszystkie aspekty funkcjonowania tych państw, ich instytucji, wodociągów, drukowania biletów, dosłownie wszystko, co można sobie wymyśleć, tam zawsze są firmy francuskie, więc one są tam niesamowicie głęboko zakorzenione i z punktu widzenia mieszkańców tych krajów i ich rządów to coraz bardziej kuło w oczy i jakby no to pytanie o ten monopol i o tą niekończącą się dominację było, też wynikało z doświadczenia, no bo Francuzi tam ich zawsze było tak bardzo dużo i tak wszędzie. No, z drugiej strony pojawił się problem terroryzmu, ekstremizmu muzułmańskiego w strefie, w państwach Sahelu, gdzie Francuzi wysłali swoje wojska w 2013 roku, pokonali dżihadystów, którzy próbowali zająć Mali, ale ugrzęźli tam. Nie wiadomo właściwie było, po co tam dalej są przez kolejną dekadę. I w międzyczasie ci dżihadyści odrodzili się, urośli jeszcze więksi niż byli na początku.
1: Więc co zresztą teraz widać, patrząc na sytuację bieżącą w Mali, prawda?
0: Dokładnie.
1: Moglibyśmy zacząć równie dobrze dyskusję o tym, co teraz dzieje się w Mali.
0: Dokładnie tak. Więc z punktu widzenia zwykłego człowieka powstawało pytanie. Mieliśmy trochę problemu z dżihadystami, potem przyszli Francuzi, a teraz mamy wielki problem z dżihadystami. W związku z tym, co ci Francuzi tak naprawdę robią? Jaka jest ich rola? I bardzo łatwo było od tego przejść do takiego spiskowego myślenia, że to Francuzi tak naprawdę po cichu wspierają dżihadystów. I to się niesamowicie rozniosło. To była... No, ludzie wychodzili na ulicę po to, żeby blokować przejazd francuskich pojazdów, bo byli pewni, że Francuzi przewożą broń dla dżihadystów. I to już nie było nie do zastopowania. Potem jeszcze Rosja na to wskoczyła, żeby podbijać propagandowo i podkręcać tę narrację. No i to właściwie było nie do zatrzymania. Ale tak naprawdę w gruncie rzeczy chodzi o tą ciągle niezerwaną więź taką postkolonialną czy parakolonialną, w której to dominacja Francuzów była przerośnięta, była nieadekwatna do dzisiejszych realiów, ale też nieadekwatna do francuskich priorytetów. To tak naprawdę te były kolonie francuskie to jest jakiś absolutny margines handlu francuskiego. Z punktu widzenia, prawda, gospodarki francuskiej jako całość, to naprawdę nie było warte do utrzymywania tej konstrukcji i dlatego przejście do tych innych krajów, takich jak Nigeria, Kenia, RPA, Etiopia, gdzie rynki są wielkie, gdzie te kraje się szybko rozwijają. I to są teraz najważniejsi partnerzy handlowi czy pod względem inwestycji dla Francji. No i ten sentyment do tych dawnych swoich francuskojęzycznych, do tej frankofonii, gdzieś tam po prostu traci też takie wielkie znaczenie.
1: Czyli rozumiem, że szczyt Africa Forward Summit to jest w pewien sposób próba wyjścia poza tą dawną France Afrique, tak? Czyli tą sieć wpływów, która dziś ma głównie negatywny wydźwięk i odpowiedź na strategiczną porażkę Francji w Sahelu, tak?
0: No tak, oczywiście, ale też od czego zacząłeś, ta historia z wystąpieniem Macrona na Nairobi, kiedy on wziął mikrofon, przerywając wystąpienie tutaj afrykańskim kolegom, to byli chyba artyści i afrykańscy, którzy byli akurat na scenie. I rzeczywiście na sali był hałas, ale Macron wziął ten mikrofon i zaczął pokrzykiwać, mówił: hej, hej, goście, wy tam, weźcie się, uspokójcie, wy dochodzą za drzwi. Wszyscy czekali na coś takiego, co potwierdzi tą prawda, ten stereotyp francuski, wizerunek Francji jako
1: paternalizm taki,
0: jako aroganckiego, patronalistycznego, starego takiego kolonialisty, który tylko udaje, że się zmienił. No i dostali dokładnie to, na co czekali. Macron się sam podłożył koncertowo. No i właściwie w mediach społecznościowych to żyje tylko ta historia.
1: Francja mówi, czy mówiła podczas tego szczytu, że chce takich relacji równych partnerów. Z kolei afrykańscy przywódcy, w tym William Ruto, mówili o końcu modelu zależności czy pomocy rozwojowej. Co w praktyce tak naprawdę musiałoby się zmienić, żeby to nie były tylko dobrze brzmiące hasła i to z dwóch stron?
0: No, hasło o partnerstwie równych to już jest odmieniane przez wszystkie przypadki do znudzenia od bardzo wielu lat. Każde spotkanie Unii Europejskiej z partnerami afrykańskimi jest obudowane tą samą narracją
1: Narracją.
0: o partnerstwie równych, która jest no, niepoważna naprawdę. To jakby, no, mi by było wstyd coś takiego napisać w tytule konferencji. No bo jak możemy mówić o równych stronach, kiedy przewaga ekonomiczna, polityczna Francji jest no, kosmiczna między nimi a krajami afrykańskimi. Więc to jest bardzo już przebrzmiała retoryka, która nic nie znaczy. Natomiast no, tutaj jest trochę rzeczywiście nacisk na dziedziny, które są takie mniej kontrowersyjne, które są takie bardziej kreatywne, czyli w ogóle no, sektor startupy, sektor transformacja energetyczna, czyste technologie.
1: Teraz sztuczna inteligencja, prawda? Także.
0: Sztuczna inteligencja, oczywiście sektor kreatywny, więc to jest to, gdzie to są obszary, w których znajdziemy młodych, fajnych ludzi z pomysłami, którzy swoją kreatywność mogą, prawda, przełożyć na jakieś konkretne projekty gospodarcze, które też popychają do przodu, podnoszą poziom życia, poprawiają, ułatwiają życie mieszkańcom tych krajów. A przecież o młodzież tutaj ostatecznie chodzi w tej całej rozgrywce, bo Afryka jako kraj, jako kontynent o szybko rosnącej populacji i o bardzo młodej populacji może albo być wielkim źródłem niestabilności, problemów, radykalizmów, bo kiedy ci wszyscy młodzi ludzie nie będą mieli szans i będą sfrustrowani, albo może być tym takim właśnie asetem, to może być ich kapitał, jeśli ci młodzi ludzie, ich kreatywność znajdzie swoje dobre ujście. Więc to się bardzo dobrze wpasowuje w ten dylemat, który rzeczywiście jest bardzo fundamentalny i bardzo podstawowy.
1: A czy Afryka rzeczywiście potrzebuje dziś Europy bardziej niż Chin, niż Turcji, niż Indii, państw Zatoki czy Rosji, a może to raczej Francja czy inne państwa europejskie potrzebują Afryki, żeby pozostać globalnym graczem. Zresztą prezydent Emmanuel Macron mówił w swoim wystąpieniu o tym, że nie chodzi tylko o to, żeby tutaj pojawiały się kraje europejskie w Afryce, ale żeby też młodzi zdolni, czy nawet przedsiębiorcy afrykańscy robili biznesy, czy zakładali firmy w Europie, czy we Francji.
0: Tak, i to jest rzeczywiście coś nowego. To jest bardzo ciekawe i bardzo tutaj wyczuł moment Macron. Gościem, bardzo ważnym gościem na tej konferencji był najbogatszy Afrykanin i teraz najbardziej głośny przedsiębiorca, Nigeryjczyk Aliko Dangote, który no, rozbił bank, można powiedzieć, w ostatnim czasie, dlatego że zbudował z własnych środków, a wyłożył ze swojej kieszeni 20 miliardów dolarów, największą na świecie rafinerię w Nigerii pod własną marką, po to, żeby no, skończyć z tym paradoksem, z tym bezsensem takim, że Nigeria jako kraj z dużymi złożami tylko eksportuje samą ropę, a nie produkuje sama benzyny, tylko kupuje ją za o wiele drożej i ściąga z zagranicy. Więc on zbudował tą rafinerię po to, żeby jego region Afryki Zachodniej i szerzej Afryki sam mógł zaopatrywać siebie w paliwo i sam mógł kontrolować ten rynek. Zresztą dzisiaj Dangote jest... Wszyscy kupują paliwo lotnicze z tej rafinerii nigeryjskiej Dangote. Europejczycy też, Brytyjczycy, Islandczycy. Nasze rosnące ceny biletów lotniczych z powodu kryzysu w Iranie ratunkiem, czy jednym z sposobów na to, żeby to jakoś łagodzić, jest właśnie kupowanie paliwa lotniczego w Nigerii w rafinerii Aliko Dangote. Więc ten Dangote stał się nagle gwiazdą. Wszędzie jest, we wszystkich światowych gazetach są z nim wywiady. No i on się jawi jako taki przedstawiciel zupełnie nowego pokolenia przedsiębiorców afrykańskich, miliarderów afrykańskich, którzy są świadomi tego, co należy zmienić, co jest potrzebne w Afryce, jakie zmiany w strukturze gospodarczej są konieczne, uprzemysłowienie, jak powinno wyglądać, jak powinna wyglądać kontrola Afrykanów samych nad inwestycjami. No i on staje się też takim graczem globalnym, więc Francja się do niego uśmiecha i mówi, że my popieramy tą rewolucję, tą zmianę i widzimy afrykańskich przedsiębiorców jako równoprawnych udziałowców rynku globalnego i chcemy ich też widzieć u siebie we Francji. To jest akurat bardzo fajne i bardzo...
1: To się wydaje w ogóle taka droga, którą Afryka powinna podążać.
0: Tak, jak najbardziej. To zresztą jest bardzo ciekawe, że O ile jeszcze w ciągu ostatniego roku czy dwóch taką największą gwiazdą świadomości popularnej w afrykańskiej był przywódca hunty Burkina Faso Ibrahim Traore. Ja właśnie wróciłem niedawno z Kenii, z Ugandy i widziałem ludzi w koszulkach z Ibrahimem Traore, naklejki z jego podobizną na autobusach i tak dalej, i tak dalej. Który może mówi z wiele fajnych rzeczy, ale to wszystko jest w dużym stopniu fikcją i propagandą i jakby nieprawdą. Natomiast Dangote jest tym przebrzydłym kapitalistą, jest tym człowiekiem jakby bogaczem z elit, ale on faktycznie popycha Afrykę do przodu, buduje to, co jest potrzebne, uprzemysławia kontynent i on teraz w ostatnich tygodniach naprawdę stał się też takim idolem afrykańskiej ulicy.
1: I oby takich idoli Afryka czy kraje afrykańskie miały coraz więcej. Doktor Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych opowiadał Państwu, jak zawsze zajmująco, o sprawach afrykańskich i europejskich. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dzięki również.
2: Daleki zasięg.
3: Za nami rozmowa Adriana Bąka, a co jeszcze przed nami? Będzie temat RODOS, temat AI i kilka fantastycznych, ciekawych głosówek, które wybrał nasz wydawca Andrzej Rutke.

0: I to jest ten moment, to jest ta chwila, kiedy zajmiemy się informacjami sportowymi. Jeżeli Państwo poszukują teraz informacji o tenisie, to spokojnie, nie trzeba szukać powiadomień w smartfonie. Jesteśmy my, Sport i Sebastian Kieszek.
1: Sportowa informacja dnia. Iga Świątek w półfinale tysięcznika w Rzymie. I to pierwszy półfinał naszej tenisistki od pół roku. Myślę, że podkreślić należy także styl, w jakim tego dokonała. To była absolutna dominacja w pojedynku z Jessicą Pegulą. Pierwszy set zakończony w 29 minut, 6-1. Drugi nieco dłuższy, 6-2. Cały mecz zamknął się w zaledwie godzinę i 7 minut. A teraz? Teraz albo Elina Świtolina, albo Jelena Rybakina. Myślę, że niemożliwym jest nie wiedzieć, kto pozostał w turnieju. Wiem, z kim mogę się zmierzyć w półfinale. Być może wieczorem obejrzę kilka piłek, ale na pewno większość informacji dostanę od mojego trenera. Jak już padło, wieczorem, konkretnie o 19:00 ostatni ćwierćfinał i wtedy właśnie poznamy rywalkę Igi. W Rzymie, deszczowym dziś Rzymie, dużo się dzieje, trwa ostatnie odliczanie do finału piłkarskiego Pucharu Włoch o 21:00 na Stadio Olimpico. Inter Mediolan zagra z miejscowym Lazio. Inter, którego czołową postacią jest nasz Piotr Zieliński. Zielu ma szansę na trofeum, mówi ekspert Polsatu Sport Roman Kołtoń.
2: To jest wielki sezon Piotra Zielińskiego. Naprawdę patrzyłem na reakcję włoskich mediów, jeśli chodzi o tą wagę poszczególnych piłkarzy dla tytułu. La Gazzetta dello Sport analizuje każdego piłkarza i daje mu notę. Zieliński dostał 9 za cały sezon i jakby w tytule Włosi głoszą, że to był absolutnie nieoczywisty bohater.
1: Dzieje się także na krajowym piłkarskim podwórku. Lider Ekstraklasy Lech Poznań przedłużył dziś kontrakt z jednym ze swoich liderów, Alim Golizadechem. I to mimo, że zawodnik z Iranu doznał poważnej kontuzji. Do gry gotowy będzie dopiero za kilka dobrych miesięcy. Nowa umowa obowiązywać będzie do czerwca przyszłego roku. Lech jest bliski zdobycia mistrzostwa, za plecami kolejorza trwa zacięta walka o czołowe lokaty. Jagiellonia, Raków i Górnik mają identyczną liczbę 49 punktów. Dziś Ekstraklasa nadrabia zaległości. O 18:00 Górnik Zabrze zagra na wyjeździe w Gdyni. O 20:30 Hit. Raków, Jagiellonia. Głos ma trener Jagi, Adrian Siemieniec.
3: Faktycznie intensywne te końcówki, emocjonalne bardzo, no ale to trzeba się cieszyć z tego, nie ma co ukrywać, że to dużo dla nas znaczy, że trzeci sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższe cele do samego końca i myślę, że to zwycięstwo w ostatnim meczu spowodowało, że niezależnie od tego, jak potoczą się najbliższe dwa mecze wyjazdowe, to będziemy w grze do samego końca europejskiej puchary.
1: Rzeczywiście, walka zapowiada się ekscytująco i o mistrza, i o puchary. Po dzisiejszych meczach do końca sezonu pozostaną już tylko dwie ostatnie kolejki. Nie zapominajmy dziś także o naszych piłkarzach ręcznych. Reprezentacja Polski walczy o swój 19 udział w Mistrzostwach Świata. Te odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech. I tak pomyślałem, że będzie to dokładnie 20. rocznica pierwszego wielkiego sukcesu kadry Bogdana Wenty. Pamiętają Państwo styczeń 2007 i wicemistrzostwo świata zdobyte właśnie w Niemczech. Świetnie byłoby zatem nawiązać do tej historii. Aby pojechać na turniej, trzeba w dwumeczu wyeliminować Austrię. Za niespełna pół godziny początek wyjazdowego starcia.
4: To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i myślę, że musimy utrzymać koncentrację przez 120 minut i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę, żeby być w tym dwumeczu, więc myślę, że koncentracja będzie najważniejsza.
1: O potrzebie koncentracji mówił wracający do kadry Szymon Sićko. Dodam, że do rewanżu z Austriakami dojdzie w najbliższą niedzielę w Olsztynie. Jeszcze oddajmy głos polskiemu bohaterowi ostatnich godzin, skialpiniście Bartoszowi Ziemskiemu. Weź na lotce i zjechać na nartach coś pięknego. Mateusz Kuźniewski dziś rozmawiał z Bartoszem Ziemskim.
5: To rzeczywiście była to najciekawsza linia, bo sama góra to kuluar, dość wyjątkowy, dość długi, więc myślę, że był to najciekawszy z 8-tysięczniku, które zdobyłem. Miałem dość duże szczęście, ponieważ przez kilka dni poprzedzających moje wyjście praktycznie cały czas sypał śnieg, więc dość nieżyło mocno tą linię. Parę dni wcześniej nie było ciągłości śniegu, natomiast na szczęście się udało.
1: I niech to będzie tylko zachęta do wysłuchania całości. Mateusz Kuźniewski o górach lubi i umie przede wszystkim rozmawiać. Cała rozmowa Mateusza z Bartoszem Ziemskim w naszej sportowej audycji 357 Start. W najbliższą niedzielę po 18:00. Już teraz zatem zapraszam i do usłyszenia.
6: Radio 357.
0: To my również mówimy do usłyszenia, Sebastianie, i polecamy rozmowę, którą przygotował Mateusz Kuźniewski. Drodzy Państwo, a tytuł tej piosenki na pewno wykrzyczą Państwo już latem, kiedy przekroczą Państwo bramy męskiego grania. Ja się

0: Wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 22 minuty pozostały do godziny 18 po południówka Radia 357, a państwo w temacie migracji, oj, z ciętym językiem.
2: Ja, no nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zgodzić się z tymi, którzy twierdzą, że element obcy kulturowo może stanowić zagrożenie dla państwa, dla demokracji. No, dlatego nie dziwią mnie kłopoty Mencena, nie dziwiły mnie kłopoty Zienkiewicza. Nie dziwią mnie kłopoty Tarczyńskiego z wjazdem na przykład do Zjednoczonego Królestwa.
1: To jeszcze korekta od naszego słuchacza dla rozmowy popołudniówki. Jeżeli państwo z nami nie byli, to można ją odsłuchać w naszych podcastach, jeżeli chcą państwo wiedzieć, o co chodzi.
3: Chciałbym sprostować to, co mówiła pani gościni przed chwilą na antenie. Otóż wydaje mi się, że ona chce radzić nam, że jedyną naszą możliwością na zatrzymanie niżu demograficznego jest zaproszenie jak największej ilości ludzi, którzy nie mają z nami nic wspólnego. I wtedy to na pewno będzie Polska.
4: Łubu dubu, niech nam żyje radio i patroni, niech żyje nam. To mówiłem ja, Wacław Jarząbek. Aha, jeszcze jedno. Ciekaw jestem, jak taki test lojalności ma wyeliminować szpiegów, bo cóż znaczy obiecać?
1: Już państwu i właściwie panu tłumaczę. Chodzi o to, że obywatelstwo trudno odebrać, właściwie nie da się go odebrać. A jeżeli ktoś złamie taki test lojalności, będąc szpiegiem, to wtedy to obywatelstwo będzie mu można odebrać. Tak powiedział nam minister, były minister Duszczyk, który do nas zadzwonił i krok po kroku wytłumaczył, jak ta ustawa ma wyglądać, bo sam ją przecież napisał.

0: Robbie Williams w utworze o jakże prostym, ale urokliwym refrenie.
1: Popołudniówka 357.
0: Ale my już schodzimy na ziemię. Obronność, medycyna czy administracja? Wszędzie tam zastosowanie znajduje dziś sztuczna inteligencja. Instytut Badawczy Ideas stawia na autorskie rozwiązania i świętuje właśnie pierwsze urodziny. Oto jak nie zostać w technologicznym tyle i stawiać na własne technologie, pytał Michał Piwko.
2: To wyścig, którego nie możemy przegrać.
3: Rozwój sztucznej inteligencji światowo jest tak szybki, że nie stać nas jako Polska na to, żeby ją tylko i wyłącznie importować.
2: Podkreśla Tomasz Trzciński, profesor Politechniki Warszawskiej i dyrektor do spraw badawczo-rozwojowych Instytutu Ideas.
3: Żebyśmy nie stali się konsumentami zewnętrznych technologii, musimy mieć tutaj w Polsce swoje branżowe, kompetentne centra wiedzy, doskonałości naukowej i to jest właśnie to, po co Instytut Badawczy działa.
2: Instytut Badawczy Ideas obchodzi właśnie swoje pierwsze urodziny. To miejsce, które skupiać ma najlepszych w Polsce specjalistów rozwoju sztucznej inteligencji. Jednym z jego zadań ma być rozwój technologii wykorzystywanych do obrony.
3: Bezpieczeństwo jest dzisiaj odmieniane przez wszystkie przypadki. Znajdujemy się w takim momencie, kiedy sztuczna inteligencja przestaje być tylko i wyłącznie narzędziem do generowania kotków, a staje się realnym narzędziem stosowanym przez wojska nieprzyjaciela, jak i grupy terrorystyczne.
2: Stąd ścisła współpraca Instytutu z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Główne cele to m.in. wsparcie rozwoju systemów dronowych czy oprogramowania służącego do analizy zdjęć satelitarnych. Ale sztuczna inteligencja wspierać ma także urzędników w ich codziennej pracy.
3: Administracja publiczna to jest takie miejsce, gdzie sztuczna inteligencja jest w stanie naprawdę pomóc i zwielokrotnić zarówno możliwości przetwarzania dokumentów, wydawania decyzji, ale też tłumaczenia języka urzędniczego dla zwykłego obywatela, który być może nie jest biegły w tych wszystkich zapisach, ustawach i rozporządzeniach.
2: Z takiego rozwiązania korzystają już pracownicy Urzędu Samorządowego w Międzyzdrojach. System Extract, stworzony przez Instytut Ideas, usprawnia analizę dokumentów podatkowych i aktów notarialnych, mówi dyrektor Instytutu Badawczego Ideas Piotr Sankowski.
4: Rozmawiamy właśnie z miastami o kolejnych tego typu projektach, które mogłyby bardzo mocno przyspieszyć pracę. Te potrzeby są ogromne. Wsparcie urzędników na pewno jest bardzo istotne.
2: Technologie oparte o sztuczną inteligencję wspierać mają także lekarzy. Stąd współpraca Instytutu m.in. z Wrocławskim Uniwersytetem Medycznym.
4: Te potrzeby w rozwoju czy aplikacjach sztucznej inteligencji w medycynie są ogromne. Widać, że jest taki niesamowity fenomen związany chociażby z zapotrzebowaniem na radiologów, którzy rozumieją te nowoczesne technologie, rozumieją sztuczną inteligencję i chcą ich używać, no bo to po prostu poprawia czy przyspiesza pracę.
2: Instytut ściśle współpracuje także z Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim. Mówi zastępca dyrektora do spraw badawczo-rozwojowych w Instytucie Borys Woś.
5: Naszym głównym celem jest zatrzymanie i rozwój młodych talentów, ponieważ bez młodych talentów, bez doskonałości naukowej wśród młodych naukowców nigdy nie będziemy liczącym się graczem na mapie Europy.
4: Walczymy o to, żeby ta technologia powstawała tutaj w Polsce, no żebyśmy w niektórych aspektach tej technologii byli suwerenni, tworzyli te rozwiązania tutaj w Polsce i żeby no nie było tego ryzyka, że w pewnych krytycznych zastosowaniach ktoś nam z dnia na dzień wyłączy tą technologię.
3: Nie stać nas jako kraj na pozostanie tymi montowniami przez kolejne dziesięciolecia. Musimy teraz wejść na odpowiedni dla naszego poziomu rozwoju moment, gdzie to my zaczynamy być liderem i zaczynamy tworzyć innowacje.
0: Przed chwilą dr Trzciński powiedział, że sztuczna inteligencja nie służy już do generowania kotków. I wtedy na mojej twarzy pojawiła się smutna mina. Na wydawcy Andrzeju Rutkę twarzy również, a nie wiem jak u państwa. Przecież można coś pogenerować śmiesznego.

0: Niecałe 9 minut pozostało do 18:00, popołudniówka Radia 357, właściwie jej finisz. A na finisz informacja o tym, że w Polsce zaczyna brakować, uwaga, ogródków działkowych. A liczba chętnych przewyższa dostępność terenów, alarmuje Polski Związek Działkowców. Drodzy Państwo, tym tematem zajął się Tomek Jeleński, ale ostrzegam, uwaga, w telewizji prezenter by powiedział, że utworu, który Tomek użył w swoim materiale, nie da się odzobaczyć. Jak powiedzieć o tym w radiu? Odsłuchać? Nie, to bez sensu. W każdym razie ostrzegam.
1: Można korzystać z natury.
2: Na świeżym powietrzu, pozachwycać się z moimi wszystkimi roślinkami, szczególnie teraz po deszczach, zobaczyć, jak pięknie rosną.
3: W tej enklawie tu są cztery ogrody.
4: Działki są potrzebne ludziom.
5: Na działce, jak na Jamajce.
6: Na przestrzeni ostatnich lat popyt na działki wzrósł tak znacząco, że w tej chwili w rodzinnych ogrodach działkowych, zwłaszcza w największych miastach, praktycznie rzecz biorąc nie ma wolnych działek.
7: Bartłomiej Piech, radca prawny Polskiego Związku Działkowców.
6: To zjawisko jest jeszcze dodatkowo napędzane sytuacją związaną z likwidacjami rodzinnych ogrodów działkowych, mianowicie różnego rodzaju inwestycje publiczne częstokroć odbywają się kosztem rodzinnych ogrodów działkowych pod drogi, pod inwestycje kolejowe, tudzież pod inwestycje związane z zabezpieczeniami przeciwpowodziowymi, likwidowane są ogrody działkowe.
3: Ludzie sprzedawali mieszkania, bo po cóż płacić komorne, albo wynajmowali, przenosili się na okres całoroczny.
8: Postawił tu domek, tak jak wszyscy inni mają.
6: Zawsze zakładano, ustawodawca zakładał, że są formą wsparcia dla osób najmniej zamożnych, a tymczasem w tej chwili staje się to powoli, ale towar luksusowy.
3: Jest bardzo dużo domów, które są przystosowane do mieszkania całorocznego. Była moda parę lat temu, że nawet niektóre urzędy co robiły? Meldowały na działkach.
9: Gdy wakacji czas nastaje, ja na działkę się udaję. Egzotyczne nie dla mnie kraje, bo na działce słońce też daje.
6: Na przestrzeni 10 lat ostatnich zniknęło z polskich miast około 400 hektarów ogrodów działkowych. My szacujemy, że to jest około 12 tysięcy działek.
10: Bardzo jestem szczęśliwa, kiedy mogę siedzieć w ogrodzie, słuchać śpiewu ptaków, szumu drzew.
11: Myślę, że każdy, kto zakosztował pracy w ogrodzie, doskonale czuje, nawet jeśli tego nie analizuje.
7: Sławek Brzuzek, ekolog.
11: Że to jest praca, która jest świetną odskocznią od problemów codzienności i pozwala je nieraz nawet rozwiązać.
10: Praca w ogrodzie bardzo poprawia samopoczucie psychiczne. Jeżeli ma się jakieś kłopoty, zmartwienia, pracując na działce, wszystko ulatuje w niepamięć i człowiek odzyskuje równowagę psychiczną.
5: Na działce, jak na Jamajce.
12: Na Jamajce.
0: Kiedy słyszę coś o Jamajce, to kojarzy mi się tylko i wyłącznie redaktor Michał Olszański, który uwielbia reggae. A tematem rodzinnych ogrodków działkowych, których podobno brakuje, tym tematem zajął się Tomek Jeleński. A teraz Green Day.

Spoglądam na każdą ze stron naszego scenariusza. No wszystko, dojechaliśmy już do końca popołudniówki. Aha, jeszcze serwis informacyjny.

0: Nie wszystko, co brzmi wiarygodnie, jest prawdą. Fałszywe treści to nie tylko błędne dane czy obrazy wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji. To także informacje osadzone w nieprawdziwym kontekście lub kontekstu celowo pozbawione. Fake newsy. Te bieżące omawiamy i wyjaśniamy w Radiu 357 w cyklu
1: To się nie wydarzyło. W każdy piątek o 18.45.
0: Zapraszam, Violetta Myszkowska.
2: Minęła 18, czas na ostatnią stację dzisiejszej popołudniówki. To oczywiście serwis informacyjny. Najważniejsze informacje, które przygotowała, przedstawi Ola Żaczek.
3: Myśliwce wróciły do baz. Operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zostało zakończone. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Myśliwce zostały poderwane w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę, w tym na tereny, które graniczą z Polską, ale też ze Słowacją. Dlatego Słowacja zdecydowała, że do odwołania będą zamknięte przejścia graniczne między Słowacją a Ukrainą. Taki atak Rosji w dniu wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Chinach nie jest przypadkowy. Moskwa celowo uderza w regiony sąsiadujące z krajami NATO, a jej drony zabiły już co najmniej 6 osób, napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent publikuje też nagranie ze spotkania z Karolem Nawrockim podczas szczytu bukareszteńskiej dziewiątki, podziękowania dla Polski i Polaków za wsparcie podczas wojny z Rosją. Z kolei Karol Nawrocki poinformował m.in., że w przyszłym roku szczyt odbędzie się w Warszawie. Bukareszteńska dziewiątka to format zrzeszający Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Czechy, Słowację, Węgry, Bułgarię i Rumunię. W ciągu 2 dni rząd przedstawi rozwiązanie w sprawie finansowania służb i infrastruktury z unijnego programu SAFE, informuje Polska Agencja Prasowa, która powołuje się na źródła zbliżone do Rady Ministrów. Po tym jak prezydent Karol Nawrocki w marcu zawetował ustawę dotyczącą SAFE, możliwość przekazania części funduszy Policji, Straży Granicznej czy Służbie Ochrony Państwa stanęła pod znakiem zapytania. Ustawa powoływała do życia nowy fundusz, który miał to umożliwić. Leśnicy z Łodzi szukają osoby, która w okresie lęgowym ptaków ścięła sosnę z gniazda orła bielika, który jest pod ochroną. Gniazdo zostało zniszczone, a znajdujące się w nim pisklęta nie przeżyły. Do wycinki doszło w pobliżu zbiornika wodnego Jeziorsko pod Łodzią. Nadleśnictwo Poddębice wyznaczyło 5000 zł nagrody za pomoc w znalezieniu sprawcy, mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Lasów Państwowych w Łodzi.
4: To było celowe działanie. Z tego kompleksu wycięte jest dosłownie jedno drzewo z gniazdem. Drzewo spadło, gniazdo się zniszczyło, z gniazda wypadły 2 pisklaki. To jest sytuacja niedopuszczalna absolutnie.
3: Leśnicy zgłosili sprawę na policję. Sprawcy może grozić do 5 lat więzienia. Tradycji staje się zadość. Od wczoraj do jutra w kalendarzu imieniny 3 zimnych ogrodników, a na pogodowych mapach ostrzeżenia przed nocnymi przymrozkami dla 4 województw na południu i na wschodzie Polski: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Będą obowiązywały od północy do 6 rano. Przy gruncie miejscami temperatura spadnie do minus 3 stopni. Potem jeszcze 15 maja tak zwana zimna Zośka i już tylko cieplej.
5: Pod koniec tygodnia już ponownie zacznie temperatura wzrastać. Weekend ponownie może przynieść już bardziej dynamiczną pogodę. Z opadami deszczu, burzami, to opady lokalnie mogą być intensywne, a temperatury 20 do 23 stopni.
3: Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Więcej o pogodzie na jutro za chwilę od Michała Trantała, który chyba znalazł kartki z prognozą pogody. A w serwisie jeszcze Mirek, czyli program dotacji dla przydomowej retencji. Opowie o nim Rafał Frydrych.
6: Ci, którzy złożą wniosek, by z programu skorzystać, otrzymać mogą dotację do 8000 zł. O pieniądze może starać się m.in. każdy prywatny właściciel nieruchomości. Zainwestować trzeba w zbieranie i magazynowanie deszczówki oraz w rozwiązania ją rozsączające. Dotowane będą budowy nowych instalacji oraz rozbudowy już istniejących. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrywać będą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Tam też należy je składać. Rafał Frydrych, Radio 357.
3: Całkowity budżet programu Mirek to 173 milionów złotych. Z Mirkiem kończymy dzisiejsze serwisy Radia 357. Wracamy do Państwa jutro o 7 rano.
2: To jeszcze Państwu wytłumaczę, że na hasło pogoda, kiedy Ola prezentowała w serwisie, przypomniałem sobie, że jeszcze muszę Państwu zaprezentować to, co się wydarzy, i nerwowo szukałem tych kartek, ale jest, bardzo proszę. Jutro sporo chmur, ale miejscami pojawi się też słońce. Rano i pod koniec dnia więcej rozpogodzeń na północy i południowym wschodzie kraju. Przelotnie będzie padał deszcz. Poza południowym wschodem możliwe także burze i lokalnie grad. Na północy i północnym zachodzie może spaść do 15 mm deszczu. Temperatura od 12-14 stopni na północnym zachodzie, około 16 w centrum i do 20 stopni na południowym wschodzie. Nad morzem chłodniej, około 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty z południa i z południowego zachodu. W czasie burz porywy mogą osiągnąć do 70 km na godzinę. Wysoko w Sudetach początkowo nawet do 90 km na godzinę. Później wiatr osłabnie. Chyba tym psom się ta pogoda nie spodobała.
1: Radio 357.
2: Jakieś psiaki nawiedziły nam tutaj nasze okno w studiu Radia 357. Michał Trantał, Andrzej Rutke, Szymon Kuliś, kłaniamy się nisko. Dziękujemy za wspólną popołudniówkę, a za chwilę Ralf Kamiński.

Mówiłam tobie już 50 kilka razy, żebyś już poszedł sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie, stać tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz. Żeby tak w oczy patrzeć, kto to widział? Żeby pod deszczem taki niemy film, bez słów. Żeby tak rękę w ręce trzymać, kto to słyszał? A przecież jutro się spotkamy tutaj znów.

Na Żoliborzu są ulice takie

i tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz, kochana, ja ci mówię, mój kochany. I tak chodzimy i nauczamy.

Wiem, że oczywiście była aktorką, ale dla mnie była moją ulubioną wokalistką. I właśnie płyta, którą właśnie teraz jej fragment słyszymy, Deszcz, jest jedną z moich ukochanych płyt. I pamiętam, że jakoś w 2014 albo 2015 roku byłem na koncercie i na żadnym z koncertów tak nie leciały mi łzy od początku do końca. Więc to jest takie smutne właśnie pożegnanie. Tak się trudno właśnie rozstać i na Żoliborzu jesteśmy w Radiu 357. To też jest moja przedostatnia audycja w Radiu 357. Za 2 tygodnie będzie ostatnia audycja, którą poprowadzę w Radiu 357. Ale dzisiaj nie będzie tak smutno. Dzisiaj będą wyjątkowi goście. Pierwszym to będzie Damian Stampka-Łoziński, a później Julia Baczyńska. To, proszę państwa, są wielkie talenty. Myślę, że o nich będzie ogromnie głośno. Oni tak naprawdę debiutują i to jest właśnie taki mój osobisty spotlight na nich. Porozmawiamy z nimi, będziemy się łączyć, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze posłuchali jednej interpretacji znanej państwu bardzo dobrze piosenki Tila w Warszawa, ale wydaje mi się, że w interpretacji Stanisławy Celińskiej ten tekst na przykład dla mnie nabrał dodatkowego znaczenia, jeszcze mocniej go zrozumiałem. Posłuchajmy.

Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a Grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus tapla się w śniegu. Zza szyby oglądam beton stolicy, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w twe oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście.

Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Ściekami z rzeki, kompletnie pijana, chce krzyczeć, chce ryczeć, chce śpiewać.

Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach, tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztany.

Gdy patrzę w twe oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto, zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliła.

Tak pięknie zainterpretowała tę piosenkę, no można powiedzieć świętej pamięci, niestety, Stanisława Celińska. Bardzo Państwu polecam ten album Nowa Warszawa. Na szczęście jest już w streamingu. To jest wielkie szczęście, bo przez wiele lat go nie było. Ja miałam płytę CD, mam nadal, z napisaną piórem przez Stanisławę Celińską autografem. Więc tak, Pani Stanisławo, dziękujemy. Mam nadzieję, gdziekolwiek Pani jest, jest tam Pani pięknie i dobrze i pięknie ta Pani śpiewa. No a wczoraj, pierwszy półfinał Eurowizji, nasza polska reprezentantka Alicja, można powiedzieć, ja uważam obiektywnie i subiektywnie, że to był najlepszy występ wczorajszego pierwszego półfinału, drugi półfinał jutro i w mojej ocenie zeszłoroczna Gaja została pokonana właśnie przez Alicję. Bez smoka, prosto. No a Justyna właśnie wydała duet z Królem Latino, Sexy Mama się nazywa. Proszę Państwa, no Sexy Mama to na pewno jest Justyna, jest Sexy Mamuśką, a Alicja no jest naszym towarem eksportowym. No i po wielu latach starań w końcu dotarła na Eurowizję. No i przypomina nam, żeby zawsze walczyć o marzenia. I wczoraj dostała się do finału. Wszyscy mieli prawie zawał, no bo ostatnia została wyczytana z tej listy, ostatnie miejsce i było dla niej. No i w sobotę dowiemy się, które miejsce zajmie nasza reprezentantka i właśnie Polska. No będziecie go oglądać? Czy bojkotujecie? Piszcie na moim Facebooku. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, a ja życzę Alicji i całemu teamowi ogromnego powodzenia. Jesteście wspaniali. To, co zrobiliście wczoraj, jest znakomite, a utwór, ten Pray, jest znakomity. I chciałbym zwrócić uwagę na teraz, taka wyszła niedawno wersja akustyczna tego utworu. Posłuchajcie, jak piękna jest to kompozycja.

Proszę Państwa, co to jest za głos? No po prostu to jest coś pięknego. Trzymamy kciuki za finał. W sobotę będziemy oglądać, przynajmniej ja, a niektórzy będą bojkotować. Zaraz nasz pierwszy gość, a teraz posłuchajmy genialnego Coco Dive w duecie. W duecie, no zaraz zobaczycie z kim, a właściwie usłyszycie. Coco Dive, ja mam z nim zaszczyt w ogóle, że to jest mój nowy basista w moim zespole My Best Band in the World. I to ciekawe jest w moim zespole, że każdy z tych 6 członków jest swoim indywidualnym artystą i spotkali się po prostu ze mną, dla mnie, w moim projekcie i posłuchajmy tego artysty.

0: No i tak właśnie brzmi Coco Dye, Till the End of Time. Słuchajcie, Coco Dye to jest wspaniały artysta, jak wszyscy członkowie My Best in Band in the World. Ja słuchajcie, miałem jutro rano lecieć na festiwal w Cannes, bo jutro jest premiera filmu, podobno jest to arcydzieło, nowego filmu Pawła Pawlikowskiego i Agata Kulesza powiedziała mi, że już widziała, pokazała jej i że to jest po prostu totalny sztos i ja byłem oczywiście na liście rezerwowej, bo nie jestem w ekipie, no niestety nie udałem się, bo tylko 8 osób z polskiej ekipy może pojechać, oczywiście no rozumiem totalnie, ale moim totalnym jakby wynagrodzeniem jest to, że dzisiaj będę mógł porozmawiać z tymi młodymi, zdolnymi, cudownymi artystami, którzy tak naprawdę są w starcie, już wystartowali, ale jeszcze unoszą się nisko nad ziemią i lecą coraz wyżej. I pierwszym moim gościem jest Damian Stampka-Łoziński. Halo Damian, jesteś tutaj z nami.
1: Cześć Rajf, cześć.
0: Cześć. Bardzo się cieszę, że możemy się połączyć. Damian, oglądałeś wczoraj Eurowizję?
1: Tak, oglądałem, tak.
0: No i który występ ci się najbardziej podobał?
1: No wiadomo, że Alicji miałem zawał również.
0: Zawał miałeś, tak?
1: Tak, zawał miałem, ale chyba Alicja gdzieś tam mnie najbardziej przyciągnęła.
0: Ja też tak mam takie wrażenie, ale zobaczymy, co to będzie w sobotę. W sobotę na pewno dokładnie, będzie bardzo dokładnie. Dużo emocji. Damian, słuchaj, bardzo się cieszę, że znalazłeś czas, żeby dzisiaj być gościem w tym cudownym, legendarnym, myślę, Radiu 357, którym pracuję już no, prawie 4 lata. Jest to moja przedostatnia audycja, więc jest to bardzo dla mnie wyjątkowe. Też dzisiaj cię gościć, a dlatego chciałem cię dzisiaj gościć, bo państwo pewnie usłyszeli szerzej o Damianie w Must Be The Music, w programie Must Be The Music, o Must Be The Music. My zaraz porozmawiamy z Damianem, dokładnie. Ale ja Damiana poznałem, ponieważ Damian był w moim odcinku Szansy na Sukces i nie wygrał tego odcinka, tylko dostał wyróżnienie. I powiem ci, Damian, nie wiem, czy ci mówiłem, chyba nie, ale... Moi bliscy niektórzy chcieli mnie zamordować w cudzysłowie za to, że ty nie wygrałeś. I widzę, zaraz ledwo skończyła się emisja i dzwoni mój ojczym. Ja myślę, że on, wiesz, pochwali mnie, że tutaj super odcinek, że ci gratuluję, jakie to niesamowite, że ty też byłeś kiedyś w 2010 roku w Szansie na Sukces. Nawet nie dostałeś wyróżnienia niczego, a teraz przyszedłeś tam, wróciłeś i ty jesteś tam na tej kanapie, śpiewają twoje piosenki. Ja odbieram, taki, wiesz, zadowolony on. Jak mogłeś robić, że ten chłopak nie wygrał? Czy ty jesteś normalny? I tak samo te obrady jury były takie bardzo, dosyć zaciekłe. No, Mikaela to chciała też, była na mnie obrażona moja taka koleżanka półszwedka, że ty nie wygrałeś. A no, nie wiem, jak ty wspominasz tą szansę na sukces, powiedz?
1: Ja bardzo pozytywnie wspominam szansę na sukces. Zresztą to była moja pierwsza przygoda w ogóle z telewizją, z tym światem.
0: O, to tak jak tak moja, powiem. To też była pierwszy raz. No, ja byłem bardziej przerażony chyba niż ty.
1: Chyba ja bardziej. Bardzo się starałem o to, żeby być właśnie z tobą w odcinku, bo jednak ta twórczość gdzieś tam zawsze była dla mnie bardzo, bardzo, no jak to powiedzieć... No była po prostu, moje serce no po prostu kierowało się do tej twórczości, więc gdzieś walczyłem, żeby dostać się w ogóle do tego odcinka. No ja bardzo dobrze wspominam emocjonalnie, ale ja jestem zadowolony z tego wyróżnienia, ja nie mam tutaj pretensji.
0: Widzicie,
1: o to, że nie wygrałem.
0: Proszę, no widzicie, więc rodzina może da mi spokój, ale wiesz, no wygrała Aleksandra Lamparska, bardzo tak, ciekawa tak. We mnie. Ja uważam, że ona w ogóle powinna wygrać wtedy ten finał Szansy na Sukces. Jestem też ciekaw materiału, który ona przygotowuje. Myślę, że to będzie coś niesamowitego, ale wiesz, od razu nas totalnie zaintrygowałeś i miałeś wygrać, tylko zrobili taki, jak wyszliście ze studia, myśmy oglądali te występy jeszcze raz i ja mówię, dobra, no to wygrywa Damian, ale ja tak poczułem, że to jeszcze nie jest ten moment dla ciebie, ale myślę, że gdybyś może inną piosenkę wylosował, na przykład Kosmiczne Energie,
1: powiem ci szczerze, to byś, że to nie autobusów?
0: Była, nie była to dla ciebie piosenka. Co?
1: Powiem ci szczerze, że autobus, jak ćwiczyłem autobusy i tak dalej, to najbardziej nie chciałem.
0: No, ja miałem tak z perfektem, jak śpiewałem Perfect i nie chciałem najbardziej objazdowe niemal kino i byłem załamany.
1: I trafiłem to oczywiście.
0: I ja też to trafiłem,
1: szczęściem.
0: Więc właśnie no. Tak to jest. Nieważne, show biznes jest trudny, niech nas właśnie, wiesz.
1: Dokładnie.
0: Musimy się ten... Dobra, to była szansa na sukces, była przygoda. Naprawdę od razu poczułem, że jesteś osobą, która naprawdę może być w tym biznesie i idziesz do Must Be The Music, śpiewasz cover Toma Odela, ale się prezentujesz i ten już właśnie występ jest ogromnie głośny, nie tylko przez twoje wykonanie, tylko później jest taka sytuacja, że stworzy się jakiś szum medialny, prawda? Że Polsat mówi o twojej trudnej historii, że tak jakby niektórzy później zaczynają ci zarzucać, że poszedłeś do programu Must Be The Music i właśnie promujesz się przez tą twoją trudną historię z rodzicami. I co byś ty powiedział na to tym ludziom? Jak to w ogóle wyglądało? Dlaczego w ogóle o tym było mówione?
1: Już mówię od początku. Ja brałem udział w castingu w zeszłym roku do Must Be The Music, do edycji jakby tej pierwszej po tej długiej przerwie, gdzie się dostałem. Niestety gdzieś tam moi rodzice no jakby nie podpisali jakby zgód. Dzwonili też do produkcji, więc produkcja jakby miała już wiedzę na temat tej ciężkiej sytuacji rodzinnej. I po prostu jakby oni już posiadali tą wiedzę i ją po prostu wykorzystali. To nie było tak, że ja koniecznie chciałem opowiedzieć tą historię jako pierwszy, tylko gdzieś już tam zaczęło się namawianie do tego. No i to taka historia z tego właśnie.
0: No właśnie tak wyglądają te programy, że często właśnie ta historia, te trudne historie czasami mają przyświetlać właśnie talent i no tak wygląda telewizja, ale to jest po prostu, to było dla ciebie bardzo ciężkie, jak media tak pisały, jak te komentarze się zaczęły, że ta taka prywatna rzecz na początku twojej kariery wypłynęła?
1: Myślę, że ja też gdzieś potrzebowałem uwolnić się od tego tematu, bo tutaj w mieście, w którym mieszkam, jest ten temat dość znany, więc już gdzieś przywykłam do tego, że ludzie na co dzień się na ciebie patrzą, oceniają cię pod względem właśnie tej sytuacji. Natomiast, no nie ukrywam, nie był to dla mnie łatwy okres, ale sobie poradziłem jak najbardziej. Nauczyłem się z tym żyć i po prostu iść przed siebie i nie oglądać się. Po prostu gdzieś już tam zamknąłem tą sytuację, wydałem singiel, chciałbym mieć dom i...
0: Zaraz porozmawiamy właśnie o singlu.
1: Dokładnie.
0: I właśnie to myślę, że też odnosi się właśnie w tym singlu właśnie najlepiej swoje takie trudne historie przerzucać na piosenki. Zaraz posłuchamy i no uważam, że ten singiel jest piękny. I myślę, że nawet w wersji akustycznej może być bardzo ciekawy. Ty jesteś sam kompozytorem tego singla?
1: Nie, pomagał mi Adam Stachowiak.
0: Ale też jesteś, wspólnie tworzyliście
1: ten
0: utwór.
1: Tak, tak.
0: To bardzo wam gratuluję i czekam na kolejny singiel, bo z tego co wiem, to ty jesteś teraz w trakcie pisania matury, czy już po tobie ta matura poszła?
1: Jestem jeszcze przed ustnym polskim i rozszerzonym
0: polskim.
1: No
0: to trzymamy kciuki. A jak poszła matematyka, powiedz mi?
1: Boże, co za pytanie.
0: No, jakie są rokowania?
1: Jakie są rokowania? No bardzo bym chciał zdać, że tak powiem.
0: No to trzymamy kciuki.
1: Nigdzie nie była mi po drodze, ale nie jestem jakoś załamany, więc myślę, że
0: no,
1: będzie dobrze.
0: Myślę, że zdasz, bo to wiesz, bo ja wiem, że proszę państwa, Damian się wybiera na Akademię Muzyczną. Rozumiem, że,
1: tak.
0: że nie tylko do Katowic, tylko będziesz startował
1: nie,
0: wszędzie.
1: Nie.
0: No mam nadzieję.
1: Będę próbował.
0: Trzymamy kciuki, Damian, żebyś tak, bo po prostu naprawdę potrzebujesz ten swój talent szlifować pod profesjonalistami. I wiesz, powiem ci, że jak ja ciebie zobaczyłem, to taką swoją historię. Zobaczyłem siebie no, ponad dekadę temu wstecz. Mówię, o matko, I was there. I naprawdę trzymam za ciebie tak totalnie kciuki, żebyś naprawdę się nie poddawał, żebyś był pokorny, skromny, żebyś słuchał tych, jak to się mówi, autorytetów, ale też żebyś robił swoje, nie dał się zwieść, żeby ci nie zgubił ten show biznes, prawda?
1: Dokładnie.
0: I żebyś trafił na świetnego nauczyciela albo nauczycielkę wokalu. Na pewno, proszę państwa, na pewno usłyszymy o Damianie Stampka-Łozińskim. Teraz chciałbym właśnie po naszej rozmowie właśnie puścić... zaprezentować twój nowy singiel. A kiedy będzie kolejny?
1: Powiem ci, teraz właśnie pracuję też już dalej nad autorskim materiałem. Jeszcze nie wiem, ale mi się wydaje, że powinien się za niedługo pokazać.
0: Bardzo się nie możemy doczekać. Proszę państwa, proszę śledzić Damiana w jego social mediach. Proszę zobaczyć też teledysk do tego utworu. I to jest utwór Chciałbym mieć dom. No, ten tytuł jest ogromnie poruszający. Bardzo ci dziękuję, Damian, za to, że byłeś dzisiaj z nami. I słyszymy się, widzimy się na pewno niedługo. Wspaniałego wieczoru ci życzę.
1: Dziękuję
0: bardzo.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Ja dziękuję. Trzymaj się, hej.

0: I to był, proszę państwa, przezdolny Damian Stampka-Łoziński. Słuchajcie jego pierwszego debiutanckiego singla Chciałbym mieć dom. Zobaczcie teledysk i miejcie go na oku. Proszę państwa, teraz druga artystka, głos polskiej wokalistki, piosenkarki, songwriterki, którym się totalnie zachwyciłem. A okazało się, że ja tą dziewczynę poznałem jakieś 7 lat temu, ale już mówię, jak to było, bo jest taki festiwal Next Festival showcase'owy, gdzie prezentują się debiutanci. Ja też na nim kiedyś debiutowałem, już dobrych parę lat temu, nazywał się wtedy Spring Break i ja nie byłem na tym festiwalu w tym roku, ale sobie przeglądałem stories na Instagramie, fragmenty zespołów, występów ich praktycznie codziennie i od razu w pierwszej sekundzie mówię, kto to jest? I to była, proszę państwa, Julka, czyli Julia Baczyńska. Halo, Julia, czy ty tu jesteś z nami?
1: Cześć, jestem, słyszę
0: Julia,
1: was.
0: Julia jest, proszę państwa, w Manchester. Julia, co ty robisz w Manchester?
1: Pojechałam na wymianę studencką.
0: Na wymianę studencką? A co ty studiujesz?
1: Tak, studiuję na Akademii Muzycznej w Katowicach muzykoterapię. No i tak się składa, że właśnie kumplujemy się z ludźmi z Wielkiej Brytanii, właśnie z Londynu i z Manchesteru i no i raz na jakiś czas sobie wyjeżdżamy i
0: Jezu,
1: się odwiedzamy i się uczymy.
0: How is your British English?
1: Not very good.
0: Okej, okay, ale powiem, powiem ci, Julka, że ja już zbierałem się do ciebie napisać jakiś czas. Musiałam cię znaleźć na Instagramie, bo followowałam cię na TikToku trochę wcześniej i patrzę, proszę państwa, że mam jakieś stare wiadomości do Julki. Ja mówię, co to jest? Dlaczego ja do niej pisałem? O co w ogóle chodzi? I ty mi uświadomiłaś, że jest taki powiatowy konkurs, nie ogólnopolski, powiatowy konkurs w Jaśle, nazywa się Love Me Tender. Ja go kiedyś też wygrałem. Ja byłem w 2019 roku w jury i jakaś tam Julia Baczyńska, taka dziewczyneczka po prostu wygrała. I nie połączyłem tych faktów, słuchaj, no zapomniałem, no. 7 lat temu to było. I ty mi uświadomiłaś, Julka, Boże Święty, jak ty się pięknie rozwinęłaś, dziewczyno.
1: No, miałeś prawo zapomnieć, bo to jednak było trochę lat
0: temu. No, ale nie powinienem, ale, nie? Takiego talentu się nie zapomina.
1: Ale wiesz co? Wiesz co? Ja na tylu konkursach byłam i po prostu za każdym razem przegrywałam, żadnego wyróżnienia ani nic. A Love Me Tender to był pierwszy w ogóle konkurs, na którym ja coś dostałam. Mm-hmm. I to było pierwsze miejsce, także to mi dało w ogóle takiego kopa, że okej, może się nie poddawaj i rób dalej, no i 7 lat później.
0: Powiem ci, że ile ja konkursów przegrałem, a ile jeszcze przegram, to tak wygląda po prostu, ale tak. Byłaś teraz na Next Festival. Jak w ogóle ci się podobało na tym festiwalu? Bo tam właśnie usłyszałem ten utwór, który już w zeszłym tygodniu grałem, jeszcze za chwilę zagram, zanim jeszcze inny zagram. Jak ci się podobało na Next Festivalu?
1: Wiesz co, wspaniała energia. W ogóle bardzo dużo poznałam nowych zespołów, które gdzieś zaczęłam od razu obserwować i słuchać. Ogólnie od strony organizacyjnej to bardzo, bardzo miło i sympatycznie. Pojechałam stąd z takim strachem, bo ja tak naprawdę no jeszcze nie koncertowałam aż tak dużo, a jednak udało mi się tam dostać na ten festiwal. Mhm. No i zagraliśmy z moim bratem w ogóle w
0: tak,
1: projekcie Baczyńscy.
0: Bo chciałem zapytać, bo właśnie ty tworzysz te piosenki z bratem?
1: Nie, znaczy ja jestem sama autorem tekstów mm-hmm. i muzyki, mm-hmm. Aczkolwiek po prostu mój brat Mikołaj jest wspaniałym gitarzystą i też pomaga mi fajnie
0: Mikołaj.
1: Aranżować te. Pozdrawiamy, mm-hmm. on mnie też teraz słucha, więc super.
0: O, super.
1: Pozdrawiam cię.
0: Mm-hmm. Brat też studiuje na jakiejś akademii muzycznej?
1: Nie, on jest po krakowskiej szkole jazzu, a ogólnie
0: to nie
1: się...
0: ma żartów, tak. To słuchaj, to nie ma żartów. Czyli starszy brat razem jest dla ciebie ogromnym wsparciem. W ogóle jeszcze ja nawet dopiero dzisiaj ogarnąłem, że ty jesteś z Krosna, a proszę państwa, Krosno to jest sąsiednie miasto mojego rodzinnego Jasła. I jest taki żart, co można robić najlepszego w Jaśle? Odpowiedź, kupić bilet do Krosna. Ja oczywiście się z tym nie zgadzam, ale wiesz, co najbardziej lubię w Krośnie? Lody u Deptucha. My zawsze
1: Deptucha,
0: z mamą jedziemy. Ona bierze takie te pudła piankowe, ładuje tych lodów tyle i później, no wiadomo, no dieta to nie jest nasza najmocniejsza, że tak się wyrażę, cecha rodzinna. Więc jesteś z Krosna i tam chodziłaś do Domu Kultury, czy nie?
1: Tak, tak, naprzeciwko, dokładnie naprzeciwko Deptucha jest Regionalne Centrum Kultur Pogranicza.
0: Raz grałem, tam... tak.
1: Tak jest, nawet byłam na tym koncercie. I tam pani Lucyna Durał w studio piosenki Swing prowadzi od lat.
0: Jest Ignacy też, prawda? Ignacy, który no, Ignacy Błażejowski, który no, robi karierę, prawda? Twój kolega, czy byliście konkurencją dla siebie?
1: Kolega z jednego podwórka. Pierwsze moje projekty to właśnie był duet z Ignacym. Nazywaliśmy się B&B.
0: I love it. No właśnie, czy nie byliście dla siebie konkurencją? Bo tutaj mi ktoś doniósł, że Kasia Nins opowiadała, że byliśmy dla siebie konkurencją na studiach. No może w jej głowie byliśmy, ale ja tam uważam, że jestem bezkonkurencyjny, prawda? Żartuję.
1: Nie, absolutnie.
0: Nie, Ignacy jest wspaniały, co za talent.
1: Spotykaliśmy się raz w tygodniu z Ignasiem w jego mieszkaniu i nagrywaliśmy pierwszą swoją płytę, która nigdzie nie została wydana. To jest nasza płyta szufladkowa.
0: Ale może kiedyś
1: ukaże
0: się jak taki smaczek dla twoich fanów. Proszę państwa, zanim wrócimy do rozmowy z Julką, Julka, jeszcze nigdzie nie uciekaj, posłuchamy twojej piosenki Zabawa, bo chciałbym, żeby państwo usłyszeli, jaki to jest piękny głos. Julka, słuchamy Zabawa.

0: Proszę Państwa, Julka, to jest utwór Zabawa. Julka jest z nami, łączy się prosto z Manchester, gdzie niedługo mój ojczym będzie jechał do Manchester. No zazdroszczę, też muszę pojechać do Manchester. Mój wydawca przed chwilą powiedział, nie dziwne, że znają się z Ignacym Błażejowskim, bo to ile jest podwórek w Krośnie? A zdziwiłbyś się, Bartku, bo dużo bardzo i Jasło to też nie taka dziura, jakby ci się wydawało. Proszę powiedzieć, podkarpackie, Trójmiasto, Jasło, Krosno i Sanok, a ile artystów w nich jest? Julka, jesteś tam jeszcze z nami?
1: Jestem. Czekam niecierpliwie na dalszą część rozmowy.
0: Julka, powiedz mi, w ogóle czy ty sama się wydajesz? Jak to wygląda u ciebie? Czy szukasz wydawcy? Szukasz promotora?
1: Szukam wydawcy. Słuchajcie, wydawcy, jeśli mnie słyszycie, to szukam was.
0: Słuchaj, gdybym miał swoją wytwórnię, to bym się zabił, żeby mieć taką artystkę jak ty. Naprawdę, ja jestem twoim fanem i chyba w ogóle, wiesz co, znalazłem taki filmik z tego występu sprzed 7 lat, wrzucę go chyba w komentarzach, jak się da po audycji.
1: Boże.
0: No wiesz, to tam wiesz, jak ktoś posłucha mojego wykonania z Szansy na sukces, to też tak myślę, o Boże, ale naprawdę pięknie się rozwinęłaś, piękny głos. A dlaczego ty nie poszłaś na wokal, tylko poszłaś na muzykoterapię. Nie, żebym coś miał do muzykoterapii, no przyda się każdemu, ale dlaczego?
1: Nie, na wokal się nie dostałam. Startowałam na wokal do Katowic, ale mi się nie udało. Startowałam też do Łodzi na kompozycję i do Katowic na kompozycję. Przeszłam pozytywnie egzaminy, ale w ostatnim etapie zrezygnowałam, bo się pożarliśmy z komisją. No i wylądowałam na muzykoterapii, ale bardzo mi tam dobrze. I w ogóle jak ktoś się zastanawia, gdzie iść na studia i gdzie szukać muzycznej drogi, to w ogóle muzykoterapia jest super rozwijającym i tak mówię to z autopsji i jeśli chodzi o autorozwój i też o rozwój w zakresie jakby nawiązywania relacji, to jest coś wspaniałego.
0: Julka, wiesz, powiem ci, że wiesz, że ja miałem też zdawać do Katowic, tylko w ten rok, co ja zdawałem, ja mówię teraz, na szczęście nie było naboru, bo jakiegoś profesora czy kogoś tam zwolnili i dzięki temu musiałem zdawać do Gdańska. To był młody wydział i tam trafiłem na moją mentorkę Annę Domżalską, już niestety świętej pamięci, która zmieniła moje życie i właśnie na tej akademii zacząłem pisać swoje własne piosenki, bo mówię, kurczę, u nas się w Polsce nie kładzie nacisku, żeby tworzyć własną autorską muzykę, ale przecież Amy Winehouse czy Adele chodziły do Bridge School już w liceum i one pisały swoje piosenki. To dlaczego ja nie mogę? Nigdy tego nie robiłem, więc zacznę. I no, w mojej ocenie czuję, że ci się uda, że będziesz wielka, ale życzę ci tego z całego dziewczyno serca. Naprawdę. Pięknie śpiewasz. Ja utwór Koszmary, który zaraz zagramy, słuchałem non-stop. Non-stop od tego właśnie Next Festiwalu. Po prostu jest
1: bardzo,
0: coś pięknego.
1: Dziękuję.
0: Jakieś nowe rzeczy szykujesz? Czego możemy się spodziewać?
1: Tak, planuję singlować co miesiąc, aż w końcu wszystko pyknie i będzie super.
0: Pyknie, więc proszę Państwa, Julka, Julia Baczyńska, sprawdźcie ją. Julka się pisze przez Y, Julia Baczyńska. Posłuchajcie jej reszty kompozycji, bo są fantastyczne i głos jest przepiękny. No to ja muszę też tutaj poszeptać paru wydawcom i zawsze do mnie pisz, dzwoń z radą od starszego kolegi, który coś tam o tym showbiznesie już wie, bo jestem tutaj, będę miał 10 lat, więc wiesz, no już jestem takim dziadkiem showbiznesu.
1: Gratuluję.
0: Dziękuję. Juleczko, bardzo ci dziękuję, pozdrawiam się. Bezpiecznie wracaj z tego Manchesteru. Dziękuję ci, że znalazłaś czas, żeby się z nami połączyć i teraz posłuchamy twojego singla Koszmary. Możesz pożegnać się ze słuchaczami.
1: Bardzo wam dziękuję, to była wielka nobilitacja i miłego odsłuchu wam życzę.
0: Trzymamy kciuki i teraz słuchamy Koszmary.

No to jest coś pięknego. Julka przez Y, utwór Koszmary. I no, o Julce czuję, że będzie bardzo głośno, tak jak o Damianie Stamku Łozińskim. Ciężko się to odmienia. Miejcie tych artystów na swoim radarze. To są takie talenty. No myślę, że barwa Julki to jest chyba moja ulubiona barwa teraz w Polsce. Mam nadzieję, że jacyś wydawcy znajdą się i wydadzą ją. Ja będę przekazywał to moim kolegom wydawcom. Chyba muszę też kiedyś założyć na starość wytwórnię, ale to Julka musi wcześniej wydać ten swój materiał. No powoli kończymy moją audycję. Jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć, że żeby wspierać Fundację Karuna, która właśnie zajmuje się bezdomnością zwierząt, jest koalicją na rzecz na walki, koalicją na rzecz walki z bezdomnością zwierząt. Ja dzięki mojej mamie trafiłem w weekend na protest i bardzo się zaangażowałem. Musimy walczyć o dobro zwierząt w Polsce, o to, żeby puste schroniska były, bo dobre schroniska to, proszę Państwa, puste schroniska i to są nasi bracia mniejsi. To nie jest polityka, to są żywe stworzenia. I na koniec to będzie taki mój i nie tylko mój, bo Mary z Polski Inner Ecos Protest Song. My, proszę Państwa, słyszymy się za 2 tygodnie w Radiu 357. To będzie moja ostatnia audycja w Radiu 357, no niestety, ale będzie, myślę, piękna, ale przede mną nowe wspaniałe rzeczy. Życzę Wam cudownych 2 tygodni beze mnie i słyszymy się w Radiu 357.

0: Wróżenie z fusów.
1: Julia Nowaczyńska, Mateusz Fusiarz. Zapraszamy Państwa aż do godziny 21. Na początek piosenka, która no jakoś tak ostatnio dobrze mi się skojarzyła.

Ostatnio mieliśmy okazję z Piotrem Stelmachem odwiedzić Rawicz przy okazji takiego spotkania autorskiego Piotrka, które prowadziłem, i dostaliśmy tam od jednego z naszych słuchaczy pytanie, jak konstruujemy nasze playlisty, i tak sobie pomyślałem, że czasami po prostu jakaś piosenka się przyklei do ciebie, utożsamiasz się z nią bardzo i być może nawet zwykle nie zagrałbyś tego w swojej audycji, bo mam wrażenie, że tak ogólnie to John Newman średnio do niej pasuje, ale z racji tego, że się tak właśnie mocno ostatnio przykleiła, pomyślałem, że dobrze byłoby od tego właśnie zacząć, a na wspominki też mnie wzięło, bo to był rok 2013, kiedy ukazywała się jego płyta Tribute, jego debiutancka płyta. I wprawdzie ona ukazała się 14 października, więc z maturą moją to tak niekoniecznie miała wiele wspólnego, ale 17 maja ukazał się pierwszy jej singiel, czyli Love Me Again. No i tamta piosenka w tym czasie najdłuższych moich w życiu wakacji królowała absolutnie wszędzie i tak naprawdę kiedykolwiek odpalało się radio, to tego Johna Newmana było słychać. Ale jeśli miałbym wybrać jedną z tej płyty piosenkę, to jednak byłoby to Losing Sleep. I to był rok 2013, żeby było wszystko jasne. A w 2014 Paolo Nutini pojawił się z płytą Caustic Love.

pięknym, aby uczynić to życie wspaniałą przygodą. Wykorzystajmy tę moc, zjednoczmy się wszyscy. To oczywiście fragment takiego przemówienia z filmu Dyktator z roku 1940, przemówienia, które wygłosił Charlie Chaplin, grający tam główną rolę, i taki fragment wrzucił do swojej piosenki Iron Sky Paolo Nutini, który w 2022 roku wydał swoją ostatnią płytę. Tam było Radio i zanim zagramy tę piosenkę, to ja oczywiście przypomnę, że można się ze mną kontaktować. mateusz.fusiarz@radio357.pl. Zresztą uczynił to już pan Tomasz, który nawiązuje do Trenta Reznora. Pomyśleć, że niedługo minie rok od świetnego koncertu Nine Inch Nails w Gdyni. To, co Trent i spółka zmajstrowali ostatnio także z Boys Noise, to też jest perełka. No w ogóle ostatnio pełno Trenta, więc mam nadzieję, że coś nowego też w przyszłości od Nine Inch Nails się pojawi, a swoją drogą za 4 dni dokładnie Trent Reznor obchodzić będzie swoje 61. urodziny. Jeszcze jedne urodziny będziemy dzisiaj obchodzić we Wróżeniu z Fusów, 270. dodajmy, ale to dopiero na samiutki koniec. A teraz już radio.

Odnotujmy, drodzy Państwo, że pan Kamil się zameldował. Cześć, słucham audycji, podpisał Kamil. Dziękuję, panie Kamilu. Mam nadzieję, że Państwo też słuchają. 21 minut po godzinie 19 to jest wróżenie z fusów, a po Paolo Nutinim, który zaśpiewał nam Radio, pojawiło się Fever Dream od Symyla, a to dlatego, że za kilka dni ukaże się jego najnowsza epka The Morning After Death. I to będzie epka całkowicie instrumentalna, właściwie tylko na pianino rozpisana. Epka, która według tego, co podają źródła, Brian Fennell postanowił w taki sposób, trochę w taki cichy sposób pokontemplować trochę żałobę i trochę takie po prostu refleksje nad życiem. No i tak sobie myślę, że cokolwiek dostajemy od Symyla sprawia, że zaczynamy trochę myśleć, trochę zastanawiać się nad tym wszystkim i wprowadza to nas w pewien stan. Właśnie Fever Dream to najnowszy singiel zapowiadający to siedmio, takie powiedziałbym, odcinkowe wydawnictwo. Ale kiedy ja zobaczyłem ten tytuł, od razu pomyślałem o czymś zupełnie innym. Jeśli być może ktoś słucha nas od godziny 19 i pomyślał, to chyba nie jest wróżenie z fusów, to proszę posłuchać teraz.

No są takie tytuły, kiedy je tylko widzisz, to myślisz o jednym konkretnym utworze, a potem przydarzy się piosenka, która jest zupełnie czymś innym. I tak było w tym przypadku. Symyl zaproponował Fever Dream, a ja od razu pomyślałem, no tak, to trzeba będzie sięgnąć także po Tylera Batesa, który w 2007 roku zrobił genialną ścieżkę dźwiękową do filmu 300 na podstawie komiksu Franka Millera, a w reżyserii Zacka Snydera. Tam też genialna obsada, bo Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Dominic West, czy też na przykład Michael Fassbender w jednej ze swoich większych takich hollywoodzkich ról. I właśnie teraz zagramy kolejny utwór z tej ścieżki dźwiękowej, dlatego że była taka scena, kiedy właśnie Astynos i Stylios walczyli z najeźdźcami prowadzonymi przez króla Xerxesa. No i tamta scena i tamta muzyka w tej scenie to jest kosmos.

Tyler Bates, Two Victories, filmu 300. I tak sobie pomyślałem, że skoro nawiązujemy w filmach do mitologii greckiej, to ciekawe, jak z tematem Odysei poradzi sobie Ludwig Göransson, który już od jakiegoś czasu pracuje z Christopherem Nolanem. 17 lipca, jeśli dobrze pamiętam, jest premiera tego filmu, więc zobaczymy. Ale Ludwig też ma na koncie kilka znakomitych historii muzycznych, między innymi Grzesznicy, Tenet, Oppenheimer czy Obie czarne pantery. Myślę, że jest na co czekać zdecydowanie. Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale trochę otworzyliśmy sobie tak niespodziewanie taki segment muzyczny w audycji Wróżenie z Fusów. Muzyczny w sensie muzyki filmowej, to jest myślę najważniejsze w tym zdaniu. Więc liczę sobie, że jeszcze 4 takie nawiązania. 2 z rzędu teraz i proszę dać znać, czy państwo rozpoznają, o jakie filmy chodzi.

Pani Justyna napisała: nigdy nie wiem, kiedy jest ta audycja i zawsze, kiedy się pojawia, mam miłą niespodziankę. Przycupnę i dziś. Dziękuję, pani Justyno. Generalnie chcemy bardzo zakomunikować, że Wróżenie z Fusów to jest co tydzień. O 19 co dwa tygodnie w środę, a kiedy nie ma audycji, bo jest audycja Pokolenia 357, to kolejny odcinek Wróżenia z Fusów pojawia się w podcastach, także co tydzień spotykamy się muzycznie z tym konkretnym prowadzącym, jeśli mogę tak powiedzieć. No a jeden ze słuchaczy, pan Marcin, napisał już w nawiązaniu do utworu, który przed chwilą, że trąci z lekka Duną z domieszką Braveheart. I nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się to dość adekwatne porównanie. Jeszcze jest wiadomość od pana Piotra, który napisał: tak jest, Ostatni Mohikanin, ukochany film mojego taty i ścieżka dźwiękowa do filmu również. No, panie Piotrze, w ogóle przypomniała mi się przy okazji tworzenia tej playlisty audycja, ścieżka dźwiękowa, którą przed laty prowadziła tutaj Kasia Borowiecka i którą parę razy miałem okazję zastępować. To też była niezwykle wielka przyjemność, żeby do tych wszystkich perełek muzycznych, filmowych sobie wracać. Także tak, Ostatni Mohikanin to był Trevor Jones, Promontory, a wcześniej Alexandre Desplat, Lily's Dam, czyli motyw muzyczny mamy Harry'ego Pottera z drugiej części Harry'ego Pottera i Insygniów Śmierci. 25 minut pozostało do godziny 20. Jeszcze dwa takie filmowo-muzyczne akcenty. Pierwszy z roku 99.

Wydaje mi się, że film Mroczne Widmo dostał mniej więcej tyle miłości, co płyta Load i Reload Metallica od fanów w tamtym momencie, kiedy się ukazał. No ale uważam, że Duel of the Fates zaproponowany podczas tego pojedynku Qui-Gon Jinna, Obi-Wana Kenobi i Dartha Maula przez Johna Williamsa to było coś naprawdę niesamowitego. Tekst utworu, bo usłyszeli państwo, że tam był tekst, oparty jest na fragmencie archaicznego walijskiego poematu Kat Godde, czyli Bitwa Drzew, i śpiewany jest w sanskrycie. To taka ciekawostka, no ale tamta scena bardzo, bardzo przejmująca. Słuchaczka napisała, pani Weronika, jeszcze nawiązując do Ostatniego Mohikanina, widziałam ten film raz w rzucie jako bardzo wczesna nastolatka. Bardzo mi się podobał i wzruszył. Pamiętam, jak parę dni później tata przyniósł mi zgraną na CD ścieżkę dźwiękową tego filmu, no i słuchałam tego w opór, pisze pani Weronika. No to jak już tak wspominamy, to nie wiem, czy mogę w sumie zdradzić tę historię, ale to już było tak dawno temu, że zaryzykuję. Od 6 lat, jeśli dobrze pamiętam, był ten film Mroczne Widmo, ale mój wujek powiedział, udawaj poważnego 6-latka, to ci się uda wejść. I obejrzałem ten film w Feminie wtedy. To już było parę ładnych lat temu. Ale kilka lat później, w roku 2005, kiedy ukazywała się w kinach Zemsta Sithów, byłem już poważnym 11-latkiem i kiedy usłyszałem ten motyw, który za chwilę zagramy, i obejrzałem tę scenę, to gwarantuję państwu, no beczałem jak dziecko.

po polsku, głosem Jarosława Domina, to było tak: mam lepszą pozycję, ale po angielsku Ewan McGregor powiedział: I have the high ground.

0: To jeszcze wiadomość od słuchacza Piotra w nawiązaniu do Gwiezdnych Wojen, że był psychofanem Jar Jar Binksa. No, z tego co kojarzę, to raczej fani Gwiezdnych Wojen niekoniecznie lubią wracać do tej konkretnej postaci, ale ja też jakoś lubiłem tego płazo człowieka. Nie wiem, czym był Jar Jar Binks, ale na pewno był czymś ciekawym. A Red Hot Chili Peppers dzisiaj pojawiają się z dwóch powodów. Po pierwsze, no dlatego, że był to cover Stevie'ego Wondera, który dzisiaj obchodzi swoje 76. urodziny. I oczywiście nie byłoby żadnego problemu, żeby tutaj we Wróżeniu z Fusów akurat Stevie'ego zagrać, ale Red Hoci byli mi potrzebni, żeby nawiązać do kolejnego zespołu, bo nie wiem, czy państwo pamiętają, ale w 99 roku to ten Woodstock tam się niekoniecznie udał, prawda? Tam sporo niedobrego się wydarzyło pod Nowym Jorkiem i no, był jeden zespół, który tak najbardziej oberwał za to, co się dostało i uwaga, nie byli to Red Hoci, którzy w pewnym momencie koncertu uznali, że zagrają cover Jimiego Hendrixa i postawili akurat na Fire, kiedy gdzieś w oddali były pożary i było to widać, ale nic nie stało na przeszkodzie. A najbardziej oberwał ten zespół.
1: Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: fucking be back, back, you sucker, fucking sucker, Fred, shut the fuck up! Fred, no już powinieneś chyba przestać, prawda? Pollution, Limp Bizkit, no bo zanim było Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, zanim było Significant Other, to było jeszcze Free Dollar Bill Y'all, a tu tego Limp Bizkit sporo, dlatego że przypominam, że za 3 tygodnie, mam nadzieję, spotykamy się wszyscy w Tauron Arenie na Impakcie. Na Impakcie, na którym właśnie głównym headlinerem jest Limp Bizkit, który wydaje się cały czas daje radę, cały czas grają panowie na poziomie i można powiedzieć, że they are never out of style.
1: We cannot change the past, but we can start today to make a better tomorrow.

0: Wróżenie z fusów.
1: Julia Nowaczyńska, Mateusz Fusiarz, zapraszamy jeszcze na godzinę tej audycji, odcinka 270. Pytanie było, czy Limp Bizkit still sucks? No wydaje mi się, że nie. No ale pytań będzie więcej. Otóż na przykład, czy są państwo gotowi

W 2019 roku, jeśli dobrze pamiętam, byłem na Impakcie w Tauron Arenie i wtedy headlinerem był Tool, a supportem Alice in Chains. No i jak teraz słychać, ewidentnie Impact stara się trochę też rozszerzyć swoje muzyczne możliwości, jeśli mogę to tak określić, i zaprosił na swoją scenę Ned Spenda, czyli tak naprawdę Gunnera Shepardsona, bardzo młodego rapera, bo to rocznik 2007, ale już gość naprawdę robi zamieszanie. Dorastał w Richmond, Virginia i bardzo szybko stał się taką postacią, która coraz bardziej podbija taką trapową scenę muzyczną, więc myślę, że tutaj możemy pogodzić fanów zarówno takiej muzyki, jak i tej trochę cięższej. Ale to nie wszystko. To nie wszystkie atrakcje, jakie szykują na Impakcie 3 czerwca, dokładnie za 3 tygodnie, przypominam, w Tauron Arenie, bo będzie także bardzo interesująca wokalistka, multiinstrumentalistka z Australii, ale pochodząca z RPA, Eka Vandal. Proszę posłuchać, jaki to jest fajny fusion.

Jeszcze raz. Za dokładnie 8 dni, 3 godziny, 53 minuty i 30 sekund ukaże się dopiero druga płyta Eki Vandal, Looking for People to Unfollow. Ciekawy tytuł, no i myślę, że taki bardzo, bardzo aktualny. To będzie 22 maja 2026 roku. A dlaczego mówię, że dopiero druga? Bo pierwsza ukazała się w roku 2017 i zatytułowana była po prostu Eka Vandal i wtedy jakoś tak szło z kopyta, można powiedzieć, bo była też historia taka, że supportowała między innymi Inkubusa na trasie w Australii, więc gdzieś to ta rozpoznawalność była, ale teraz wraca z przytupem i nawet jeden z magazynów napisał, że to jest właśnie jedna z takich artystek, na którą w 2026 roku trzeba będzie koniecznie patrzeć wyraźniej. Eka Vandal dorastała słuchając muzyki gospel i jak wspominała, po prostu zaczęła gromadzić płyty swojej siostry z soulem, z hip-hopem i R&B, więc ten gust, te inspiracje się rozszerzały, a chodziło o lata 90. No a potem zaczęła się wręcz fascynować jazzem i no stąd właśnie teraz ulepiła się sama jako Eka Vandal. No to teraz jeszcze Future Heroine, żeby państwa nakręcić na ten impact za 3 tygodnie, bo to może być naprawdę ciekawe doświadczenie.

hated. Dokładnie 12 września 2025 roku ukazała się najnowsza piosenka grupy Limp Bizkit, Making Love to Morgan Wallen. No i to oczywiście nam się tutaj pięknie skleja z tym, że wcześniej w pierwszej godzinie graliśmy 3 razy Limp Bizkit, w nawiązaniu do tego, że za 3 tygodnie będą występować w Tauron Arenie w Krakowie podczas festiwalu Impact. Zagraliśmy także innych jego uczestników, czyli Ned Spenda i Ecke Van Dahl. No ale dzisiaj przy okazji tego konkretnego utworu jest jeszcze jedna rocznica, bo oczywiście mimo prowokacyjnego tytułu, nawiązującego właśnie do gwiazdy country, czyli Morgana Wallena, no to utwór tak generalnie jego zupełnie nie dotyczy. To jest taki rap rockowy kawałek, trochę żartobliwy. Tam się tylko raz pojawia imię i nazwisko Morgana Wallena, ale Morgan ma dzisiaj urodziny, więc warto było to chyba dzisiaj mimo wszystko przypomnieć. Ale najważniejsze słowa, wydaje mi się, w kontekście kolejnego utworu padają na początku tej piosenki, czyli Damn, I Miss You, Chester.

Właśnie teraz przyszło mi do głowy, drodzy państwo, że Kurt Cobain mógł jeszcze usłyszeć Black Hole Sun, bo płyta Superunknown ukazała się 8 marca 1994 roku, ale już nie mógł zobaczyć teledysku, bo ten ukazał się dokładnie 32 lata temu, czyli 13 maja roku 94, a trzeba przyznać, że teledysk ten to naprawdę arcydzieło, zdecydowanie. A dzisiaj wracamy sobie pamięcią do Chrisa Cornella, ponieważ do 18 maja nie będę miał już z państwem takiego muzycznego spotkania stricte, bo oczywiście spotkamy się w liście piosenek, ale tam to chyba nie takie historie. Natomiast no, 18 maja będzie już 9 lat, jak nie ma z nami Chrisa, więc to też się jakoś łączy z tym utworem, który zagraliśmy wcześniej, czyli System od Chestera Benningtona, bo wiemy, że te dwie postaci i muzycznie, i niemuzycznie były ze sobą bardzo mocno powiązane. No to skoro ten 18 maja za 5 dni, to zagrajmy sobie jeszcze Audioslave, Yesterday to Tomorrow, Out of Exile, to była druga płyta zespołu, no można powiedzieć takiego połączenia, Chrisa Cornella i Rage Against the Machine, tylko że bez Zaka.

Yesterday to Tomorrow Audioslave, rok 2005. I tak sobie pomyślałem, że chyba nie za dużo było dzisiaj nowości, jak do tej pory, więc nadrabiamy zaległości.

Jeszcze nie wiemy, co dokładnie zwiastuje utwór Collidin grupy Editors, ale wiemy, że na pewno będzie to część jakiejś większej całości. Natomiast wiemy także, że w roku 2027 zespół szykuje bardzo taką potężną trasę po Europie i Wielkiej Brytanii, także jest na co czekać, szczególnie właśnie w styczniu. Bardzo dużo koncertów w lutym i też w marcu. Natomiast myślę, że interesujące dla nas jest przede wszystkim to, że będzie jeszcze kilka koncertów w roku 2026, no i przede wszystkim ten 14 listopada na Inside Seaside, więc bardzo mocno czekamy i być może do tego czasu doczekamy się czegoś nowego od grupy Toma Smitha. A jeśli chodzi o Inside Seaside, to przed nami dwa utwory. Pierwszy zespołu, który już grał na tym festiwalu, i drugi zespołu, który bym sobie kiedyś bardzo życzył, żeby na nim wystąpił.

Zgadzam się. Jeszcze raz, zgadzam się zdecydowanie z jedną z naszych słuchaczek, która napisała, że Abigail ma bardzo hipnotyzujący głos. Mowa oczywiście o Abigail Morris z The Last Dinner Party, czyli nawiązujemy sobie do utworu Big Dog, który wybrzmiał tuż przed Highly Suspect, no a teraz właśnie Big Shop of Horrors. Johnny Stevens obiecywał, że rok 2026 będzie bardzo dobrym rokiem dla fanów jego zespołu i jak do tej pory obietnice są dotrzymywane, o tak się mówi, dotrzymywane, dlatego że tych piosenek pojawia się coraz więcej i to jest bardzo dobra informacja. Jeśli być może nie będzie to nadużycie, to kiedy ja słyszę Johnny'ego Stevensa, szczególnie kiedy śpiewa nisko, to mam wrażenie, że jest tam trochę Marka Lanigana, znanego chociażby ze Screaming Trees czy Mother Love Bone. No już za dużo. Mad Season oczywiście, a także Queens of the Stone Age i solowej kariery. A kiedy śpiewa wyżej, to taki trochę Joe Talbot z Idols, tak mi się wydaje, że gdzieś tam możemy szukać pewnych konotacji, inspiracji może, no ale to tylko takie teraz na szybko. Jeśli chodzi o nowości, to jeszcze Motionless in White wydali nową piosenkę i zapowiadają płytę Decades. To będzie Playing God z gościnnym udziałem Corey'ego Taylora, znanego przecież państwu doskonale z grupy Slipknot. No i tutaj uprzedzam, będzie trochę stopy.

No ładnie się nam przywitali panowie Chris Motionless i Corey Taylor. Zresztą nie wiem, czy państwo słyszą, ale te ich głosy naprawdę bardzo fajnie się w tym utworze Playing God komplementowały. Ale jeśli mam być zupełnie szczery, to czasem oczywiście zaglądam sobie do dyskografii Slipknota i tak sobie myślę, o, potrzebuję teraz czegoś mocniejszego i to się zazwyczaj udaje łatwo znaleźć, ale czasem mam takie, posłuchałbym śpiewającego po prostu Corey'ego Taylora i nawet niedawno w którymś wróżeniu z fusów przemyciliśmy utwór z roku 2004, z płyty Volume 3 The Subliminal Verses i to było Danger Keep Away i pomyślałem, że dawno nie graliśmy tego konkretnego utworu. To, jeśli dobrze pamiętam, był jakiś taki odrzut z którejś płyty i rok 2022.

7 minut pozostało do godziny 21. Slipknot i Bone Church. Ja może się przed zaprezentowaniem tego utworu trochę źle wyraziłem. To nie był taki do końca odrzut, tylko pewnego rodzaju jam, który panowie sobie po prostu pograli przy okazji nagrywania jednej z płyt. Jeśli dobrze pamiętam, to było The Great Chapter z roku 2014 i to gdzieś tak sobie leżało i w pewnym momencie w roku 2022 postanowili to wydać jako taki zupełnie niezależny singiel i uważam, że to jest też zdecydowanie taki manifest zespołu pokazujący, że potrafimy też trochę inaczej zagrać niż tylko uderzyć najmocniej jak się da, co też uważam, że zazwyczaj im bardzo dobrze wychodzi. 270. odcinek Wróżenia z Fusów właściwie dobiegł końca. Bardzo Państwu dziękujemy. Julia Nowaczyńska i Mateusz Fusiarz. Mówimy już do usłyszenia, a za chwilę plac na rozdrożu Krzysztofa Zimocha. Powiedziałem, że zakończymy urodzinami. To też będzie 17 maja. Ja tak jak Trent Reznor, tylko Josh Homme urodził się 8 lat później, w roku 73. W tej audycji tę konkretną postać, tego konkretnego, wspaniałego, wielkiego muzyka trzeba honorować, kiedy tylko się da. Dlatego teraz zaglądamy sobie do płyty z roku 2013. Like Clockwork, Queens of the Stone Age. No jak w zegareczku, kolejne urodziny.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Dla patronów, dzięki patronom, dobry wieczór Państwu.
2: Plac na rozdrożu. Nauka.
1: Wszystkim patronom, patronkom i niepatronom i niepatronkom również kłaniamy się nisko. Minęła 21. Jest środa, 13 dzień maja. Plac na rozdrożu. Katarzyna Pasierbik, Julia Nowaczyńska, Krzysztof Zimoch. Kłaniamy się nisko i zapraszamy nie tylko do biernego, ale i czynnego udziału w naszym programie do 22. A będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, że no właśnie, już co dziesiąta szkoła w Polsce to szkoła prywatna lub społeczna, a uczniowie tych placówek często osiągają znacznie lepsze wyniki na egzaminach niż ich koledzy i koleżanki ze szkół publicznych. Ponad 350 tysięcy uczniów chodzi już w Polsce do szkół niepublicznych i ta liczba od lat rośnie. Przybywa też uczniów, którzy do tradycyjnej szkoły w ogóle nie chodzą. Tych jest już ponad 60 tysięcy. Dane GUS jednoznacznie pokazują, że większość placówek niepublicznych zlokalizowana jest w dużych ośrodkach miejskich, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. I co nam to mówi o polskiej edukacji? Jakiś czas temu trafiłem na tekst opublikowany na łamach Klubu Jagiellońskiego. Autorka Agata Kępa, nauczycielka języka polskiego, tak opisywała swoje doświadczenia z publiczną edukacją. W erze postpiśmiennej wizja szkoły pełnej dyskusji, kreatywności i nowoczesnych rozwiązań to zabawa tylko dla elit, które stać na korepetycje szkoły prywatne z alternatywnym programem nauczania, wyjściami na wycieczki i dobrze opłacanymi pedagogami. W publicznej szkole, zwłaszcza tej masowej, wszystko to jest luksusem. Liczy się przetrwanie. Często słyszymy o pomysłach na reformę edukacji, jednak w praktyce sprowadzają się one do kolejnego żonglowania listami lektur i zagadnieniami, tak pisała nauczycielka. Czy mamy więc system, który sam generuje nierówności, mimo że powinien je zwalczać? Jak wygląda polski system edukacji, który coraz bardziej się prywatyzuje i jaką przyszłość mają nasze dzieci? O tym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Zachęcam Państwa do udziału w dyskusji 510-357-357. Kasia Pasierbik czeka na Państwa telefony. No właśnie, jak Państwo patrzą na edukację swoich dzieci w szkołach prywatnych, w szkołach publicznych? A być może są Państwo nauczycielami, którzy mają porównanie i chcą powiedzieć o swoich doświadczeniach pracy w danej placówce. Być może wspólnie poszukamy jakichś pomysłów, jak wyjść z tego kryzysu, w którym polska edukacja jest już bardzo długo. O tym będziemy sobie rozmawiać już za moment z gośćmi Placu na Rozdrożu.

0: Kiedy Tilaw pierwszy raz śpiewał o czwartym liceum ogólnokształcącym, jeszcze szkół prywatnych w Polsce nie było, ale już kilka lat później na fali tych placówek powstających w latach 90., trochę w kontrze do modelu, który nam oferował PRL, już jakieś były. Natomiast dzisiaj szkoły prywatne wyglądają nieco inaczej. O ich kształcie będę rozmawiał dzisiaj z moimi gośćmi, a są nimi w studiu pan Łukasz Wolański, doktor nauk chemicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, członek zespołu do spraw praw i obowiązków ucznia przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, również felietonista portalu Zero.pl.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tu dodam, że jako osoba związana z MEN-em jestem tam ekspertem niezależnym, więc moje opinie tutaj chciałbym, żeby nie były kojarzone oficjalnie jako opinie MEN-u.
0: Co złego, to nie pada.
1: Tak jest. Aczkolwiek tak teraz sobie myślę, że tutaj trochę wy macie taki związek z tym, bo na Rozdrożu, na placu na Rozdrożu przecież w pobliżu jest siedziba MEN-u. To tak...
0: To prawda. Poza tym myślę, że z tematem jesteśmy też trochę na Rozdrożu. Drugim gościem na linii jest pan Robert Górniak, anglista, wicedyrektor i nauczyciel w szkołach prywatnych Twoja przyszłość w Sosnowcu, również autor serwisu Dilerzy Wiedzy. Dobry wieczór, panie Robercie.
2: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I ja chciałbym od razu zwrócić uwagę na to, jak zostałem przedstawiony u państwa w serwisie Facebook. To mnie zaskoczyło bardzo, bo zostało napisane, że jestem oczywiście wicedyrektorem, nauczycielem w firmie Zespół Szkół Prywatnych.
0: Ach, widzi pan, coś tam się wkradł się błąd, to mea culpa.
2: To jest firma, jak najbardziej. Natomiast ja muszę powiedzieć, że jak 30 lat pracuję w tej szkole, to nigdy nie nazwałem tej szkoły firmą, a raczej zawsze mówię, że jednak pracuję w szkole. Utożsamiam się z tym miejscem jako szkołą.
0: Chyba jednak tak by należało mówić. Biorę to na siebie, bardzo przepraszam. Przypomnę, że mogą państwo brać udział w naszej dyskusji 510-357-357 i przyznam, że bardzo na to liczę. Nie ukrywam też, że troszkę pretekstem do tej dyskusji był tekst pana Łukasza Wolańskiego w portalu Zero.pl, który ukazał się 2 dni temu. Chciałem powiedzieć, że słodko-gorzki obraz kreśli pan tam, jeśli chodzi o szkoły prywatne, bo szkoły prywatne, owszem, są odpowiedzią na to, czego nie daje nam system oświaty w szkołach publicznych, ale jednak no te cienie również są. Natomiast jakoś musimy wyjść w tej dyskusji i zapytam, dlaczego, biorąc pod uwagę te statystyki, które przytoczyłem na początku, dlaczego rodzice decydują się zabierać swoje dzieci z publicznej edukacji do sektora prywatnego, do szkół prywatnych? Tak mówiąc, na dużej stopie ogólności.
1: No musimy to zrobić na dużej stopie ogólności, bo powodów byłoby tak dużo, że moglibyśmy do rana nie skończyć. Przede wszystkim szkoły publiczne w wielu wymiarach nie poradziły sobie. Nie poradziły sobie lokalnie, tam gdzie pojawiły się na przykład nowe osiedla, nastąpiło szybkie zagęszczenie i na przykład pojawiło się wiele zmian. Nie poradziły sobie organizacyjnie bardzo często. Nie poradziły sobie jakościowo, jeżeli chodzi o dobór kadr, których często brakuje, których jest rotacja. No bo umówmy się, że warunki pracy w państwowej szkole są słabe. Ja nawet czasami tak złośliwie mówię, że dyrektor państwowej szkoły to tak nie do końca jest dyrektorem, bo co to za dyrektor, z którym ja idąc na rozmowę o pracę nie mogę porozmawiać o wynagrodzeniu, no bo on mi nie może zaoferować żadnej stawki. On musi podać tą z tabelki ministerstwa. To trochę tego dyrektora bardzo ogranicza. Ale też są powody takie, że mamy rodziców świadomych, którym zależy na przykład na tym, by ich dziecko zostało wychowane w wybranych przez nim światopoglądzie, albo właśnie, żeby miało okazję rozwijać się w jakiś szczególny sposób w szkole, która im to zaoferuje.
0: A nie ma szans, żeby się wychowywać w swoim światopoglądzie w placówce publicznej?
1: Powiem tak. To jest bardzo otwarty temat, bo widzimy, że w ostatnim czasie, tak jak się zmieniały rządy, tak szkoła publiczna też jest takim miejscem trochę przeciągania się światopoglądowego. No chociażby kwestia tego, ile będzie godzin religii, tego, w jaki sposób szkoła ma mieć skonstruowany statut. To są rzeczy bardzo zmienne i tutaj też jest taka grupa rodziców, którzy mają takie poczucie, że wysyłając dziecko do szkoły publicznej, mają mniejszą kontrolę nad wieloma rzeczami niż w przypadku konkretnej szkoły niepublicznej, którą sami wybiorą i która będzie tak albo nie inaczej funkcjonowała. No oczywiście mamy też, bo wspomniałeś na początku, zdaje się, że no, mamy korepetycje na przykład, które są dużym problemem, bo nie wiem, nauczyciel jest słaby, bo zmienność nauczycieli jest duża, no i często rodzic staje też przed takim wyborem, czy płacić za te korepetycje, czy może rozwiązać to systemowo i tą kwotę przeznaczyć na czesne w szkole, w której tych korepetycji nie trzeba będzie. No i też taki argument myślę tutaj podam, no tym argumentem jest na pewno liczba dzieci w klasie. Przy typowej grupie 30 nawet to potrafi być osób ponad w liceach, no to jakość tej pracy, umówmy się, ona nie będzie nigdy taka sama, jak w przypadku szkół, które oferują mniejsze grupy.
0: No to od razu z pytaniem o to, jak wygląda rzeczywistość w szkole prywatnej do Roberta Górniaka. Patrzę sobie na te dane, widzę, że w ciągu dekady liczba dzieci w prywatnych szkołach wzrosła o ponad 80%. Czy ta migracja jest widoczna z pana punktu widzenia, że tych chętnych do nauki w szkole prywatnej chociażby u pana przybywa?
2: To znaczy tak, migracja jest widoczna, liczba chętnych zwiększająca się jest widoczna. No akurat w naszej szkole faktycznie od lat nie mamy najmniejszego problemu z naborem, jeżeli chodzi o nabór do pierwszych klas. Więcej jest zawsze chętnych niż możemy przyjąć tak naprawdę. Pan Łukasz tutaj w zasadzie powiedział wszystkie powody, dla których rodzice decydują się na przeniesienie dziecka, czy na zapisanie od samego początku dziecka do szkoły niepublicznej. To są przede wszystkim rzeczywiście te warunki nauczania. Tutaj myślę faktycznie, że jeżeli szkoły niepubliczne mogą zaoferować nauczanie w klasach, które no rzadko przekraczają 20 osób, są to zwykle między 15 a 18 osób, w porównaniu właśnie do tej 30 w szkole publicznej, to już samo to powoduje, że uczniowie z samych lekcji potrafią o wiele więcej wynieść, wyciągnąć, nauczyć się niż w takiej dużej 30-osobowej grupie, co oczywiście przekłada się później na to, ile wiedzą, ile potrafią zrobić, i ile się muszą ewentualnie później wesprzeć korepetycjami, no, które też pewnie istnieją w szkołach niepublicznych, też ten rynek jest, natomiast już nie w takim, myślę, zakresie, co w szkołach publicznych. Na pewno tutaj bardzo duże znaczenie ma, jeżeli chodzi o tę chęć zapisania do szkoły niepublicznej, kwestia bezpieczeństwa dzieci. Bardzo często, kiedy rodzice przepisują dziecko, mówią, że stało się na terenie szkoły coś takiego, co zagrażało bezpieczeństwu dziecka. Nie bardzo sobie szkoła poradziła z tym, żeby albo zapobiec, albo naprawić sytuację. I to też powodowało, że no, chcąc uchronić dziecko...
0: No to w takim razie to nam się trochę kreśli obraz szkół niepublicznych jako dowodu na to, że system edukacji odnosi permanentną porażkę. Skoro tych szkół przybywa, to możemy sobie to przełożyć na to, że tych problemów jest coraz więcej. Czy to troszkę nie jest tak jak z ochroną zdrowia, że im bardziej ten sektor prywatny cieszy się popularnością, tym bardziej przekłada się to na obraz publicznej ochrony zdrowia?
1: No

0: oczywiście szkoły niepubliczne zaczynają mieć problemy, no bo ci rodzice, którzy są świadomi, którzy posyłają swoje dzieci do szkół publicznych, to są bardzo często to idzie w parze, to znaczy ta świadomość, że edukacja ma znaczenie, że wybór szkoły ma znaczenie, wiąże się z tym, że rodzic jest rodzicem zaangażowanym również na rzecz szkoły. No więc analogicznie często ten rodzic bierny, mało zainteresowany tematem, jest jednocześnie rodzicem tego dziecka, które zostaje w tej szkole, która po prostu jest najbliżej, czyli w rejonie. Więc siłą rzeczy dochodzi do takiego rozwarstwienia. Natomiast pytanie, kiedy to się zaczęło i kiedy to się stało? No myślę, że jednak pierwszy krok był taki, że rodzice zdecydowali w którymś momencie, że no jednak z jakiegoś powodu szkoła publiczna ich nie zadowala. No bo zwróćmy uwagę, że jeżeli jednak decydujemy się na to, żeby zapłacić, no to musi w tej szkole prywatnej czy tam niepublicznej być coś, za co czujemy, że te koszty, które ponosimy, no jakby są adekwatne, tak?
1: No i na przykład, no, wejdę w słowo, pani Iza napisała, że ma w tym temacie doświadczenie. Mój syn 6 godzin lekcji ma 6 godzin lekcji angielskiego w tygodniu, 3 godziny hiszpańskiego przez 8 lat. Kończył podstawówkę z certyfikatem na poziomie C1 z angielskiego. Egzamin ósmoklasisty wyglądał tak. Prywatne szkoły kupują dostępy do testów z obu firm akredytowanych do egzaminów przez Ministerstwo Edukacji. Dzieci rozwiązują co miesiąc te testy od września do maja, co przekłada się na to, że potem idą na egzamin jak na zwykły test. Państwowe co prawda też mogą, ale nie mają na to budżetu, stąd tylko jeden tak zwany próbny egzamin. Dzieci z prywatnych podstawówek wchodzą do liceów na takim poziomie, że przez kolejne 2 lata nie muszą nic robić. Mój syn czuł się jak na wakacjach. Zgodzi się pan z tym?
0: Że rozumiem, tak, że mama jest mamą dziecka ze szkoły podstawowej niepublicznej. Tak?
1: No tak, tak. Właśnie
0: znaczy, zgodzę się i nie zgodzę. To znaczy też trudno mi powiedzieć, na ile to jest zarzut, a na ile pochwała. No bo jeżeli te szkoły niepubliczne przygotowują nam absolwenta lepiej, no to szapoba dla tych szkół. Natomiast ja nie do końca jestem przekonany, że odbywa się to taką metodą zawsze, jak tutaj pani przytoczyła, no bo ja sam też mam kontakt ze szkołą niepubliczną, w której gdzieś tam w jakimś wymiarze etatu pracuję. I no nie działa to na takiej zasadzie, że my tych uczniów, przepraszam, tresujemy pod konkretny egzamin. Owszem, po prostu się rzetelnie pracuje. I myślę, że sam fakt, że przez 2 lata, jak pani wspomniała, kolejne ten uczeń miał łatwiej, że luźno się czuł w tym liceum, pokazuje, że to tylko nie chodziło o to, że on świetnie zdał egzamin, bo został do niego testowo wytrenowany. Bo gdyby tylko o to chodziło, to on by świetny wynik miał, a potem by się w liceum męczył. Ale skoro potem czuł się, że jest no luz, no to znaczy, że on merytorycznie ogólnie był dobrze przygotowany. Więc tak, no coś w tym jest ewidentnie w kwestii jakości, prawda? Natomiast zawsze ta kwestia robienia takich egzaminów czy takich dodatkowych przygotowań, to jest też pytanie, bo to się zawsze robi kosztem czegoś. Tak jak robimy jakieś testy, no to nie robimy lekcji. Te lekcje się nie odbywają. To jest też temat tego, jaka jest wydajność realizowania lekcji, tak? Jak często nam lekcje przepadają. Na przykład z tego tytułu, że nauczyciele chorują, są nieobecni, że nauczycieli brakuje, bo mamy na przykład bardzo dużo wakatów w szkołach, to też można zobaczyć. Albo na przykład z tego powodu, że nieekonomicznie organizujemy rok szkolny. W większości szkół niepublicznych dba się raczej o to, żeby od tego 1 września do końca czerwca była efektywna praca. Natomiast w wielu szkołach publicznych jest tak, że ten ostatni miesiąc to już jest taki, no, oceny wystawione, połowa przyjdzie, połowa nie przyjdzie, jedni gdzieś wyjadą, to już się nie do końca opłaca robić lekcje. Ja nawet swego czasu podnosiłem taki postulat, że można by było znieść świadectwa szkolne, bo to przez nie to wystawianie ocen, i gdyby tak uratować 2 tygodnie roku szkolnego przez te wszystkie lata, to jest rok nauki stracony.
1: Robert Górniak, to do pana w takim razie pytanie, jak ta efektywność, o której powiedział dr Łukasz Wolański, przekłada się w pana szkole? Czy te bolączki, o których najczęściej się mówi w kontekście edukacji publicznej, mają też odzwierciedlenie u pana chociażby w szkole? Czy to jednak jest tak, że ten sektor prywatny ma swoje jakieś bolączki?
2: Tak, znaczy bolączki przede wszystkim, my zdajemy sobie sprawę z tych bolączek, które najbardziej rzeczywiście paraliżują system oświaty i staramy się im zapobiec tak, żeby rzeczywiście nie występowały, nie odbijały się bezpośrednio na tym, jak ta edukacja wygląda. Braki kadrowe oczywiście też są, natomiast to też nie jest tak, że mamy

0: zawsze idealnie w pełną kadrę, natomiast no, jest dla nas priorytetem, żeby rzeczywiście wszystkie lekcje się odbywały, żeby wszyscy nauczyciele byli w szkole, żeby zastępstwa ewentualne były jak najbardziej też faktycznie jakościowo podobne do tych zajęć, które powinny się odbywać i faktycznie korzystamy z tego, żeby wykorzystać ten czas roku szkolnego maksymalnie. Chociaż z drugiej strony to też nie jest tak, że my do ostatniego, do 25 czerwca będziemy się uczyli ci uczniowie będą siedzieli tylko w ławkach. Ta edukacja nie musi polegać tylko i wyłącznie na tym, żeby oni siedzieli w ławkach. My mamy bardzo dużo rzeczy, zajęć, które wykraczają poza ławkę. To są albo projekty, to są albo wyjścia, czy do teatru, czy na warsztaty jakieś organizowane przez zewnętrzne firmy, czy na wycieczki jakieś, czy to edukacyjne, czy integracyjne, bo to też jest edukacja i ona jest jakościowo też pomaga w tym, żeby ci uczniowie nauczyli się troszeczkę lepiej. Trochę jestem zdziwiony tym, co powiedziała pani, która napisała o tych przygotowaniach do egzaminu. Oczywiście my też patrzymy przez pryzmat egzaminu, natomiast samo przygotowanie lepsze do egzaminów, chociażby z języka, nie musi polegać tylko i wyłącznie na tym, żeby uczniowie cały czas robili testy non-stop, bo to faktycznie to jest też zmarnowany troszeczkę czas. Na pewno więcej robimy testów próbnych, na pewno bardziej się przykładamy do tego, żeby oni wiedzieli, jak te egzaminy wyglądają, żeby dla nich nie był to żaden stres, tylko po prostu normalne kolejne
1: wyzwanie. No to, panie Robercie, no to na bieżąco jesteśmy, bo dzisiaj ósmoklasiści pisali jej egzamin z języka angielskiego. Jakie doświadczenia mają po tym egzaminie? No, pan jakby jest anglistą, więc też może powiedzieć z własnego doświadczenia.
0: Ja dzisiaj byłem wyłączony, jeżeli chodzi o całą organizację egzaminu, oczywiście, natomiast siedziałem i bardzo czekałem na ich pierwsze relacje i co roku to się powtarza. Oni wychodzą praktycznie tak jakby wyszli po kolejnych zajęciach z angielskiego. Przychodzą, mówią, to było łatwe, nad tym się dłużej zastanawiali, dzielą się tymi wrażeniami pierwszymi. Czasem się dopytują, czy na pewno to, co napisali, to było dobre, ale rzeczywiście angielski praktycznie nie ma ani jednego ucznia, który by wyszedł zestresowany i powiedział, o Jezu, jakie to było trudne. Bywa różnie tam z matematyką, z polskim, wiadomo, że to nie jest tak, że idealnie wszyscy piszą. Natomiast jeżeli chodzi o język, i proszę mi wierzyć, myśmy zrobili chyba trzy egzaminy próbne w tym roku i oni je napisali właśnie po to, żeby się przede wszystkim przyzwyczaić do tego, jakiego typu to są zadania, jak trzeba z tym arkuszem pracować. Natomiast cała reszta to jest zwyczajna po prostu praca, wykorzystanie tego, szczególnie, że to jest język. To nie jest nauka przedmiotu, tylko to jest nauka tak naprawdę bardzo ważnego narzędzia komunikacyjnego i oni w ten sposób do tego podchodzą. No, ale to my też jako szkoła podchodzimy w ten sposób.
1: No właśnie, ale okej, bo mówimy sobie o takiej testozie. Ja zacytuję fragment wypowiedzi profesora Mikołaja Herbsta, ekonomisty, ale również człowieka, który się zajmuje jakością finansowania systemów edukacji. On zapytany, czy szkoła powinna uczyć dziecko, gdzie leży Australia, czy raczej uczyć bycia z innymi. On mówi, że raczej bycia z innymi, powinna też uczyć radzenia sobie z nadmiarem informacji. Kiedyś szkoła była głównym źródłem wiedzy dla dzieci, teraz tych źródeł jest zatrzęsienie. Jednym z zarzutów, który pojawia się, może nie zarzutów, ale to taka wątpliwość wobec szkół prywatnych, no jest to, że tworzy troszkę takie hermetyczne warunki funkcjonowania, warunki nauki, że troszkę to funkcjonuje jako taka bańka. I teraz pytanie, czy stworzyć lepiej dzieciom, uczniom takie hermetyczne warunki na czas edukacji, czy może jednak w szkole publicznej, w której ten przekrój społeczeństwa jest dużo szerszy i jest większy po prostu, nie ma takiej selekcji, czy w tych warunkach to dziecko nie będzie lepiej się przystosowywać do życia i do tego bycia z innymi niż w tych hermetycznych warunkach szkoły prywatnej? Robert Górniak.
0: Ja cały czas mam wrażenie, że znaczy oczywiście my żyjemy w bańce pewnej, każda społeczność będzie jakąś bańką, która będzie sobie kształtowała tą swoją własną rzeczywistość, natomiast czy to jest aż taka bańka hermetyczna, która powoduje, że dzieci zostają odcięte od tego przekroju społecznego całej reszty społeczeństwa? Nie zgodzę się z tym. Te dzieci mają swoich sąsiadów, te dzieci mają kontakty na swoich osiedlach, mniejsze oczywiście niż kiedy chodzą do szkoły publicznej.
1: To już jest jakby rzeczywistość pozaszkolna. Mówimy o tym, na co szkoła ma wpływ. No wiadomo, że każdy żyje w swoim społeczeństwie na osiedlu, ale mówimy o szkole.
0: Ja myślę, że cały czas jest to patrzone przez pryzmat szkół, które być może rzeczywiście stają się taką bańką bardzo elitarnej szkoły. Natomiast większość szkół niepublicznych nie na tym polega, że to są bardzo wyselekcjonowane dzieci, które są bardzo podobne do siebie i całkowicie odstają od całej reszty społeczeństwa. My mamy przekrój przeróżnych dzieciaków. My mamy rzeczywiście bogatsze, mniej bogatsze rodziny, bardziej zaangażowane w choćby w pomoc dzieciom do nauki rodziców i mniej zaangażowanych, którzy rzeczywiście bardziej próbują zrzucić na nas troszeczkę ten obowiązek. Dzieci, które rzeczywiście rozwijają swoje mnóstwo, mają swoich różnych pasji i takie, które no niekoniecznie do tej nauki mają jakieś wielkie zacięcie. To też nie jest tak, że my jesteśmy jakąś bardzo tak wyselekcjonowaną grupą dzieciaków, które kompletnie nie wiedzą i całkowicie różnią się od reszty społeczeństwa. One się różnią tym, że rzeczywiście ich rodzice no, mają trochę większy chyba ten kapitał kulturowy, który pozwala im, no i kapitał też finansowy. No tutaj nie ma co ukrywać, że od tego to też dużo zależy. Że oni zdecydują się rzeczywiście troszeczkę polepszyć warunki pracy i nauki tych dzieci tak na co dzień, no bo mają ku temu możliwości.
1: Przypomnę numer telefonu 510-357-357. Zaraz oddam panu doktorowi głos, ale w międzyczasie napisał pan Grzegorz. Uczę w prywatnej podstawówce w Warszawie. Dzieci własne, natomiast mam w publicznej podstawówce na wsi. I konstatacja jest smutna. System nie tworzy nierówności, pielęgnuje je, owszem, ale to nie w nim jest źródło. Dzieci startują z tak różnej pozycji, że według mnie trudno w ogóle szukać propozycji rozwiązania. Szkoły prywatne w dużych miastach pełne są dzieci, które jeżdżą po świecie, mają w domach biblioteczki, chodzą do kina, teatru. Dzieciaki w mniejszych miejscowościach dostęp do tych wszystkich dóbr mają poważnie ograniczony z różnych powodów. Wspomnieliście panowie o innej motywacji nauczycieli. Tu nie tylko uposażenie ma znaczenie. Wbrew pozorom trudniejsze relacje z rodzicami widzę w szkole publicznej. Rodzice niejako skazani na rejonową podstawówkę często dość mało kulturalnie zwracają uwagę nauczycielom, aby zmienić ich decyzję. Szkołę prywatną po prostu się zmienia. To komentarz od pana Grzegorza. Łukasz Wolański odnośnie tych zarzutów względem szkoły prywatnej. Czy to jest bańka, czy to nie jest bańka, czy to jednak są lepsze warunki do edukowania?
2: Myślę, że każdy z nas zawsze funkcjonuje w jakiejś bańce, bo przecież przyjaciół dobieramy sobie no, mimowolnie po podobnych takich, jakimi jesteśmy. Natomiast oczywiście są takie szkoły ekstremalne, które stanowią bańki, no bo nie wierzę w to, że szkoły, w których czesne wynosi 10 tysięcy złotych i więcej miesięcznie, a są takie szkoły, no nie będą bańkami i znam nauczycieli, którzy uczą w takich szkołach i wiem, że bywają tam uczniowie, którzy mocno z góry na pewne rzeczy potrafią patrzeć. Ale samo chodzenie do szkoły prywatnej nie tworzy jeszcze bańki. Natomiast ja tak sobie myślę, że to się tutaj trochę przemknęło, ale to jest ważna rzecz, że jak porównuję dzisiejszą młodzież i ich rodziców, którzy często są już tak naprawdę ludźmi z mojego pokolenia, z pokoleniem moich rodziców, to dzisiaj rodzice generalnie mają dużo większą wiedzę na temat wychowania dzieci. Często tego się bardzo boją, bo wiedzą, że wychowanie młodego człowieka jest wyzwaniem. Wymaga bardzo dużo pracy, ale też można popełnić błędy. I w związku z tym często rodzice, sam jestem rodzicem, chcą w jak największym stopniu jednak, by to dziecko wychowywało się pod moją kontrolą, żebym to ja decydował, kiedy ono będzie miało kontakt na przykład z jakimiś podejrzanymi ludźmi, bo chciałbym, żeby kiedy oni są młodzi, to się odbywało w sposób kontrolowany, tak? Bo ja bym wolał, żeby oni zobaczyli, że pewne zachowania są negatywne, niż je przejęli.
1: I szkoła prywatna stwarza ku temu lepsze warunki, pana zdaniem?
2: Myślę, że szkoła prywatna stwarza ku temu lepsze warunki, że ja mam pewność, że nawet jeżeli w szkole prywatnej on będzie bańce, chociaż nie jestem do tego przekonany, to poza szkołą ja już zadbam jako rodzic o to, by on zobaczył resztę świata. Natomiast gorzej jest sytuacja, kiedy jest taka szkoła, która jest szkołą publiczną i ona bardzo często jest wielka, bo to też jest problem, że ona jest molochem. I ta kontrola nad tym, co tam się dzieje, jest żadna i ten synek przychodzi i na dzień dobry uczy mnie nowych słów ze słownika ulicy, których nie znam, bo on je właśnie poznał. I wtedy zdaję sobie sprawę, że to nie jest tylko tak, że on doświadcza społeczności, tylko on zaczyna się stawać częścią, nie do końca po mojej myśli. Mhm. Więc ja rozumiem tą motywację wielu rodziców, że że wolą jednak tutaj mieć takie troszkę większe poczucie kontroli. Dużo większy feedback najczęściej ze strony szkół niepublicznych, tak? Mamy czas na, jest czas na spotkanie z rodzicem, powiedzenie, co się dzieje z dzieckiem. Natomiast ja mam doświadczenie pracy i w szkołach publicznych, i w szkołach niepublicznych. I wspominam na przykład czas, jak 10 lat temu pracowałem w jednym z gimnazjów we Wrocławiu, uczyłem tam fizyki, ponieważ bycie nauczycielem fizyki to jest bardzo pożądana profesja, jest mało nauczycieli fizyki, to na dzień dobry dostałem 1,5 etatu, czyli 27 godzin. Biorąc pod uwagę, że w klasie średnio jest godzina fizyki tygodniowo, to ja uczyłem 27 klas. 27 razy 30 uczniów to jest dużo, to jest ponad 800 i nie oszukujmy się, ja nie wiedziałem, jak większość z nich się nazywa. Nie da się spamiętać takiej liczby uczniów. I w sytuacji, kiedy przychodzą rodzice na zebranie i pytają, a jak sobie radzi z fizyką mój Krzysiu, to jedyne, co mogłem zrobić, to zajrzeć do notatek. To system to tworzył, to okoliczności to wytwarzały. Zupełnie inaczej jest, kiedy ja mam czas na to, by go z uczniem spędzić, by go poznać i zindywidualizować chociażby tok nauczania.
1: No tak, ale przecież mówimy o tym, że mamy kryzys demograficzny, że z tego powodu szkoły chociażby w Wielkopolsce się zamykają, że tych szkół jest coraz mniej. To może ten problem, o którym pan mówi, no to już jest troszkę przebrzmiały, że
2: ale
1: za chwilkę...
2: Kryzys demograficzny byłby świetnym jakby argumentem dla podniesienia jakości pracy w szkołach, gdyby zapadła decyzja na przykład, że skoro jest kryzys, to zmniejszamy liczebność klas w szkołach publicznych. Ale tak się nie dzieje. Bo to oznacza konieczność wyłożenia pieniędzy.
1: To jak już przy tym jesteśmy, to do Roberta Górniaka pytanie. Jak pana zdaniem ten kryzys demograficzny odbija się na kształceniu w szkołach prywatnych, chociażby u pana? Czy te klasy, no już z założenia mniejsze niż w placówkach publicznych, one jeszcze bardziej ulegną przeorganizowaniu?
0: Znaczy akurat jeżeli chodzi o kryzys demograficzny i te dane dotyczące liczby dzieci, to akurat ja to jest, tak powiem, moja pasja, ja to sobie bardzo dokładnie śledzę, obserwuję i
1: tak,
0: też patrzę.
1: Tak, to w ogóle powiem, że pana profil na Facebooku Dilerzy Wiedzy to jest w ogóle jakiś kosmos, jeśli chodzi o tabelki Excela, bo pan potrafi rozpisać no niemal każde dane, to jak przekłada się pensja nauczyciela na liczbę nadgodzin. Proszę mnie wyprowadzić z błędu, ale ja się już pogubiłem, przyznam, przy czytaniu tych danych. One są bardzo precyzyjnie rozpisane. Jeśli są państwo zainteresowani, to Dilerzy Wiedzy na Facebooku i tam jest wszystko. Ile jest warta netto godzina dydaktyczna nauczyciela? O, właśnie do tego dotarłem.
0: Staram się, jak już chcę coś opublikować, to staram się zrozumieć to jak najlepiej i jak najdokładniej przeanalizować, żeby nie popełnić błędu, no a przez to później rzeczywiście widzę takie rzeczy, które gdzieś czasami umykają. Ten nisz demograficzny, on rzeczywiście wkracza powoli w ten cały system oświaty. On zaczyna już podgryzać przedszkola i wiele przedszkoli zaczyna to, wiele samorządów zaczyna to odczuwać. To też jest odczuwalne rzeczywiście w przedszkolach niepublicznych, które też zaczynają no, troszkę więcej mieć kłopotu z naborem. Do tej pory z przedszkolami niepublicznymi było tak, że one tak naprawdę ratowały ten cały system edukacji na tym pierwszym, najwcześniejszym etapie edukacji, dlatego że samorządy zwykle nie wyrabiały z liczbą miejsc, więc zgadzały się na tworzenie przedszkoli niepublicznych w każdej niemalże na liczbie, bo tylko tak mogły uratować faktycznie sytuację, żeby wszystkie przedszkolaki miały swoje miejsce. Teraz sytuacja się mocno zmienia i faktycznie liczba przedszkolaków, no już nawet w przedszkolach publicznych też zaczyna bardzo szybko topnieć. To się przekłada na to, że te miejsca w przedszkolach publicznych zostają. To się przekłada na to oczywiście, że rodzic, który no, musi zapłacić za miejsce w przedszkolu niepublicznym, zastanowi się dwa razy, co takiego mu to przedszkole zaoferuje. Więc na pewno będzie to wpływało tak, że albo przedszkola niepubliczne no, troszeczkę się zmniejszą liczebnościowo, albo będą musiały rzeczywiście jeszcze bardziej postawić na to, żeby zaoferować coś lepszego, coś więcej niż...
1: Panie Robercie, niż to zderzę pana z tym, co napisał siedzący przede mną Łukasz Wolański dla portalu Zero.pl odnośnie ukrytej selekcji, jaka pojawia się w szkołach prywatnych. Rekrutacje oparte na przykład na wynikach egzaminu ósmoklasisty nie są tu problemem. Gorzej, gdy szkoła chce z góry upewnić się, że wśród przyjmowanych osób nie ma przypadków niewygodnych, które teraz czy później wymagałyby więcej uwagi i pracy. W szkołach podstawowych zaczyna się od rozmów z rodzicami, niewinnych pytań o przebieg porodu, wczesny rozwój dziecka, o zajęcia rodziców czy ich wykształcenie. Taka ukryta selekcja ma na celu wyłapanie dzieci z potencjalnymi trudnościami mimo oficjalnej otwartości na wszystkich. To jak to się ma do tego, co pan powiedział wcześniej o tej różnorodności i czy to przypadkiem nie prowadzi nas do takiego wniosku, że ta prywatyzacja edukacji odbije się na społecznych podziałach i nierównościach jeszcze bardziej?
0: Znaczy ja już się spierałem z doktorem Wolańskim a propos właśnie tego, tej segregacji i tego właśnie dzielenia i mocnego rozwarstwienia. Na pewno są takie szkoły, które rzeczywiście robią tę segregację bardzo mocno i od razu, brzydko powiem, pozbywają się kandydatów, którzy mogą sprawiać problemy. Natomiast jaka jest skala takiego zachowania? Też nie przesadzałbym, że jest to standard, jeżeli chodzi o szkoły niepubliczne. Ja dla tylko przykładu powiem, że w mojej szkole 25% dzieci ma albo orzeczenie, albo opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Być może to jest i tak mniejszy procent niż w szkołach publicznych niektórych, natomiast nikt mi nie zarzuci, że my jednak robimy jakąkolwiek segregację, bo możemy sobie z jakimś przypadkiem nie poradzić. Nie wiem, czy nie zdarzyło się nigdy, że odmówiliśmy przyjęcia dziecka, bo może rzeczywiście zdarzyło się tak, że wiedzieliśmy, że naprawdę te oczekiwania rodzica czy skala wyzwania może nas przerosnąć i rzeczywiście woleliśmy odmówić, natomiast to są tak sporadyczne przypadki, że na pewno nie przyjmę tego jako standard w szkołach niepublicznych.
1: Czyli doktor Wolański pomylił się w swojej ocenie.
0: Przesadził, jeżeli chodzi o skalę, zbyt zgeneralizował, powiedzmy, zjawisko.
1: Doktor Wolański.
2: Ja powiem tak. Ja myślę, że my się nie różnimy, tylko ja się zgadzam z tym. Natomiast kwestia jest tutaj, problemem jest pewna kwestia percepcji. To znaczy tekst, o którym mówimy, on się ukazał w Kanale Zero w pakiecie takich tekstów. I myśmy gdzieś tam, dzieląc się tematyką tych tekstów, postanowili zwrócić uwagę na różne rzeczy. I mi przypadło w udziale zwrócenie uwagi na to, co w szkołach publicznych nie gra.
1: Ja generalnie, tym złym policjantem.
2: Ja generalnie jak się przejrzy moje teksty, to ja w pewnym sensie specjalizuję się w takich różnych systemowych niedoskonałościach, znajdowaniu takich elementów systemu, które czasami są patologogenne, tak? Więc ten tekst oczywiście nigdy nie rościł sobie przedstawienia obrazu całości szkół niepublicznych. Nawet tam bardzo wyraźny jest początek, w którym zaznaczam, że te szkoły są niezbędne, konieczne, bardzo dużo dobrego wnoszą. Ale właśnie, jeżeli gdziekolwiek coś funkcjonuje dobrze, jeżeli gdziekolwiek cokolwiek działa dobrze, to zawsze się pojawiają jakieś takie grupy ludzi, które postanawiają z tego sobie zrobić biznes. Tak jest w szkołach wyższych. Wszystko działa dobrze, nagle wyrastają uczelnie krzaki i coś się dzieje. No i niestety tak też jest w sferze szkół niepublicznych. Ja absolutnie nie uważam, że wszystkie szkoły niepubliczne mają z tym problemy, bo sam pracuję w szkole niepublicznej, która jest biegunowym przeciwieństwem tego, co w tym tekście było napisane, tak? Tylko że mamy na przykład szkoły, które mają jakieś przyzwoite, czesne, które oferują uczniom bardzo dobrą pomoc psychologiczno-pedagogiczną, często wykraczającą poza to minimum. W mojej szkole, w której pracuję, jest tutoring. Są warsztaty bardzo liczne. I bez problemu jestem w stanie znaleźć szkołę niepubliczną, która ma 2 albo 3 razy większe czesne, ale tych elementów nie ma, bo właśnie to jest koszt. W związku z czym upewnienie się, że nie będziemy mieli uczniów z problemami różnej maści, to jest tak naprawdę oszczędność. I teraz pytanie pojawia się takie, to jak to jest, że jest szkoła, która przy przyzwoitym czesnym jest w stanie zaoferować wszystko, czyli się da, a jednak wyrastają szkoły, które działają inaczej. Proszę zwrócić uwagę, że do tej pory większość szkół niepublicznych to były szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i fundacje. Czyli generalnie i takie, bym powiedział, organizacje nastawione na działalność jakoś tam prospołeczną. A dzisiaj spotykamy coraz częściej szkoły, które są firmami, które przynoszą bardzo konkretne zyski.
1: Czyli szkoła to biznes.
2: Nie.
1: Musimy się z tym godzić, że coraz więcej prywatnych szkół będzie traktowane jako biznes.
2: Które traktują to jako biznes i wchodzą w tą sferę. I to jest, uważam, bardzo niebezpieczna kwestia dla całej sfery szkół niepublicznych. Bo to jest powód, przez który cała ta jakby sfera szkół niepublicznych, przez te wszystkie rzeczy, które dzieją się w niektórych z nich, ona może stać się potem przedmiotem konkretnych działań i regulacji. My widzimy, co się dzieje z edukacją domową. Tak? Przez kilka dużych szkół w Polsce, które, no, nie wymienię nazwy, bo będziemy pewnie potem mieli fajne listy od prawników, tak? Które działają w taki, a nie inny sposób, i cała edukacja domowa, co do której jestem przekonany, że ona w bardzo wielu przypadkach działała świetnie, obrywa kopniakami, bo się okazuje, że ktoś tam balansuje na granicy. I tutaj też znajdują się takie szkoły. To wystarczy wejść na fora rodzicielskie, poczytać, nie? Zapisałem dziecko do szkoły takiej. No, w trakcie wyszły problemy, zaczęło się, rozmowy dziwne, podziękowania, podziękowano mi. Albo zapytać dyrektorów szkół podstawowych, tak już kończąc, bo przecież szkoły podstawowe są rejonowe i to oznacza, że jeżeli dziecko nie znajdzie miejsca w jakiejkolwiek innej szkole, a jest przecież obowiązek edukacyjny, to dyrektor szkoły rejonowej musi go przyjąć. I dyrektorzy szkół rejonowych mogą dużo powiedzieć o tym, jak często wracają do nich i z których konkretnie szkół.
1: 510-357-357. Panie Robercie, tak sobie pomyślałem, że gdyby jednak przyjąć, że szkoły to biznes, to może to, że przedstawiłem pana jako nauczyciela w firmie Zespół Szkół Prywatnych Twoja Przyszłość, to by pasowało, ale nie wiem, co pan na to.
0: Ja się wcale tego nie wstydzę, nie będę się wypierał. Zresztą może też jesteśmy dowodem na to, że to nie jest jakieś zjawisko tylko teraz powstałe, dlatego że my istniejemy na rynku już 30 lat, także ponad 30 lat, także to i jako firma zawsze. Ja rozumiem, o co Łukaszowi chodzi, jeżeli chodzi o to wyciąganie nieprawidłowości, które mogą rzeczywiście wpływać na postrzeganie całej oświaty niepublicznej. A ja jestem z tych osób, które jak czytają właśnie, że coś takiego się dzieje, a jest to zbyt ogólnikowo napisane, to biorę to do siebie, że ktoś czyni mnie, mojej szkole zarzut właśnie taki. I dlatego się tak bardzo oburzam, że przecież tak nie jest. Ale faktycznie tutaj pod tym względem ma rację, że jeżeli rzeczywiście któraś szkoła zaczyna działać nieprawidłowo, zaczyna wykorzystywać albo niuanse jakieś prawne, albo wręcz to po prostu działa nie tak, jak powinna i w jakiś sposób nadużywa tych przepisów, a jednocześnie nadużywa też tej dotacji, którą dostaje, bo wiadomo, że to jest finansowanie też z budżetu, to później rzeczywiście kładzie się to cieniem na całej oświacie niepublicznej. I to jest bardzo ciężkie później do naprawienia, bardzo ciężkie właśnie do przekonania, że przecież ja tak nie robię. Oczywiście Zespół Szkół Prywatnych Twoja Przyszłość jest firmą, jest normalnym biznesem, co nie oznacza, że czyni coś złego, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności oświatowej, tak jak każda inna szkoła, która ma prawo jako niepubliczna działać w naszym systemie oświaty.
1: Doktor Wolański.
2: Ja powiem, że pisząc różne felietony, kilka razy spotkałem się z takim zarzutem, że fajnie by było, żeby to, co piszę, było w jakiś sposób umotywowane wynikami badań, statystykami, czy tego typu materiałami. I tutaj jakby tytułem wyjaśnienia moim zdaniem ważnego. Jako pracownik naukowy mam świadomość, że fajnie mieć twarde dane, ale są takie okoliczności, kiedy te twarde dane są niemożliwe do osiągnięcia. Bo na przykład istnieje pewien specyficzny układ albo pewna specyficzna zmowa interesów w jakiejś grupie. I nie ma takiej możliwości, żebyśmy przeprowadzili takie badanie, które ujawni istnienie pewnych problemów. Stąd ta doza ogólności. Stąd ta doza ogólności, bo będąc człowiekiem, który zna wielu nauczycieli, dyrektorów, który rozmawia szeroko w społeczności, tak, pracując też właśnie przy różnych rzeczach w okolicach ministerstwa, dowiaduje się, że tu i tu się dzieje. Dowiaduje się od znajomych, którzy są, nie wiem, rzecznikiem praw ucznia. I to są zjawiska, które nazwalibyśmy tajemnicą Poliszynela. Wszyscy wiedzą, że one są. Ale gdybyśmy mieli to wykazać i udowodnić, co nie jest proste. W jednej z dyskusji na Facebooku ktoś napisał, że w sumie to tak twardo zaatakowałem szkoły niepubliczne, przecież one są kontrolowane. No, ale umówmy się, jeżeli w jakiejś szkole takiej skrajnej będziemy chcieli się pozbyć ucznia i będziemy tych rodziców na przykład wzywali co chwilę, bo syn się źle zachowuje i przyjdzie kontrola, to co ta kontrola zostanie? Ta kontrola zostanie w teczce tylko podanie rodziców z prośbą o rozwiązanie umowy edukacyjnej. Nie będzie śladów po rozmowach, po naciskach, po innych rzeczach. Więc my musimy mieć też taką świadomość, że oczekując czasami jakichś twardych dowodów na takie rzeczy, no, no one są nieosiągalne. Mało tego, przecież ci, którzy te szkoły prowadzą, mam na myśli ten, powiedzmy, chcę wierzyć, bardzo wąski odsetek szkół, w których dzieją się rzeczy, które pisałem w artykule, no to nie są ludzie głupi. Oni wiedzą, że te rzeczy nie powinny się dziać, tak? I w związku z tym oni takie ubierają formalną stronę, żeby formalnie wszystko grało, tak?
1: Czyli biurokratyzacja szkoły. No, wszystko no, no, jest, tak, no, wszystko bo jeżeli jest chcemy się w papierach, uczyna, papierach no, się wszystko zgadza, się... ale jeśli chodzi no, o tak. realną pomoc uczniowi, no, to ale tego
2: tak
1: nie ma.
2: Na przykład napisałem o rekrutacji. Jeżeli chcemy mieć, nie przyjąć tych uczniów, którzy są tacy, powiedziałbym, trudni, to robimy rekrutację, w której robimy rozmowę kwalifikacyjną, która jest bardzo ogólna, w ogóle nie wyjaśnione, na czym polega, i dużo punktów ma, tak? I wtedy arbitralnie dajemy punkty. Niby jest lista rankingowa, prawda? Ale możemy sobie tam podziałać, tak? A nie wtedy, kiedy mamy porządną rozmowę, bardzo dokładnie określone, z czego ona będzie, jakie będą punkty za co, co jest dokładnie punktowane i widzimy, że to są rzeczy merytoryczne, tak? Więc jak ktoś chce, to to ukryje. To tak tylko w odpowiedzi do kolegi tutaj, że ten stopień ogólności, on niestety, ja zdaję sobie sprawę z niego, że on się czasem pojawia, ale on niestety jest niezbędny, inaczej po prostu nie bylibyśmy w stanie mówić o tych tematach.
1: Pani Maria napisała, pozdrawiam doktora Łukasza, który był świetnym prowadzącym ćwiczenia z chemii fizycznej na PWR.
2: O,
1: jeśli dobrze pamiętam przedmiot. Mamy dzieci w szkole prywatnej, bo mocno nie po drodze było nam z tym, w jaki sposób skonstruowany jest aktualnie program nauczania. Metody nauczania są zupełnie inne. Czas przebywania na świeżym powietrzu nieporównywalny. Klasy małe do 16 osób. Na ten moment nie widzimy alternatyw, a w szkole mamy dzieci bardzo różne. Dużo orzeczeń, dużo opinii. To pani Maria, a ja chciałem jeszcze odnośnie finansowania szkół, bo myślę, że to też jest clue, na czym polega finansowanie edukacji w szkole publicznej, która ma subwencje, a szkoły prywatne mogą liczyć z kolei na dotacje. To tutaj do Roberta Górniaka pytanie, jakie są różnice, jak to się przekłada na sumy, które dana szkoła pobiera od państwa albo od samorządu w zasadzie?
0: Generalnie ministerstwo przeznacza na każdego ucznia pewną kwotę, to jest, nazywa się to ładnie standardem finansowym, albo teraz kwotą potrzeb oświatowych. I rzeczywiście to jest wypłacane każdemu uczniowi, znaczy na każdego ucznia, również w edukacji niepublicznej. Więc tutaj warto podkreślić, że to nie jest dotacja dla szkół, tylko to jest dotacja na uczniów. Sama szkoła nie dostanie ani grosza, dopóki nie będzie miała uczniów, którym zapewnia taką edukację, żeby ci uczniowie chcieli być w szkole niepublicznej. Więc te pieniądze idą za uczniem, a oprócz tego szkoły publiczne dostają jeszcze pieniądze z samorządu. To jest to, o co samorządy tak często tutaj walczą, że nie mają tych pieniędzy aż tak wiele, i żeby dołożyć do szkół.
1: Panie Robercie, za sekundkę do tego tematu wrócimy. Jest z nami pani Anna. Chciałem jej dać szansę wypowiedzi. Dobry wieczór, pani Aniu.
3: Dobry wieczór. Czy słychać mnie?
1: Tak, bardzo dobrze. Słyszymy panią.
3: Tak, dzień dobry, ja mam na imię Ania. Proszę państwa, ja mam takie doświadczenie, ponieważ myślę, że no, moja sytuacja jest dosyć nietypowa, bo ja jestem rodziną zastępczą i opiekunem prawnym dziecka, które trafiło do mnie w wieku lat 9. Wcześniej uczęszczało do szkoły podstawowej przy pogotowiu opiekuńczym i z racji tego, że nie była to szkoła taka, powiedzmy, masowa, a chciałam wyjąć go troszkę z tego środowiska, pierwszą szkołą była szkoła niepubliczna, o profilu, powiedzmy, demokratycznym. I to, co się tam działo w tej szkole, to jest, no powiem szczerze, dla mnie się kojarzy z przeogromną przemocą. Łącznie z telefonami w niedzielę o 16, o 17, czasem nawet o 20, z informacją, co moje dziecko nawywijało w tygodniu poprzednim. Tak?
1: Tak się zastanawiam, pani Aniu, czy to nie jest chleb powszedni dzisiaj w szkołach, te telefony i wiadomości o różnych egzotycznych porach.
3: Tak, ale to było naprawdę, bo przecież no, mogła być na to inna pora, tak? No sytuacja się rozwiązała wtedy, kiedy ja zostałam wezwana z informacją, że moje dziecko jakby się wyzywało strasznie z kolegą, jest winny. I ja byłam świadkiem takiej sytuacji, kiedy dwoje dzieci, jeden miał lat 9, drugi miał, nie, 10, przepraszam, drugi 7, zostały posadzone w obecności dyrektora, wicedyrektora naszej dwójki i padło pytanie do tego siedmiolatka, powiedz, czemu ty wyzywasz... Drugie dziecko, mówiąc, że jest biedny, z rodziny patologicznej, a w ogóle jest jakiś. Mnie to przeraziło, bo dziecko się wyszło popłakać. I wtedy zmieniłam na drugą szkołę prywatną i ta szkoła dlatego mam taką szeroką perspektywę. Była super. Naprawdę, dzieci zaopiekowane, bardzo zaopiekowane, szkoła o bardzo wysokim poziomie, z ogromną troską, uważnością na ucznia, stosująca nietypowe metody, takie dużo Montessori, dużo na przykład takich metod przykładowych, tak? Bardzo fajna. Natomiast był to za wysoki poziom dla niego. W międzyczasie zdobyliśmy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i dziecko w tej chwili, teraz pisze egzamin, a właśnie ósmoklasisty, kończy szkołę, ponieważ on miał normę, był poniżej normy, ale powyżej upośledzenia, ale tam się w tej szkole odnalazł, tak? Więc powiem szczerze, i tutaj było jakby najlepiej, bo to było i dopasowane do niego metoda, ale też dopasowane do niego było do jego poziomu, tak?
1: Mm-hmm.
3: I jego potrzeb. Ale ze szkół niepublicznych mam jakby doświadczenia z dwóch biegunów, z czego jeden to był naprawdę chory, bo ja miałam lęki za każdym razem, jak widziałam, jak ten telefon dzwonił.
1: Bardzo dziękuję Pani Anno za ten telefon, za ten głos. Pozdrawiamy oczywiście i trzymamy kciuki za wyniki egzaminu ósmoklasisty. Łukasz Wolański, adwocatem odnośnie tego, co Pani Anna powiedziała.
2: Ten przykład, o którym Pani mówi, on nam tak naprawdę pokazuje jedną rzecz, że możemy różne rzeczy negatywne mówić o szkołach publicznych, ale szkoły publiczne mają na tyle mocno sformalizowany sposób funkcjonowania, że będąc przeciętne, rzadko kiedy są bardzo dobre, ale rzadko kiedy są też bardzo złe. Jakby ten formalizm, jeżeli w tej szkole nie ma ludzi, którym zależy, to chociaż w ostateczności paragrafy trzymają ich w jakichś minimalnych rysach. W szkołach niepublicznych mamy tak, że ta wolność jest dużo większa i to wspaniała wiadomość wtedy, kiedy te szkoły chcą zrobić dużo dobrego. Ale to zła wiadomość wtedy, kiedy te szkoły jednak z jakiegoś powodu będą chciały sobie kombinować. No i właśnie są takie rzadkie przypadki, tak, o których mi się zdarzało właśnie pisać. To są te przypadki szkół, na przykład, w których oceny są za nic dawane, pozytywne, tak. W szkołach podstawowych wysokie, średnie, bo wiadomo, że pasek się liczy przy rekrutacji, więc każdy wie, do której szkoły w pobliżu można pójść, żeby tak było. Łatwe egzaminy klasyfikacyjne i tak dalej, i tak dalej. Więc no mamy tutaj problem, bo mamy coś za coś, tak? Ale to, czym pani powiedziała, świetnie ilustruje sytuację. I to jest też pytanie, co zrobić, żeby jednak ten sektor, który jest sektorem bardzo ważnym i zawsze on uważał, że jakby wolnościowo niezbędnym, jednocześnie nie był nawet incydentalnie sektorem, który popada w patologię, bo to jednak są konkretne skrzywdzone dzieci.
1: Robert Górniak, wrócę do pana, bo raptownie panu przerwałem, a rozmawialiśmy o finansowaniu szkół i tutaj odniosę się od razu do takiego pomysłu, który gdzieś w przestrzeni publicznej pojawił się w lutym, kiedy młodzieżówka partii Razem w mediach społecznościowych opublikowała postulat, żeby zakazać finansowania szkół prywatnych z publicznych pieniędzy. No, wspomnieliśmy o tym, że dzisiaj szkoły prywatne dostają dotacje w zależności od liczby uczniów. Pewnie taki ferment w szkołach niepublicznych się wytworzył. Jak pan zareagował na ten pomysł?
0: Ja zareagowałem od razu, ja już pisałem od razu, jak bardzo jest to, nazwę tutaj, nierozsądny pomysł. Znaczy partia Razem chce zabrać pieniądze nie szkołom, tylko, tak jak już powiedziałem, chce zabrać pieniądze dzieciom. Te dzieci mają prawo się uczyć w polskim systemie edukacji. Polski system edukacji dopuszcza, żeby szkoły niepubliczne działały w ramach całego systemu oświaty, więc nie wyobrażam sobie, że można zabrać pieniądze dzieciom, które chcą po prostu w innych warunkach rodzice.
1: Ale może nie chodzi o to, żeby zabrać dzieciom, tylko chodzi o to, żeby inwestować w szkoły publiczne, czyli te, za które nie trzeba płacić, bo to jednak jest argument.
0: Proszę bardzo, to znaczy, gdyby było tak, że zabranie tych pieniędzy spowoduje, że szkoły publiczne nagle zaczną faktycznie funkcjonować tak samo jak szkoły niepubliczne do tej pory, i wszystkie dzieci wrócą do systemu i będą tak samo szczęśliwe, jak były do tej pory w szkołach niepublicznych i tak zadowolone i one, i ich rodzice, to oczywiście pewnie mieliby rację. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że jeżeli te pieniądze zostaną zabrane, to ogromna rzesza tych rodziców i tak powie: nie wrócę, nie zabiorę dziecka. Oni będą musieli wyłożyć 2-3 razy więcej pieniędzy być może żeby pozostawić te dzieci w szkołach niepublicznych. Oczywiście, że zmniejszy się liczba rodziców, których na to stać, ale proszę zobaczyć, jaka to wtedy będzie dopiero segregacja, która rzeczywiście sprawi, że szkoły niepubliczne staną się wyłącznie tylko dla najbogatszych, już takich, którzy są po prostu elitą tego społeczeństwa, a nie dla tych, którzy po prostu wolą zainwestować w troszeczkę lepszą edukację. I gdyby było tak, że rzeczywiście zabranie tych pieniędzy i wrzucenie ich z powrotem do edukacji publicznej miało pomóc w taki łatwy sposób, no to raczej nie byłoby aż takiej właśnie ucieczki. Sam pan powiedział, te 80% w ciągu niedługiego czasu przyrostu liczby uczniów, to nie jest tak. To przed chwilą te pieniądze były w systemie publicznej oświaty i one jakoś nie pomogły. One są, no, że tak powiem, zabierane i przesuwane w stronę oświaty niepublicznej nie przez przypadek, nie bez powodu. Okazuje się, że tam one nie są w stanie zagwarantować odpowiedniej jakości nauczania.
1: Czyli szkoły niepubliczne są w stanie taką jakość zagwarantować, Łukasz Wolański?
2: Ja myślę, że to generalnie jest problem chyba nie do rozwiązania. To znaczy, bo my się skupiamy na pieniądzach, ale należałoby w ogóle wyjść od punktu takiego, czy w ogóle poziom edukacyjny, dyplomy, czy to wszystko ma mieć standard państwowy. Bo jeżeli tak, no to siłą rzeczy jakieś finansowanie tu się pojawia, bo nawet szkoła, która będzie totalnie prywatna, no będzie wypełniała misję państwa. To jest publiczna misja państwa, tak? Edukacja. I tutaj no, to odebranie finansowania, ja się zgadzam, że ono by pogłębiło te różnice, ale z drugiej strony zwróćmy też uwagę na taką rzecz, że są szkoły publiczne, niesamorządowe. Czyli szkoły, które nie są prowadzone przez samorządy, które utrzymują się tylko i wyłącznie z otrzymanej dotacji. Warunek jest taki, że w nich nie ma czesnego i one no, po prostu są szkołami otwartymi. Takie szkoły też funkcjonują. Więc ten rynek jest różnorodny. Tu też bardzo dużo zależy naprawdę od tego, gdzie jesteśmy w sensie geograficznym. Bo inaczej się prowadzi szkołę bardzo małą i to są zupełnie inne koszty. Inaczej się prowadzi szkołę w mniejszej miejscowości, gdzie koszty lokalowe są zupełnie inne. Inaczej się prowadzi szkołę w centrum Warszawy. A czasami bywa tak, że gmina albo miasto nawet jest gotowa w szkole niepublicznej oddać jakiś lokal w zamian za to, że ona poprowadzi tą szkołę. Więc tutaj ta różnorodność rozwiązań i praktyk jest tak duża, że no, wydaje mi się, że takie no, generalne ruszanie tego systemu będzie trudne. Natomiast pytanie, które mi się w głowie rodzi, jest takie, co się będzie działo, jeżeli my nic nie będziemy robić, a będzie ten niższedł, i on będzie wymuszał jakieś redukcje, jakieś zmiany. Czy jeżeli nic nie zrobimy, to nie stanie się czasami coś gorszego, niż jak zareaguje?
1: Ostatnia minuta dla Roberta Górniaka, taka konkluzja, co by należało zrobić, żeby ten system jakoś usprawnić?
0: To ja może pociągnę ten temat, na którym Łukasz zakończył, w sensie, że faktycznie, że coś trzeba zrobić. Oczywiście, że trzeba zrobić i ja zawsze powtarzam, ja wcale nie jestem za tym, żeby, znaczy powinienem być, mówić, że szkoła, że im gorzej w oświacie publicznej, tym lepiej dla nas, dla oświaty niepublicznej, ale wolałbym, żeby rzeczywiście oświata publiczna na tyle dobrze funkcjonowała, żebyśmy my musieli naprawdę stawać na głowie, żeby się utrzymać i żeby oferować coś jeszcze więcej. Ale przy takich pieniądzach, jakie idą teraz właśnie za tymi dziećmi, które zostały w szkołach publicznych, to jest za mało. Skoro rodzice muszą dopłacić to czesne właśnie w szkołach niepublicznych, żeby zagwarantować lepszą jakość, stabilniejszą kadrę, więcej zajęć, większą jakość tego nauczania, to tutaj MEN powinien rzeczywiście zacząć myśleć o tym, że przy takich pieniądzach, jakie idą do szkół publicznych, to jest za mało, żeby tę samą jakość odtworzyć w szkołach publicznych. Tutaj to się musi zacząć od lepszego finansowania.
1: Miejmy nadzieję, że zacznie MEN o tym myśleć. Robert Górniak, anglista, wicedyrektor i nauczyciel w Zespole Szkół Prywatnych Twoja Przyszłość w Sosnowcu, serwis Dilerzy Wiedzy, a w studiu był również Łukasz Wolański, doktor nauk chemicznych, Uniwersytet Warszawski, członek Zespołu do Spraw Praw i Obowiązków Ucznia przy MEN. To była audycja Plac na Rozdrożu. Katarzyna Pasierbik, Julia Nowaczyńska i Krzysztof Zimoch. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Dobrej nocy.
2: Dziękuję.
0: Ja jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Dobranoc.

Dobry wieczór. Dokładnie 6 minut temu minęła 22. Proszę nie regulować mobilnych radioodbiorników. W zastępstwie Mariusza Dudy przed mikrofonem Łukasz Dunaj, za sterami niezmordowana Julia Nowaczyńska, to nadal przekaz podprogowy. Dzisiaj będzie sporo takiej muzyki, która gdzieś na pograniczu tych dwóch światów się spotyka. Świata rocka progresywnego i świata muzyki metalowej. Przed chwilą właśnie koronny dowód na to, że koegzystencja tych dwóch gatunków jest jak najbardziej możliwa. Wojwod w utworze Astronomy Domain, oczywiście z repertuaru Pink Floyd. A gdyby ktoś mnie zapytał, jaki jest lub jaki był najbardziej progresywny zespół ostatnich dwóch dekad, albo inaczej, najbardziej niezwykły z progresywnych zespołów w ostatnich dwóch dekadach, odpowiedziałbym Mars Volta.

Ale to była sensacja. Delused in Comatorium. Tak zatytułowany był debiutancki album Mars Volta, rok 2003. I właśnie z tego wydawnictwa Inertiatic ESP. Myślę sobie, że dlaczegoż w sumie by nie, jeszcze po jednym. Mars Volta, zespół, który troszeczkę przeleciał jak meteor, to znaczy zrobił mnóstwo zamieszania i by potem troszeczkę tak rozpłynąć się w muzycznym niebycie. Co prawda Mars Volta się reaktywowała, ale akurat tutaj myślę, że ma zastosowanie słynne powiedzenie kiedyś to było. A teraz przed Państwem największy i chyba tak naprawdę jedyny przebój tego zespołu.

The Widow i Mars Volta. Tak jak mówiłem w chyba pierwszym wejściu dzisiejszego przekazu podprogowego, postaram się pokazać też Państwu tych kilka połączeń, dość oczywistych zresztą, pomiędzy muzyką progresywną a muzyką metalową, ponieważ myślę sobie, że te gatunki są bliżej niż nam się wydaje. Kiedy wpisujemy w wyszukiwarkę The Best Prog Metal Albums of All Time, albo coś równie wyrafinowanego, ten album pojawia się jako pierwszy wynik i też chyba to się zgadza z ocenami na Rate Your Music, największej bazie, jeżeli chodzi o oceny użytkowników, oceny słuchaczy, fanów muzyki. Płyta, która w tym roku skończy 25 lat.

Wspaniały dublet z albumu Lateralis, utwory Parable i Parabola. Maj 2001 roku, wtedy ukazał się właśnie ten trzeci album Tool, przez wielu fanów i krytyków uważany za szczytowe osiągnięcie w dyskografii Amerykanów, chociaż o Tool oczywiście jak najbardziej zdania mogą być podzielone. Mnie z kolei przypomniał się koncert, który promował ten album, 19 czerwca 2001 roku, Hala Mary. Co tam się wtedy działo. I nawet nie chodzi o muzykę, chociaż ta była doskonała. Wtedy Tool był u szczytu swojej formy, ale ta temperatura, ludzie mdleli z powodu gorąca dantejskie sceny. Być może część z Państwa była na tym koncercie Tool i chętnie może się podzieli swoimi wrażeniami, swoimi wspomnieniami. Łukasz.Dunaj@radio357.pl. Zapraszam do kontaktu, a my pozostajemy w roku 2001.

Kolejny klasyk z pogranicza światów, Opeth, utwór Harvest z albumu Blackwater Park, który również w tym roku obchodził swoje ćwierćwiecze. I przy okazji reedycji, takiej jubileuszowej reedycji tego albumu, pojawiło się w sieci kilka wywiadów z liderem grupy Michaelem Akerfeldem, który przytoczył taką anegdotę, że podczas przygotowywania tej płyty, kiedy Opeth ogrywał materiał podczas prób, w Sztokholmie wraz z perkusistą zespołu Martinem Lopezem wracali metrem do domu po próbie i późnym wieczorem podszedł do nich napastnik z nożem i zażądał pieniędzy. Panowie z Opeth nie mieli żadnych pieniędzy przy sobie, no to napastnik zaproponował, że weźmie sobie ich instrumenty, gitary, które mieli przy sobie, ale Akerfeld powiedział, że wtedy, w tym dramatycznym momencie, jedyne, co mu przyszło do głowy, to zaprotestować i powiedzieć: wiesz co, to lepiej nas zabij, bo i tak nie mamy pieniędzy na nowe gitary. No i ten właśnie człowiek popatrzył tak na nich z politowaniem i powiedział: dobra, to grajcie sobie. No i grali sobie tak, że Blackwater Park jest chyba wspanialszą płytą w ich dorobku. Pozostaniemy jeszcze na chwilę w Szwecji. Dźwięki jak najbardziej współczesne tym razem, chociaż brzmią, jakby powstały 40 lat temu.

grają i nie tylko, bo wyglądają również jakby czas się zatrzymał w latach 70. XX wieku. Hallas, The Emissary z albumu Panorama. Zespół istnieje półtorej dekady. Debiut wydali bodajże 10 lat temu, ale ta płyta, Panorama, z tego roku jest taką pierwszą próbą, można powiedzieć, zmierzenia się z legendami rocka progresywnego. No bo jeżeli wydajesz album, który ma jeden ponad 20-minutowy utwór i kilka krótszych piosenek, właśnie jedną z nich było wspomniane Emissary, no to siłą rzeczy rzucasz rękawice tym największym. Atom Heart Mother, Close to the Edge. Te wszystkie tytuły oczywiście pojawiają się gdzieś w głowie i te skojarzenia w tej sytuacji są automatyczne. Serdecznie polecam Państwu wysłuchanie właśnie tej płyty Panorama Hallas. A za chwilę kolejny, relatywnie młody zespół, tak ludzi o po prostu, o starych duszach.

I Just Want To Be A Sound. Pięknie brzmiące retro od berlińskiego Kadawar. A za chwilę być może po raz pierwszy w historii audycji przekaz podprogowy, a być może nawet po raz pierwszy, jeżeli weźmiemy również pod uwagę poprzedniczkę tej audycji, czyli prognozy, zespół death metalowy w tej właśnie paśmie. Ale proszę się nie bać, wszystko będzie dobrze.

Gdyby nie ta krótka kanonada perkusyjna na dwie stopy, na dwie centrale, nikt by chyba nie odgadł, że Blood Incantation to zespół death metalowy. To był fragment albumu Absolute Elsewhere, zatytułowany The Message Tablet 2. Album zarejestrowany w słynnych Hansa Studios, miejscu magicznym, bardzo ważnym w historii również rocka progresywnego. Tam nagrywali m.in. David Bowie, Tangerine Dream, Eloy, Klaus Schulze. Tak, właśnie ten Klaus Schulze.

0: Przekaz podprogowy.
1: Minęła 23. Trochę się rozmarzyliśmy za sprawą Klausa Schulze, ale Mariusz tutaj mnie trochę przebudził. I tak sobie pomyślałem, że następny zespół to są też dźwięki mu bliskie. Jak myślę i mam nadzieję, że również Państwu się one spodobają.

Heilung Anoana. Te fascynacje nordyckim folkiem są słyszalne nie tylko czasami na właśnie playlistach audycji, którą państwo słuchacie, ale też pojawiały się na płytach Lunatic Soul, zwłaszcza Through Shaded Woods. I tak sobie myślę, że Mariuszowi mogłoby być mocno niezręcznie, aby zaprezentować państwu nowy singiel swojego głównego w tej chwili projektu Lunatic Soul, ale ja na szczęście nie mam takich oporów.

Lunatic Soul Ardor, wersja Reimagined. A już wkrótce ukaże się nowe wydawnictwo Lunatic Soul, Transition 2. 26 czerwca będzie miało swoją premierę. Wydawnictwo zawierające nowo zremiksowane i zremasterowane utwory z albumu wspomnianego wcześniej przeze mnie Through Shaded Woods, a także wcześniej niepublikowany Realm of the Weeping Willows, którego szkice narodziły się już podczas sesji nagraniowych tamtego albumu, ale zostały ukończone dopiero na początku roku bieżącego. W audycji Przekaz Podprogowy zazwyczaj pojawia się też taki kącik z klasyką prog rocka, tak więc i ja coś takiego dla Państwa przygotowałem.

Van de Graaff Generator La Rossa. Nie tak słynni jak wielu kolegów po tak zwanym progresywnym fachu Genesis, Yes, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, tak można oczywiście wymieniać długo, ale za to otoczeni uwielbieniem krytyków i wręcz kultowym statusem wśród słuchaczy. Van de Graaff Generator z jedynym w swoim rodzaju głosem Petera Hemila oraz saksofonem Davida Jacksona. To był utwór La Rossa, obszerny, ponieważ 10-minutowy blisko fragment albumu Still Life sprzed bagatela 50 lat. 50 lat temu właśnie ten album Still Life się ukazał. To może teraz coś

Crush, Nobody's Hero. Zadam takie pytanie, czy już kupione bilety? Grupa Rush 27 marca przyszłego roku wystąpi na jedynym koncercie w Polsce w krakowskiej hali Tauron. Będzie to w ogóle pierwszy koncert Rush w historii, jeżeli chodzi o nasz kraj. Counterparts z roku 93. Metrykalnie jestem dzieckiem lat 90. i chociaż znam tę całą klasykę Rush z lat zarówno 70., jak i 80., ta płyta Counterparts jakoś bardzo trafiła do mnie, kiedy się ukazywała, chociaż miałem wtedy zdecydowanie bardziej radykalne, ostrzej brzmiące lektury, to zakochałem się w tej płycie i trwa ta miłość właśnie do tego albumu do dzisiaj. Counterparts z roku 93. Przekaz podprogowy. Cały czas słuchacie państwo tej właśnie audycji. Nie to, żebym się jakoś bardzo tutaj rozsiadał w tym nie swoim fotelu, ale przyznam, że bardzo mi się miło dla państwa gra i mam nadzieję, że ta przyjemność jest obopólna z częścią państwa, którzy do mnie zdecydowali się napisać. Już się trochę znamy, czy to z audycji Muzyka Prywatna, czy z Włącz Ten Hałas, ale na przykład z panią Karoliną się nie znaliśmy. Najpierw zwróciła mi uwagę, że jednak Mars Volta miał więcej przebojów niż The Widow, z czym no też trudno polemizować, ale teraz na przykład już właśnie dostałem od niej wiadomość, że Nobody's Hero to, jak rozumiem, też jedna z ulubionych kompozycji pani Karoliny. No i myślę sobie, że tak w miłych nastrojach dotrzemy razem do tej północy. A teraz trochę mocniej zespół również o metalowym rodowodzie, ale grający obecnie znacznie bardziej progresywnie niż metalowo.

The Ocean Pre-Boreal z ostatniego jak dotąd albumu Holocene z roku 2023. Bardzo ciekawa ewolucja tego niemieckiego zespołu, swoją drogą od takich ciężkich postmetalowych początków po właśnie muzykę taką zdecydowanie bardziej przestrzenną, progresywną, z elementami również elektroniki. The Ocean polecam, jeżeli Państwu gdzieś ta nazwa na razie pod radarem przeszła. A teraz zespół, który jestem o tym wręcz przekonany, że dla dużej części z Państwa, słuchaczy zarówno audycji Prognozy, jak i teraz Przekazu Podprogowego, jest to zespół, o którym Państwo ciepło myślą i za którym pewnie część z Was mocno tęskni.

Anathema Untouchable Part 1. I kiedy państwo się wzruszali przy Anathemie, bo jak się przy tym nie wzruszać, przeprowadziliśmy małe wewnętrzne redakcyjne śledztwo zainspirowane przez moją koleżankę Kasię Pasierbik co do podobieństwa utworu, a przynajmniej początku podobieństwa utworu Untouchable z hitem One Direction. Jaki to był tytuł tego? Story of My Life. Cóż, ale wychodzi na to, że jednak Anathema była pierwsza, chociaż różnica, jeżeli chodzi o premierę tych utworów, to niespełna rok. No właśnie, to taka rewelacja, żeby troszeczkę też państwa pobudzić przed północą. Mamy jeszcze 20 minut, a tylko dwa utwory, czyli będą to raczej utwory długie. No tak wykoncypowałem. Dobrze, czyli teraz smutniej i mroczniej.

Brzmiało jak Dead Can Dance, tylko 5 razy bardziej mrocznie. Last Mord, Karin Park, High Wrath. Przed nami jeszcze tylko jedno nagranie. Nagranie artysty, który już zawsze będzie mi się kojarzył z nieżyjącym gitarzystą Riverside, Piotrem Gruzińskim. Piotra nie ma już z nami od dekady, ale wciąż żyje oczywiście jego muzyka i właśnie te skojarzenia, które czasami się pojawiają, kiedy wiemy, że ktoś bardzo lubił, szanował danego artystę. Znałem Piotra, miałem tę przyjemność, że również rozmawialiśmy sporo o muzyce i zawsze ten Devin Townsend się pojawiał w tych rozmowach. Ale zanim Devin Townsend, serdecznie Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. To była czysta przyjemność. Być może jeszcze kiedyś w przekazie podprogowym się spotkamy. O północy nocna grupa wsparcia. Tomasz Kwaśniewski, Kasia Pasierbik, Julia Nowaczyńska. Ja już na dzisiaj się z Państwem żegnam. Nazywam się Łukasz Dunaj. Przed nami The Death of Music, Devin Townsend.

this thing here. Oh.

0: Nocna grupa wsparcia.
1: 29, 30 sekund po północy, nocna grupa wsparcia. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tomasz Kwaśniewski. Witam w imieniu Julii Nowaczyńskiej, która realizuje dzisiejszą audycję, i Katarzyny Pasierbik, współgospodyni. Jak ktoś do nas zadzwoni, to właśnie na Katarzynę się nadzieje. 510-357-357. Tak powiedziałem, nadzieję, ale to jest bardzo przyjemne tak naprawdę porozmawiać z Katarzyną i później przez Katarzynę tutaj na antenę. Idea jest taka jak zawsze w tym programie, czyli każdy, kto ma taką potrzebę, chciałby czymś podzielić się, coś go gryzie, gnębi, no ma jakiś problem, albo po prostu ktoś chciałby chwilę pogadać, bo czuje się samotny i słucha tego radia, to można do nas zadzwonić i sobie tutaj ze mną porozmawiać. Oczywiście, jeżeli ktoś ma problem przede wszystkim, bo zasada jest taka, że później tym problemem się tu zajmiemy, ale nie na takiej zasadzie, że będziemy jakoś wielkie rady porady, tylko później jest tak, że słuchacze, słuchaczki dzwonią i dzielą się swoim własnym doświadczeniem, podpowiadają tak naprawdę różnego rodzaju rozwiązania jakichś problemów. Czyli jeżeli ktoś ma właśnie kłopot, coś go gryzie, nie może spać, albo się po prostu czegoś boi, niepokoi, bo coś nadchodzi, albo w ogóle są jakieś takie rzeczy trudniejsze, które warto przegadać, no to właśnie zapraszamy do dzwonienia. 510-357-357 to jest numer do nas.

7 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Jeżeli ktoś właśnie ma ochotę tutaj sobie skorzystać, zadzwonić, pogadać, zrzucić z siebie coś, podzielić się czymś, to serdecznie zapraszam. Najtrudniej jest oczywiście zadzwonić pierwszej osobie, ale bonus jest taki, że później sprawą tej osoby tutaj się zajmujemy, w sensie, że dzwonią słuchacze, słuchaczki, podpowiadają, jak daną sprawę rozwiązali w swoim życiu i muszę Państwu powiedzieć, że już wielokrotnie tego tutaj doświadczaliśmy, że znajdują się owe rozwiązania, albo przynajmniej jakieś sugestie, podpowiedzi, no a nie ma to jak sobie sprawę przegadać, to jest najważniejsze. Warto zadzwonić też wcześniej, żeby właśnie dać później szansę słuchaczom i słuchaczkom na to, żeby oddzwonili i właśnie coś takiego, żeby się zadziało. Moim prywatnym zdaniem jest tak, że w zasadzie wszystkie problemy świata już dawno zostały na różne sposoby rozwiązane, tylko gdzieś ta wiedza ucieka, przesuwa się z pokolenia na pokolenie. Kolejni sobie nie ufają, gdzieś to znika, zanika, więc trzeba się komunikować, o tym gadać, a na pewno jak się coś już opowie, to też jakoś w głowie się rozjaśnia, więc zapraszam serdecznie. No i właśnie, wiadomo, na początku najtrudniej zadzwonić, ale później jest ten bonus, że tą sprawą będziemy się zajmować. Ja też jeszcze powiem, bo to trzeba powiedzieć, że ja nie jestem żadnym tutaj psychologiem, tylko dziennikarzem. Raczej słucham, niż mam jakąś konkretną wiedzę, co się oczywiście przeżyłem, więc też mogę jakieś słowo dodać, ale nie o to tu przede wszystkim chodzi. No jak powiedziałem, warto też zadzwonić wcześniej, żeby dać sobie czas na podpowiedź. Zapraszam. Można korzystać 510 357 357.

13 minut po północy. Nocna grupa wsparcia to jest taka audycja, w której właśnie takie okno w zasadzie, w którym można zadzwonić, podzielić się czymś, co jest trudne, ciężkie, takie czasami właśnie dające żyć, może nawet spać, a jest przecież późna pora i wiem, że są też takie osoby, które właśnie nie mogą spać z różnych powodów, są też takie osoby, które chciałyby zasnąć, a coś ich właśnie gryzie, męczy, dusi. Są zresztą takie sprawy, które warto po prostu przegadywać i to jest takie miejsce, taka okazja po temu, żeby to zrobić. Zresztą specjalnie dlatego nie mamy żadnych tutaj maili ani mediów społecznościowych. Chodzi o to, żeby samemu zadzwonić. Może samemu się też usłyszeć, bo jest oczywiście tak, że jak się pewne rzeczy mówi, no to się oczywiście później wysłuchuje jakieś odpowiedzi od ludzi, ale przede wszystkim też samemu się człowiek słyszy, co mówi i o co mu chodzi. Zresztą jest taka teoria, że każdy zna rozwiązania swoich własnych problemów, tylko musi do nich jakoś dojść. No i często jest tak właśnie, że potrzebna jest do tego rozmowa. Ja tu spełniam taką funkcję, taką rolę. Można zadzwonić i sobie tutaj ze mną pogadać, a potem właśnie jest tak, że słuchacze, słuchaczki odzwaniają i dzielą się swoim doświadczeniem. Przez to wszystko jeszcze takie się robi szersze. Ja będę Państwa tak namawiał do tego oczywiście. Takie jest moje zadanie po prostu, ale proszę nie czuć się bardzo zobowiązanym. Wszystko dojrzewa w swoim tempie. Zresztą słuchamy sobie muzyki. Mam też wiersze, to później Państwu powiem, bo jestem bardzo tym taki podekscytowany. Mam takie specjalne wiersze tym razem, które są troszeczkę jakby inaczej zdobyte. To opowiem Państwu później. No a teraz chciałbym, ciągle będę namawiał właśnie na to, żeby dzwonić. To nie muszą być jakieś strasznie smutne rzeczy, mogą być też weselsze. Generalnie zasada jest taka, żeby nie teoretyzować, tylko mówić o sobie. No właśnie, i mogą być też takie osoby, rozumiem, które no, nie muszą mieć jakichś wielkich kłopotów, problemów, ale chciałyby zadzwonić i zamienić słówko. Też zapraszam, można zadzwonić, powiedzieć cześć, dzień dobry, to i tamto. No właśnie. Zapraszam serdecznie, 510-357-357 to jest numer do nas.

19 minut po północy, właśnie jutro będzie w porządku, dzisiaj też może być. Pamiętam, że jak chodziłem tak często, chociaż muszę przyznać, że już dawno nie chodzę rzeczywiście na taką grupę dla anonimowych hazardzistów, bo kiedyś Państwu pewnie opowiadałem, że jestem od tego uzależniony, nie gram już wiele lat, ale był taki czas, że bardzo chętnie tam chodziłem i pamiętam, że różnie się czułem i wystarczyło, że posłuchałem. No, ludzie opowiadali tam różne rzeczy, że im na przykład gorzej się czują, albo jakoś się czują. Pamiętam, że zawsze to jakoś tak było podobne do moich nastrojów, od razu mnie tak normalizowało i tak sprowadzało do takiego poziomu, że te rzeczy, które mi się dzieją, nie są jakoś wyjątkowe, tylko zwyczajne. I to zawsze przynosiło jakąś ulgę do tego stopnia, że zdarzało mi się, że tam swobodnie zasypiałem sobie na tych spotkaniach. Zresztą nie tylko ja drzemałem, bo to było takie miejsce, właśnie można powiedzieć, bezpieczne. Więc gadanie o tym, co się tam dzieje, wydarza, przynosi czasami ulgę, a słuchanie również taką ulgę może przynieść, więc zapraszam, można tu sobie z nas korzystać. 510-357-357 to jest numer do nas i ja wiem, że to oczywiście nie jest proste tak właśnie tutaj przekręcić, zadzwonić, opowiadać, zwłaszcza o czymś takim bardzo poważnym, ważnym, ale też zapewniam, że słyszałem już te parę razy, jak ktoś zadzwonił i słychać to było w głosie, jak właśnie zaczyna opowiadać o czymś, co jest dla niego istotne i po pewnym czasie jednak ten głos zmieniał się, stawał się trochę taki bardziej krzepki. No czasami oczywiście pojawiały się też łzy, ale ewidentnie szło to w stronę takiego rozluźnienia, a przecież jesteście Państwo anonimowi, to trzeba o tym pamiętać, więc w sumie nikt poza Wami nie wie, kim jesteście, więc można sobie takie coś tutaj zrobić, jak ktoś ma ochotę. 510-357-357 to jest numer do nas i zapraszam Państwa bardzo serdecznie.

0: 25 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Pan Artur do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Arturze.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Słuchasz mnie?
0: Tak, bardzo dobrze.
1: Świetnie. Dzwonię z Norwegii.
0: O!
1: Dzwonię z Norwegii, tak. Mieszkam tutaj w tym kraju od jakiegoś czasu. Tak, zasadzę na dwa domy.
0: Aha.
1: Jeden w Polsce, jeden w Norwegii. Tak na dwie nogi, można powiedzieć. Tak od 12 lat już tutaj przyjeżdżam do tego kraju. Było jakiś czas dobrze. Trochę nawet świetnie, że tak powiem. Potem się pojawił COVID, potem różne okoliczności związane tutaj z lokalnymi podatkami. I na dzień dzisiejszy jestem niewolnikiem, można powiedzieć.
0: O rety.
1: Tak. Tak, na dzień dzisiejszy jestem niewolnikiem tego kraju. Nie mogę wrócić nawet do domu. Dlatego, że jeżeli zwyczajnie bym stąd się zabrał, mogę stracić dom w Polsce.
0: Ale jak to?
1: Przez to, że nie jestem w stanie zapłacić podatków, nawet tych lokalnych tutaj. Tak to wygląda.
0: Ale dlaczego pan nie jest w stanie zapłacić tych? Bo Norwegia to tak się kojarzy z takim przecież super dobrobytem.
1: Oj, nie tak do końca. Nie tak do końca. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. Ale jak tylko się troszkę posypie, to zaraz urząd skarbowy tak szybko dojeżdża. To nie polski. Polski urząd skarbowy nawet potrafi być łaskawy wobec norweskiego.
0: Aha.
1: Na dzień dzisiejszy się okazuje, że mogę nawet coś iść do Polski. Nie mogę nawet wrócić do domu.
0: Ale chodzi o to, że musi pan cały czas pracować. O to chodzi, tak?
1: Czy... Aż tak, grubo. Skończyło po prostu tak padł rynek tutaj w Norwegii. I skończyło się Eldorado. Nie, to już jest tak. Przez to, że kurs korony do polskiej złotówki mocno spadł.
0: Aha.
1: I same zarobki w Norwegii. To już masa jest biednych ludzi w Norwegii. Samo państwo jest bogate, ale biednych ludzi w Norwegii jest dosyć.
0: Rozumiem, ale ten problem, bo tylko żebym to zrozumiał, polega na czymś takim, bo rozumiem, że jak ktoś ma pracę, to płaci podatki, no i wtedy te podatki, no minus, to odejmuje się od tego, co zarabia, no i za to, co zarabia, to żyje. A rozumiem, że co się dzieje, jak to się dzieje, że Urząd Skarbowy zabiera więcej?
1: O, jest masakra na dzień dzisiejszy w Norwegii. Nie polecam Norwegii nikomu na dzień dzisiejszy.
0: Okej. Okay. To jest przesłanie, rozumiem.
1: Mhm.
0: No jest dobrze.
1: Niedobrze.
0: Oj. No to bardzo panu współczujemy. Czy coś możemy dla pana zrobić?
1: Nie, nic nie możecie. Tak się chciałem trochę pożalić.
0: Okej. Okay. No to trzymam za pana kciuki. No i a czy jest jakieś światełko w tym tunelu?
1: Pewnie tak. Więcej pracy, jeśli tylko nie będzie więcej. Ale właśnie nie ma właśnie w tym rzeczy.
0: Aha, czyli jeszcze więcej trzeba pracować. Panie Arturze, no życzę panu, żeby to się wszystko przełamało, żeby może też pan jakoś inaczej na to spojrzał, albo znalazł ten pomysł, to rozwiązanie. Tego panu serdecznie życzymy, pozdrawiamy.
1: Szukam.
0: Dobranoc.
1: Dziękuję.
0: Dobranoc. Dziękuję.

za 28 minut pierwsza. Jeżeli ktoś ma taką sytuację, że chciał, no coś tak go odgryzie, dręczy, męczy i szuka jakiegoś rozwiązania, to jest to dobry pomysł, żeby do nas tutaj zadzwonić, opowiedzieć, pogadać. To już samo to wiele rzeczy układa w głowie, a potem jeszcze jest tak, że słuchacze, słuchaczki odzwaniają i dzielą się swoim własnym doświadczeniem. Namawiam, żeby korzystać. 510-357-357 to jest numer do nas. Ja tak namawiam, bo taka jest moja rola, ale bardzo mi tu miło z Państwem się siedzi, słuchamy fajnej muzyki. Jest tak, no, lubię to po prostu. Mam też wiersze, później Państwu o nich troszeczkę powiem, może któryś przeczytam. Ja wiem, że nie jest łatwo tak zadzwonić do radia, no ale jesteście Państwo po pierwsze anonimowi. Też wiem, że nie jest łatwo jakby rozmawiać ze sobą obcą, tak się otwierać, ale często jest też tak, że osoby, które są bliskie, to oczywiście zaczynają się martwić, albo jakoś zaczynają to inaczej rozumieć, interpretować, a tu jest na czysto, więc bywa, że telefon do osoby obcej, w tym przypadku do mnie, jest akurat rzeczą najlepszą, ponieważ można jakby na nowo tą historię sobie samemu opowiedzieć. Więc zapraszam, proszę korzystać, 510 357 357 to jest numer do nas.

22 minuty. Pierwsza nocna grupa wsparcia. Bardzo mnie się podobał ten utwór, muszę Państwu powiedzieć. Czasami ostatnio tak właśnie zdarza mi się coś tak zasłuchać, zamyśleć i tak jakoś tak, no, zanurzyć się w coś takiego ponad czasowego. Nie lubię takich słów wypowiadać, ale rzeczywiście coś takiego się ze mną ostatnimi czasy dzieje. Może też wynika z tego, że chyba mam dosyć szczęśliwe życie i ostatnio akurat żadne z większych zmartwienia puk-puk mnie specjalnie nie dotyczą, omijają mnie bokiem, choć oczywiście czasem napadają mnie też paniki, na przykład takie, czy przeżyję to, czy tamto, jak to będzie z tym zdrowiem moim, cudzym. No ale poza takimi zdarzeniami to raczej jest dosyć sympatycznie. Namawiam Państwa ciągle do dzwonienia, jeżeli ktoś chciałby zadzwonić, tu podzielić się czymś, no co może jest troszeczkę takie właśnie gryzące, bardziej, mniej. 510-357-357 to jest numer do nas. Może się z tym od razu nie rozprawimy, ale przynajmniej troszeczkę to pewnie byśmy jakoś rozcieńczyli, troszeczkę to zmniejszyli, a przede wszystkim tak jakby rozrzucili po świecie. I to zawsze prawdopodobnie się wiąże z jakimś rodzajem ulgi, więc zapraszam, można korzystać. Mówiłem Państwu, że mam przed sobą nowy tomik wierszy, wielki, to się nazywa Wiersze Zebrane w ogóle. 2018-2025. To jest wydawnictwo WBP i CAK z Poznania. Autorka się nazywa Justyna Kulikowska, rocznik 93. Autorka wielu tomów, wszystkie są zaklęte w tym jednym. I laureatka nagród rozlicznych, na przykład Nagrody Literackiej Gdynia, Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku, Nagrody Literackiej Miasta Warszawy i tak dalej. Szczególna sytuacja jest taka, że robiłem z nią wywiad, on się niebawem, nie będę tu reklamował, ale ukaże w pewnym magazynie, więc już w ogóle zaczynam dla Państwa docierać też do różnych poetów, poetek. To jest trochę zupełnie inaczej, później czytaj te wiersze, gdy zna się już podmiot liryczny. No i później Państwu przeczytam. To jest parę takich wierszy optymistycznych, więc jeżeli nikt nie zadzwoni, to w następnym wejściu tak sobie pozwolę taki trochę dłuższy wiersz Państwu przeczytać. Ale oczywiście pierwszeństwo mają telefony od Państwa. Zapraszam serdecznie. 510 357 357.

kwadrans do pierwszej. Ostatni dzwonek, jeżeli ktoś chciałby coś z siebie tutaj wypuścić, upuścić, to proszę bardzo, 510-357-357 to jest numer do nas. Mówiłem państwu, że jak nikt, to wtedy będę czytał wiersz. No i świetnie, Justyna Kulikowska, wiersze wybrane. To jest ostatni wiersz z tego zbioru wierszy wybranych, z takiego najnowszego tomiku, który się nazywa już Wnyki dla światła. To jest 2025 rok. Taki konfenansjer poetycki ze mnie to raczej jest słabiutki, ale jak miałem powiedzieć, oczywiście narażając się na gniew poetki, to pewnie jest to wiersz taki, no, optymistyczny, powiedzmy. Ostatni wiersz dla światła, taki jest tytuł. Choć przyszło wyszlajać się w nocy, spsić się nam przyszło, do ostatniej kosteczki, dla ostatniej z kości, i musieliśmy pogardzać wczesnym Schillerem, musieliśmy przywiązać się do światła za nadgarstki wypłowiałymi szmatami, wymyślać zabawne imiona. Musieliśmy na pamięć nałożyć kataraktę i przyszło wysłuchiwać tych wszystkich głupotek, ze spiżdżonym spojrzeniem zasiadać w pierwszym rzędzie na lekcjach z wybaczania. Ale jak mogliśmy wybaczać rzeczy, których nie udźwignie żadna konstrukcja języka? Jak moglibyśmy wybaczać rzeczy, których nie udźwignie fraza? Na szczęście w internetowym słowniku języka polskiego istnieje 113 synonimów dla wyrazu światło. Blask, przebłysk, odbicie, refleks, ognik, połysk, migot, lśnienie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i kurwa żar. Żar.

za 10 minut pierwsza, jakoś tak się zrobiło nastrojowo, no i dobrze, państwo nie dzwonicie, może słuchacie, kto wie, więc tak dalej w tym klimacie próbujmy się utrzymać. Justyna Kulikowska podrzuca nam dzisiaj tutaj wiersze swoje i znowu z tego tomu Wnyki dla światła. Zapytaj ponownie, tak się nazywa. Zapytaj ponownie, dlaczego się garbisz. Czy nadal nie potrafisz pojąć, że do mnie należy ostatnie słowo i przywilej, bo o przywilejach mowa, zwieszania ramion. Do mnie należy dębowy pieniek, gałąź jabłoni, jutowy sznur, hamak i bezpańskie psy wałęsające się po żebrach. Prawda, że soczysta jest ta nazwa. A teraz po chamsku wkładam palce w usta, technika kielicha, gwiżdżę i jest moją wolą, by każdy z psów wabił się zachwyt. Jeszcze można do nas zadzwonić, jak ktoś ma ochotę. 510-357-357.

0: 5 minut do pierwszej. Pani Katarzyna do nas zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Katarzyno.
1: Dobry wieczór, panie Tomaszu. Ja tylko dzwonię, żeby podziękować za wiersze i podziękować za audycję i za muzykę. Nie chcę, żeby się pan czuł taki samotny, że nie dzwonimy.
0: Nie, w ogóle.
1: Chciałam się tylko podzielić takim ostrzeżeniem. Nie? To dobrze. Że myślę, że dużo ludzi z całego świata pana słucha. Nie każdy może dzwonić, ale mieliśmy już pana z Norwegii, ja też dzwonię z zagranicy, więc pozdrawiam wszystkich Polaków na całym świecie.
0: Bardzo pani Katarzyno, dziękujemy za ten telefon, bardzo mi miło. Ja też chciałem powiedzieć, że nie czuję się samotny w tym sensie, że już troszeczkę też wiem, na czym moja rola tutaj polega i nie chciałbym nikogo specjalnie obciążać tą koniecznością dzwonienia. Bardzo pani, niemniej miło, że pani tutaj tak zadzwoniła, żeby się ze mną tak naprawdę tutaj przywitać i bardzo się cieszę. A ja tak specjalnie się trochę usuwam z boku, bo wiem o tym, że zadzwonić i powiedzieć o różnych swoich kłopotach nie jest łatwo, a też nie chcę właśnie nikogo zmuszać. Dobranoc państwu życzę w imieniu Julii Nowaczyńskiej, która tutaj realizowała, i Katarzyny Pasierbi, która jest współgospodynią tej audycji. No i zapraszam za tydzień, choć to nie będę akurat ja, a kto? No właśnie, zobaczymy, usłyszymy.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Live Guru. Otwórz oczy.
3: Tomasz Gorazdowski, dzień dobry. Radio 357, sobota, minęła 18.

0: Miło mi spotkać się z Państwem w Live Guru po dłuższej przerwie, ale nieobecność usprawiedliwiona, przynajmniej z mojej strony. Teraz wracamy na stały kurs, choć jeszcze w dwie kolejne soboty zastępować mnie będzie Magda Gacyk, a potem ja już szykuję niezwykłych gości i niezwykłe opowieści. Tak jak dziś, bo dziś zabieram Państwa w góry i te ciut niższe i te najwyższe, bo dziś spotkanie z Reinholdem Messnerem. Legenda wspinania w skałach i w górach najwyższych. Włoch jako pierwszy wszedł na wszystkie szczyty powyżej 8000 metrów, a poza tym, a zresztą na pewno lepiej naszego bohatera przedstawi pierwszy człowiek, który na Everestie stanął zimą. Leszek Cichy.
1: To jest jedna z tych ikon himalaizmu światowego, tak jak Jerzy Guguczka, Wanda Rutkiewicz, absolutnie nazwisko, które znane jest, no może nie wszystkim ludziom, tak, ale himalaiści w 100%, nawet ktoś to raz był w Nepalu czy w Pakistanie, w górach, to oczywiście te wszystkie trzy nazwiska będzie znał. Ale i też bardzo szeroko znany i tak jak te dwie inne postaci, po prostu bardzo szerokiej publiczności. A i Messnerowi należy się to jak cudzupa, tak? On ma przede wszystkim bardzo wszechstronne dokonania w górach. On w przeciwieństwie do niektórych himalaistów jednak odbył tą klasyczną drogę. Czyli najpierw wspaniałe wspinaczki, bardzo naprawdę najtrudniejsze drogi w Alpach. Część dróg odbywał samotnie, co też było pewnym ewenementem. No a potem, na początku lat 70. ta jego wyprawa na Nanga Parbatem, którą został zebrany przez Freddy Coffera, i ta tragiczna historia, gdzie w zejściu inną drogą, nienormalnym, nie tą drogą, którą podchodzili, tylko drugą stroną w ogóle doliny, w zejściu zginął jego brat. Historia, która ciągnęła się, 40 lat, aż do znalezienia szczątków jego brata, procesy sądowe. No a potem, no to ten trochę wywołany przez może polską opinię publiczną, a trochę przez prasę światową, wyścig po koronę Himalajów i Karakorum. No wtedy to się nazywało po prostu korona Himalajów, czyli wyścig po 14, żeby wejść na, jako pierwszy człowiek na świecie, na wszystkie 14 ośmiotysięczników. No, Jurek nie miał szans, bo zaczynał dużo później. Co prawda, myślę, że taką uczciwą ocenę tego wyścigu dał Reinhold po wejściu, kiedy Jurek też zakończył swoją koronę i trzeba przyznać od razu, że dużo trudniejszymi drogami, wejścia zimowe, więc wtedy Jerzy dostał, czy do polskiego alpinizmu przyszła taka depesza. Jerzy, nie jesteś drugi, jesteś wielki. I myślę, że to świadczy też o nie tylko spinacze, jakim był, czyli himalaisty, jakim był Jerzy, ale też myślę, że świadczy o wielkości Reinholda, że potrafił w miarę obiektywnie, jednak na tyle, na ile można to było, doceniać nie tylko swoje dokonania, które były absolutnie wielkie, ale też potrafił docenić dokonania innych. Z polskimi himalaistami bardzo się, no, jest blisko, zaprzyjaźnił już po raz drugi, drugi rok rzędu był w Lądku na festiwalu, więc myślę, że zawsze gromadzi komplet publiczności, więc myślę, że jako ten himalaista, to co kiedyś powiedział słynny włoski himalaista Cassin, kiedy w wieku 90 paru lat już leżał w łóżku i dziennikarze go pytali: panie Cassin, kto jest najlepszym himalaistą czy alpinistą na świecie? I wtedy Cassin powiedział: no jak to, kto? Ten, kto mając ponad 90 lat umrze, cały czas się aktywnie spinając, umrze we własnym łóżku. Więc myślę, że Messner dobrze spełnia tą rolę w wieku już ponad 80 lat, świetnie reprezentuje taką ideologię, która nam przyświecała w latach 70. i 80., kiedy żeśmy eksplorowali, a potem zdobywali Himalaje. To mi się przypomina taka sytuacja, kiedy jedyny raz wiele lat temu Edmund Hillary był w Polsce. Pamiętam z takiej dużej auli, nowo odnowionym gmachu fizyki na Politechnice Warszawskiej, czyli tam, gdzie ja pracowałem wtedy. Wygłaszałem taką mowę przywitalną dla Hillary'ego i potem zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie i wszyscy dziennikarze, czy duża część dziennikarzy mówiła: no tak, mamy na tym zdjęciu pierwszego zimowego zdobywcę Monteverestu. Myślę, że absolutnie, gdyby zrobić jeszcze, no, gdyby Hillary żył, zdjęcie jeszcze z Einholdem, to można by jeszcze dodać, że również z tym, który zdobył EWS po raz pierwszy bez tlenu i po raz pierwszy samotnie, w samotnej wyprawie. Myślę, że to byłaby taka piękna, powiedziałbym, trójca, która w pewnym sensie by obrazowała historię w ogóle himalaizmu światowego.

0: Teraz już wszyscy zapewne przypomnieli sobie, kim jest Reinhold Messner, a może niektórzy dopiero co dowiedzieli się. Podczas ostatniego festiwalu górskiego w Lądku-Zdroju, fantastycznego jak zwykle, razem z Mateuszem Kuźniewskim mieliśmy okazję na trochę dłuższą niż zwykle rozmowę ze słynnym himalaistą, bo Messner nie lubi długich rozmów. No ale jakoś się udało. Urodził się pan w Dolinie, ale od dziecka skazany był pan na góry. Już jako nastolatek wspólnie z bratem wspinaliście się w trudnym terenie, wytyczaliście nowe drogi. I a propos drogi, innej drogi niż droga w góry dla pana nie było, prawda? Zapytałem Reinholda Messnera.
1: I was born in northern Italy, in the Dolomites. For me the most beautiful mountains.
2: Wychowałem się rzeczywiście w dolinach, co może warto podkreślić, w dolinach Dolomitów. To jest rejon północnych Włoch, gdzie głównie zamieszkali niemieckojęzyczni mieszkańcy, południowi Tyrolczycy. W mojej dolinie nie było ani basenów, ani żadnych boisk piłkarskich. Jedyna możliwość ekspresji sportowej to było wspinanie. Jako pięciolatek byłem po raz pierwszy na szczycie 3000. Później coraz bardziej mnie wciągało wspinanie skalne. Prawdą jest rzeczywiście, że z bratem, który był młodszy, od gdzieś 14-15 roku życia wytyczaliśmy nowe drogi, głównie blisko domu, w takim rejonie, który się nazywa Geisler. I później oczywiście trafiliśmy w Alpy Zachodnie, w granit na przykład rejonu Mont Blanc. I to, co chcę podkreślić, że aż do wyprawy na Nanga Parbat, podczas której stałem się znany, ja nie byłem w ogóle wspinaczem specjalizującym się w śniegu, w lodzie, nie byłem himalaistą, byłem wspinaczem skalnym.
1: Rich Mont Blanc and the granite walls, but especially I remain up to the first 8000 meter expedition on Nanga Parbat, a specialist on rock climbing.
3: I z tym wiąże się następne pytanie, no bo to jest trochę tak, szczególnie mam wrażenie, że u nas w kraju, w

0: absolutnie przełomowe, również przejścia free solo i one pewnie w środowisku wspinaczkowym są dobrze znane, natomiast tak szerzej już mam wrażenie, że nie do końca.
1: All over the world, the 60s, in America, in the Dolomites, in the Alps, are more or less forgotten.
2: Lata 60-tych wspinanie skalne, czy to mówimy o Dolomitach, czy Alpach Zachodnich, czy na Stanach Zjednoczonych, czy nawet Andach, stało na bardzo wysokim poziomie, natomiast ten okres w historii alpinizmu jest właśnie zupełnie zapomniany. To wspinanie wysokościowe jest w pewnym sensie gdzieś po prostu mediowe i dobrze znane. Natomiast co ja chcę podkreślić, to są zupełnie inne dyscypliny, subdyscypliny sportu wspinaczkowych. Wspinanie skalne wymaga takiego zestawu umiejętności, że można powiedzieć, że 99% zdobywców Everestu, przynajmniej dzisiaj, nie ma żadnych szans zrobić czegokolwiek znaczącego we wspinaniu skalnym, nie tylko dzisiaj, ale nawet licząc standardy lat 60. Tak? Tak się różnią te subdyscypliny. Z drugiej strony wspinanie na wysokościach też wymaga wielu umiejętności, które na przynajmniej części wspinaczy skalnych są całkowicie niedostępne. Tak? Pojemność płuc, odporność na wysokość i tak dalej. Zawsze byłem specjalistą. Zawsze chciałem osiągać pewne nieosiągalne wcześniej cele. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o free solo, czyli wspinanie bez asekuracji, to nie był mój główny obiekt zainteresowań lat 60. Ja zrobiłem kilka znaczących dróg, ale to była mniejszość. To, co mnie interesowało, to były nowe linie, nowe drogi i przekraczanie kolejnych barier trudności. Byłem bardzo dobrze wyspecjalizowany we wspinaczce wielkościanowej, szczególnie w Dolomitach, ale również w Alpach, później w Andach. I kiedy pojechałem na Nanga Parbat, straciłem prawie wszystkie palce u stóp. Stałem się po prostu inwalidą. I ponieważ nie byłem już w stanie kontynuować swojej kariery jako wspinacz skalny, postanowiłem sobie znaleźć nową subdyscyplinę i to było wspinanie wysokościowe.
0: Co spowodowało, że odnosząc takie sukcesy i będąc tak dobrym we wspinaniu skałkowym, zdecydował się pan przenieść w góry? Bo pierwszy raz na Nanga Parbat został pan zaproszony. W związku z tym, czy to była chęć spróbowania czegoś nowego, czy kolejny stopień wtajemniczenia? Co sprowadziło pana od skał do ośmiotysięczników?
1: In our expedition we were 18 climbers, big expedition. Nobody had arrived at the height of 8,000 meters.
2: Wyprawa helikoptera była gigantyczna, bardzo dobrze wyposażona, bardzo droga i było nas 18 wspinaczy skalnych, którzy nigdy wcześniej nie osiągnęli wysokości 8000 metrów. Mój rekord wysokościowy w Andach osiągnięty to było 6800 metrów, no ale właściwie można powiedzieć, że tylko dotknąłem takiej wysokości. No i można powiedzieć, to był pewnego rodzaju eksperyment. To, co zauważyłem, to, że ta wyprawa była prowadzona w zupełnie sposób, który zupełnie mi nie odpowiadał i wiedziałem to już podczas tej wyprawy. A ja też się skoncentruję na tym, co tam się stało. Na wyprawie na Nanga Parbat zginął mój młodszy brat Ginter, który zapowiadał się na najlepszego wspinacza skalnego swojej generacji. Jak wróciłem do Tyrolu, ani moi inni bracia, którzy również się wspinali, nie mogli tego zrozumieć i mi wybaczyć. Ani moi przyjaciele. Właściwie zewsząd płynęła presja, żebym porzucił wspinanie i zajął się czymś pożytecznym, na przykład po prostu wziął się za robotę. Zostałem nauczycielem. Wytrzymałem 4 miesiące w tej pracy i zrozumiałem, że jedyny sposób, jaki mogę funkcjonować, jaki mogę po prostu dokonać ekspresji siebie, to jest wspinanie. Natomiast ponieważ kariera wspinacza skalnego była dla mnie zamknięta ze względu właśnie na utratę palców u stóp, stwierdziłem, że ja będę zdobywał szczyty himalajskie w sposób zupełnie inny niż Herlikofer i tym podobne wyprawy, tak zwane oblężnicze. I można powiedzieć, że wytyczałem jakieś nowe szlaki, również inspirując się tym, co robili Polacy. Na przykład w 1972 roku Polacy po raz pierwszy przekroczyli wysokość 7000 metrów w zimie. To było bardzo inspirujące. W 1975 roku podczas wyprawy na Hidden Peak, na Gaszefum 1, w bazie poznałem wielu znakomitych polskich wspinaczy, między innymi Wanderkę. Już wtedy wiedziałem, że to będzie nowa fala

0: rozwoju Himalajizmu. Było dla mnie absolutnie jasne, że Polacy już wtedy, po lat 70. są lepsi niż jakakolwiek nacja zachodnioeuropejska i że do nich będzie należała przyszłość himalajizmu eksploracyjnego. Co muszę podkreślić, lata 70. w punkcie już kości wspinania skalnego, który wcześniej znajdował się między innymi w Dolomitach, gdzie ja rywalizowałem z innymi wspinaczami, był już zupełnie gdzie indziej, w Stanach Zjednoczonych. Natomiast, jeżeli chodzi o Himalaje, to cały czas Europa się liczyła, a Polacy byli, można powiedzieć, nową wschodzącą gwiazdą himalajizmu.
1: And for 10 years, the Polish climbers with the winter ascents, with the solar ascents, with the new lines they did, like Kukuczka and Ketu, they were leading in high altitude climbing, not in rock climbing. In this period, Americans were leading in rock climbing, not we.

0: i w przypadku pana kariery himalajskiej, i w przypadku kariery polskich wspinaczy bardzo ważną rolę odegrała najwyższa góra świata, czyli Mount Everest. Pan wspomina swoje wyprawy z 78 i 80 roku, kiedy udało się wejść dwukrotnie na Everest bez tlenów, za drugim razem samemu. No i to było wejście imponujące, no bo zbliżenie się bez tlenu do granicy 9000 metrów. Z drugiej strony mieliśmy polski sukces, czyli pierwsze zimowe wejście na Mount Everest Krzysztofa Wielickiego i Leszka Cichego. Czy jest jakakolwiek możliwość, żebyśmy my te dwa wejścia porównali? Jakby pan porównał wartościowość dwóch tych wejść na najwyższy szczyt świata, bo nie ma żadnych wątpliwości, że oba były bardzo wartościowe i wpisały się w historię himalajzmu.
1: I personally consider the Polish ascent of Everest in the winter more important historically than my solo ascent.
2: Uważam wyjście Polaków na Everest w zimie za znacznie większe osiągnięcie od mojej drogi solo na Everest w porze monsunowej. Jeżeli chodzi o moje przejście, w porze monsunowej zdarzają się długotrwałe opady śniegu i bardzo zła widoczność. Jeżeli chodzi o północną stronę, to znaczy północną ścianę Everestu, ona nie jest trudna, natomiast jest bardzo zdradliwa przy braku widoczności. To, czego się straszliwie bałem w końcowym odcinku wspinaczki i przy zejściu, to, że po prostu poślizgnę się i spadnę w przepaść, bo nie będę w stanie ocenić, którędy mam schodzić. Zupełnie inaczej w zimie. W zimie, jeżeli chodzi o siłę wiatru, temperatury, załamania pogody, bardzo krótki dzień, bardzo krótkie okna pogodowe, to są naprawdę ekstremalne warunki, a właściwie były, do czego za chwilę wrócę. Przecież Brytyjczycy próbowali w zimie wcześniej zdobyć Everest, nie dotarli nawet do 7000 metrów i powiedzieli, że jest całkowicie poza granicami ludzkich możliwości, fizjologicznymi granicami. To, co zrobili Polacy w 80 roku, było absolutnie przełomowe, absolutnie wizjonerskie i zrobiło na mnie tym większe wrażenie, że proszę nie zapominać, że ja też próbowałem się wspinać w Himalaję zimą i nigdy nie udało mi się zdobyć żadnego ośmiotniczego. To jest naprawdę bardzo trudne. To było w latach 80. To były zupełnie inne czasy. Zacznijmy od tego, że klimat się naprawdę zmienia. Zmienia się jet stream, zmienia się pora monsunu, zmienia się siła monsunu. To, co się dzisiaj dzieje w trakcie okien pogodowych w maju, to jest zupełnie inny typ warunków atmosferycznych, niż to jeszcze miało miejsce na przykład w latach 80. A już nie ma mowy o tym, co było w latach 50., kiedy Hillary zdobywał jako pierwszy stadion GMM. W związku z czym chcę podkreślić, że to, co się dzieje w tej chwili na Everestie, nie ma nic wspólnego z himalaizmem. To jest turystyka. Mówię oczywiście o wejściach. Gdzie? Sherpowie przygotowują trasę. To jest jak trasa narciarska. Ja bardzo lubię to porównanie, dlatego używam słowa pista, czyli trasa narciarska. Co 100 metrów są depozyty z tlenem. Sherpowie są na tyle dobrze wyszkoleni już w tej chwili, że nie są zwykłymi tragarzami. Są po prostu opiekunami klientów, którzy każdego wprowadzą na szczyt, nawet z minimalnym przygotowaniem kondycyjnym. W związku z czym jest to oczywiście bardzo droga turystyka, wykwalifikowana turystyka, ale jest to turystyka, i to chciałem podkreślić, nie ma nic wspólnego z himalaizmem. I w związku z tym nie powinniśmy mylić tych dwóch rzeczy, tak? Oczywiście część ludzi wchodzi bez dodatkowego tlenu, stojąc w tych słynnych 100-osobowych kolejkach, ale jeszcze raz mówię, nie jest to himalaizm, jest to turystyka. Jedną z rzeczy chcę jeszcze podkreślić, dodać właściwie, że ta obsesja na punkcie 8000 jest dla mnie zupełnie niezrozumiała. Jeżeli chodzi o taką odkrywszą część alpinizmu, himalaizmu, liczą się ściany, liczą się trudności. Kilka przykładów. Zachodnia ściana Napurny, zachodnia ściana Kanczendzęgi jest więcej warta niż każdy szczyt 8000 osiągnięty drogą normalną. Trawers Gaszerbuma 1 i Gaszerbuma 2 jest do dzisiaj niepowtórzony. Jest wart więcej niż cała kolekcja korony Himalaji. Muszę przywołać postać Wojtka Kurty. Po pierwsze, jego linie są bardzo trudne, bardzo eleganckie. Ważne jest to, wytyczają nowe horyzonty, między innymi jeśli chodzi o stopień trudności pokonowanych na dużych wysokościach. I jeszcze chcę podkreślić, Wojtek Kurtyka jest pierwszej klasy filozofem.
1: And he is not only a climber, he's a philosopher.
3: Polscy himalaiści zawsze podkreślali, że urodzili się za późno ze względu na geopolityczne okoliczności, żeby móc zdobywać wysokie góry wtedy, kiedy one były do zdobycia. Pan w swojej prelekcji dzisiaj, w swojej opowieści podkreślał, że pan urodził się w najlepszym momencie, bo podróżowanie nie wymagało już tak bardzo dużo czasu, a jednocześnie góry były dostępne. Tymczasem, mimo znakomitego czasu do zdobywania gór, pan musiał w te góry wrócić po pierwszej tragicznej wyprawie na Nanga Parbat.
1: In one thing I am not agreeing. The Polish in the 50s, when the French, the English, the Germans, the Swiss, the Austrians conquered the 8,000 meter peaks up to 64, the Polish were not able enough.
2: Wydaje mi się, że Polacy wtedy, kiedy narzekali, że mogliby zdobywać Himalaje, mówię o okresie, kiedy Anglicy, Francuzi, Szwajcarzy, Austriacy robili te wszystkie swoje pierwsze przejścia, nie byli po prostu do tego gotowi. Alpy to nie Tatry. Natomiast, co chcę podkreślić, Polacy bardzo szybko nadgonili, można powiedzieć, braki techniczne i kiedy wstępowali w Himalaje, już po tej erze zdobywczej, w latach 70-tych, 80-tych, to co mnie zawsze szokowało, to było nie tylko bardzo wysoki poziom wyszkolenia Polaków, ale to, że to nie były jednostki, to nie byli ludzie znani dzisiaj jako Kuczka, Rutkiewicz, Kurtyka czy Wielicki. To były całe legiony ludzi. Ja sobie doskonale z tego zdawałem sprawę, że największa konkurencja to nie była konkurencja Polaków z innymi wspinaczami zachodniej Europy. Największa konkurencja odbywała się pomiędzy polskimi wspinaczami. Ta ewolucja, jaka się dokonała w polskim wspinaniu, no można powiedzieć, jeżeli chodzi o historię himalaizmu, właściwie nie ma precedensu. Natomiast odnosząc się do drugiej części pytania, ja miałem wielki problem praktycznie rodzinny z tą tragedią na Nanga Parbat, ponieważ proszę pamiętać, że kierownik wyprawy, Herlikofer, kłamał całe swoje życie, jeżeli chodzi o fakty, co się naprawdę wydarzyło w ścianie. Oskarżył między innymi o to, że zostawiłem brata na pewną śmierć. Podał całkowicie fałszywe fakty co do miejsca, gdzie co nastąpiło, gdzie zeszła lawina. I ja musiałem czekać 30 lat, aż znalazłem szczątki mojego brata, dokładnie po prostu buta. I za pomocą badań DNA ustaliliśmy, że to jest na pewno stopa, która należała do mojego brata. Żebym mógł przywieźć całą rodzinę, która jeszcze wtedy żyła, swoich braci, ich dzieci, wnuki i pokazać im dokładnie wszystko, co się wydarzyło na ścianach Rupal i Diana. To szkody, jakie spowodował Herlikofer, polegały między innymi na tym, że moi rodzice uwierzyli jemu, a nie mnie, że nie zostawiłem brata na śmierć, że przebieg całego wypadku wyglądał zupełnie inaczej. Niestety nie mogłem tego udowodnić rodzicom, bo moi rodzice po prostu tego momentu nie dożyli. Jeszcze chcę tutaj podkreślić jedną rzecz, że rzeczywiście było tak, że jak ja wymyśliłem siebie na nowo, jako wspinacza wysokościowego, himalaistę, po karierze wspinacza skalnego, to nie było to jedyny raz w moim życiu, ponieważ 15 lat po bardzo intensywnym okresie himalajskim stałem się zdobywcą skoncentrowałem się na wyczynach polarnych, później na wyczynach samotnych przejść pustyń. Później zająłem się tak zwanymi świętymi górami. Eksplorowałem mistyczną część dziedzictwa kulturowego ludzkości w odniesieniu do gór. A jeszcze później, i to jest mój najnowszy projekt, zająłem się przyszłością wspinania, integracją lokalnych społeczności i ludzi, którzy po prostu jeżdżą w góry z innych części świata. I mogę tutaj podkreślić, że właściwie ten wielki projekt zostanie zakończony 17 września tego roku w mojej urodziny, kiedy otwieramy wielkie centrum właśnie poświęcone przyszłości.
1: In touch with nature. And we will open it on the 17th of September, my birthday, finally to give it to the public. And we worked for 5 years on this project.

0: Chciałbym wrócić do polskich wspinaczy, o których pan wspomniał, no bo padły tutaj między innymi nazwiska Jerzego Kukuczki oraz Wojciecha Kurtyki. Z Jerzym Kukuczką jest pan no, historycznie powiązany, no bo tak jak pan mówił, media wykreowały ten wyścig. Sam pan, kiedy Kukuczka zdobył 14-8-tysięcznik, wysłał mu wiadomość: nie jesteś drugi, jesteś wielki. No ale z drugiej strony wspomina pan postać człowieka, który zupełnie inaczej działał w górach, miał też zupełnie inne podejście do wspinania, czyli Wojciecha Kurtyki, który rzeczywiście dokonał kilku absolutnie przełomowych himalajskich i nie tylko przejść. Czy jest pan w stanie jakoś ocenić, który dla światowego wspinania, światowego himalaizmu był postacią bardziej wartościową, czy nie da się zastosować takiego porównania?
1: We will see in 50 years who is really remaining. Probably both of them remain. Because Kukuczka had this power to...
2: Kukuczkę i Kurtykę różniło wszystko. Kukuczka oczywiście to była maszyna nie do zdarcia. Człowiek, który był w stanie spędzić w dziurze śnieżnej 8 tysiącach tydzień, czekać na pogodę, nie jeść, nie pić i zrobić szczyt. Kurtyka, który nigdy nie tylko nie umiał grać w sztukę cierpienia, ale po prostu filozoficznie nie akceptował. Wszystkie jego linie były przepięknie wymyślone, można powiedzieć przemyślane i doprowadzone elegancko do końca. Pamiętam ten moment, kiedy zaprosiłem Kurtykę na wyprawę zimową na Czołoju. Jaką wściekłość to wywołało Kukuczki. Zdaję sobie sprawę, jaka rywalizacja była między nimi. Natomiast to, co chcę podkreślić, to, że dzisiaj nie da się odpowiedzieć na to pytanie, bo to historia nam to powie. Być może trzeba poczekać co najmniej 50 lat, żeby zobaczyć, co z ich osiągnięć zostanie. Jedna bardzo ważna rzecz, która również różniła Kurtykę od Kukuczki, to było to, że Kukuczka był niepiśmienny. Kurtyka zostawiał po swoich przejściach przepiękne pisemne relacje, był po prostu opowiadaczem historii. Moje zdanie jest takie, że w dziedzinie odkrywczego alpinizmu, himalaizmu, storytelling jest równie ważny jak osiągnięcie. W związku z czym, jeżeli miałbym zgadywać, to za powiedzmy te 50 lat, okres lat 70., 80., 90. i jednak będzie należał do Kurtyki. Głównie z tego powodu, co po Kurtyce zostało w formie pisemnej. Kurtykę postawiłbym w jednym rzędzie z wielkimi myślicielami alpinizmu. Z Terrajem, z Mamerym, z Malorym.
1: Like Mamery, Mellery.
3: Pan w swojej historii górskiej odcisnął ogromne piętno na tym, co się działo. Porywał się pan na rzeczy, których wcześniej nikt nie robił. Moje pytanie dotyczy odwagi i granic, które się przesuwa. Co pana pchało do robienia rzeczy, których jeszcze nikt wcześniej nie zrobił?
1: Mellery went up without oxygen. Finch, this is...
2: Rok 1922, Malory i Finch na Everestie. Malory szedł bez tlenu, Finch szedł z tlenem. Malory był dużo lepszym wspinaczem od Fincha. Finch był szybszy i zaszedł wyżej. Jak ja w 1978 roku startowałem do tego wyczynu, to w ogóle zdobycie Everestu to nie był mój ostateczny cel. Tak? Ja powiedziałem, dobra, Anglicy być może się mylili, spróbujmy pociągnąć to w ten sposób, jak to robiono przed rokiem 1922 i spróbujmy, tak? Będę próbował, może dojdę na szczyt, może nie, ale kto mi zabroni spróbować? I właściwie to była bariera w głowie, to był przesąd, tak? Jeszcze to była wiosenna wyprawa, jeszcze tej samej jesieni dwóch Niemców weszło na Everest po mnie bez tlenu, tak? Co jest dowodem, że to było dużo mniejsze osiągnięcie, niż by się wydawało, natomiast bariera tkwiła w głowie. Cała nauka rozwija się w ten sposób. Ludzie myślą jedno, potem ktoś wymyśla coś nowego i okazuje się, że to nowe.
1: After 50 years, these things are not anymore true, some other things are true.

Rozmawialiśmy z Reinholdem Messnerem, legendą himalaizmu. W tym momencie naszego spotkania ponad 80-letni już rozmówca poczuł się zmęczony i delikatnie dał do zrozumienia, że chciałby już odpocząć, co oczywiście uszanowaliśmy. Reinholda Messnera tłumaczył na potrzeby audycji Mariusz Biedrzycki. Dziękujemy, jak również dziękujemy organizatorom Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju za pomoc w zaaranżowaniu tego spotkania. Mateusz Kuźniewski i Tomasz Gorazdowski, dziękujemy i proszę pamiętać, że Live Guru powraca za tydzień o 18:00. To nowa pora, a spotka się z Państwem zastępująca mnie Magda Gacyk, więc, że będzie ciekawie, nawet nie muszę wspominać. Do usłyszenia.

0: Radio 357. Gadu gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło. Plac na rozdrożu. Nauka.
1: Wszystkim patronom, patronkom i nie patronom i nie patronkom również kłaniamy się nisko. Minęła 21. Jest środa, 13 dzień maja, plac na rozdrożu. Katarzyna Pasierbik, Julia Nowaczyńska, Krzysztof Zimoch. Kłaniamy się nisko i zapraszamy nie tylko do biernego, ale i czynnego udziału w naszym programie do 22. A będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, że no właśnie, już co dziesiąta szkoła w Polsce to szkoła prywatna lub społeczna, a uczniowie tych placówek często osiągają znacznie lepsze wyniki na egzaminach niż ich koledzy i koleżanki ze szkół publicznych. Ponad 350 tysięcy uczniów chodzi już w Polsce do szkół niepublicznych i ta liczba od lat rośnie. Przybywa też uczniów, którzy do tradycyjnej szkoły w ogóle nie chodzą. Tych jest już ponad 60 tysięcy. Dane GUS jednoznacznie pokazują, że większość placówek niepublicznych zlokalizowana jest w dużych ośrodkach miejskich, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. I co nam to mówi o polskiej edukacji? Jakiś czas temu trafiłem na tekst opublikowany na łamach Klubu Jagiellońskiego. Autorka Agata Kępa, nauczycielka języka polskiego, tak opisywała swoje doświadczenia z publiczną edukacją. W erze postpiśmiennej wizja szkoły pełnej dyskusji, kreatywności i nowoczesnych rozwiązań to zabawa tylko dla elit, które stać na korepetycje szkoły prywatne z alternatywnym programem nauczania, wyjściami na wycieczki i dobrze opłacanymi pedagogami. W publicznej szkole, zwłaszcza tej masowej, wszystko to jest luksusem. Liczy się przetrwanie. Często słyszymy o pomysłach na reformę edukacji, jednak w praktyce sprowadzają się one do kolejnego żonglowania listami lektur i zagadnieniami, tak pisała nauczycielka. Czy mamy więc system, który sam generuje nierówności, mimo że powinien je zwalczać? Jak wygląda